0: różnych szpitalach, dwa szpitale wojewódzkie, jeden powiatowy, o fatalnym traktowaniu pacjentów, takim zupełnie nieludzkim, o tym, jak lokalne kliki robią wokół tych szpitali interesy.
1: Zresztą, lokalne kliki polityczne, samorządowe?
0: Na ten moment, jeżeli chodzi o to, kto za tym stoi, to jeszcze tej wiedzy nie mam, bo zrobiłem to w weekend, więc jeszcze muszę to pogłębić. Ja nie będę rzucał słów na wiatr, ale wie pan, nie tak dawno, no, bo w kwietniu odwołano prezesa szpitala Grochowskiego właśnie po aferze, którą ujawniliśmy razem z posłem Sebastianem Kaletą.
1: A w szpitalu południowym, w szpitalu południowego ktoś się do pana zgłasza? Są jacyś sygnaliści, którzy się zgłaszają do pana i mówią o wyzwaniach, o problemach, które tam były?
0: Jeżeli chodzi o szpital południowy, to tam trwa kontrola poselska, wysłałem pytania, czekam na odpowiedzi. Jak tylko one przyjdą, to będę w stanie poinformować o nich opinię.
1: Doktor Kacprzyk, jako koordynator, to jest jakiś standard? To jest tak, że koordynatorzy na SOR-ach funkcjonują powszechnie?
0: To jest sytuacja...
1: Bo to jest oczywiście sytuacja prawna, w której nie musi spełniać wymogów koordynatora, ordynator
0: by musiał. To jest sytuacja absolutnie niespotykana. Ja wysłałem kontrolę do wszystkich szpitali w Polsce, na których jest SOR, i myślę, że w 90% odpowiedziano mi bardzo krótko. U nas w ogóle nie ma takiej funkcji, bo to jest funkcja wymyślona dla złodzieja Kacprzyka po to, żeby po prostu mógł kraść pieniądze.
1: Czyli nie funkcjonuje taka funkcja? Czy ordynatorzy są na SOR-ach wszędzie?
0: Jest osoba, która odpowiada za oddział, a tutaj mamy sytuację taką, w której, jak rozumiem, żeby były dokumenty do NFZ-u i żeby one się zgadzały, to jest ktoś na papierze, a realnie SOR-em kierował pan Kacprzyk.
1: To jest jeden element.
0: I to właściwie w tej sprawie jest najbardziej bulwersujące, bo szpitalny oddział ratunkowy to jest takie miejsce, gdzie trafiają ludzie w przeróżnym stanie, gdzie trzeba podejmować szybkie i trafne decyzje i do tego, żeby dobrze je podejmować, jednak bardzo przydatne jest doświadczenie. To jest tak jakby szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego został żołnierz przed 30. No, wszyscy by się mocno zdziwili.
1: Mecenas Dibuła w rozmowie ze mną w Radiu RMF 24 mówił, no ale przecież on jako lekarz podlegał bardziej doświadczonym lekarzom.
0: No właśnie.
1: Natomiast
0: nie podlegał,
1: on tylko koordynował, robił grafiki i tak dalej. No ja tylko mówię, co mówi jego obrońca.
0: 331 godzin w miesiącu tam spędzał, więc chyba jednak nie tylko pisał grafiki.
1: Uczył się.
0: A, no właśnie. Na ludziach się uczył i to jest nasz główny zarzut. Bo pan Dawid Kacprzyk, jako osoba, która robiła specjalizację, 200 godzin miesięcznie powinien poświęcać na naukę, a nie na to...
1: To może 200 poświęcał na naukę, a te pozostałe na koordynowanie.
0: Ale no właśnie, nawet pan się z tego śmieje, chociaż to jest tak naprawdę tragiczna sytuacja, dlatego że osoba w trakcie specjalizacji nie ma nawet prawa, żeby wykonywać niektóre procedury medyczne. No proszę sobie wyobrazić, pan idzie na SOR...
1: Ale macie dowody na to, że on je wykonywał?
0: Ja nie powiedziałem, że mam dowody na to, że pan Kacprzyk robił coś, czego nie robił, chociaż prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski potwierdził, że były skargi na pana Kacprzyka, że one wpłynęły do Izby Lekarskiej, że potwierdza się wiele z rzeczy, o których mówił dr Emil Jędrzejewski, no ale to jest kwestia do udowodnienia przez prokuraturę, bo trzeba mieć dostęp do dokumentacji, trzeba wszystko sprawdzić w dokumentach i nie ma co tutaj rzucać słów na wiatr, natomiast mi chodzi o perspektywę pacjenta, bo to pacjent jest tutaj najważniejszy. Człowiek idzie na szpitalny oddział ratunkowy, jest w bardzo złej sytuacji, gigantyczny stres i teraz się jeszcze będzie zastanawiał, czy nie przyjmuje go jakiś Kacprzyk, który nie jest w stanie wykonać części rzeczy, które mogą być potrzebne, żeby mu uratować życie.
1: Skupiliśmy się na Kacprzyku, ale rozumiem, że to jest też sprawa ostatecznie warszawskiej koalicji obywatelskiej. Pana zdaniem dojdzie do cięcia mieczem samurajskim w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej w Warszawie?
0: Moim zdaniem Donald Tusk działa tak, jak działał kiedyś w trakcie afery hazardowej, to znaczy pozwala się tłumaczyć, wysyła tych swoich bojców, Romana Giertycha, Bartosza Rulkowicza, Marcin Kierwiński się gdzieś schował z tyłu, umył ręce i no, liczy na to, że się uda to zakrzyczeć, że uda się zaszczuć sygnalistę pana doktora Jędrzejewskiego. No, jeśli się nie uda, to Donald Tusk nie słynie w polskiej polityce z jakichś tutaj wielkich uczuć, czy takiego współczucia wobec osób, którym nie idzie w polityce. Ale więc myślę, że te głowy, jeżeli się tego nie uda naprawić, jeżeli się tego nie uda im zamieść pod dywan, to polecam.
1: Ale kluczowe pytanie brzmi, czy to nie będzie za późno, bo w polityce liczy się nie tylko decyzja, ale również jej timing. I to jest taka sprawa, w której Polacy czy lubią, czy nie lubią, to się jednoczą. bo lekarz, SOR, opieka medyczna i gigantyczne pieniądze to jest coś, co trudno puścić mimo uszu.
0: Nawet jakby sam pan Donald Tusk mnie prosił o porady polityczne, to bym ich mu nie udzielał, więc tym bardziej nie będę.
1: Ale ja nie proszę o porady polityczne.
0: No nie, no ale to jest de facto o to chodzi, proszę pana. Tę sprawę trzeba wyjaśnić do spodu, dlatego że nie możemy dopuścić do tego, żeby ludzie zaczęli się bać systemu ochrony zdrowia. I zresztą mam dobrą wiadomość, bo ja prowadzę takie statystyki, bo kilku miesięcy sprawdzam, ile osób stoi w kolejce na SOR-ze. W każdym SOR-ze w Polsce co godzinę sobie taki zrzucik robi. I w Szpitalu Południowym nie ma, wbrew temu, co donosił na przykład TVN, próbując tę aferę wyciszać, jakiegoś spadku liczby pacjentów, którzy by tam przychodzili.
1: No nie ma spadku, bo ktoś musi jechać te SOR-y. Jak jest...
0: Nie, ale, no, ale to niech pan poczyta, co TVN o tym pisał, bo mówili, że pacjenci biegną na inne SOR-y, bo boją się do Południowego. To jest nieprawda. Ani nie ma więcej pacjentów na innych SOR-ach, ani nie ma mniej.
1: Pytanie o Warszawę. Będziecie wspierać pomysł referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego jako Prawo i Sprawiedliwość? To jest dobry pomysł?
0: Nawet jakby ludziki z Marsa przyjechały i chciały taką dobrą rzecz do Warszawy zrobić, żeby odwołać Trzaskowskiego, to bym wspierał.
1: Czyli będziecie wspierać?
0: Znaczy, no ja jako mieszkaniec z Warszawy, oczywiście, że podpiszę się pod...
1: A wierzy pan, że to jest możliwe?
0: Wnioskiem.
1: Dlatego, że to jest oczywiście, w odróżnieniu od Krakowa trzeba dużo więcej podpisów, a potem jeszcze trzeba dużo więcej osób skłonić do tego, żeby zagłosowały.
0: Wie pan co, w Krakowie też wielu osobom się wydawało, że się nie uda. Oczywiście matematyka jest bezlitosna i w Warszawie będzie dużo trudniej, natomiast ja bym życzył Warszawie, naszej pięknej stolicy, żeby jak najszybciej pana Trzaskowskiego odesłała na zieloną trawkę.
1: Pytanie o reformę służby zdrowia, już kończąc zupełnie. Będzie ponadpartyjna zgoda w tej sprawie, bo wygląda na to, że jednym z pomysłów ucieczki do przodu rządu jest reforma służby zdrowia, która by się chyba przydała Polsce.
0: Ale my jako Prawo i Sprawiedliwość, po pierwsze, kiedy w 2015 roku doszliśmy do władzy, to zrealizowaliśmy te zapowiedzi, które przedstawiliśmy w czasie kampanii wyborczej. Platforma Obywatelska nie zrealizowała żadnego konkretu w ochronie
1: ale
0: zdrowia.
1: Ale ja się pytam, bo to czy jak jeżeli, będzie chciała realizować, to ją poprzecie.
0: Żona, jesteśmy w ochronie zdrowia merytoryczną opozycją. Razem z premierem Morawieckim przedstawiliśmy w ubiegłym tygodniu pakiet konkretnych rozwiązań. Jeżeli je przyjmą, to oczywiście, że je poprzemy, bo tu chodzi
1: jeżeli
0: o to, żeby...
1: Jeżeli przyjmą wasze propozycje, to wy je poprzecie.
0: Nie, no jeżeli przyjmą propozycje nasze lub inne, które mają ten sam efekt, to tak, poprzemy je, bo tak jak powiedziałem, tutaj najwyżej są pacjenci, a nie to, żeby robić politykę. Natomiast problem polega na tym, że Platforma Obywatelska w ochronie zdrowia kompletnie abdykowała.
2: Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci, znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24.

jaskowo-ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: Zbliża się godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Ukraiński oligarcha wśród ofiar wybuchu plecaka pułapki w Monako. Na początek nowe fakty w tej sprawie. Iran poprosił przedstawicieli władz USA o spotkanie w stolicy Kataru, Dosze. Główny temat to spór wokół cieśniny Ormus. Holandia i Maroko rozpoczynają kolejny mecz 1/16 finału na Mundialu. Ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew ma być jedną z ofiar eksplozji plecaka z ładunkiem wybuchowym w Monako, podaje agencja AFP. Do eksplozji doszło na ulicy, a nie jak wcześniej informowano w holu jednego z bloków mieszkalnych w Monako. Ciężko ranni zostali mężczyzna i kobieta, a 13-letni chłopiec odniósł lżejsze obrażenia. Do szpitala trafiły też 4 osoby, które doznały szoku. Szef rządu Monako, Christopher Mirmand, ocenił, że był to najprawdopodobniej atak terrorystyczny i pierwszy taki przypadek w historii księstwa. Według mediów wszystkie osoby poszkodowane są obywatelami Ukrainy. Francuska i monakijska policja poszukują mężczyzny podejrzanego o pozostawienie plecaka z materiałami wybuchowymi. Monitoring miał zarejestrować moment pozostawienia pakunku tuż przed eksplozją. Dziś w Dosze w Katarze dojdzie do rozmów przedstawicieli USA i Kataru, poinformował o tym wczoraj prezydent Donald Trump. Tematem będzie spór wokół cieśniny Ormus. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
2: Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie, odbędzie się w Dosze, oznajmił Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I w faktach wracamy teraz do Polski. Aż 29 stron liczy protokół z przesłuchania byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski stawił się wczoraj na przesłuchanie wraz z pełnomocnikiem. Był przesłuchiwany niemal cały dzień.
3: Istnieje konieczność oczywiście weryfikowania tych zeznań, natomiast już widzimy na tym etapie konieczność dodatkowego zabezpieczenia, dodatkowej dokumentacji. Ta dokumentacja, która została w zeszłym tygodniu zabezpieczona, jest bardzo obszerna. Zapoznanie się z tym dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym, no nie będę ukrywał, że spowodowało, że to przesłuchanie tak długo trwało, bo prokuratorzy wiedzieli, o co po prostu pytać. Tak więc na pewno jest to pierwsze ważne przesłuchanie w tej sprawie.
1: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Treść zeznań nie została ujawniona. Wcześniej były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski mówił w mediach, że w Szpitalu Południowym dochodziło do błędów lekarskich. Jego zdaniem w niektórych przypadkach spowodowały one śmierć pacjentów. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Obowiązuje ona od wczoraj i obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był już tam wcześniej ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
4: Panu to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
5: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
4: Ale pan jest kierowcą.
5: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
6: Dobrze, bo nie jest taka strefa jak w Krakowie, bo w Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko pościenne ulice te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
7: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
4: Czyli strefa tylko po to, żeby była?
7: Myślę, że tak.
1: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek. Czas na kolejne mundialowe emocje tej nocy. Przed chwilą rozpoczął się kolejny mecz 1/16 finału. Na Estadio BBVA w Guadalupe Holandia mierzy się z Marokiem. Obserwujemy to spotkanie od pierwszych sekund. O wyniku oczywiście usłyszycie w faktach.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: 70 lat temu na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy osób. Mieli jeden wspólny cel – zawalczyć o swoje prawa. Żądamy chleba, wolności, chcemy chleba dla naszych dzieci. Transparenty z takimi hasłami możemy dziś oglądać na zdjęciach i w muzeach. Krwawo stłumione przez wojsko powstanie było pierwszym zrywem przeciw komunistycznej władzy w Polsce.
9: Poznański Czerwiec wciąż nie przekroczył pewnej granicy lokalności. I to jest bardzo duże wyzwanie, przed którymi stoimy my jako historycy, ale też ogólno szeroko pojęta przestrzeń publiczna, kultura masowa, popkultura. Poznański Czerwiec, i to jest chyba trochę cecha taka wsobna poznaniaków, my chyba słabo umiemy w taki historyczny PR, mam wrażenie. I to, co się dzieje tutaj u nas, my jesteśmy z tego bardzo dumni, to samo mamy przy okazji Powstania Wielkopolskiego, ale słabo z tym wychodzimy na zewnątrz. No i ta wsobność polega też na tym, że no, w jakiś sposób nie zapraszamy do tej pamięci reszty kraju. Natomiast wydaje mi się, że Poznański Czerwiec jest wydarzeniem oczywiście poznańskim, ale ma rangę ogólnopolskiego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Pierwszego w dziejach PRL. To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie, zdaje się, popychał te kostki domina, no to te kostki domina właściwie, one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem. I to jest, drodzy Państwo, element upomnienia się mieszkańców dużego polskiego miasta, żyjących w realnym stalinizmie, no takie podstawowe wartości. Oni mają dość upokorzenia, w którym przyszło im żyć, no i wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no albo będą dalej nas upokarzać. A sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść. 20 zjazd KPZR, pewna odwilż, która się wymyka władzy spod kontroli, dyskusje, które nabierają rozpędu wewnątrz partii, ale wśród ludzi też. Ludzie przestają się bać. Pęka ta bariera strachu, którą do tej pory gwarantowała tajna policja polityczna.
10: Uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już zasłużeni, starsi panowie, tak możemy powiedzieć.
9: Starsze państwo, tak.
10: Ale oni często powtarzają, że oni wtedy nastolatkowie, dwudziestokilkuletni mężczyźni pracujący w fabryce, którzy nie mieli rodziny, nie mieli żony, nie mieli dzieci, nie mieli nic do stracenia. Tak. Oni tak mówią, że wyszli, bo mogli zrobić coś, jeśli nie dla siebie, to dla potomnych.
9: Bo to jest bardzo konkretny mechanizm, który działa przy każdym takim zrywie narodowo-wyzwoleńczym. Zawsze się dzieli ci, którzy wychodzą na ulicę, albo robią konspiracje, albo podnoszą tą rękę na władzę ludową. Oni zawsze się dzielą na dwie grupy, starych i młodych. I w Poznańskim Czerwcu mamy też i starych, i młodych. Ci starzy wyprowadzą robotników na ulicę, ale potem o tym placu Mickiewicza nawet Matyja mówi, że jego rola się skończyła, no to wszystko już było poza nim. A czerwiec, potem ten uliczny czerwiec, ten czerwiec, który jest rewoltą robotniczą, robią młodzi chłopcy, robią tacy 18, 19, 20, 16-latkowie i to nie są kryształowe postaci, musimy sobie o tym musimy to przyznać, powiedzieć wprost. To nie są wymuskane jakieś tam paniczyki z dobrych domów. Tacy też się zdarzali, ale to są chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy no, mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. I to jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. I jeszcze bardzo ważna kwestia, która też wiąże się z tym, o czym tutaj teraz powiedziałem. I to podniósł mecenas Chełmowski w czasie procesów poznańskich, bo on powiedział, że trochę wyrzucając to władzy, zobaczcie, to są wasi wychowankowie. Wy przez 11 lat tych chłopaków próbowaliście ustawić, wychować, wtłoczyć ich w ten taki sztywny, w te sztywne ramy stalinizmu, założyć im te czerwone krawaty i szare koszule i zobaczcie, oni nie chcą tych krawatów, nie chcą tych koszul, chcą żyć jak wolni ludzie. Stąd te pelerezy, stąd te krawaty, stąd ta subkultura w ogóle, którą reprezentował Edipolo, włoski bandyta, tak jak na niego mówiono. Przecież to był świetnie błyskotliwy, inteligentny facet, który no, był z prostego domu, ale się tego nie wstydził. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie, no, poznańskie, urwisy to za małe słowo. Robią Niekoniecznie.
10: Szczuny z Łazarza.
9: Tak szczuny z Łazarza, piękne określenie. Tak. Na początku rzeczywiście wychodzi Ceglosz, czyli zakłady Stalina wówczas, potem ZNTK, a potem w takim marszu gwieździstym dołączają do tego pochodu robotniczej niedoli, jak nazywamy czerwiec za procesami poznańskimi, dochodzą do tego robotnicy innych poznańskich zakładów pracy, to w tym momencie już trudno odróżnić, kto jest robotnikiem, kto jest studentem, kto jest inteligentem, kto jest urzędnikiem, a kto jest bikiniarzem. Właściwie na ulicach Poznania, jak mamy 100-150 tysięcy ludzi, to mamy całe miasto. Młodzież, dzieci oczywiście, stąd te zdjęcia, gdzie widzimy tych Romków strzałkowskich biegających tam między tymi robotnikami, ale to już nie jest do końca nawet proces robotniczy, mimo że w Przemyśle pracowało w Poznaniu w latach 50. około 35-40% ludzi. Bardzo dużo. Ale to jest proces wszystkich. To jest proces całego Poznania. To jest proces całego miasta.
10: O Boga, chleb i za wolność. Tu są te takie najważniejsze hasła. Tego brakowało wtedy faktycznie. To było, tak to się wpisało już na stałe?
9: Widzimy pewną ewolucję, jeśli chodzi o formułowanie haseł i formułowanie tych postulatów. One na początku są ekonomiczne. Czasami się zrzymają niektórzy. I tak też propaganda starała się w PRL przedstawiać czerwiec, że to jest charakter ekonomiczny i właściwie tutaj socjalny. Nie mamy tu żadnej polityki w tym. Tylko, że ta polityka w PRL, a zwłaszcza w stalinizmie, wynikała wprost z ekonomii tej stalinowskiej, więc tutaj nie można tego oddzielić. I te hasła rzeczywiście na początku są socjalne, są ekonomiczne, ale one bardzo prędko ewoluują. I pojawiają się faktycznie hasła już zaangażowane bardzo mocno politycznie. Żądamy wolnych wyborów, czy precz z ruską demokracją, żądamy powrotu Mikołajczyka, jak wiemy, premiera związanego mocno, wicepremiera z Wielkopolską, z Poznańskiem. Tam też się rzeczywiście pojawiają hasła religijne, może nie wypisane wprost na tablicach, jak chleba wolności, chcemy wolnych wyborów, czy chcemy chleba dla naszych dzieci bardzo mocne, ale śpiewanie pieśni patriotycznych, religijnych, to się przenikało. Podnoszenie hasła my chcemy religii w szkole też się gdzieś tam pewnie pojawiło. To była pewna kakofonia dźwięków, haseł, to było 100 tysięcy ludzi i te dźwięki emitowano, czy te żądania z rozmaitych miejsc. Trudno było nad tym tłumem zapanować, zwłaszcza kiedy on się zebrał w sile 100 tysięcy ludzi w jednym miejscu w mieście.
10: Bunt robotniczy, bunt mieszkańców, bunt takich symboli, które byśmy spotkali na co dzień na ulicy. Romek Strzałkowski, poznańskie tramwajarki.
9: To właśnie łączy się bezpośrednio z tym, że to był bunt wszystkich. Że to był bunt, który pomieścił Romka Strzałkowskiego, pomieścił Mikołaja Paca-Pomarnackiego, studenta Politechniki, pomieścił Janusza Kulasa, tego chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam świecącego tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników, tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, jak pracowały w Cegielskim czy w Rzeźni, które widzimy na zdjęciach. To jest i właśnie ta uniwersalność poznańskiego czerwca, to powinno być jego siłą, takim kołem zamachowym, jeśli chodzi o jego pamięć. Bo to jest uniwersalna opowieść o, mamy z jednej strony dobro i zło i niezgody na to zło. O tym jest poznański czerwiec. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy oddzielić całą Polskę, nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
1: Opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Rozmawiał z nim nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Do stłumienia rewolty reżimu z 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób. Najmłodsza ofiara miała 13 lat. Był to Romek Strzałkowski, jeden z symboli poznańskiego czerwca.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: I na zegarach już czwarta. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
1: Paraliż na torach przez upały. Intercity Wyspiański opóźniony w tej chwili o 340 minut. Nowy punkt sporny w relacjach Polski z Ukrainą. Ogłoszenie budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołuje falę komentarzy w Warszawie. A za oceanem przerwa w meczu 1/16 finału Mundialu. Holandia gra z Maroko. Upały sparaliżowały kolej. Wczoraj do godziny 19.30 odwołano 258 pociągów, a przez 6 godzin w całym kraju wstrzymany był ruch pociągów towarowych. Największe problemy spowodowały odkształcenia torów wywołane wysoką temperaturą. W tej chwili największe opóźnienie ma połączenie Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia. To 340 minut. Podobnie na linii Świnoujście-Wrocław. Tam 326 minut spóźnienia. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś i jutro temperatura znów może sięgnąć nawet 37 stopni. Otwarcie ukraińskiego Panteonu Narodowego zaostrzy i tak napięte już relacje Warszawy z Kijowem, usłyszał w kancelarii premiera reporter RMF FM. Przypomnijmy, budowę Panteonu zaproponował w niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Kiedy nikt i nikoli
1: Nikt i nigdy nie będzie nazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować.
2: Wdzięcznymi i jakich героїв szanować.
1: Proponowany przez ukraińskiego prezydenta Panteon Narodowy zawierałby imiona osób, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Co o zapowiedziach Zełenskiego mówią rządzący? To sprawdzał nasz reporter Kacper Wróblewski.
3: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym Panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
4: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie, natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
3: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
5: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
3: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
1: To są fakty w RMF FM na zegarach 2,5 minuty po czwartej. Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej, tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Jakie są polskie argumenty?
6: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
7: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tzw. cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
6: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
1: Te fakty zebrała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
8: Są i takie fakty.
1: Przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu otwarto nowoczesną klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Ośrodek jest unikatowy w skali Polski, bo jest wielospecjalistyczny. W swoim zespole ma ekspertów z wielu dziedzin, powiedział RMF FM kardiolog Paweł Cześniewicz.
9: Tworzymy ośrodek, który zapewni pacjentowi, temu małemu, najmłodszemu pediatrycznemu, pełną opiekę, dostęp do innych specjalizacji, tak, do innych lekarzy i z którymi ta współpraca jest bardzo ważna w kontekście pacjentów z wadami serca, którzy rzeczywiście bardzo często mają również inne problemy poza tymi problemami kardiologicznymi.
1: Za 2 lata lekarze chcą przeprowadzić transplantację serca dziecka. Zaglądamy jeszcze na chwilę za ocean. Na Mundialu kolejne spotkanie 1/16 finału Holandia-Maroko. Po pierwszych 45 minutach bezbramkowy remis. Choć to zawodnicy z Maroka byli bliżej objęcia prowadzenia. 2 razy w pierwszej połowie poważnie zagrozili bramce Holendrów. W RMF FM sprawdzajcie mundialowy puls nocy. Zakliczyn pod Myślenicami w Małopolsce obchodzi w tym roku wyjątkowy podwójny jubileusz. 700-lecie istnienia parafii oraz 250 lat od konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych. To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przybywających tam miłośników sztuki sakralnej. O wyjątkowości tego miejsca opowiadał naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczyniu.
10: Obchodzimy w tym roku jubileusz 700-lecia istnienia parafii, no i 250 lat istnienia kościoła, w którym się teraz znajdujemy. Kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych, który został konsekrowany 18 października 1776 roku.
11: Kościół przepiękny, kościół drewniany, kościół, no, który robi wrażenie najpierw z zewnątrz, a potem wewnątrz.
10: Tak jest. Ma taką swoją specyficzną kolorystykę. W kościele, że jest czarno, czerwona, złota. I bardzo wielu ludzi tu przyjeżdża, nawet z zagranicy zatrzymują się w tym kościele. Pewnie gdzieś czytają w różnych przewodnikach i gdy przychodzą, są bardzo, bardzo zachwyceni tym kościołem, jego taką specyfiką, zapachem drewna, ale też przede wszystkim zapachem takiej modlitwy tych ludzi, którzy tu się modlili. I w tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów, które podkreślamy. To jest krzyż jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi, którym jest datowany na 1430 rok i on jest taki wyjątkowy. Dlaczego wyjątkowy? No bo tu była wcześniej świątynia gotycka i z tej świątyni gotyckiej ludzie zostawili ten krzyż, dlatego że był dla nich jakoś bardzo ważny, bo różne miejsca miał w tej świątyni. Wisiał, są podania historyczne, że wisiał w głównym ołtarzu, długo czasu wisiał na zewnątrz kościoła, od strony prezbiterium. I gdy tak się wejdzie tam wysoko, to widać taki ząb czasu, że jest taki już zniszczony, ale dla mnie tak, to jest takie właśnie pytanie, że dla nich był tak przemawiający, że go zostawili. Bo w tamtych czasach to było tak, że jak coś już się zestarzało, zmieniała się moda, to raczej wszystko wyrzucano, a on jednak jest dla nich taki mocny i przemawiający. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani, czyli ten styl potrydencki, to jest 1638. Jest to taki obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna. Niektóre przekazy mówią, że tutaj przychodziło na odpust Matki Bożej Różańcowej, bo to jest, mamy wszystkich świętych, więc 1 listopada trudno, żeby tu ludzie przyjeżdżali ze straganami, kiedy wszyscy myślą o swoich bliskich zmarłych i są na cmentarzu, ale ten obraz właśnie takim najbardziej takim uroczystym odpustem na Matkę Bożoróżańcową, to według podań przychodziło tutaj z okolicznych wiosek, z okolicznych miejscowości, nawet do 4000 osób, więc też musiał być ten obraz dla nich taki mocno znaczący. Jest jednym z pierwszych obrazów koronowanych pierwszej Rzeczpospolitej.
11: Czy tutaj ten ruch pielgrzymkowy istnieje?
10: Teraz może to tak zanikło, ponieważ mamy też i sanktuarium Matki Bożej w Myślenicach. Ruch pielgrzymkowy może bardzo występuje w naszej parafii, że dużo ludzi idzie do Kalwarii na dróżki, szczególnie w okresie 15 sierpnia, to też do Częstochowy. Tylko to gdzieś tam w zmyśle tych naszej wspólnoty to zostało. I tak kiedyś leżałem w szpitalu i patrzę, jakaś taka duża książka, sobie myślę, ktoś Biblię zostawił. No i otwieram, taka książka wydana u początku ubiegłego stulecia, gdzieś tak 1901-1905. No i jest tam zaznaczone sanktuaria maryjne pierwszej Rzeczpospolitej. No i szukam na Z, patrzę, jest Zakliczyn. Zakliczyn właśnie ten, w którym teraz jesteśmy. No, często ludzie Zakliczyn myślą z tym nad Dunajcem, ale to jest taka ciekawostka, że nasz Zakliczyn jest rodzicem dla tego nad Dunajcem.
11: Jest starszy.
10: Nasz jest starszy od tamtego, a to, że był jeden właściciel, jeden może dziedzic, który miał w posiadaniu te wioski, właśnie tam się ta nazwa Zakliczyn tak bardzo podobała, że nadał właśnie nazwę temu Zakliczynowi, który jest tak najbardziej znany w Polsce, bo jest nad Dunajcem.
11: Spójrzmy jeszcze na ołtarz główny. Co tam znajdziemy?
10: Ołtarz Kościół Głównym jest obraz wszystkich świętych, nie? Który pokazuje takie niebo. Mamy u samego szczytu obrazu Trójcę Świętą i pod nim mamy adorującą Matkę Bożą, Trójcę Świętą. Za nią jest jej rodzice, także rodzina Pana Jezusa. Po drugiej stronie mamy Jana Chrzciciela i też najbardziej czczonych tych świętych, którzy byli, do których się modlono właśnie w czasie, kiedy ten obraz malowano. Tylko tak z przekazu wiem, że był malowany przez jednego z artystów pochodzących z Myślenic, a za tym Janem Chrzcicielem mamy świętego Franciszka i świętego Wawrzyńca, czyli takie bliskie osoby. Potem w środku, między tymi dwoma chórami, mamy świętego Michała Archanioła, który woła właśnie, może nie na sąd, ale który jest księciem nieba, niebios, nie? I pod nim mamy taką grupę świętych, którzy też byli tym współcześni, to są święci, tacy kanonizowani w tamtych czasach. Mamy świętego Franciszka Salezego, polskich także, nie? Święty Stanisław, biskup męczennik, święci ewangeliści. Mamy tam świętego Andrzeja, świętego Piotra. A na samym dole jest tylko ostatnia grupa świętych i oni są związani ze Starym Testamentem, bo widzimy, mamy trzech króli, prawda? Mamy proroków Starego Testamentu. No właśnie tak to artysta podzielił. Ale co takie ciekawe, że między tymi grupami świętych jest dużo miejsca i zawsze tutaj wszyscy mówią, że to jest miejsce dla nich. W tym roku powstało też nasze takie dzieło Caritasu i nazwa koła. Jak się nazwiemy, jak się nazwie nasz zespół Caritasu, no i od razu my wszyscy święci.
11: Chciałbym zapytać jeszcze o to, co mamy obok, ponieważ tutaj no, te malowidła po prawej i lewej stronie też widowiskowe.
10: Tak, to są takie malowidła 60-tych lat ubiegłego stulecia. Przedstawiają właśnie różne też sceny ewangeliczne. Nie? Tu mamy, też przedstawiają części świętych. Mamy tutaj w prezbiterium na górze taki jakby okrąg, kręcący się czas i na nim zawieszeni są ci wszyscy święci, którzy pewnie cały czas powstają. Nie? Mamy wśród nich właśnie też Chrystusa. W środku kościoła jest właśnie też ich Adam i Ewa, początek naszej takiej też ich historii zbawienia. A tutaj po bokach mamy właśnie namalowane taką właśnie specyficzną, specyficznymi malowidłami sceny ewangeliczne, a także też niektóre postacie świętych też i świętych proroków.
1: Jak wygląda wspomniana nawa główna Zakliczyńskiego Kościoła, możecie zobaczyć na rmf24.pl. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Jest godzina piąta, zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Około 1200 interwencji strażackich związanych z silnymi burzami w Śląskiem. Dwie osoby zostały ranne. Jak naprawić polską służbę zdrowia? W koalicji rządzącej jest kilka koncepcji. Gorąca końcówka meczu Holandii z Marokiem. Po 90 minutach gry remis 1-1. Jest piąta. Blisko 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z burzami w Śląskiem. Nowe zgłoszenia już nie napływają, poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny z Śląskiej Straży Pożarnej. Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na którą spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów? O szczegółach Kacper Wróblewski.
2: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
3: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
2: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
4: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
2: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
1: Na zegarach półtorej minuty po godzinie piątej to są fakty w RMF FM. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Co wiadomo o zatrzymanych?
5: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Waszyngton przygotowuje się do obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach do stolicy przyjadą setki tysięcy gości, a miasto zostanie objęte wyjątkowymi środkami bezpieczeństwa. 4 lipca nad bezpieczeństwem czuwać będą tysiące funkcjonariuszy i 5 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Tego dnia na lotnisku imienia Ronalda Reagana zostaną czasowo wstrzymane loty, a uczestnicy wydarzeń przejdą wzmożone kontrole. W mieście pojawią się także snajperzy. Prezydent Donald Trump zapowiedział wiec hołd dla Ameryki, przemówienie oraz największy w historii pokaz fajerwerków. Służby podkreślają, że nie ma obecnie wiarygodnych informacji o zagrożeniach, ale pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Dodatkowym wyzwaniem mają być prognozowane upały sięgające 38 stopni. Wielkie emocje na mundialu. W 1/16 finału Holendrzy remisują z Marokiem 1-1, a to oznacza, że teraz czeka nas dogrywka. Jak informowaliśmy Was w faktach, wcześniej po dogrywce i rzutach karnych z turniejem pożegnały się Niemcy. Pozostajemy w temacie piłki nożnej, bo ten świat żyje informacją, która dotarła do nas wieczorem. Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem zespołu Chicago Fire. To oznacza, że rewelacyjny polski napastnik wyjedzie za ocean. Fakty w tej sprawie zebrał Paweł Żuchowski.
6: Informację potwierdził trener drużyny, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Słynny koszykarski zespół Chicago Bulls napisał w swoich mediach: Welcome to Chicago, lewy. Fakty wracają o 6:00. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

Pepsi-Cola. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Czyż nie?
1: No ja nie wiem, jak mam się odnieść do tego.
0: Magda Wojtoń, Tomasz Staniszewski. No wiadomo, Tomek to bardziej rugby. No ale dobra, posłuchajmy faktów. Zaczniemy od mundialu.
1: Gorączka mundialowa na początek.
2: Bo dosłownie przed chwilą rzutami karnymi zakończył się mecz Holandia-Maroko.
1: Maroko wyrzuca Holandię.
2: Z mistrzostwami pożegnali się tej nocy także Niemcy.
1: Także po rzutach karnych wyrzuca ich Paragwaj.
2: Robert Lewandowski tymczasem już oficjalnie zawodnikiem Chicago Fire.
1: W faktach także warszawska afera szpitalna po przesłuchaniu sygnalisty.
2: Byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego.
1: I polsko-szwedzka umowa na okręty podwodne.
2: Na początek faktów o szóstej mundialowa sensacja. Maroko kolejną reprezentacją, która awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu 7 minut temu po rzutach karnych pokonało Holandię.
1: I to wszystko obserwował o poranku nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
3: Dzień dobry.
1: No jak do tego doszło?
2: No bo to nie była taka zwykła seria jedenastek, a raczej seria niefortunnych zdarzeń.
3: Wiecie co, ja nie widziałem jeszcze w całej karierze tak fatalnie strzelanej serii jedenastek. Po prostu pudłowali niemiłosiernie. W sumie jedni i drudzy, ale jednak bardziej Holendrzy, którzy widać było, że po prostu nie wytrzymali tego psychicznie. A zaczęli dobrze, bo Kop Miners trafił do siatki pewnie, ale potem nie trafił Kluivert w słupek. Potem jeszcze Timber, dobre pół metra obok bramki. To wyglądało tak, jakby po prostu grał sobie na konsoli i zły przycisk, prawda? Na koniec jeszcze Somerville. Takiego karnego, muszę przyznać, nie widziałem w życiu. On w ogóle nie spojrzał, gdzie strzelał. No strzelił w bramkę, ale dokładnie tam, gdzie stał dosłownie. Nie musiał się wcale rzucać bramkarz Maroka, który obronił niczym w piłce ręcznej. A przecież to Holandia miała awansować, bo prowadziła do doliczonego czasu gry 1-0 po golu Chudiego Gakpo. Ale to są lwy Atlasu. Walczyły do końca i dopięły swego 1-1. Potem po rzutach karnych zwycięstwo. I to Maroko gra dalej, a Niemcy jadą do domu. Także zremisowali 1-1 z Paragwajem i przegrali po rzutach karnych. Nie wiem, co powiedzieć. Nie potrafię tego ubrać w słowa. Zagraliśmy dobrze. Ale to nie wystarczyło. 1 z szokowanych niemieckich fanów, jak słychać, a ci z Brazylii jednak nie mają powodów do żałoby, bo Canarinhos, chociaż przegrywali z Japonią, to wygrali. 2-1.
2: A więcej o mundialu już po 6:30 w mistrzowskich faktach sportowych.
1: No to za chwilę. Robert Lewandowski tymczasem oficjalnie rusza na podbój Ameryki.
2: Podpisał kontrakt z Chicago Fire. Klub wita go jako Global Soccer Icon, ikonę światowego futbolu. Takie właśnie powitanie przez klub z najbardziej polskiego z amerykańskich miast. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie, w reprezentacji. No, na tym mundialu nie postrzela, ale teraz strzelać ma w lidze MLS.
1: I o ten transfer w porannych faktach zapytamy naszego korespondenta za oceanem, Pawła Żuchowskiego.
2: 6:02 to fakty RMF FM. Prokuratorzy są zadowoleni z efektów przesłuchania świadka i tego, co mogli się dowiedzieć. Tak mówił już po przesłuchaniu Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: W ten sposób skwitował wielogodzinne zeznania byłego ordynatora warszawskiego Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. To ten lekarz ujawnił nadużycia, do których miało dochodzić w lecznicy.
2: Krzysztof Zasada w faktach. Krzysztofie, z czego wynika to zadowolenie śledczych?
4: Świadek odpowiedział na wszystkie pytania śledczych. Protokół liczy 29 stron, mówił prokurator Skiba. Nie ujawnił treści zeznań, podkreślił natomiast, że weryfikacja informacji przekazanych przez lekarza będzie wymagać powołania nowych świadków i zebrania kolejnych dowodów w postaci dokumentu.
5: Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć. W oparciu o te zeznania planowane są dalsze czynności procesowe.
4: Najpierw przesłuchiwane będą osoby z personelu Szpitala Południowego.
5: Jest to podyktowane tym, że zależy nam w pierwszej kolejności na zweryfikowaniu informacji, kwestii, które mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa pacjentów.
4: Dopiero później przyjdzie kolejna urzędników nadzorujących ten szpital.
2: Polska podpisała umowę na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych. Mają one trafić do naszej marynarki do 2031 roku.
1: Co dokładnie zyska na tym polska marynarka? O tym w kolejnych faktach.
2: A dziś 30, ostatni dzień czerwca.
1: W planie porannych faktów?
2: Pytanie o pociągi i ich rozkłady. Czy po wczorajszym paraliżu kolei z powodu upałów dzisiaj sytuacja wraca do normy?
1: Przeładowane drogi wojewódzkie. Mamy najnowsze dane dotyczące dużego, ogromnego ruchu właśnie na takich trasach.
2: Bo niektóre są bardziej zatłoczone niż krajówki. Będzie też w faktach ważne przypomnienie. Od dziś każdy, kto wynajmuje lokal krótkoterminowo, musi mieć w tym lokalu czujniki dymu i czadu.
1: A jeżeli ich nie będzie, to zapłaci wysoki mandat.
2: 8:02. Oczywiście w wakacje, także poranna rozmowa w RMF FM.
1: Dzisiaj gościem będzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: No i te mundialowe sensacje. Paragwaj, Maroko, te drużyny w 1:08. Już teraz zapraszamy na poranne fakty w RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
0: Czy dzisiaj odpoczniemy od upałów? To jest podstawowe pytanie. I nie odpoczniemy. Znaczy tak, połowa Polski nie odpocznie, głównie południowy wschód, południe i wschód, czyli Lubelszczyzna, Podkarpacie, województwo świętokrzyskie, małopolskie, ale też województwo mazowieckie i Podlasie, ale ja z trzydziestkami, ponad trzydziestkami.
4: Ustawiłem mapę na 12, nigdzie nie pada.
0: Brawo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów.

jaskowo-ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Mundialowa noc i poranek sensacji.
2: I o tych sensacyjnych rozstrzygnięciach już za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych.
1: Pół godziny temu Maroko po rzutach karnych wyeliminowało Holandię.
2: W środku nocy Paragwaj także po karnych odprawił do domu Niemców. No i teraz może tylko krótka próbka mundialowych emocji. To ta decydująca chwila chwały dla La Albi Roja. José Canale trafia do bramki, Paragwaj w 1/8, a szczegóły już za moment w sporcie w RMF FM.
1: Umowa na zakup od Szwecji 3 nowoczesnych okrętów podwodnych podpisana. Mają trafić do marynarki wojennej do 2031 roku.
2: A w porannych faktach teraz Stanisław Połowski i Staszko Krótko. Co zyskujemy?
3: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku.
4: To jest prawie niewidzialny okręt. Można porównać go do F-35 w powietrzu pod wodą właśnie A-26.
3: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W przyszłym roku szwedzka marynarka użyczy Polsce zmodernizowany okręt A-17, na którym będą szkolić się polskie załogi. Szwedzki minister obrony Paul Johnson zapowiedział, że polscy marynarze rozpoczną szkolenie w Szwecji jeszcze w sierpniu, a wspólna flota 8 szwedzkich okrętów operujących na Bałtyku ma wzmocnić bezpieczeństwo całego regionu i NATO.
2: Ważna informacja przede wszystkim dla nas i dla was. W maju RMF FM znów było najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.
1: Tak wynika z najnowszego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.
2: Inne redakcje ponad 2600 razy cytowały informacje przekazywane przez naszych dziennikarzy.
1: Dziękujemy wam za zaufanie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Maroko zagra z Kanadą, Paragwaj i Brazylia czekają na rywali w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
1: Podsumowanie mundialowej nocy w faktach sportowych. Ponownie z nami Cezary
6: Witam
1: Dziwiszek.
6: Ponownie. Dzień dobry. Jeżeli strzela się rzuty karne w słupek, pół metra obok bramki i prosto w bramkarza, który nie musiał się ruszać i obronił w zasadzie na stojąco, to raczej na mundialu zostać nie możesz. Holandia zatem się żegna. Po tak fatalnej serii jedenastek, jaka tylko mogła być. Niewiele lepiej karne strzelali Niemcy i także sensacyjnie jadą do domu. Po awansie Paragwaj prezydent Santiago Peña ogłosił święto narodowe, fani więc świętują jak trzeba.
7: Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay. Ganamos,
8: we won it tonight.
6: Wygraliśmy to nieprawdopodobne. To wszystko naprawdę się stało. Uwierzcie, 1/8 finału Paragwaj zagra w niej z Francją lub Szwecją. Brazylia, która po ciężkim boju pokonała Japonię z Wybrzeżem Kości Słoniowej, lub Norwegią. W kolejnych faktach sportowych więcej o transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. To już oficjalna wiadomość. A teraz przykry debiut Mai Chwalińskiej w Wimbledonie. Przegrała z Tajką Mananczają Sabankała w 3 setach. Choć pod koniec drugiego miała piłki meczowe. Niestety poślizgnęła się, doznała kontuzji i ledwo dograła do końca meczu.
9: A gdybyście byli w szatni w tym momencie i ona siedziała naprzeciwko, co byście jej powiedzieli?
10: Nie poddawaj się. Chociaż samemu chce się teraz płakać, patrząc na to, jak walczyła ze sobą podczas tego meczu i starała się. I rzeczywiście ta jedna kontuzja przesądziła o tym wszystkim, ale będzie na pewno super w przyszłości.
9: Kolejne wielkie szlamy czekają. No, trzymamy kciuki.
6: To byli polscy kibice, z którymi rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. A dziś do gry w Wimbledonie wchodzi obrończyni tytułu Iga Świątek.
0: Jest wakacyjna prognoza pogody, jest i ona, Magda Karnot-Marek.
11: Jestem i to będzie jeden z najgorętszych dni tego tygodnia. Będzie słonecznie i bardzo ciepło, a miejscami nawet upalnie.

0: Na zachodzie, w centrum i na południu temperatura osiągnie tak nawet do 34 stopni. Natomiast nad morzem oraz na północnym wschodzie będzie już na szczęście trochę chłodniej, czyli tak około 24-28.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Tomasz Terdzikowski, witam was serdecznie w tym porannym programie Radia RMF 24. Zbliża się godzina 7, zatem czas go rozpocząć. Dziś, jak wiecie, 30 czerwca, drugi dzień, a tak naprawdę czwarty dzień wakacji. Spędźcie go z nami. Pogoda trochę lepsza, bo deszcz i chłodniej. I bardzo sympatycznie, a teraz fakty o 7. Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski.
1: Lądowała część samolotów w Pyrzowicach. Wiatr był tak silny, że zrywał dach.
2: Na początek faktów bilans po nawałnicach, które przeszły nad województwem śląskim.
1: Potem akcja służb pod kryptonimem Kryształ.
2: Na celowniku narkotyki w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
1: Od dziś wszystkie mieszkania i pokoje wynajmowane na doby muszą mieć czujniki dymu i czadu.
2: Wrócimy też do mundialowych emocji.
1: Tych po marokańsku i paragwajsku.
2: Fakt o 7 zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili tragicznej, którą właśnie dostaliśmy.
1: Jedna osoba nie żyje, 6 jest rannych po zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Lipowej w centrum Lublina.
2: Wiem, że ta ulica jest zablokowana. Teraz niespokojna i burzowa noc w Śląskiem. Wiatr łamał drzewa i zerwał linie energetyczne. Dwie osoby zostały poszkodowane.
1: Były też, jak mówiliśmy, utrudnienia na lotnisku w Pyrzowicach. Z najnowszymi informacjami w porannych faktach teraz reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
3: Strażacy mieli ponad 1200 wezwań związanych z pogodowym załamaniem. Chodziło o połamane drzewa i konary, zerwane przewody energetyczne czy pompowanie wody z zalanych miejsc. W tej chwili akcje prowadzone są jeszcze w ponad 20 miejscach. W powiecie wodzisławskim do szpitala trafiło dziecko, na które spadł oderwany konar drzewa. Z kolei w Lędzinach piorun uderzył w samochód. Kierowcę także odwieziono do szpitala. W okolicach Rybnika z powodu braku prądu zatrzymany został pociąg. Uszkodzonych zostało także ponad 30 dachów. Z powodu burzy na lotnisku w Pyrzowicach nie wylądowały 3 samoloty. Maszyna lecąca z Burgas została przekierowana do Ostrawy, a 2 kolejne samoloty z Warszawy oraz Paryża zostały zawrócone.
1: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających przejętych w ramach operacji Kryształ.
2: Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa skupiły się na wykrywaniu nielegalnych substancji w przesyłkach pocztowych i kurierskich.
1: Krzysztof Zasada razem z nami teraz w faktach. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja służb?
4: Funkcjonariusze, w sumie ponad 700 mundurowych, wzięli pod lupę centra logistyczne, sortownie przesyłek, miejsca przeładunku przesyłek kurierskich. Działali też na lotniczych przejściach granicznych. Wykorzystywali specjalistyczny sprzęt i psy przeszkolone do wykrywania środków odurzających. W trakcie operacji sprawdzono ponad 2,5 tysiąca przesyłek. W ponad 500 przypadkach wykryto nieprawidłowości celno-skarbowe, natomiast nielegalne substancje znaleziono w 126 paczkach. Była to głównie marihuana, 65 kg, ale także m.in. klofedron, amfetamina, haszysz czy kokaina. W ramach akcji zatrzymano 7 osób, usłyszały zarzuty posiadania narkotyków i handlu nimi. 4 podejrzanych trafiło do aresztu.
2: Nie tylko hotele, ale też pensjonaty, apartamenty i pokoje wynajmowane na doby. Do dzisiaj ich właściciele mają czas na wyposażenie budynków w czujki dymu, a tam, gdzie jest to wymagane, także w czujki tlenku węgla.
1: O poranku przed Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie jest nasz wóz reporterski, tam na miejscu Kuba Rybski. Dzień dobry, Kubo.
5: Dzień dobry, jestem.
1: Co, jeżeli właściciel nie zdąży?
5: Wówczas taki lokal będzie wynajmowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. W przypadku kontroli brak czujek będzie karany. Wraz ze mną jest brygady Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. No właśnie, to co grozi właścicielom, którzy nie wyposażyli lokali w wymagane czujki?
6: No grozi przede wszystkim odpowiedzialność, można powiedzieć, począwszy od grzywny w postaci mandatu karnego, a w przypadku większych przewinień, czy powiedzmy skutków, które wywołał pożar, a nie mieliśmy takiej czujki, no wówczas narażamy się na odpowiedzialność karno-sądową, więc dlatego warto pamiętać o tym obowiązku i jeszcze dziś uzupełnić braki, jeżeli takowe mamy w swoim obiekcie.
5: Jak będą wyglądały takie kontrole?
6: Kontrole przede wszystkim będą polegały na tym, żeby sprawdzić wyposażenie takich obiektów i przede wszystkim, tak jak to robimy w przypadku gaśnic czy oznakowania, również takie wyposażenie będzie sprawdzane przez strażaków, jeżeli do takiej kontroli dojdzie.
5: A czy to jest tak, że każdy, kto będzie wynajmował takie mieszkanie, jeżeli zobaczy, że tej czujki brakuje, będzie mógł to zgłosić odpowiednim służbom?
6: Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteśmy w jakimś obiekcie i widzimy jakieś niedoskonałości, czy wręcz uszczerbki, albo ewidentne naruszenie przepisów, no to pierwszą taką zasadą jest, żeby poinformować prowadzącego czy recepcjonistę, że takie i takie niedoskonałości widzę. Jeżeli nie będzie reakcji, to wtedy już zgłaszamy to bezpośrednio do służb, które mogą to sprawdzić, począwszy od straży, czy też nadzoru budowlanego, tam, gdzie można te przepisy, powiedzmy, zweryfikować, sprawdzić, a jeżeli nadal właściciel czy zarządca będzie w jakiś sposób się uchylał, no to wtedy narazi się na te wyższe konsekwencje.
5: A więc pamiętajmy, że od jutra czujki dymu w każdym lokalu na wynajem będą obowiązkowe. Sprzed Komendy Głównej Straży Pożarnej Jakub Rybski.
2: W porannych faktach teraz emocje mundialowe.
1: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się na stadionie meksykańskim Monterrey. Maroko przed godziną pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
2: Sensacja w Monterrey.
1: A wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie. Paragwaj po serii 11 eliminuje Niemców. Więcej o tym meczu w kolejnych faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A ten poranny program Radio RMF 24 zaczynamy oczywiście od kawy, ale również od sportu. Już za chwilę wrócimy do mundialu z Cezarym Dziwiszkiem. Porozmawiamy o tym, co już się wydarzyło w nocy i jakie były sensacje o tym już niebawem w naszym radiu, ale będzie też oczywiście o polityce. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Zgodnie z zapowiedziami teraz będzie o sporcie, bo zaczynamy od mundialu i zbieramy komentarze po nocnych sensacjach. Niemcy i Holandia jadą do domu po porażkach z Paragwajem i Marokiem. W studiu Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
1: Kłaniam się. Dzień dobry, witam.
0: Jakie komentarze w Niemczech po tej porażce? O Holandii się nawet nie pytam.
1: Dojmujące oczywiście. To znaczy tak, Holandia skończyła grać nad ranem, więc domyślam się, że tych komentarzy jeszcze nie ma, albo są jakieś po prostu na gorąco. Ja przyznam szczerze, nie zdążyłbym jeszcze tego zebrać, natomiast z Niemcami problemu oczywiście tego nie ma, bo grało 22:30, więc już nie przez pana noc za Niemcami jest. Jeżeli chodzi o te komentarze, no cóż, przykro patrzeć, no ale rzeczywiście po takiej sensacji nie mogą być inne. Nowy koszmar niemieckiej piłki nożnej, żenująca porażka z Paragwajem. Zmarnowaliśmy 3 rzuty karne, podkreśla niemiecki Bild. Dalej, Süddeutsche Zeitung pisze o nowym upokorzeniu. Süddeutsche Zeitung zauważa też, że Niemcy w ogóle nie zagrali tak naprawdę ani jednego dobrego meczu po zwycięstwie z Curaçao 7-1. To był pierwszy mecz na mundialu.
0: Potem... Nie, no, Curaçao naprawdę to sukces gigantyczny, no, 7-1. Właśnie. Gratulacje.
1: I to jest miara tego, no nie chcę za dużych słów używać, ale zdecydowanie spadku jakości Niemiec. I nie mam tu na myśli bynajmniej aspektów politycznych czy gospodarczych, ale właśnie sportowych. To są mistrzowie świata przecież z roku 2010. Tamtej pory Niemcy zaliczają ostrą jazdę w dół. Magazyn Kicker także podkreśla, że no jednak chyba to jest wina trenera Juliana Nagelsmana, który, muszę przyznać, tutaj też mocno domagał się tego, że druga bramka, która padła dla Niemiec, nie została uznana w dogrywce. No, była prawidłowa jego zdaniem. Ja przyznam szczerze, widziałem tę sytuację na powtórce. Zawodnik Paragwaju, bramkarz Paragwaju, wydaje mi się, że jednak był faulowany, że było tam przeszkadzanie w polu karnym, także myślę, że tutaj Niemcy już powinni po prostu raczej zająć się sobą, no i nie szukać gdzieś tam dookoła przyczyn porażki. No ale cóż, Niemcy oczywiście w szoku. Holandia jeszcze myślę, że się po prostu nie zdążyła otrząsnąć. Natomiast trzeba przyznać, że też Holandia, porażka jakakolwiek z Marokiem, no to nie jest taka wielka sensacja, bo Maroko jest czwartą drużyną świata z ostatniego mundialu.
0: Ale to rozumiem, że w Paragwaju za to jest święto. To znaczy,
1: ale w Paragwaju
0: Niemcy są złamani, ale za to Paragwaj.
1: Tak.
0: Także ze swoją grupą Niemców paragwajskich.
1: A no właśnie, no, mówiłem o tym wcześniej w faktach, że prezydent Paragwaju Santiago Peña, pan Santiago Peña ogłosił święto narodowe. Gdyby tak no, chciałbym też, żebyśmy mieli jakieś święto narodowe po takim wielkim sukcesie reprezentacji Polski, ale muszę przyznać,
0: że u nas to święto narodowe
1: chyba
0: było, jakbyśmy weszli do mundialu, to tak bym powiedział.
1: A no właśnie, no właśnie, warto by się nad tym zastanowić, drodzy decydenci.
0: A jakby się pokonali, ale z całą pewnością, jakby się pokonali Niemcy, to też byśmy mieli nawet 3 dni święto narodowego.
1: No tak, nawet podejrzewam, że w meczu towarzyskim można by było się pokusić, bo przecież tak znowu często z Niemcami w historii nie wygrywa.
0: No dobrze, skoro jesteśmy już przy Polsce, no to mamy kolejny, nie wiem czy sukces, ale kolejną wiadomość wieczoru z polskiej perspektywy. Robert Lewandowski został piłkarzem
1: Chicago Fire,
0: właśnie tak chciałem powiedzieć. To nie jest zespół, który bym znał, ale...
1: Nie jest to też serial, tylko...
0: Właśnie, czy to jest dobry zespół i czy to jest dobra decyzja?
1: To jest dobre pytanie. Czy to jest
0: poza
1: sukces,
0: tym, że finansowo jest dobry.
1: Finansowo jest, wydaje mi się, że całkiem przyzwoity, no bo czytam o 20 milionach dolarów rocznie. Umówmy się, garza, no, nie do pogardzenia. Natomiast swego czasu pisało się o Arabii Saudyjskiej i nawet pojawiały się już horrendalne sumy, dosłownie na poziomie 90 milionów dolarów rocznie zarobków oczywiście Roberta Lewandowskiego. Wydaje mi się, że to też raczej co do tych doniesień trzeba było być ostrożnym, bo równocześnie pojawiały się, że to tylko przez 3 lata te 90 milionów, że to około 30 milionów. Tak czy owak i z tych 20, czyli trochę mniej, Robert Lewandowski wydaje się, że powinien być zadowolony, bo pamiętajmy, że to nie jest goła pensja, ale Robert Lewandowski według nieoficjalnych doniesień ma także inne sprawy dogadane. Ma mieć udziały przede wszystkim w nowo budowanym stadionie Chicago Fire. Fire to będzie prawdziwy kolos i jego trzeba będzie zapełnić. Stąd ten transfer, stąd to staranie Chicago Fire o Roberta Lewandowskiego. Bardzo konsekwentne, bo to jest chyba pierwszy klub, o którym pisało się, że Lewandowski tam idzie. Potem pojawiło się jeszcze wiele. Arabia Saudyjska, Fenerbahce, Stambuł. I ostatecznie wracamy do tego, o czym mówiło się na początku, czyli właśnie do Chicago Fire. Liczą tamtejsze media, z tego co czytam, że Robert Lewandowski po prostu zmobilizuje Polonię lokalną, no bo nie oszukujmy się, ta nasza diaspora w Chicago jest przeogromna, więc zapewne to też jest jakiś ruch marketingowy, żeby akurat polską gwiazdę ściągnąć, a nie na przykład niemiecką, załóżmy, no bo wydaje mi się, że Niemców aż tyle w Chicago nie mieszka. No ale pomijając już te kwestie, dla Roberta Lewandowskiego wydaje się, że to jest zdroworozsądkowy ruch na koniec kariery. Pamiętajmy, że Robert Lewandowski jest już no, praktycznie prawie że 40-latkiem, także cóż tu dużo mówić. Trzeba było się zabezpieczyć. Jakby żona Roberta Lewandowskiego ma mieć swoją linię kosmetyków, z tego co czytałem. Także to jest naprawdę wielowątkowy deal, jak to mówią Amerykanie. No i wydaje się, że z pewnością bardzo dobrze zabezpieczył Robert swoje interesy. A ile jeszcze bramek strzeli? Ile będziemy się emocjonować rzeczywiście aspektem czysto sportowym? No to już czas pokaże.
0: Znaczy, wydaje mi się, nie wiem, ja nie jestem wielbicielem specjalnej piłki nożnej, ale wydaje mi się, że Chicago Fire w Polsce nie ma zbyt wielu kibiców.
1: Tak, tak, ale po tym ruchu wydaje mi się, że automatycznie zyskało kilka milionów fanów, nie oszukujmy się. Jedno nazwisko potrafi wiele zmienić.
0: Ale Liga Amerykańska to nie jest...
1: Tak, tak, oczywiście co do sportowego poziomu, no to tak naprawdę bliżej chyba MLS, być może ktoś by powiedział, do Ekstraklasy niż do na przykład Premier League. Gdzieś tam pewnie jest po środku, no ale pamiętajmy, że tam grają wielkie gwiazdy. Tam gra Lionel Messi, tam gra Thomas Müller teraz na przykład. Wielkie gwiazdy w przeszłości też się pojawiały, jak David Beckham. Oczywiście jadą tam trochę, jak to się mówi, na emeryturę.
0: Liga emerycka taka, no powiedzmy.
1: Liga emerycka, tak się też mówi o MLS oczywiście, natomiast z pewnością dlatego to dla Roberta Lewandowskiego jest wybór zdroworozsądkowy. Tam nie idzie się raczej na początku kariery, tam się idzie po prostu pod koniec odpowiednio zarobić.
0: Dobra, no i gratulujemy Robertowi Lewandowskiemu. Liga trzeciego wieku, to też jest jakieś rozwiązanie zdroworozsądkowe. Szczerze mówiąc, wcale się nie dziwię, no 20 baniek rocznie udziały w tym.
1: Ja bym nie pogardził, absolutnie.
0: Jakby ktoś chciał Cezarego Dziwiszka, to nawet na początek kariery piłkarskiej mógłby startować w Chicago Fire. Robercie, posłuchaj naszego dziennikarza. Słuchajcie, radia RMF 24 już za moment. Zajmiemy się innym rajem dla emerytów, czyli Monako.

już teraz w Radiu RMF 24. Zgodnie z zapowiedziami informacje z Monako. Doszło tam w nocy do eksplozji pozostawionego na ulicy plecaka. Według agencji AFP jednym z poszkodowanych ma być ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew, działający w branży rolno-spożywczej. Oprócz mężczyzny ucierpiała też kobieta. Według informacji władz Monako oraz miejscowej policji oboje w sile wieku, a także prawdopodobnie związany z nimi 13-letni chłopiec. Według lekarzy kobieta i mężczyzna są w stanie krytycznym. Nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia. Na razie jednak brak bliższych informacji na ten temat. To prawdopodobnie atak terrorystyczny, cytuje szefa monakijskiego rządu Christopha Mirmanda, agencja AFP. Mirmand dodał, że według jego wiedzy to pierwszy raz w historii, kiedy w księstwie doszło do takiego czynu. Atak, do którego doszło wieczorem, to tragedia dla Monako, napisał na platformie X Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei, po drugiej stronie granicy z Francją. A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o czujnikach dymu.

0: reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji. Dwie sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tylko przez głęboko.
2: To aktualne fakty z Lublina, ale utrudnienia też o poranku na ekspresowej S1.
3: Odcinek Milówka Bielsko-Biała w Żywcu w Śląskiem, zderzenie 3 samochodów.
2: Jezdnia w kierunku Bielska w tej chwili jest zablokowana, ostrzegamy.
3: Trwa dogaszanie pogorzeliska na składowisku odpadów w Chorzowie w Śląskiem.
2: Pożar wybuchł tydzień temu. W środę po południu objął hałdę o wysokości dochodzącej do 10 metrów, na której składowano m.in. odpady wielkogabarytowe.
3: W akcji uczestniczyło ponad 200 strażaków.
2: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM, a w niej dziś o przyszłości polskich inwestycji w Ukrainie w kontekście sporu o ukraińską powstańczą armię.
3: Czy nasze przedsiębiorstwa mogą liczyć na uczciwe warunki przy realizacji kontraktów? Tomasz Terlikowski będzie pytał o to ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
2: Zapraszamy, początek tej rozmowy 2 minuty po 8.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

A w Radiu RMF 24 teraz przypominamy, dziś mija termin na wdrożenie nowych przepisów dla właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem. Wynika to z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z listopada 2024 roku. Posiadacze lokali, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą wyposażyć się w czujki dymu, a tam, gdzie jest to wymagane, także w czujki tlenku węgla. Przed Komendą Główną Straży Pożarnej w Warszawie jest wóz satelitarny RMF.

0: I nasz reporter Jakub Rybski. Witaj, Kubo.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, co jeśli właściciel do końca dnia nie zdąży, to znaczy nie zdążył do dzisiaj jeszcze założyć czujek?
1: No dzisiaj do końca dnia właśnie ma ten ostatni dzwonek, to jest ten ostatni moment, kiedy może zamontować taki czujnik, taką czujkę dymu lub czadu, bo to też zależy od tego, czy ta czujka czadu jest wymagana, ale o tym za chwilę powiemy. Od jutra taki lokal bez czujki dymu będzie niezgodny z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. No i właśnie, wraz ze mną jest brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Co to w praktyce będzie oznaczało? To znaczy, jeżeli tej czujki nie będziemy mieć, wówczas, jak rozumiem, może spotkać nas za to kara.
2: Tak, jest to ewidentne naruszenie przepisów, o których mówimy. Obowiązek wyposażenia obiektów w czujki autonomiczne dymu i czadu, zaraz o tym powiemy dokładniej, jest wymogiem, który przewidują przepisy. Więc jeżeli tego nie wykonamy, czyli nie wyposażymy obiektu w urządzenia, które powinniśmy posiadać, no, narażamy się na to, że mogą nas spotkać sankcje w postaci mandatu karnego, albo też wyższe sankcje, jeżeli na przykład okaże się, że mamy jeszcze jakieś inne przewinienia, albo skutki niewyposażenia obiektów w czujkę, no mogą być, można powiedzieć, wyraźniejsze, czyli na przykład możemy narazić kogoś na uszczerbek na zdrowiu, bo jeżeli dojdzie do pożaru, a nie mieliśmy czujki i później służby dochodzeniowo-śledcze dojdą do takich wniosków, że to mogło być przyczyną, że te skutki były bardziej drastyczne.
1: Że na przykład służby mogły zareagować szybciej.
2: Dokładnie tak, czyli to wykrycie pożaru nie nastąpiło z braku takiej czujki, czy wykrycie tlenku węgla nie nastąpiło, bo takiej czujki nie było w obiekcie hotelarskim, czy pensjonacie, czy jakimś innym obiekcie, który prowadzi ten wynajem taki krótkoterminowy, związany właśnie z udostępnianiem pokoi gościnnych, no to wtedy, no wiadomo, że narażamy się jeszcze na wyższe sankcje, już wyższe grzywny, ale też i na przykład odpowiedzialność karną.
1: Powiedział pan o mandacie i o wyższych sankcjach. Jaki to może być mandat? To znaczy, jeżeli nie będziemy mieli tej czujki, ile możemy zapłacić kary?
2: Jeżeli chodzi o straż pożarną, jeżeli ujawnimy taką sytuację w czasie kontroli, to strażak może nałożyć mandat karny w wysokości nawet do 5000 zł, a jeżeli te przewinienia się skumulują, czyli będą jeszcze jakieś inne naruszenia, albo po prostu dość wyraźnie widać, że ktoś definitywnie nie zwraca uwagi na przepisy, no to wtedy mandat może wynieść nawet 6000 zł.
1: Ale sankcje mogą być jeszcze wyższe, jeżeli sprawa trafi do sądu.
2: Oczywiście, jeżeli właściciel, użytkownik bądź zarządca albo osoba odpowiedzialna za wyposażenie obiektów te czujki albo inne wymagania zostały zbagatelizowane, czy po prostu doszło do naruszeń tych przepisów, wówczas w sytuacji odmowy przyjęcia takiego mandatu strażak czy inna osoba kontrolująca może skierować wniosek do sądu o ukaranie i wtedy no, narażamy się też na wyższe sankcje. Tam już ten pułap może być rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy.
1: Nawet do 30000 zł. A teraz jak ta sytuacja, jak te kontrole będą wyglądały? To znaczy od jutra strażacy będą mogli wejść do danego mieszkania, które jest właśnie wynajmowane krótko czy długoterminowo i właściwie jak to będzie wyglądało? Jutro budzimy się w nowej rzeczywistości i każdy właściciel, jeżeli ja na przykład miałbym taki lokal na wynajem, mogę liczyć się z tym, że strażacy jutro wejdą do mieszkania i sprawdzą właśnie, czy mam czujkę lub jej nie mam?
2: Oczywiście, że tak. Taki jest cel przepisów i takie mamy kompetencje, że te elementy będą sprawdzane tak jak przysłowiowa gaśnica czy oznakowanie ewakuacyjne. Będzie to jedno z, można powiedzieć, powodów do dochodzenia spełnienia tych przepisów, czyli upomnienia w pierwszej kolejności właściciela, zarządcę o tym, że stwierdzamy brak takich czujek i informujemy, bo może nie wiedział, może zapomniał. Natomiast nieznajomość, unikanie przepisów no nie zwalnia z odpowiedzialności i to jest najważniejsze, żebyśmy z takim przesłaniem właśnie dzisiaj jeszcze do społeczeństwa ruszyli, a zwłaszcza do osób, które takie obiekty prowadzą, żeby jeszcze w tym momencie uzupełnić tą niedoskonałość.
1: Tym bardziej, że montaż takiej czujki i sama czujka jest znacznie tańsza niż mandat karny.
2: Tak, już mandat to jest ta najniższa kara, jaka może nas spotkać, ale mówimy tu przecież o odpowiedzialności znacznie wyższej, o grzywnę, która może wynieść kilkadziesiąt złotych, ale szanowni państwo, to nie jest cel sam w sobie, jeżeli chodzi o te przepisy, żeby mówić o karach, tylko mówimy o odpowiedzialności, a ta odpowiedzialność to przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo gości, którzy w takich obiektach mają zamiar przenocować czy spędzić bezpiecznie wakacje. Wiadomo, że teraz jest sezon wakacyjny, czas na wyjazdy, czas na wypoczynek, no i też każdy chce się czuć bezpiecznie w takim lokalu, więc właściciele i zarządcy powinni przede wszystkim mieć to na względzie, a to, że grożą za to sankcje w razie niespełnienia tego przepisu, no to jest oczywista oczywistość, jak mawiamy, i starajmy się po prostu nie narażać też na tą odpowiedzialność, zadbajmy po prostu o bezpieczeństwo osób, które w tych obiektach mają przebywać.
1: A więc dziś do końca dnia takie czujki dymu lub czadu musimy zamontować. Dymu to jest obowiązek w każdym lokalu wynajmowanym krótkoterminowo. Z kolei czujniki tlenku węgla to są czujniki, które są obowiązkowe tam, gdzie jest na przykład kominek czy piec gazowy. Tam wszędzie muszą być również czujniki tlenku węgla. Pamiętajmy o tych czujnikach. Do końca dnia dzisiaj należy je zamontować i właściwie no, nie tylko, żeby uniknąć mandatu, bo to jest zawsze bolesne, jeżeli musimy zapłacić kilka tysięcy złotych, ale przede wszystkim, tak jak powiedział pan brygadier Karol Kroć, to jest kwestia bezpieczeństwa, abyśmy mogli spędzić bezpieczne wakacje, żebyśmy mogli być po prostu bezpieczni w mieszkaniach, które wynajmujemy, czy to w sezonie wakacyjnym, czy w sezonie ferii zimowych. Pamiętajmy o tym bezpieczeństwie i pamiętajmy, że od jutra już te mieszkania, te lokale, które pełnią, świadczą usługi hotelarskie, muszą mieć takie czujniki dymu i tlenku węgla. Wraz ze mną był brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Bardzo dziękuję. To był Jakub Rybski z najnowszymi informacjami na temat czujek gazu i dwutlenku węgla w Radiu RMF24. My już za chwilę powiemy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, co na froncie wojny Rosji z Ukrainą. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24. Władimir Zełenski zabrał głos po ukraińskim ataku na rafinerię w Sławiańsku pod Kubaniem. To zakład o strategicznym znaczeniu dla Rosji, odpowiadający za eksport paliw przez Morze Czarne, przerabiający rocznie do 5 milionów ton ropy naftowej. Prezydent Ukrainy przypomniał, że Kreml w ciągu 4 lat wyznaczył, a potem przesunął 15 terminów na zdobycie 4 regionów na zachodzie Ukrainy: Doniecka i Ługańska w Donbasie oraz Zaporoża i Chersonia.
1: Putin może skilki zagłodno rozkazywać po telewizji.
0: Putin może mówić w telewizji, ile chce, że wszystko jest pod kontrolą, że paliwa jest pod dostatkiem i że rosyjscy ministrowie są kompetentni. Ale Rosjanie stojący w kolejkach po paliwo w różnych regionach Rosji wyraźnie widzą, że ich tak zwana wojna trzydniowa weszła już w 5. rok. Nawet państwo produkujące ropę, stacja benzynowa świata, jak często nazywano Rosję, teraz boryka się z niedoborami paliwa. To bezpośrednio konsekwencja wojny, jedna z wielu konsekwencji. To także jeden z przykładów, jak Ukraina odpowiada. Precyzyjnie, nie przez terroryzm.
1: Włócznie, nie terrorystycznie.
0: Po fali ukraińskich ataków na infrastrukturę, rosyjskie władze na Krymie ogłosiły stan wyjątkowy. Przechodzimy przez trudny okres, powiedział wczoraj Władimir Putin.
2: Radio RMF24.
0: A teraz u nas o ostrzeżeniach pogodowych. IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed burzami dla 7 województw. Objęte są nimi lubuskie oraz w części dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Na tych terenach prognozowane są burze, którymi miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

0: Zbliża się godzina 8, a to oznacza, że czas na fakty RMF FM, a w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: W faktach zbiornik w Pilchowicach.
2: Po spuszczeniu z niego wody to miejsce to...
3: cmentarzysko ryb. Ktoś powinien za to odpowiadać.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje tymczasem, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
2: O tym, co pozmieniano za chwilę w faktach, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Wojciech Balczuk.
1: Minister aktywów państwowych w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. Zapraszamy. Wędkarze z Pilchowic na Dolnym Śląsku biją na alarm. Spuszczenie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce okazało się wyrokiem śmierci dla tysięcy ryb.
2: W porannych faktach nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, opiszmy problem. Jak wygląda okolica tamy?
4: Dno zbiornika, ale także brzegi rzeki Bóbr są dosłownie usłane martwymi rybami. Trudno oszacować, ile ich jest, ale zarówno wędkarze, mieszkańcy, jak i turyści są przerażeni.
5: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem, tragedia.
6: Jest masakra, jest smród, szkoda mi tych ryb.
7: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżyło.
4: Jezioro musiało zostać opróżnione, bo po powodzi tama wymagała pilnego remontu. Firma Tauron Polska Energia, która zarządza tym miejscem, deklarowała, że odłowi i przetransportuje ryby. Ale jak mówią mieszkańcy, to się najwyraźniej nie do końca udało.
3: Cmentarzysko ryb. Tutaj ewidentnie ktoś powinien za to odpowiadać.
4: Czy dało się tego uniknąć? Czekamy na komentarz Tauronu.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Dwie osoby ranne w zderzeniu trzech samochodów o poranku w Żywcu.
1: Tam w tej chwili w obu kierunkach zablokowana jest S1, Milówka, Bielsko-Biała.
2: Wyznaczono objazdy przez Sołę oraz miejscowość Browar.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej przyznaje, że przesadziło ze sztuczną inteligencją.
2: Chodzi o zdjęcie wiceminister Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej z uroczystości w Poznaniu dotyczącej czerwca 1956 roku. W celu poprawy jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału. Tak tłumaczy się MON.
1: I zapewnia, że zamiarem była wyłącznie poprawa jakości technicznej zdjęcia, a nie ingerencja w jego treść.
2: Okej. Zamazano napis na koszulce pana stojącego za minister, narodowca RP. Ale przypadkiem też zabrano orzełka i pagony żołnierzowi stojącemu obok Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Przerobiono też odznaczenia, więc trochę jednak ingerowano.
1: Sami to zobaczcie na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl.
8: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, moim gościem jest minister aktywów państwowych Wojciech Balczuk. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
0: Ponieważ pan poprawia swoje zdjęcia w AI-u?
9: Nie poprawiam. Jedyne,
0: bo wrzuca pan całkiem sporo swoich.
9: Jedyne, co robię, to dodaję jakiś filtr, na przykład, czy wyostrzam to zdjęcie, w sensie, tak, to jest taka opcja.
0: Ale miny pan nie zmienia, orzełków pan nie wyrzuca.
9: Nie, a jak fałdek tuszu też sobie nie eliminuję.
0: Nie? O, naprawdę. A jak z tyłu ktoś za panem stoi z nieodpowiednią koszulką, to pan
9: Nie zamieszczam takich zdjęć, jeżeli ktoś by z tyłu za mną stał i miał nieodpowiednią koszulkę.
0: A jak pan ocenia te działania Ministerstwa Obrony Narodowej i pani wiceminister?
9: Myślę, że wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
0: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi, ordery. No naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
9: No ja to robię sam. W związku z tym nikt mi tego nie poprawia, więc wiem, co mam zrobić i wiem, jaką ponoszę odpowiedzialność.
0: Przejdźmy teraz do poważnie tematów. Pracował pan na kolei ukraińskiej. O co chodzi Zełenskiemu? W co on gra w tej chwili z Polską i ze sobą, i z opinią publiczną ukraińską?
9: Ja myślę, że przede wszystkim z ich perspektywy to nie jest gra z Polską, tylko to jest gra wewnętrzna.
0: No to nie słyszą, co się dzieje w Polsce?
9: Nie, oczywiście, że słyszą, tylko wykorzystują całe to zamieszanie, które sami sprowokowali, zresztą przecież pamiętajmy o tym, wykorzystują do zbudowania kapitału politycznego wewnątrz Ukrainy. Ewidentnie to służy Zełenskiemu, który miał z tym dosyć poważny problem. I te wskaźniki poparcia mu malały. Mówiło się o tym, że wybory muszą się odbyć jak najszybciej. Są teoretycznie poważni kontrkandydaci, jak chociażby generał Załużny, który siedzi w Londynie, jest tam ambasadorem Ukrainy. Więc Zełenski w sposób dosyć wyrachowany wykorzystuje tę sytuację dla swoich politycznych korzyści.
0: Ale nie obawia się tego, że rzeczywiście Polska, co zapowiadają kolejni, nie tylko prezydent zapowiada, zapowiedział już wicepremier, mówiąc, że no jak będzie trzeba, to my zablokujemy, albo przynajmniej jasno sprzeciwimy się, zasygnalizujemy niechęć do obecności takiej Ukrainy w Unii Europejskiej.
9: Ja myślę, że też toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście jest dyskusja na temat opcji light członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
0: Friedrich Merz złożył taką propozycję, ale szczerze mówiąc Ukraina na początku ją odrzuciła dość ostro.
9: Oni mają wielki problem z tym, żeby zmienić swoje prawodawstwo, regulacje, zasady funkcjonowania państwa i dostosować je do standardów zachodnioeuropejskich. Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
0: Ale dla ludzi to tak średnio.
9: Dla ludzi korzystny. To jest średnio, ale to jest wschodni model, więc pamiętajmy o tym. Ja to miałem wiele takich dyskusji na temat tego.
0: To spróbujmy opisać ten model. Znaczy, bo pan mówi
9: na temat tego,
0: model,
9: gdzie leży Polska. Kiedy zawsze była dyskusja, czy Polska leży na wschodzie, czy na zachodzie. Kiedy pojechałem do Ukrainy po wygraniu konkursu międzynarodowego na funkcję prezesa kolei ukraińskich, w bardzo krótkim czasie zorientowałem się, że Polska leży na zachodzie.
0: A Ukraina na wschodzie.
9: A Ukraina jednak bardzo.
0: A co to znaczy?
9: Bardziej...
0: Powiedział pan o tym systemie ukraińskim. Co to jest za system? Znaczy, na czym polega jego specyfika?
9: No przede wszystkim, tak zresztą to do czynienia mamy z tym samym w Rosji. Rosja, bym powiedział, żywi bardzo mocno elity, które są niewyobrażalnie bogate. Ci, którzy są przy władzy, którzy mają wpływ na decyzje kluczowe i decydują o gospodarce, a większość społeczeństwa żyje w skrajnej nędzy. Może w Ukrainie to aż nie było tak skrajne, ale jednocześnie no, te elity faktycznie są niezwykle bogate.
0: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. No dobrze, ale Ukraińcy mówią, że są społeczeństwem zachodnim, że zmierzają, że chcą oczyszczenia. Pana zdaniem to są tylko deklaracje bez pokrycia. Grupy interesów są tak silne, że to nie jest do zmiany w krótkim terminie?
9: Nie postawiłbym takiej tezy, czy jest, czy nie jest do zmiany, bo to jest proces, natomiast zderzają się te żywioły każdego dnia. Oczywiście jest mnóstwo reformatorów, mnóstwo młodych ludzi, którzy chcieliby żyć w innym państwie. Bardzo dużo Ukraińców wyjechało i przed wojną, a w czasie wojny no, ogromna ilość wyemigrowała. Oni obserwują, jak wyglądają zachodnie standardy, co to znaczy społeczeństwo obywatelskie, co to znaczy poszanowanie prawa i szacunek dla instytucji. No ale tam się toczy ta święta wojna. Jak zachować model, który jest tak korzystny dla ukraińskich elit i jednocześnie spróbować przekonać Zachód, że są na ścieżce,
0: no dobrze,
9: i na kursie.
0: Jakie to w tym wszystkim ma znaczenie dziedzictwo ukraińskiej powstańczej armii, które rzeczywiście z perspektywy nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, no, która powstała jako sprzeciw wobec ludobójstwa. Jaki ma na UPA akurat jest organizacja, która dopuściła się ludobójstwa w pewnym momencie? Jakie ma znaczenie w tym wszystkim, w całej tej walce, ten panteon bohaterów, w którym mają być ludzie UPA?
9: No to jest to, czego Ukraińcy nie mieli do tej pory, a co my mamy. My mamy swoją historię, swoje dziedzictwo, swoją tradycję, swój kod kulturowy, swoje symbole.
0: Ale potrafimy o niej dyskutować. Czasami z problemami, czasami bez, ale dyskutujemy.
9: Oczywiście, ale u nas są to rzeczy oczywiste. A oni, budując swoją państwowość, tego szukają. W związku z tym zaczepiają się o rzeczy, które mogą dawać im podstawę do zbudowania tego fundamentu państwowego, którego nie mają.
0: Był pan w Ukrainie. Czy oni znają realną historię ukraińskiej powstańczej armii? Czy oni wiedzą, co ona robiła?
9: Kompletnie nie znają. Ona była zatarta, ona była wymazana w czasach Związku Radzieckiego. Ja wiele takich dyskusji stoczyłem, bo sam nawet ostatnio napisałem na swoich social mediach, że sprawa ludobójstwa nigdy nie może być wymazana i ona zawsze będzie przedmiotem dyskusji i oczekujemy gestów ze strony Ukrainy. I jak ja im o tym mówiłem, pracując tam, to oni bardzo często otwierali oczy, o czym ja mówię, bo oni w ogóle tej historii nie znali. Jeżeli my to jakby porównamy do tego, co było w Polsce, to nawet za czasów komuny dyskusja o Katyniu, o Staszkowie, duża część Polaków ma w w swoich rodzinach ofiary tego ludobójstwa dokonanego przez Rosję, przez Sowiecki Sojuz. I sam mam w rodzinie takie osoby, które zostały zamordowane. Brat mojego dziadka, sędzia sądu grodzkiego na Kresach, został zamordowany w 40 roku przez NKWD, więc u nas, mimo tego, że propaganda próbowała to wymazać, u nas się o tym mówiło w domach. Pytanie, u nich tego nie było.
0: Pytanie, czy to działanie nie zaorało nam dialogu? Czy Ukraińcy nie mają świadomości, że wiele lat pracy, także z ich strony, stało właśnie zakończone?
9: Ja odnoszę wrażenie, że oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało i jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami. Oni mają trochę takie, ja użyłem tego słowa w rozmowie nieraz, podejście sytuatywne, więc oni uważają, dobra, dzisiaj potrzebujemy, bo dla nas ten temat jest korzystny, bo budujemy sobie kapitał, ale za parę miesięcy to się przecież zmieni, wsiądziemy do stołu i będziemy rozmawiali jak zwykle, rozmawiamy i szukali interesów. Oni nie rozumieją, że uderzyli w bardzo wrażliwą strunę, która dla nas jest rzeczą super ważną i ona będzie rezonowała i będzie wpływała na nasze stosunki.
0: Skoro jesteśmy przy sformułowaniu sytuatywny, to jak to sytuatywne podejście wyglądało i rezonowało w czasie konferencji odbudowy Ukrainy? Tam próbowano ten sytuatywny model myślenia uwzględniać?
9: Ja myślę, że akurat konferencja w Gdańsku, którą oceniam bardzo pozytywnie, to znaczy uważam, że ona jest wielkim sukcesem Polski przede wszystkim. Została perfekcyjnie zorganizowana. Tutaj pani minister Zajdler, moja zastępczyni, miała ten największy ciężar odpowiedzialności za organizację tego wydarzenia, więc wyszło super, zwłaszcza, że mam porównanie, bo rok temu byłem w Rzymie na URC i widziałem, jak wiele niedoskonałości organizacyjnych tam było, ale jednocześnie fakt, że Zełenski nie przyleciał, czy nie przyjechał, też spowodował, że ona miała w dużo większym stopniu wymiar biznesowy, a na poziomie biznesowym, jak zawsze, liczy się pragmatyzm, więc wiele rozmów konstruktywnych. Sam uczestniczyłem w kilkudziesięciu spotkaniach.
0: Pan mówi o konstruktywnych rozmowach, a Polacy dyskutują o tym, co się dzieje we Lwowie i decyzji dotyczących polskiej firmy, która została, no, wbrew nawet arbitrażowi międzynarodowemu, wyeliminowana, i mówią, a skąd polscy biznesmeni, polski biznes, polski przemysł inwestujący w Ukrainę ma mieć pewność, że nie zostanie zrobione w ten sam sposób?
9: Ja przez ostatnie lata, jeszcze przed objęciem funkcji szefa ARP-u, a teraz ministra aktywów państwowych, bardzo często spotykałem się z organizacjami gospodarczymi, które mnie zapraszały i prosiły mnie, żebym opowiedział, jak zachować się, jak działać, jak robić biznes w Ukrainie. Sam robiłem tam biznes już też prywatnie.
0: W kraju, o którym pan przed chwilą powiedział, na który elity tam rządzą wszystkim.
9: Tak, i ten biznes okazał się sromotną porażką, też moją osobistą. Ja zawsze tłumaczyłem, że popełniamy ciągle jeden błąd, że próbujemy ich mierzyć własną miarą. To jest inny świat, inny system, inny porządek prawny,
0: inny sposób działania. No to skąd wiemy, że nas też działania sytuacyjnie
9: jednocześnie,
0: nie załatwią?
9: Jednocześnie nie możemy też wyciągać wniosków i dokonywać uogólnień na bazie jednego przypadku, dlatego że w Ukrainie działa kilka tysięcy polskich firm. Do tego są podstawione dosyć dobre instrumenty finansowe. BGK ma tam swój oddział w Kijowie. KUKE podstawia instrumenty zabezpieczające transakcje. Te interesy są cały czas robione skutecznie i oczywiście zdarzają się przypadki. Ja miałem takie spotkanie, pamiętam, w tamtych czasach jeszcze z taką organizacją zrzeszającą polskich przedsiębiorców działających w Ukrainie. I oni mi opowiadali o tym, ile tam tak naprawdę tego typu przypadków miało miejsce. Więc o tym trzeba po prostu pamiętać, bo nam się wydaje, że to jest tak blisko, że jak my tam pojedziemy, to tam tak samo możemy działać jak u nas.
0: No dobrze, to jeszcze raz.
9: Ale jednocześnie, a jednak chciałem zwrócić uwagę, ale jednocześnie jest to kraj, niezależnie od tego, że trwa oczywiście wojna, gigantycznych gospodarczych możliwości, więc my nie możemy zamknąć oczu w tamtą
0: stronę. Jak je zrealizować, żeby mieć zysk, a nie stratę?
9: Realizujemy skutecznie. Mogę panu przytoczyć dziesiątki przykładów firm, które zarabiają tam ogromne pieniądze, się rozwijają, inwestują, otwierają kolejne fabryki i naprawdę korzystają z tego rynku. Wystarczy spojrzeć na to, jaki mamy bilans handlowy z Ukrainą.
0: Ale potrzebują czy nie potrzebują wsparcia ukraińskich elit, tych nieszczęsnych, takiego parasola rozciągniętego przez oligarchów?
9: Kiedyś zadałem pytanie szefowej jednej z polskich firm działających w mniejszej miejscowości, akurat to był zakład produkcji konstrukcji stalowych, czy ona nie chciałaby wziąć udziału w tych większych przetargach. Ona powiedziała, Nie. Dlatego, że tam już zaczyna się ta ukraińska rzeczywistość w pełnej krasie, a my tutaj na swoim poziomie możemy działać skutecznie i tych ingerencji tak bardzo nie odczuwamy.
0: To jeszcze, panie ministrze, o co zabiegamy w tej chwili w czasie odbudowy? Co byśmy chcieli odbudowywać szczególnie? Mamy jakieś takie wymarzone albo zaplanowane
9: przestrzenie? Przede wszystkim jesteśmy wielkim hubem logistycznym.
0: Ale to
9: geografia nam sprzyja pod tym względem. W związku z tym, jeżeli mówimy o uczestnictwie polskich firm w odbudowie Ukrainy, no to cała infrastruktura i energetyczna, drogowa, kolejowa, porty, inwestycje w sektor finansowy, gdzie jesteśmy obecni. PZU finalizuje transakcję zakupu największego ubezpieczyciela firmy MetLife od Amerykanów, co spowoduje, PZU już tam jest obecne, pamiętajmy, że PZU będzie kontrolowało ponad 50% rynku. PKO BP ma Credo Bank. Chce rozmawiać o akwizycjach.
0: Nie przeszkodzą te relacje w tej chwili historyczne w tym wszystkim?
9: Absolutnie nie przeszkodzą.
0: Dobrze, zmieńmy temat. Zawsze jak pan u nas jest, to ja się pytam o JSW. Co z JSW grozi upadłość? Są jakieś zagrożenia? Bo te sygnały płynące od pracowników, od związków zawodowych nie są dobre.
9: No przede wszystkim tak. Odnoszę wrażenie, że związki zawodowe w dużej części też, nie wszystkie, nie chcę uogólniać, realizują bardziej agendę polityczną niż rzeczywistą troskę o firmę. My poświęcamy JSW każdy dzień, a niektóre wypowiedzi, niektóre materiały, które są publikowane, niestety uderzają w proces i pozyskiwania finansowania, bo przecież w tej chwili jesteśmy w trakcie procedury, czy zarząd jest w trakcie procedury pozyskania finansowania komercyjnego i takie fundusze międzynarodowe bardzo uważnie przyglądają się, jakie są perspektywy. Popatrzmy na to, co się wydarzyło. Strata w ciągu roku została zmniejszona dwukrotnie. Czyli jakby wyniki się, mimo że dalej mamy gigantyczną stratę, wyniki się poprawiają. Wdrożony jest program restrukturyzacyjny. Wdrożone są jednorazowe odprawy pieniężne. Ruszają w tej chwili urlopy górnicze, które są finansowane. To jest kwota ponad 500 milionów złotych. Więc plany, działania restrukturyzacyjne, sanacyjne są wdrażane.
0: Ja wrócę do pytania, ale grozi jeszcze JSW upadek?
9: No cały czas jest luka płynnościowa. My to zdefiniowaliśmy parę miesięcy temu i wszystkimi sposobami walczymy o to, żeby spółka ten okres przetrwała. Perspektywy i sygnały z rynku delikatnie napawają optymizmem, ale bez tej głębokiej restrukturyzacji JSW się w tym modelu finansowym nie utrzyma.
0: A co jest
9: i teraz chciałbym jeszcze zdementować jedną rzecz, że, bo takie pojawiają się informacje, że wszystko, co jest robione wokół JSW, sprowadza się do tego, że chcemy to komuś sprzedać za złotówkę. Nie ma takiej opcji, nie ma takiego planu. To jest, traktujemy firmę jako strategiczne aktywo państwowe. Węgiel koksowy jest strategicznym surowcem również w Europie, jeśli chodzi o odbudowę naszych kompetencji w zakresie przemysłu stalowego, więc próbujemy wszelkimi sposobami JSW uratować. Natomiast model, w którym JSW funkcjonuje, koszty, które, jeżeli koszt wydobycia tony węgla w stosunku do innych producentów na świecie jest ośmiokrotnie wyższy, jeżeli dopłacamy...
0: I to jest ten kamień?
9: Jeżeli...
0: Kamień u szyi, który ciągnie spółkę na dno.
9: No przecież to jest... Jeżeli my do każdego górnika dopłacamy kilkaset tysięcy rocznie, budżet państwa dopłaca kilkaset tysięcy rocznie, żeby on był i tylko... I był. To nie da się takiego modelu utrzymać w dłuższym horyzoncie.
0: Ale będą pieniądze na wypłaty dla górników?
9: No przecież ile miesięcy temu już mówiono, że nie ma. Próbujemy, szukamy rozwiązań, prowadzimy bardzo intensywny dialog z Ministerstwem Finansów. Jesteśmy w tej chwili w kolejnej iteracji takiej dyskusji dotyczącej obligacji, które trafią do ARP-u i przez ARP może taka pomoc zostać skierowana. Natomiast oczywiście JSW musi przeprowadzić restrukturyzację, musi ustabilizować płynność, musi pozyskać finansowanie komercyjne. Prezes zarządu ostatnio wypowiedział się publicznie i też powiedział, że jeżeli ten plan zostanie zrealizowany, to JSW za rok będzie wyprowadzone na prosto.
0: Panie ministrze, w co piątej dużej spółce z udziałem Skarbu Państwa w tym roku doszło do zmiany prezesa. Takie informacje podała Rzeczpospolita. Zakończył już pan porządki, czy kolejni 4/5 prezesów może się spodziewać zmian?
9: To jest tylko dowód na to, że prowadzimy aktywną politykę właścicielską.
0: Ale to jest dowód na to, że prowadzicie i czy będziecie prowadzić dalej. Ja się o to
9: Ale ja spotykam się z prezesami. Miałem takie spotkanie półtora tygodnia temu z prezesami 13 najbardziej strategicznych spółek Skarbu Państwa i oni na co dzień dostają ode mnie informacje, że tu nie ma nikt, że tak powiem, gwarancji, że w związku z tym, że na przykład został wybrany na nową kadencję, to już jest nienaruszalne.
0: Czyli mogą się spodziewać kolejnych zmian.
9: My się po prostu przyglądamy efektom, podejmowanym działaniom, realizacji strategii, budowy wartości, zarządzania, tworzenia teamów, bo bardzo często, nawet jeżeli pewne rzeczy idą dobrze, a na przykład zarząd jest skonfliktowany, to rzutuje na całą firmę. Mamy określone oczekiwania jako właściciel, mamy swoją wizję tego, co jest istotne z punktu widzenia państwa polskiego, bo mówimy o strategicznych aktywach, a żyjemy w bardzo wrażliwej rzeczywistości, więc te spółki, przynajmniej te kluczowe, muszą wypełniać pewną rolę na rzecz państwa.
0: No właśnie, to teraz pytanie o Orlen, bo to jest jeden z takich spółek, które musi wypełniać swoją rolę. Zarządu Orlenu pan nie zmienił, Ireneusz Fąfara pozostał na stanowisku. W Orlenie wszystko jest okej? Okay? Zadowolony pan z tego, co się dzieje?
9: Jestem umiarkowanie zadowolony. Kapitalizacja jest rekordowa. Zaufanie inwestorów jest odbudowane. Zależy nam na tym i to zarząd o tym wie, bo się widziałem też z całym zarządem tydzień temu dokładnie i rozmawialiśmy jakby przygotowując czy dyskutując o celach dla zarządu na nową kadencję. Oczekujemy przyspieszenia w pewnych obszarach.
0: Jakich?
9: Jest sporo, jest kwestia energetyki, porządkowania aktywów, jest wydzielana w tej chwili struktura dotycząca My Orlen, jest bardzo dużo, bo to jest ogromny konglomerat i w takim wielkim holdingu kluczową rzeczą jest sprawność zarządzania i usprawnianie procesów, żeby jednak przyspieszać. Mamy przed sobą wyzwanie w energetyce dotyczące SMR-ów. Toczy się bardzo gorąca dyskusja z partnerem w projekcie OSGE, więc no, jest przed nimi bardzo wiele wyzwań. My bardzo wspieramy i kibicujemy, ale tak jak powiedziałem, to nigdy nie jest tak, że jest stan idealny, bo takich stanów po prostu nie ma.
0: Właśnie, co z tymi SMR-ami? Co się dzieje w tej sprawie?
9: Toczą się rozmowy. W tej chwili są kolejne formalne kroki prowadzone do przodu. Mam nadzieję, że gdzieś jakiś, nie chcę nazywać tego kompromisem, ale to są bardzo trudne rozmowy, bo? Mówimy o sześciu potencjalnych reaktorach. Mówimy o nowej technologii, która tak naprawdę jeszcze nie została nigdzie skomercjalizowana. Mówimy o partnerze prywatnym, który został zaproszony do tego biznesu. Mam tu na myśli pana Sołowowa. Też amerykańscy partnerzy, czyli licencjonodawcy. Bardzo złożony proces, wielkie inwestycje na kolejne lata, ale też trzeba mieć świadomość, że ta presja dotycząca zabezpieczenia odpowiedniej ilości energii w polskim systemie gospodarczym i odpowiednio taniej energii w najbliższej dekadzie jest kluczowa. Stąd ogromne inwestycje w cały sektor energetyczny, to jest 1 bln zł w ciągu najbliższych 10 lat. To jest energetyka jądrowa, to jest duża elektrownia, która no tak, już się zaczęła.
0: Prezes Orlenu się nie dogaduje właśnie ze wspomnianym panem Sołowowym, więc to może być jakieś...
9: Staram się być osobą, która obniża poziom emocji, a przekłada to wszystko na poziom jak najbardziej merytorycznej dyskusji i mam nadzieję, że to na końcu spowoduje, że znajdziemy rozwiązanie, które spowoduje, że będziemy mogli pójść do przodu.
0: Panie ministrze, to już zupełnie kończąc naszą rozmowę, po co nam polski samochód elektryczny i dlaczego mamy wierzyć, że Polon zostanie dowieziony, choć Izera nie został.
9: Bardzo bym prosił, żeby póki co nie używać tej nazwy, bo tej nazwy nie ma.
0: A jaka będzie?
9: Polon to jest nazwa zaproponowana przez ministra Jarosa jako jakiś tam kreatywny pomysł nawiązujący do Marii Skłodowskiej. Mamy bardzo dobrego partnera technologicznego. Rynek się zmienia drastycznie. Tradycyjne firmy motoryzacyjne mają gigantyczne kłopoty.
0: Ale powiedział pan, że to nie Polon, czyli jaki będzie ta nazwa?
9: Nazwa, w związku, bo chciałem do tego nawiązać. No. Jeżeli mamy partnera technologicznego, jedną z największych firm na świecie, firmę Foxconn. Jeżeli podpisujemy, czy będziemy podpisywali umowę JV na wspólny biznes w Europie i Polska będzie miała wyłączność w tym projekcie na całą Europę, to my musimy stworzyć brand, który będzie przebadany przez ekspertów, który który będzie odpowiednio nośny marketingowo i który pozwoli nam zbudować atrakcyjny produkt, który będzie sprzedawany w całej Europie. I to jest nasze wyzwanie i to jest też unikatowość tego projektu.
0: Polo się nie sprawdza.
9: Nie, ja nie oceniam tego. Być może z jakichś badań nagle wyjdzie, że tak. No, chcemy zaprosić oczywiście też społeczeństwo i ludzi do tego, żeby jakieś propozycje się pojawiły, ale na końcu wiadomo, że są to poważne decyzje i eksperci muszą podjąć właściwe decyzje, bo były takie przypadki w historii, gdzie wybierano nazwę samochodu na przykład, która w danym kraju brzmiała bardzo dobrze, ale w innym znaczyła bardzo brzydkie słowo.
0: Tu stawiamy kropkę. Rad jestem a propos Polonu, że pan minister nas odwiedził. Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Bardzo dziękuję.
10: Radio RMF 24.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Marcinie, co stało się w tych miejscach?
1: Na drodze numer 46 pod Częstochową jest zdarzenie dwóch autoosobowych. Na razie nie ma informacji o tym, czy są tam osoby ranne, ale droga ta zablokowana jest w obu kierunkach. Natomiast na trasie numer 81, jak powiedział mi jeden z policjantów, w całym powiecie mikołowskim jest awaria sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, a to są skutki wczorajszej burzy, która przeszła nad tą częścią województwa. Po zderzeniu dwóch samochodów w tej chwili są też kłopoty z przejazdem trasą między Chorzowem i Katowicami i cały czas, przypomnę, po wypadku w Żywcu zablokowana jest trasa S1 w stronę Katowic.
0: W Żywcu o poranku na S1, jak mówiliśmy w faktach, zdarzyły się trzy samochody. Teraz aktualna informacja z Pomorskiego. Jedna osoba ranna w zdarzeniu dwóch osobówek i lawety na Krajowej 20 obwodnicy Żukowa. Dokładnie na zjeździe z obwodnicy do Glincza.
2: Wstrzymany jest ruch w kierunku Kościerzyny, a w stronę Warszawy zablokowany jest lewy pas. Zdjęcie z uroczystości rocznicowych w Poznaniu, opublikowane przez wiceszefową resortu obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, było jednym z tematów porannej rozmowy w RMF FM.
0: Zdjęcie, z którego tłumaczy się MON, że przesadziło ze sztuczną inteligencją. Tomasz Telikowski pytał o to zdjęcie swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
3: Wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
4: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi ordery. No naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
3: No ja to robię sam.
0: Wojciech Balczun w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Zdjęcie przerobione przez AI zobaczycie na rmf24.pl.
0: Tam właśnie znikający z munduru żołnierskiego orzeł, pagony oraz przerobione odznaczenie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Robert Lewandowski, kolejnym polskim piłkarzem w historii Chicago Fire.
2: Ponownie z faktami sportowymi Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry, witam.
2: Kto grał przed Lewem w Wietrznym Mieście?
6: Całkiem długa lista, jak się okazuje. Piotr Nowak, Roman Kosecki oraz Jerzy Podbrożny, Tomasz Frankowski, Krzysztof Król i Przemysław Frankowski. Lewy jest zatem siódmym, ale z pewnością najsłynniejszym piłkarzem z tego grona. Kapitan reprezentacji Polski podpisał w Chicago dwuletni kontrakt, na mocy którego rocznie ma zarobić 20 milionów dolarów. To druga najwyższa umowa w lidze MLS po grającym w Interze Miami Leo Messi. Chicagowskie media liczą, że Lewandowski zapełni nowy stadion w Chicago, który ma zostać otwarty w 2028 roku, a możliwy debiut 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps, w którym gra jego były kompan z Bayernu Thomas Müller. Na mundialu pytanie, kto zagra o ćwierćfinał z Brazylią. Jej rywala w 1/8 wyłoni spotkanie Norwegii z Wybrzeżem Kości Słoniowej o 19. Po zmroku Francja zagra ze Szwecją, a nad ranem Meksyk z Ekwadorem. Obrończyni tytułu wchodzi do gry w Wimbledonie o 14:30 na korcie centralnym w Londynie. Iga Świątek zmierzy się z doświadczoną Amerykanką Taylor Townsend. Zdaniem eksperta tenisowego Tomasza Wolfke, niestety Polka nie będzie w tym roku faworytką do kolejnego triumfu.
7: Kto się nie rozwija, ten się cofa. Czyli kto nie dokłada nowych elementów do swojej gry, no to niestety prędzej czy później będzie obniżał loty i obsuwał się też w światowym rankingu.
6: W południe rozpocznie się spotkanie w pierwszej rundzie Kamila Majchrzaka z Alejandro Tabilo. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował wczoraj Hubert Hurkacz, a z turniejem pożegnały się niestety trzy Polki: Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz wracamy do mundialowych emocji. Holandia i Niemcy za burtą. Nasi zachodni sąsiedzi przegrali z Paragwajem. Niemieccy kibice mówią o koszmarze. Media w Niemczech podsumowują, że to żenująca porażka z Paragwajem. A mecz oglądał nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Niemieccy kibice są załamani. Smutek na stadionie w Bostonie. Ogromna złość na drużynę narodową. Powinni wrócić do Berlina i zastanowić się, co robią, bo z taką reprezentacją narodową niczego się nie wygra. Muszą wrócić do domu i wszystko przemyśleć od nowa. Niektórzy kibice bezpośrednio po meczu wzywali już do ustąpienia selekcjonera. Za to ogromna radość wśród kibiców z Paragwaju. To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię. Teraz liczą na kolejne sukcesy swojej drużyny narodowej. Po meczu selekcjoner niemieckiej drużyny powiedział tak: w szatni panuje prawdziwe przygnębienie. Niestety tak czasami jest w piłce nożnej. Niektóre drużyny potrafią wygrać prostymi środkami. Zbyt długo zwlekaliśmy ze zmuszeniem przeciwnika do pogoni. Mogliśmy częściej wrzucać piłkę w pole karne. Nasza gra była zbyt wolna, ocenił niemiecki selekcjoner. O swojej przyszłości powiedział tak: jeśli ktoś mnie nie chce, musi mi to powiedzieć. Chcę kontynuować. Nie jestem osobą, która ucieka, podkreślił.
0: Nie lepsze nastroje są w Holandii. Tam również smutek po przegranej, również po rzutach karnych z Marokiem. Jak na razie znamy 4 zespoły, które awansowały do najlepszej 16 turnieju. Są to Brazylia, Paragwaj, Maroko, Kanada. Na razie Europa odstaje. A nas rozgrzewa transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Po godzinie 10 połączymy się z byłym piłkarzem tego klubu i reprezentantem Polski Tomaszem Frankowskim. Ale zanim to oczywiście

0: w Radiu RMF 24 teraz czas na wakacyjny temat. Polscy turyści rozpoczęli zwiedzanie. Wielu z nich na początku wakacji wybrało się do Szczecina. Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich nasza reporterka Anna Połamar spotkała sporo turystów, w tym dużą wycieczkę z Rzeszowa. Pytała ich o pierwsze wrażenia i plany na kolejne dni.
1: Pójść na wieżę widokową i później jedziemy do Stargardu. Jesteśmy z Rzeszowa, więc pozdrawiamy wszystkich Rzeszów. Rzeszowo.
2: Pierwszy dzień urlopu, także bardzo fajne miejsce, polecam.
3: A jak pani się Szczecin podoba?
1: Bardzo mi się podoba, porównywalnie do Gdańska, jest pięknym miastem.
3: Pani turystycznie do Szczecina przyjechała.
1: Tak, dokładnie.
3: Jak wrażenia? Jak się pani podoba miasto?
4: Bardzo, bardzo przepiękne. Te zabytki, no coś pięknego.
3: Teraz jesteśmy tu na zamkowych tarasach. Jakieś dalsze plany?
4: Do Stargardu, a później do Świebodzina i na nocleg.
3: Super, super. A państwo są wszyscy z Rzeszowa?
4: Tak, no troszkę daleko, ale miasto naprawdę, jestem zachwycona. Żeby przyjechać drugi raz, no to jednak jest kawał drogi.
5: Dopiero zaczęliśmy właściwie.
6: Bardzo pozytywnie. Choćby sam fakt tego, że znaleźliśmy coś, czego nie mieliśmy w planach. Na Łasztowni, Stara Rzeźnia i tak dalej, no zrobiły na nas wrażenie, czego się nie spodziewaliśmy w ogóle. Kto by się spodziewał czegoś takiego gdzieś tam na zapleczu miasta. No teraz właśnie spróbujemy się dostać do zamku. Na rynek, gdzieś jeszcze parę miejsc zobaczymy.
5: Cały może mamy przeznaczenie.
6: Może nam dnia nie braknie.
5: Nogi będą boleć.
3: A skąd jesteście w ogóle?
5: W ogóle jesteśmy z Katowic.
3: A, okej, okay, to jest kawałek.
5: Przyjechaliśmy do Świnoujścia na odpoczynek.
7: Postanowiliśmy się przejść i dopiero zaczynamy tak naprawdę swoją tutaj podróż i pobyt. Na pewno idziemy na Starówkę, na pewno dźwigozaury, to na 100%. I Jasiek, co jeszcze chcieliśmy zobaczyć?
8: Zamek Książąt Pomorskich.
7: I Zamek Książąt Pomorskich, oczywiście Wały Chrobrego tak samo. Czyli taki chyba standard na turystów. Pokręcimy się.
3: A skąd jesteście?
7: Z Warszawy.
3: Podoba ci się w Szczecinie?
9: Tak.
3: A co byś chciał zobaczyć, albo co zobaczyłeś już?
9: Stadion Pogoni Szczecin.
3: I co, fajny stadion?
0: Tak mówili turyści zwiedzający Szczecin. A w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za niespełna 6 minut najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: jest godzina 9, skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
1: Ukraińcy nie zdają sobie sprawy, jak kwestia UPA będzie rezonowała, przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów Wojciech Balczun.
2: Poseł Polski 2050 Paweł Ślis na rozdrożu.
1: Kraków, czy może zgromadzenie parlamentarne OBWE?
2: O 9 pytamy też o czujki dymu i tlenku węgla w obiektach świadczących usługi hotelarskie.
1: Będą także gorące emocje mundialowe, bo z mistrzostwami pożegnały się takie duże firmy jak Niemcy i Holandia. Ukraina nie rozumie, że jej postawa w sprawie UPA może jej zaszkodzić. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, wcześniej kierujący ukraińskimi kolejami.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, ponownie cię witamy. Jak to tłumaczy minister?
0: Postawą Ukraińców, jego zdaniem, którzy niekoniecznie widzą rolę ciągłości w polityce. Dziś ich postawa jest jakaś, a jutro może być zupełnie inna i nie widzą w tym problemu. Brak im też świadomości tego, co się po polskiej stronie już wydarzyło.
3: Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało i jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami.
0: Minister aktywów państwowych podkreślił, że niekoniecznie działa na nich także groźba zablokowania ich wejścia do Unii Europejskiej.
3: Toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
0: Część z elit gospodarczych nie chce rezygnować z oligarchicznego modelu biznesu i dostosować się do reguł zachodnich demokracji.
3: Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
0: Ale dla ludzi to tak średnio.
3: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model.
0: I dlatego na tym etapie Zełenskiego bardziej interesuje wewnętrzny interes polityczny niż potencjalne skutki w polityce zagranicznej w przyszłości.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Wojciechem Balczunem jest na rmf24.pl. Zderzenie trzech samochodów osobowych z dostawczym na S7 w Dawidach na Mazowszu.
1: Między Wezłami Zamienie i lotnisko zablokowane w tej chwili jest pas ekspresówki w kierunku Warszawy. Ostrzegamy.
2: Polska 2050 nie wystawi jednak swojego kandydata na prezydenta Krakowa.
1: O tym, dlaczego możliwa jest teraz zmiana planów, w porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, witamy. Kandydatem tego ugrupowania, pamiętamy, miał być Paweł Ślis.
4: Polityk ma w tej chwili inne plany i jak mi powiedział, zamierza kandydować na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Chociaż Ślis oficjalnie nie zamyka drogi do krakowskich wyborów, to część polityków jego partii, w tym sam Szymon Hołownia, odradza mu start w tej kampanii. Zapytałem też przewodniczącego klubu Polski 2050, czy rzeczywiście na tym stanowisku może zastąpić go wspomniany Hołownia, bo o tym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jak usłyszałem od Pawła Śliza, wszystko może się wydarzyć. A wyniki wyborów do zarządu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE poznamy 8 lipca.
1: Od jutra natomiast w każdym wynajmowanym turystom pokoju, gdzie są łóżka, muszą być zamontowane czujki dymu.
2: Jeżeli w wynajmowanym obiekcie jest kominek albo piecyk gazowy, to musi być także czujka czadu.
1: Przedsiębiorcy mieli 1,5 roku na dostosowanie się do tych przepisów. Czy z wymianą zdążyli? Na przykład na Podhalu? Pytaliśmy Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Znacząca większość w ogóle nie ma pojęcia o tego typu rozwiązaniu. Duża część, nie doczytując do końca albo opierając swoją wiedzę na plotkach i pomówieniach, zakłada, że chodzi o profesjonalne systemy przeciwpożarowe znane z hoteli, a jeszcze część po prostu ucieka od odpowiedzialności.
6: Pierwsze nam kozeli w kominkach nie polić, goście w kominku nie mogą zapolić, ale czujka musi być. Ja myślę, że będą wysać tak jak i te gaśnice i będą zgłaszać tak jak i te podatki. Jak ktoś się kogoś nie podkabluje, to raczej szybko nie zamontuje.
1: I wszystko jasne, przynajmniej na Podhalu. A teraz w faktach.
7: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Emocje mundialowe.
1: Jak słyszycie, niektórzy wciąż nie potrafią wierzyć w to, co zdarzyło się ostatniej nocy. W meksykańskim Monterrey, Maroko przed 6 rano pokonało Holandię po rzutach karnych i tam trwa teraz fiesta po marokańsku.
2: Sensacja w Monterrey, a wcześniej sensacja w amerykańskim Bostonie.
1: Paragwaj po serii jedenastek eliminuje Niemców. Ten mecz oglądał nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
8: Dzień dobry. Niemieccy kibice są załamani. Smutek na stadionie w Bostonie. Ogromna złość na drużynę narodową. Powinni wrócić do Berlina i zastanowić się, co robią, bo z taką reprezentacją narodową niczego się nie wygra. Muszą wrócić do domu i wszystko przemyśleć od nowa. Niektórzy kibice bezpośrednio po meczu wzywali już do ustąpienia selekcjonera.
9: Paragwaj! Paragwaj!
8: Za to ogromna radość wśród kibiców z Paragwaju. To najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy. Moje pokolenie nigdy nie oglądało reprezentacji grającej na takim poziomie. Ta energia, którą dziś zobaczyliśmy, sprawiła, że był to najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Kibice Paragwaju wpadli w euforię.
2: A my w kolejnych faktach wrócimy do transferu Roberta Lewandowskiego.
1: Lewy od wczoraj jest strażakiem, oficjalnie już zawodnikiem Chicago Fire.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja zapraszam Was na kolejną godzinę porannego programu radia RMF 24. Już za moment zajmiemy się natężeniem ruchu, a dokładnie o tym, gdzie i jak i którędy zmierzać na wakacje i gdzie jest największy, a gdzie najmniejszy ruch. O tym już za chwilę porozmawiam z Szymonem Piechowiakiem, rzecznikiem GDDKiA. A co to znaczy, o tym powiem też niebawem.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz będzie o natężeniu ruchu. Według najnowszych badań na drogach wojewódzkich utrzymał się on na podobnym poziomie jak w poprzednim pomiarze generalnym i wyniósł 4236 pojazdów na dobę. I jest to ponad 3 do 5-krotnie mniej niż na drogach krajowych. Łączymy się z Szymonem Piechowiakiem, rzecznikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Jaką obecnie, po tym jak mamy coraz więcej autostrad i ekspresówek, rolę pełnią drogi wojewódzkie? To jest bardziej alternatywa?
1: Rola dróg wojewódzkich się nie zmienia co do zasady. Te drogi mają obsługiwać przede wszystkim ruch lokalny, ruch regionalny, ewentualnie służyć jako dojazd do największych ośrodków miejskich. Oczywiście na tej sieci zachodzą zmiany, tak samo jak na drogach krajowych. Natomiast to jest wszystko powiązane. Jeżeli na przykład my otwieramy nową drogę ekspresową czy autostradę, to siłą rzeczy część ruchu z drogi wojewódzkiej przenosi się na bardziej nowoczesną, bardziej bezpieczną i wygodną drogę szybkiego ruchu, więc jedne drogi na drugie jak najbardziej wpływają.
0: Ale rozumiem, że jak jest korek na autostradzie albo jakieś roboty, to znowuż wszystko wraca na wojewódzkie drogi.
1: Kierowcy szukają alternatyw, pomagają im w tym nawigacje, które podpowiadają, którędy można dany korek ominąć, czy jakiś wypadek, który można ominąć. Czasami same służby, czy to policja, czy inne służby same prowadzą na drogi niższych kategorii, czyli właśnie drogi samorządowe, wojewódzkie, powiatowe czy gminne, aby tymczasowo dany korek ominąć. Ta cała sieć dróg publicznych oczywiście się uzupełnia. Każda ma trochę inną rolę. Inną rolę mają drogi krajowe, inną rolę mają drogi wojewódzkie i te powiatowe i gminne. I tak, faktycznie, jeżeli na jednej drodze mamy duży remont, albo mamy korek czy wypadek, pozostałe drogi niższych bądź wyższych kategorii służą pomocą.
0: Rzadko drogami wojewódzkimi, to też ciekawe, jeżdżą ciężarówki. Tylko 6% wszystkich tego typu aut jeździ drogami wojewódzkimi. Z czego to wynika? To jest kwestia wygody? Bezpieczeństwa?
1: To jest właśnie kwestia funkcji, jakie pełnią poszczególne drogi. To właśnie sieć dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych i autostrad, ma służyć transportowi ciężkiemu, tranzytowi, tym przejazdom międzynarodowym. Tak jest ta sieć skonstruowana, żeby właśnie ten ruch ciężki przejmować. Jest też do tego przygotowana, bo te drogi są budowane jako drogi najmocniejsze, gotowe na największe obciążenia, ale siłą rzeczy na przykład tak zwana ostatnia mila, czyli dojazd na przykład z sieci dróg krajowych do jakiegoś magazynu, do jakiejś fabryki, do jakiegoś zakładu, do którego trzeba coś dowieźć bądź coś odebrać, właśnie może odbywać się drogami niższych kategorii, czyli wojewódzkimi, a też pewnie i powiatowymi, i gminnymi. I ten udział ruchu ciężkiego na drogach wojewódzkich faktycznie to jest około 6,5%, na drogach krajowych to jest prawie 16%, więc ta różnica jest znacząca.
0: Największe natężenie ruchu, to też ciekawe, na drogach wojewódzkich jest w Małopolsce i na Śląsku. Z czego to wynika?
1: Tutaj można powiedzieć, że jest to pewna kalka z dużego natężenia ruchu, które widzimy również na drogach krajowych w tych województwach. Co ciekawe, najbardziej obciążone odcinki dróg krajowych, czyli takie, które zbliżały się do 200 tysięcy pojazdów na dobę i dużo też przekraczały 100 tysięcy pojazdów, one wszystkie były zlokalizowane w województwie mazowieckim, a co ciekawe, wszystkie były wokół Warszawy, czyli wszystkie Eski, wszystkie autostrady, które mamy wokół Warszawy, a w przypadku dróg wojewódzkich mamy taką ciekawostkę, że oczywiście są drogi z województwa mazowieckiego, ale dołączyły też właśnie drogi z województwa śląskiego, ale też województwa pomorskiego, drogi w okolicach Trójmiasta łączące Gdynię z Rumią czy Rumię z Redą są w pierwszej piątce, więc tutaj województwo mazowieckie podzieliło się tymi najbardziej obciążonymi odcinkami w przypadku dróg wojewódzkich z innymi regionami.
0: A czy to pokazuje, ta małopolska sytuacja pokazuje, że nowa trasa na Podhale jest jakoś potrzebna, konieczna?
1: Nowa trasa na Podhale jest w trakcie przygotowania, bo oczywiście nasza sieć dróg krajowych nie jest kompletna. My ją rozwijamy bardzo, bardzo intensywnie w ciągu ostatnich 20 lat. Ona urosła o prawie 5 tysięcy kilometrów. To wszyscy nasi sąsiedzi z zazdrością na nas spoglądają, w jaki sposób nam udało się tak szybko tę sieć rozwinąć. Ale oczywiście są jeszcze tak zwane wąskie gardła, czyli pewne odcinki, których brakuje. W okolicach Warszawy, to jest na przykład wschodnia obwodnica Warszawy. Na północ od Warszawy, to jest wyjście S7 przez Łomianki i dalej w kierunku Płońska. Na południe z kolei to na pewno jest wyjście z Krakowa w kierunku Podhala, w kierunku Nowego Targu. Tam przygotowania nowej drogi ekspresowej S7 trwają, to jest jeszcze wczesny etap, ale faktycznie tam droga również musi powstać, droga krajowa.
0: Czy takie pomiary dają jakieś podstawy do planowania w przyszłości, na przykład jeżeli chodzi o zwiększenie przepustowości, nie wiem, rozszerzenie drogi o jakiś dodatkowy pas?
1: To jest jeden z podstawowych sposobów, w jaki my wykorzystujemy te dane. Właśnie do analizowania, czy istniejąca sieć jest wystarczająca, a jeżeli nie jest wystarczająca, co trzeba na niej zmienić? Czy trzeba wybudować zupełnie nową drogę, a może wystarczy jakąś drogę delikatnie rozbudować o jeden pas, a może o dodatkową jezdnię, żeby zamiast drogi jednojezdniowej była droga dwujezdniowa. Te dane z generalnych pomiarów ruchu, które realizujemy raz na 5 lat, dają nam ten obraz, jak zmienia się i w jaki sposób zmienia się ruch na drogach, zarówno ilościowo, jak i jakościowo, czyli z jednej strony wiemy, ile pojazdów, którędy się przemieszcza, ale wiemy też, jakie pojazdy się przemieszczają, czy to są głównie samochody osobowe, a może jest to właśnie ruch ciężki, a może to są autokary, czy motocykle. Wszystkie te informacje daje nam każdy kolejny generalny pomiar ruchu, widzimy, jak ten ruch się zmienia, wiemy, że na drogach wojewódzkich w zasadzie zmiany nie ma, bo mówimy tutaj o 5 samochodach, jeżeli chodzi o średni dobowy ruch roczny. W przypadku dróg krajowych mamy bardzo znaczący wzrost, bo mówimy o wzroście o 10% na wszystkich drogach, a o tych, które tworzą szlaki międzynarodowe, aż o 19%. Więc widać, jak bardzo ruch na drogach krajowych wzrasta. Ten na drogach wojewódzkich utrzymuje się bardzo stabilnie.
0: Czyli rozumiem, że nic nie wieszczy końca znaczenia dróg wojewódzkich w przyszłości, mimo że pojawia się coraz więcej dróg krajowych.
1: Nie, bo to każdy rodzaj dróg spełnia swoją rolę. I tak drogi wojewódzkie nie zastąpią dróg krajowych i tak samo drogi krajowe nigdy nie zastąpią dróg wojewódzkich. Każda z tych dróg, każda z tych sieci przynosi inne potoki ruchu. Każda z tych sieci służy innym celom. Innym celom służą autostrady i drogi ekspresowe, które łączą granice, łączą państwa, prowadzą w długich korytarzach międzynarodowych na przykład transport towarowy, transport ciężki, a zupełnie inną rolę pełnią drogi wojewódzkie, powiatowe czy gminne, które obsługują ruch lokalny, ruch regionalny, łączą ośrodki w ramach jednego województwa, ba, łączą małe i średnie miejscowości w ramach jednego województwa, ewentualnie łączą poszczególne województwa, więc tutaj nie ma mowy o tym, że jakieś drogi zostaną zastąpione przez inne. Oczywiście punktowo w momencie, kiedy pojawi się nowa droga ekspresowa czy autostrada, wiadomo, że kierowcy poruszający się na dłuższym odcinku chętniej z niej skorzystają, bo jest szersza, bo można poruszać się z większą prędkością, bo jest bezpieczniejsza, bo ma bezkolizyjne węzły. Ale na krótkich dystansach czasami kierowcom nie będzie chciało się wjeżdżać na drogę ekspresową, dojeżdżać do jakiegoś węzła, tylko skorzystają z sieci dróg samorządowych, w tym właśnie wojewódzkich.
0: Bardzo dziękuję. Ze szczegółowymi informacjami o drogach wojewódzkich i krajowych był u nas Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radiu RMF24 już za moment wrócimy do kontrowersji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tam, jak wiecie, zbyt aktywnie korzystano ze sztucznej inteligencji i okazało się, że trochę chyba zabrakło tej zupełnie naturalnej niektórym.

w Radiu RMF24. Teraz będzie o dużych kontrowersjach wokół zdjęcia, jakie dodała w swoich mediach społecznościowych nowa wiceminister resortu obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Zostało ono zrobione podczas rocznicy obchodów czerwca 56 w Poznaniu. Jak się okazało, zdjęcie zostało wyretuszowane w taki sposób, by wymazać napis Narodowcy RP na koszulce mężczyzny z tłumu. No, to nie jest zresztą jedyna rzecz, którą tam wyretuszowano. Wyraz twarzy pani minister jest trochę inny, żołnierz nie ma orzełka i orderów. No w ogóle dużo pozmieniano na tym zdjęciu. Informacje te wyłapał Mateusz Kurzajewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Obrony Narodowej już wytłumaczyło, że chodziło tylko o poprawę technicznej jakości zdjęcia, no ale niestety użyto do tego mechanizmów sztucznej inteligencji. W efekcie stało się to, co się stało. Sama minister Sopkowiak-Czarnecka zaprosiła mężczyznę, z którego koszulki usunięto napis, na kawę do ministerstwa. A ja bym doradzał wszystkim, którzy się sztuczną inteligencją posługują, żeby od czasu do czasu korzystali też ze swojej własnej. To się bardzo, bardzo, bardzo przydaje. Nie należy zastępować sztuczną naturalnej, bo to się naprawdę zawsze źle kończy. Więcej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl. Tam również oba zdjęcia. Możecie je sobie porównać, zobaczyć i ocenić. Bo tu nie tylko inteligencja wchodzi w grę, ale także wzrok. Może po prostu nie zauważyli.

Mam dla was jeszcze informację z ostatniej chwili. Warszawska prokuratura umorzyła głośną sprawę tzw. dwóch wież. Przekazał przed chwilą rzecznik stołecznej prokuratury, prokurator Piotr Skiba. Do tej sprawy będziemy oczywiście jeszcze w radiu RMF 24 i w faktach wracać. A właśnie, fakty za 3 minuty u nas.

0: Jest 9.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: A zaczynamy od smutnej statystyki. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca już 61, poinformowała dziś policja na profilu X. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Bez głębokiej restrukturyzacji JSW w tym modelu finansowym dalej się nie utrzyma, mówił Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, pytany na naszej antenie o przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
2: Jeżeli koszt wydobycia tony węgla w stosunku do innych producentów na świecie jest 8-krotnie wyższy, jeżeli dopłacamy...
3: I to jest ten kamień?
2: Jeżeli...
3: Kamień węgielny, który ciągnie spółkę na dno.
2: No przecież to jest... Jeżeli my do każdego górnika dopłacamy kilkaset tysięcy rocznie. Budżet państwa dopłaca kilkaset tysięcy.
3: Który ciągnie spółkę na dno.
2: No przecież to jest, jeżeli my do każdego górnika...

0: chemioprofilaktyki, czyli leków profilaktycznych, to jest kwestia otrzymania recepty i wizyty w aptece. Też zdążymy to zrobić.
1: Radziła w rozmowie z RMF Max dr Anna Bogacka z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Przed wyjazdem warto też zapoznać się z sytuacją epidemiologiczną kraju, do którego jedziemy. Na koniec w faktach Kielce. Dziś startuje tam międzynarodowy konkurs dla projektantów i entuzjastów mody Off Fashion. To wydarzenie wymyślone i tworzone w tym mieście od niemal 20 lat. Konkurs ma za zadanie ułatwić start zawodowy młodym projektantom, których zapał i kreatywność odmieniają nasze spojrzenie na rynek mody w Polsce.
2: Hasło tegorocznej edycji to Fire, to kolejny żywioł. Pamiętajcie Państwo, że ogień ma też moc oczyszczenia i mamy nadzieję, że ten ogień oczyści też wiele różnych spraw, które nas na co dzień nurtują, ale przede wszystkim ten ogień to też taka pozytywna iskra kreatywnej inspiracji dla młodych projektantów i wiemy już o tym, że projektanci się bardzo mocno zainspirowali tym tematem i te wszystkie kolekcje, które przywiozą do Kielc, będą naprawdę bardzo płomienne, ogniste.
1: Mówi RMF Max Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. W konkursie bierze udział ponad 100 półfinalistów z Polski i zagranicy. Do finału zakwalifikuje się 20 najlepszych projektantów.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: przez ten region. Dwie osoby zostały poszkodowane. Było niebezpieczne uderzenia piorunów, wstrzymano ruch pociągów. Kłopoty były też m.in. na lotnisku w Pyrzowicach. Dziś jest spokojniej, ale niestety burz nadal należy się tam spodziewać. Marcin Buczek wczoraj i dziś zbiera pogodowe informacje z regionu. Witaj, Marcinie.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, co było. Ile razy od wczoraj interweniowali strażacy w związku z burzami?
1: Takich interwencji tu w regionie łącznie było ponad 1200. Najwięcej, bo ponad 300 razy strażacy interweniowali w Rybniku i okolicy. Tam nawałnice najmocniej dały się, zwłaszcza wczoraj, we znaki. No, poza tym ponad 100 interwencji było w rejonie Cieszyna i także ponad 100 w powiecie wodzisławskim.
0: A jakie są skutki tych burz?
1: No, mówiąc ogólnie, wiatr łamał drzewa, zrywał dachy, były też uderzenia piorunów. No a co do szczegółów, to przede wszystkim dwie osoby trafiły do szpitali w Redutowach na placu zabaw. Konar drzewa uderzył dziecko. Chłopca wyciągnęli rodzice i dziecko zostało zabrane do szpitala. Z kolei w Lędzinach piorun uderzył w samochód i tam także kierowca potrzebował medycznej pomocy. W Zabrzu po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze jednego z budynków. Nie było rannych, ale 7 lokatorów ewakuowano. Akcja strażaków zakończyła się tam przed 3:00. Również piorun uderzył w hutę szkła w Częstochowie. To z kolei spowodowało awarię systemów chłodzących i było tam zagrożenie pożarem. Strażacy zakończyli tam swoją akcję przed 4:00. Natomiast w Rybniku drzewo przewróciło się na torowisko. Pociąg do czeskiego Bochumina zatrzymano, a prawie 50 pasażerów musiało przesiąść się do autobusów. Około 5:00 jeden z torów został tam otwarty. Ponadto wiatr zerwał też 5 dachów z domów i budynków gospodarczych, a 38 kolejnych zostało uszkodzonych. Na przykład w Cieszynie uszkodzony został dach szpitala. No i jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, w całym regionie ciągle usuwane są awarie energetyczne. Wcześniej rano bez prądu tu w Śląskiem nadal było ponad 18 tysięcy odbiorców.
0: No dobrze, a czego należy się spodziewać dzisiaj?
1: W tej chwili obowiązują tu w regionie dwa ostrzeżenia. Pierwsze o upale obowiązuje w całym województwie i tak ma być do jutrzejszego wieczora. Zapowiadane są również burze, no ale w tym przypadku to już tylko południe regionu. Chodzi konkretnie o okolice Bielska Białej, Cieszyna i Żywca. Tam burz według prognoz można spodziewać się dziś po południu i wieczorem. Opady deszczu w związku z burzami mają być intensywne, do tego może mocno wiać, no i trzeba się również liczyć z gradem.
0: Bardzo dziękuję, to był Marcin Buczek z najnowszymi informacjami ze Śląska. Bardzo ci za nie dziękuję. A w radiu RMF 24 już za chwilę wrócimy do obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Przygotowują się do nich cały czas politycy i nie tylko politycy w USA. Zostańcie z nami.

0: już teraz w Radio RMF 24 przenosimy się za ocean. Tam już rozpoczęło się wielkie świętowanie. W sobotę Amerykanie będą obchodzić 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie już trwają liczne wydarzenia nawiązujące do podpisania Deklaracji Niepodległości.
1: Dzień dobry, przeloty amerykańskich samolotów nad stolicą. Prezydencka orkiestra występująca na scenie w centrum Waszyngtonu. I rozmowy o Ameryce. Czego chciałbym życzyć Ameryce? Ameryko, padnij na kolana i podziękuj miłosiernemu Bogu za to, że dał nam Donalda Trumpa jako prezydenta, ponownie jako prezydenta. Bo ten kraj umierał, powiedział mi mężczyzna, który przyjechał do Waszyngtonu z New Jersey. Gdy dowiedział się, że jestem z Polski, rzucił.
2: My mother was Polish.
1: Really?
2: Yes, dzień dobry.
1: Syn imigrantki z Polski stwierdził. Myślę, że Ameryka mogłaby się czegoś nauczyć od Polski, jeśli chodzi o radzenie sobie z zagrożeniem nielegalną imigracją. U was praktycznie nie ma problemu z nielegalną migracją, na ulicach nie ma przestępczości. Wasz kraj świetnie się rozwija. Niech Bóg błogosławi Polskę, bo to właśnie Polska rozpoczęła zmiany w Europie Wschodniej. To Polska przyczyniła się do upadku Związku Radzieckiego. Niech Bóg błogosławi Lecha Wałęsę. Niech Bóg błogosławi świętego Jana Pawła II, mówił.
3: Thank you and happy 250, America!
1: W sobotę trwa wielkie świętowanie. Jest wspaniale, mówią ludzie, którzy przychodzą na National Mall w centrum amerykańskiej stolicy, gdzie prezentowane są amerykańskie Stany. Waszyngton tonie w amerykańskich barwach. W ostatnich dniach oddawane do użytku były wyremontowane place, skrzyżowania, parki. Uruchamiane fontanny, z których dawno nie tryskała woda. Donald Trump nie szczędzi pieniędzy, zapowiadając, że zmieni oblicze amerykańskiej stolicy. W sobotę około północy zapowiadany jest w Waszyngtonie pokaz sztucznych ogni, jakiego podobno świat jeszcze nie widział. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: No przecież wszystkiego najlepszego oczywiście Amerykanom i Stanom Zjednoczonym i w ogóle powodzenia, a już za chwilę u nas fakty, jakich nikt nie widział, bo jeszcze nigdy nie było faktów o godzinie 10.30 czerwca. Takich faktów nie było nigdy i nigdy więcej dokładnie takich samych faktów nie będzie. Czekajcie na nie, posłuchajcie, a potem dalej słuchajcie radia RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra mówi wam Tomasz Terlikowski. Nasze radio cały czas nadaje. Bogdan Zalewski już w blokach startowych. On za chwilę przyjmuje przedpołudniowy program radia RMF24 i poprowadzi was przez najbliższe 4 godziny. A teraz fakty. Fakty o 10:00. A w nich Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Umorzono śledztwo w sprawie afery Dwóch Wież.
2: Od tej pilnej informacji z Warszawy zaczynamy fakty.
1: Pod lupą faktów zatłoczone drogi wojewódzkie.
2: Najwięcej aut przejeżdża 631, odcinek Zielonka-Warszawa.
1: Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire.
2: Nasz najlepszy piłkarz podpisał kontrakt z klubem zza oceanu.
1: Ale będzie też Link i Swift.
2: Plus Taylor Swift. Zapraszamy.
1: Śledztwo w sprawie afery Dwóch Wież umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
2: Inwestorem, przypominamy, była w tej sprawie powiązana z PiS spółka Srebrna. Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10:00. Krzysztofie, jakie są powody umorzenia postępowania?
3: W żadnym z trzech wątków tego śledztwa prokuratura nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego. To oznacza, że według niej nie doszło do przestępstwa. Tak więc przestępstwem nie było doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być inwestorem, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej miliona na 300 tysięcy euro. Przestępstwem nie było też danie łapówki członkowi Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego za umożliwienie realizacji inwestycji, a także nakłanianie biznesmena do dawania kolejnych łapówek na ten cel. Prokuratura nie podaje szczegółów podstaw umorzenia. Ma to zrobić dopiero, gdy uzyska tłumaczenie tego postanowienia na język niemiecki.
1: Pełnomocnicy pokrzywdzonego zapowiadają zażalenie. Jak to tłumaczą, o tym w kolejnych faktach.
2: A teraz pod lupą faktów zatłoczone drogi wojewódzkie.
1: Z natężeniem ruchu jak na autostradach. Droga wojewódzka 631 rekordzistką. Konkretnie odcinek Zielonka-Warszawa. 48,5 tysiąca pojazdów dziennie.
2: Liderem wojewódzkim listy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad jest Małopolska. Po drogach wojewódzkich w ciągu doby przejeżdża tu średnio 7,5 tysiąca pojazdów.
4: Godzina szczytu, no to jest ruch jak najbardziej, ale rozumiemy, no wszyscy potrzebują gdzieś dojechać do pracy. Niektórzy mieszkają poza Krakowem, niektórzy w Krakowie, ale pracują poza Krakowem.
5: Jest okropne, zwłaszcza, że nikt tutaj nie myśli o infrastrukturze. Samochodów za dużo.
6: To, że Kraków dookoła, kolejne kręgi domów i tych miejscowości, które się już zaliczają, że już są w Krakowie, jest coraz większa, więc na pewno przez to też ilość aut w mieście jest też coraz większa.
1: Te głosy kierowców z Małopolski zebraliśmy, a my pytamy o rekordzistów z waszego regionu.
2: Dajcie znać, nasz adres to fakty@rmf.fm. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Kontrakt podpisany.
1: O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. Informację potwierdził trener drużyny nazywanej strażakami, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Reprezentant Polski może zadebiutować w klubie z wiecznego miasta 16 lipca. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Trener podkreśla, że to wspaniała informacja, że klub buduje silny zespół, stąd też pozyskanie Lewandowskiego. Klub zaznaczył, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie.
2: O nowym strażaku z Wietrznego Miasta już za chwilę w internetowym radiu RMF24. Bogdan Zalewski porozmawia z byłym piłkarzem klubu z Chicago, Tomaszem Frankowskim.
1: Zapraszamy. A za nieco ponad 2 godziny z wyspy Marszala wystartuje niezwykła ratunkowa misja kosmiczna.
8: Na orbitę zostanie wyniesiony satelita, który ma uratować innego satelitę przed przedwczesnym upadkiem na Ziemię.
2: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry. Na początek powiedzmy o przyczynach samego problemu.
8: Jedno z kluczowych obecnie obserwatoriów kosmicznych NASA, satelita Swift, do badania gwałtownych zjawisk we Wszechświecie zaczął niebezpiecznie obniżać swoją orbitę. Wszystko przez wzmożoną aktywność słoneczną i zwiększony opór rozszerzającej się atmosfery. By satelita nie spadł jesienią na Ziemię, NASA podpisała z firmą Catalyst Space kontrakt na budowę pojazdu ratunkowego Link. I to on wyruszy dziś na orbitę.
1: I to jest satelita o rozmiarach lodówki.
8: Tak, waży 400 kg, ma zbliżyć się do Swifta, przechwycić go z pomocą robotycznej kosmicznych ramion i wykorzystując własne silniki jonowe podnieść jego orbitę do bezpiecznych 600 km. Misja jest pionierska, przygotowano ją w niespełna rok. Jeśli się powiedzie, otworzy nowe możliwości zarządzania satelitami na orbicie. Umożliwi nie tylko przedłużenie ich żywotności, ale także naprawy, tankowanie czy modernizację już po wyniesieniu na orbitę. To może być ważny krok w kierunku budowy trwałej obecności człowieka poza Ziemią.
1: Przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
2: A propos innej Swift. Amerykańskie media pokazują ciężarówki wypełnione sprzętem przed Madison Square Garden. Na tych sprzętach etykiety z napisami Garden Party One. Scenografia.
1: No a to podsyca spekulacje wokół ślubu Taylor Swift.
2: Swift i Travisa Kelce w tej właśnie arenie w najbliższą sobotę. Amerykański ślub showbizowy dekady. Zobaczymy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo się cieszę, że spędzimy razem najbliższe 4 godziny. Skoro już wspomniałem o czasie, to przypomnę, że dzisiaj jest wtorek, 30 dzień czerwca. Dla jednych z Was przyjemne chwile na urlopie, a innym będziemy uprzyjemniali ten dzień w pracy. W wolnej chwili napiszcie, co się u Was dzieje, jak się macie, co u Was słychać, gdzie nas słuchacie. Czy bardzo doskwiera Wam skwar? No, ja ranek zacząłem od podlania wszystkich moich doniczkowych roślin. Bardzo już chciało im się pić. A ja jestem bardzo spragniony Waszej korespondencji. Wpiszcie się, jak ja to żartobliwie nazywam, na naszą radiową listę obecności. Będzie mi bardzo miło zacytować Was na antenie. Wasze SMS-y pod numerem 3322 albo maile do mnie pod adresem bogdan.zalewski@rmf.fm lub radio@rmf24.pl. Piszcie i słuchajcie. Zapraszam. Czy są wśród nas piłkarscy kibice? Fanów futbolu nie muszę specjalnie zachęcać do posłuchania mojej pierwszej rozmowy. Niezainteresowanych też zapraszam, bo poruszymy też pozasportowy temat wielkich pieniędzy. Moim gościem już za chwilę będzie były reprezentacyjny polski zawodnik Tomasz Frankowski. A mojego rozmówcę zapytam o dalszą karierę Roberta Lewandowskiego w amerykańskim klubie Chicago Fire. Franek Olewyn, tylko w Waszym radiu.

0: Otwieramy naszą stronę internetową rmf24.pl i co my tutaj widzimy? Jaki tytuł? Lewandowski ma nowy klub. Pozyskaliśmy ikonę piłki nożnej. Robert Lewandowski, czytamy w artykule, został nowym zawodnikiem Chicago Fire, poinformował amerykański klub oraz sam piłkarz. Zachęcam Was do prześledzenia tego artykułu w naszej witrynie internetowej. No i można powiedzieć, stało się Robert Lewandowski oficjalnie strażakiem, jak to się popularnie mówi. Polak dołączył do ekipy Chicago Fire. A jest z nami były strażak, były zawodnik tego klubu, także były reprezentant Polski Tomasz Frankowski. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę pana, czy przeprowadzka do Chicago Fire to jeszcze jest sportowa ambicja Lewandowskiego, czy już początek piłkarskiej emerytury?
1: Wie pan co, no trochę trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo mimo, że Chicago Fire to nie jest zespół z pierwszych stron europejskich gazet, no to wiemy, że nie płaci się $20 milionów za sezon zawodnikowi, który ma odcinać kupony, więc na pewno oczekiwania działaczy, kibiców w MLS, czyli w Ameryce, są ogromne względem tego piłkarza, podobnie jak w stosunku do, powiedzmy, Lionela Messiego, który przeszedł do Interu Miami, tak, bodajże dwa sezony temu i też za ogromne pieniądze robi popularną robotę.
0: Czyli dlatego Lewandowski nie chciał przejść do Miami, bo nie chciał rywalizować bezpośrednio z Messim, tak? Wolał być gwiazdą tutaj w Chicago.
1: No nie ma takich założeń, ponieważ Robert jest typową dziewiątką, a Leo Messi jest kreatywnym, ofensywnym zawodnikiem. Natomiast Liga MLS, czyli ta amerykańska, rządzi się swoimi prawami i tam są budżety płacowe, które nie pozwalają zatrudniać w jednym klubie kilku zawodników o tego typu potencjale. Jest tam raczej rozproszona ta możliwość, no i stąd Robert mógł trafić do innego klubu, na pewno nie do Interu Miami.
0: Mówimy o dużych pieniądzach, to oczywiste. A czy MLS to jest dziś liga taka poważnie sportowa, czy przede wszystkim właśnie biznes, pieniądze, marketing?
1: Tak, przede wszystkim biznes, pieniądze, marketing, ale również trenerzy, którzy szkolą zawodników w lidze MLS, bazują na Premiership. Tam są bardzo duże szkolenia przeprowadzane, przynajmniej w czasach, jak ja grałem, a blisko 20 lat temu, to większość trenerów właśnie dążyła do perfekcji w przygotowaniu fizycznym, siłowym, szybkościowym.
0: Czyli jest analogia pomiędzy amerykańskim i brytyjskim futbolem.
1: Tak, dokładnie, choć oczywiście odpowiednio niższy poziom jakości i umiejętności technicznych, bo nie ma co ukrywać, że kadry w Premier League zespołów mają po 20 czy nawet 25 bardzo dobrze wyszkolonych piłkarzy technicznie, zarabiających bardzo duże pieniądze, natomiast w lidze amerykańskiej jest ogromna dysproporcja pomiędzy Lewandowskim, Messim czy kilkoma innymi zawodnikami zarabiającymi powyżej $5 milionów, a zwykłymi zawodnikami szeregowymi, obrońcami czy nawet bramkarzami, którzy zarabiają $100 tysięcy rocznie i też muszą rywalizować na tym samym poziomie i z tą samą zaangażowaniem.
0: No właśnie, a propos poziomu, czy Robert Lewandowski nie ryzykuje, że w USA będzie postrzegany bardziej jako celebryta niż piłkarz?
1: Być może w kręgach pozasportowych tak, bo na pewno kwestie wizerunkowe tam również odgrywają dużą rolę. Pewnie marketing i reklamy są wpisane w kontrakt, że będzie miał prawo pozyskiwać i dodatkowe uposażenie i być przedstawicielem różnych marek. Podobnie pewnie jego małżonka Anna Lewandowska. Natomiast no, przede wszystkim wyjeżdża pod kątem sportowym i tutaj Chicago Fire, zatrudniając go, liczy na wzrost ilości A kibiców i B miejsca w tabeli, które w tym momencie jest chyba nie do końca satysfakcjonujące miliardera właściciela.
0: Czyli z jednej strony ligowe historie, z drugiej strony oczywiście pokłosie mundialu, Stany Zjednoczone, prawda? A jeszcze a propos tego poziomu gry, na który pan zwraca uwagę, eksperci tutaj podkreślają, że amerykańska liga no nie ma takiego tempa gry jak w Europie, to jest jednak inny poziom. Czy to pozwoli Lewemu na utrzymanie tej formy, która daje mu gwarancję dobrej gry w naszej reprezentacji narodowej?
1: Oczywiście, że daje. Przykładem jest choćby Świderski, który grając w MLS z powodzeniem też występował w reprezentacji Polski. Oczywiście Robert występować będzie w tej kadrze z innego pułapu, jako najbardziej zasłużony czy najbardziej legendarny polski piłkarz, więc pewnie też się zastanawia, w którym momencie powiedzieć stop w spotkaniach reprezentacji Polski. Natomiast na pewno to nie będzie przeciwwskazaniem. Ja sam mogę z własnej historii wspomnieć, że w Chicago Fire grałem mając wiek lat 34 i naprawdę obciążenie treningowo-meczowe było ogromne. Dość powiedzieć, że wróciłem do polskiej ekstraklasy następnie i sięgnąłem jeszcze po tytuł króla strzelców, a strzelanie bramek w Ameryce nie szło mi tak dobrze jak w Polsce na pewno.
0: Bardzo się cieszymy, że mamy okazję rozmawiać właśnie z Tomaszem Frankowskim, który, jak tutaj słusznie zauważył, z autopsji zna Chicago Fire. Pan tam grał w 2008 roku. Jaki to jest klub dzisiaj? Jakie jest jego zaplecze? Ma pan orientację?
1: No niestety nie mam, bo tam dwukrotnie zmienił się właściciel. Za moich czasów, że tak wspomnę, mieliśmy świetny ośrodek treningowy i graliśmy na przedmieściach, na stadionie blisko 20-tysięcznym, raczej wypełniając ten stadion, ale wiem, że ambicje klubu poszły zdecydowanie w górę w międzyczasie, ponieważ zrezygnowano z gry na tym 20-tysięczniku i przeniósł się zespół do centrum, do downtown, żeby jeszcze bardziej popularyzować tą dyscyplinę sportu i mecze są rozgrywane na 60-tysięczniku Soldier Field. Natomiast nie wiem, na ile zmiana miejsca gry zmotywowała kibiców do liczniejszego przyjścia, bo zawsze to jednak piłkarze motywują swoją dobrą grą, swoimi akcjami, a Chicago Fire w ostatnich 10 latach, jak śledziłem, no jednak było typowym średniakiem.
0: A jaką rolę mogła odegrać w tej decyzji Lewandowskiego no, ogromna, bardzo liczna Polonia w Chicago? Czy to był jeden z kluczowych argumentów, jak pan sądzi?
1: No nie sądzę, bo Robert z chęcią by pewnie wrócił do polskiej ekstraklasy, gdyby patrzył na polskich kibiców. Mhm. Natomiast jeżeli już wybierać jakiś klub w Ameryce, to oczywiście Chicago Fire tutaj było zdecydowanym priorytetem. Mówi się o społeczności polskiej, blisko miliona mieszkańców w Chicago i w okolicach, więc tutaj na pewno kilka tysięcy więcej na pierwsze mecze Roberta z polskimi flagami w polskich koszulkach się na Soldier Field pojawi.
0: Pan już wspomniał osobę pani Anny Lewandowskiej. No właśnie przeprowadzka Roberta Lewandowskiego to nie tylko benefity dla jego samego, ale też właśnie dla żony. Pani Anna ma otworzyć między innymi swoją linię kosmetyków. Klub z Chicago zaproponował jej też miejsce pod salon fitness. Lewandowcy będą drugimi Beckhamami, jak pan sądzi?
1: No mają takie ambicje, nie ma co ukrywać, choć oczywiście David Beckham i jego żona to jest marka globalna i trudno będzie do nich dorównać, ale nie ma takiego drugiego duetu celebrycko-sportowego na świecie, przynajmniej ja nie kojarzę, więc myślę, że małymi kroczkami Robert próbuje. Transfer do Barcelony był tego przykładem, natomiast tutaj myślę, że oni powinni tak jakby kopać w swoim ogródku, robić swoje dobre rzeczy i oczywiście rozwijać te produkty, które dotychczas mają, suplementy, treningi fitness, tak, czy studia Pilates, no i tą markę Roberta RL9.
0: A gdyby pan dostał ofertę, no nie wiem, z Arabii Saudyjskiej na przykład, wartą znacznie więcej pieniędzy, to wybrałby pan Chicago z tą Polonią amerykańską, czy Bliski Wschód?
1: Ja myślę przede wszystkim, że Robert czekał na tą ofertę, tylko chyba z mojej perspektywy przeszarżował, bo mówiło się o kwocie 80-90 milionów euro za sezon, czyli pieniądze porównywalne, które z 2-3 lata temu dostał Benzema. Jak Arabowie w szczycie popularności płacili bez opamiętania. W międzyczasie ograniczyli swoje finansowanie, a gdzieś te Roberta wymagania chyba szły w tym kierunku i niestety nie znaleźli współpracy. Natomiast z dwojga złego na pewno Chicago Fire tutaj i finansowo, i marketingowo, i sportowo sprosta Roberta oczekiwaniom.
0: To tak na koniec taka może mała synteza i taka może troszkę wirtualna scenka. Gdyby, panie Tomaszu, gdyby dziś zadzwonił do pana Robert Lewandowski i zapytał: Franku, warto było wybrać Chicago, to co by pan odpowiedział?
1: No stary, już wybrałeś. Musztarda po obiedzie, trzeba było dzwonić tydzień temu. Natomiast tak czy inaczej, uważam, że to jest właściwy krok w wieku Roberta i przy jego jeszcze sportowych ambicjach może się pokazać na tym rynku amerykańskim i zostać zapamiętany jako goleador nie tylko w Europie, ale również w Ameryce Południowej.
0: Mocno zasili naszą kadrę?
1: Północnej, przepraszam.
0: Tak. Zasili naszą kadrę jeszcze, jak pan sądzi?
1: Wszystko od niego zależy. Tutaj chyba jest dobra współpraca pomiędzy nim a selekcjonerem Janem Urbanem. Oczywiście reprezentacja nasza nie gra na mundialu i nie awansowała. Częściowo odpowiedzialność spada także na kapitana. No ale jak to się mówi, zakopujemy historyczne momenty do piasku i każdy patrzy do przodu, więc wkrótce eliminacje do Mistrzostw Europy. Miejmy nadzieję, że Robert również będzie miał ochotę jeszcze do tych eliminacji przyłożyć swoją cegiełkę, co znaczy, że chciałby strzelić bramki.
0: Nie ma Polski w Stanach Zjednoczonych, ale jest Polak w USA. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Tomasz Frankowski był gościem Radia RMF 24. Życzymy przyjemnego dnia.
1: Dziękuję wzajemnie wszystkim.
0: Kłaniamy się. Tu Radio RMF 24, wasza internetowa stacja. Jak zwykle, jak co dzień, wszystkie informacje na bieżąco, na wyciągnięcie ręki. Sprawdzajcie naszą stronę internetową rmf24.pl. Możecie nas słuchać na tej właśnie stronie oraz na RMF On.

0: SMS 3322, radiomałpa rmf24.pl. Co u was słychać? Gdzie nas słuchacie? Pozdrowienia z ciepłego Cieszyna dla całego radia RMF24. Słychać i słuchać was dobrze. Miłego i spokojnego dnia i oby te zapowiadane dla nas burze zamieniły się tylko w chłodny deszcz. Tego życzymy z całego serca. Cieszcie się umiarkowaną pogodą w Cieszynie. Dziękujemy i pozdrawiamy. A teraz już w naszym studiu Katarzyna Podraza. Witamy cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Czas na fakty RMF FM 10.30.
1: Stany Zjednoczone będą stały ramię w ramię ze swoimi europejskimi sojusznikami w obronie krajów bałtyckich, zapewnił dziś w Estonii dowódca sił lądowych NATO w Europie, amerykański generał Chris Donahue. Jesteście gotowi zrobić więcej i poprzeć słowami czynami, a Stany Zjednoczone będą przy was. Tak właśnie buduje się odstraszanie, mówił podczas uroczystości, w ramach której dowództwo nad sojuszniczymi siłami lądowymi na Łotwie i w Estonii przekazano korpusowi niemiecko-holenderskiemu. Występując obok niego minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił, że przedzielenie dodatkowego dowództwa NATO do obrony krajów bałtyckich jest dowodem determinacji sojuszu. W faktach przeglądamy sieć dróg krajowych w Polsce, a ta, jak przyznał na naszej antenie Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie jest jeszcze kompletna.
2: Są jeszcze tak zwane wąskie gardła, czyli pewne odcinki, których brakuje. W okolicach Warszawy, to jest na przykład wschodnia obwodnica Warszawy, na północ od Warszawy, to jest wyjście S7 przez Łomianki i dalej w kierunku Płońska. Na południe z kolei to na pewno jest wyjście z Krakowa w kierunku Podhala, w kierunku Nowego Targu. Tam przygotowania nowej drogi ekspresowej S7 trwają. To jest jeszcze wczesny etap, ale faktycznie tam droga również musi powstać.
1: Z Szymonem Piechowiakiem rozmawiał Tomasz Terlikowski. Muszelka albo oryginalny kamień mogą być kosztowną pamiątką z wakacji. Celnice przypominają, że nie wszystko można zabrać ze sobą do walizki jako prezent z podróży.
3: Wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. Więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy okaz, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając, pamiętajmy, ten maksymalny wymiar kary to jest nawet pozbawienie wolności do 3 lat.
1: Mówiła RMF Max Małgorzata Spychała-Suszczyńska z Poznańskiej Izby Administracji Skarbowej. Mundurowi odradzają próby chowania pamiątek głęboko w walizce. Dzięki nowoczesnym skanerom niewiele da się ukryć podczas kontroli na lotnisku. Zajrzyjmy jeszcze na Śląsk, bo tam intensywne przygotowania do widowiskowych pokazów lotniczych. Airshow Rudniki to 2 dni pełne emocji i spektakularnych akrobacji.
4: Mamy grupę rekonstrukcyjną Retro Sky latających na samolotach z NIN-526 malowanych w barwach
1: Kowych pokazów lotniczych. Airshow Rudniki to 2 dni pełne emocji i spektakularnych akrobacji.

się teraz przebywacie? Krzątacie się w domu? Siedzicie w firmie przed komputerem? Pracujecie na wolnym powietrzu? Jesteście wystawieni od rana na niemożliwy żar? Napiszcie do mnie, bogdan.zalewski@rmf.fm. Dołączcie fotkę zrobioną smartfonem. Opiszę na antenie dla lepszego obrazu. Ja spoglądam teraz przez okno z widokiem na kobiec Kościuszki. No, cały skąpany w słońcu, piękny widok, no ale spacer dzisiaj w górę i w dół może być męczący. A jednak są spacerowicze. Widzę taką grupkę. Pani na biało. No, dzisiaj dobrze na biało. Kraków, temperatura 29 stopni. Zmienną bardzo, słuchajcie, mamy pogodę. Słuchacie radia RMF24. Leśnicy, słuchajcie, wprowadzają

0: Stoją zakazy wstępu do lasów po nawałnicach, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Zabezpieczane są tereny, usuwane są skutki żywiołu, szacowane są straty. Sytuacji w lasach przygląda się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, z którym się właśnie w tym momencie łączymy. Witamy serdecznie, Benjaminie.
1: Dobry Bogdanie, witam wszystkich słuchaczy. W nawiązaniu do tej pogody, o której mówiłeś tak. W Krakowie, to ja powiem, w Wielkopolsce po tym rekordowo upalnym weekendzie, dla wielu chyba upragnione w końcu skromne 23 stopnie Celsjusza i
0: dużo lżej
1: zachmurzenie.
0: Tak, zachodnia część Polski to są te tereny, gdzie obowiązują te najnowsze komunikaty ostrzegawcze, prawda?
1: Zgadza się. Dokładnie województwo lubuskie, tutaj tereny nadleśnictwa Krosno, to jest to ostatnie sprzed chwili dosłownie informacja o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasów. Ono będzie obowiązywało do 30 września aż, ponieważ ze względu na tę nawałnicę, która w miniony weekend, w niedzielę dokładnie, przeszła przez województwo lubuskie, to tutaj zostało część leśnictwa dobrosułów wyłączona z użytkowania. Również w województwie lubuskim mowa tutaj nadleśnictwo Głusko oraz nadleśnictwo Smolarz. Tam zobaczyć można na stronie tych nadleśnictw również filmiki, powalone drzewa, ciężki sprzęt. To wszystko teraz dzieje się właśnie tutaj na zachodzie Polski.
0: No widzę, że tutaj bardzo tak na bieżąco aktualizujesz te informacje, spoglądasz do map, oglądasz filmy. Bardzo się cieszę. Powiedz, skoro tak uważnie śledzisz tę sytuację, to gdzie jeszcze wiatr i burze wyrządziły duże straty?
1: Tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku tygodni leśnicy mają pełne ręce roboty. Ten ostatni weekend, te kilka ostatnich dni, najpierw upał, a potem silne burze, to oczywiście to, co dzieje się na bieżąco, ale na przykład tydzień temu w nadleśnictwie Jarocin w Wielkopolsce również burza wyrządziła dosyć spore straty. Również Małopolska, tutaj też jest kilka nadleśnictw, kilka miejsc, gdzie te wiatrołomy są cały czas, trwa praca leśników. Ja myślę, że najlepiej wejść sobie na stronę Banku Danych o Lasach i tam są szczegółowe mapy, szczegółowo pokazane działki, na których nie można przebywać, oraz oczywiście przyczyny tego. Warto też zadzwonić do miejscowego nadleśnictwa z zapytaniem po prostu, czy to miejsce jest dostępne, czy można tam przejechać rowerem, czy można zrobić sobie piknik, pójść na spacer.
0: No ja jeszcze
1: nam wypoczynek, a leśnikom pracy.
0: Ja jeszcze polecam oczywiście naszą internetową stronę rmf24.pl. Tam też bez przerwy aktualizowane informacje. Na bieżąco mamy raporty na temat, no nie tylko nawałnic, prawda? Benjaminie, bo nie tylko nawałnice dają się we znaki
1: tak.
0: Leśnikom. Od tygodni informujemy o tym, że sytuacja w lasach jest bardzo trudna. No ściółka jak pieprz, prawda? Jak kartka papieru, wszechobecna susza. Relacjonowaliśmy też kilka naprawdę dużych pożarów. Czy w związku z tym zagrożeniem ogniowym, tym żywiołem, są też ograniczenia we wstępie do lasów? Nadal.
1: Jak najbardziej tutaj nadleśnictwo Gościno, to jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, to tutaj okolice Kołobrzegu również są problemy. Tam po dosyć dużym pożarze, zwłaszcza ci, którzy jeżdżą rowerami, trasa Eurovelo, tam mogą być małe utrudnienia, ponieważ strażacy cały czas usuwają skutki tego pożarzyska. Również nadleśnictwo Mińsk, to z kolei Mazowsze, tutaj blisko 240 hektarów, które cały czas musi być pod kontrolą. Leśnicy tutaj pracują, starają się uprzątnąć ten teren. Strażacy z kolei apelują o ostrożność, o rozwagę podczas wędrówek do lasów, podczas przejażdżek rowerowych, podczas jakichś wycieczek. Są wyznaczone miejsca, w których można na przykład rozpalić ognisko czy grilla. Myślę, że teraz lepiej się jednak wstrzymać od takich aktywności, zwłaszcza przy tej wilgotności, jak powiedziałeś, ściółka jak kartka papieru. Lepiej nie sprowadzać tutaj zagrożenia na las, na nas, na naszych bliskich, którzy są z nami. Są też specjalne mapy w internecie na stronach terenach nadleśnictw, w których miejscach można, w jaki sposób wypoczywać. Lepiej też sprawdzić wcześniej, gdzie i w jaki sposób, tak by przez przypadek niechcący nie wyrządzić szkód lub nie mieć przykrego spotkania ze Strażą Leśną.
0: Tak, a dopiero mamy przedpołudnie. 10:42, za 18 minut będzie 11:00 i nowe fakty RMF FM, a to był najnowszy raport Beniamina Kubiaka-Piłata. Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Pogoda wyrządziła też duże szkody w Szczecinie, ale o tym już za chwilę opowie nasza reporterka Anna Pałamar. Bądźcie z nami.

0: kolejny krok w naszym raporcie pogodowym. Już mówiliśmy w Radiu RMF24, jak trudny to czas dla służb, ale także dla mieszkańców, zwłaszcza północnej Polski. Po weekendowych upałach przyszły ulewne deszcze, przyszły burze, pioruny, wyładowania, ulewy. W Gryfinie, w województwie zachodniopomorskim, zalane zostały główne ulice miasta. Na miejscu jest nasza reporterka RMF FM, Anna Pałamar. Witamy serdecznie, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Aniu, ja Cię słucham, a jednocześnie spoglądam tutaj na naszą stronę internetową rmf24.pl. Widzę tutaj taki duży, multimedialny artykuł: Gryfino pod wodą, potężna nawałnica nad miastem. Widzę, jak ulice zamieniły się w taką małą Wenecję, ale to już przeszłość, prawda? Jak wygląda teraz sytuacja?
1: Dzisiaj sytuacja wygląda dużo lepiej. Większość tej wody została wypompowana przez służby, a reszta odparowała, bo nadal mamy bardzo wysokie temperatury. Dziś tu w Gryfinie 27 stopni. Popadać może jedynie przelotnie po południu. Strażacy od wczoraj mieli pełne ręce roboty. Ich działania dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i budynków. Jak mówili mi mieszkańcy Gryfina, było intensywnie.
2: Tutaj było zalane. Teraz idę do córki do garażu zobaczyć, czy jest zalane. Z tamtej strony jest wejście, wjazd do garażu. Też ludzie mieli pozalewane. Strasznie to wyglądało, no bo tutaj wszystko z górki, wie pani, spływa, zabetonowane. Wszystko jest, zalewa wtedy. Ja mieszkam tutaj za tym blokiem. To też tam z góry wszystko spływa. I tak tutaj z tej strony i z tej strony. I to wszystko tu w jedno miejsce. To strasznie to wyglądało.
3: Tutaj było pełno wody, ale tam na dole nie byliśmy. Było zalane tam na dole i to bardzo dużo. Czasami to bywa, że te studzienki są pozatykane, ale tu akurat na górze, po tych remontach tutaj to względnie się sprawdza, bo to schodzi, ale ludzie się wypowiadają, których znam z Gryfina, no to oczywiście człowiek mieszka tutaj trochę, to jednak nie pamiętają nawet takiej raptownej ulewy, to jednak to coś okropnego, to aż siwo było.
4: Wiem, że zalane były ulice.
1: No bo tutaj cały czas widzę, piasek jest, służby jeszcze coś tu odpompowują.
4: Pompowują, garaże były zalane też. Chwilowe było takie przymoczenie.
1: Tak, no bo to wczoraj faktycznie intensywnie było, prawda?
4: Intensywnie, tak. Niedługo, ale mocno. Przyspałam. Po prostu nie słyszałam, nie wiem. Pojawiłam się dopiero, jak tu coś wpłynęło.
1: Ale była ta woda?
4: No była, tak. Zresztą ślady są widoczne. Piasek przyniesiony przez wodę. Trzeba to ponaprawiać.
0: Tak, Aniu, pozostały takie ślady, prawda? Ja usłyszałem oprócz tych informacji o tym nawalnym deszczu, to taką frazę usłyszałem od jednego z twoich rozmówców, że wszystko tu jest zabetonowane, czyli ta betonoza też nie pomaga, prawda?
1: Tak, no ten teren tutaj jest taki też mocno nierówny. Rzeczywiście tutaj są takie dość strome ulice. Ta woda spływała w dół, no i tego betonu jest całkiem sporo. Ta woda nie miała po prostu dokąd...
0: Ujścia, tak.
1: Ujścia.
0: To było Gryfino, ale nie tylko Gryfino było w dużej potrzebie, prawda?
1: Tak, trudna sytuacja była też wczoraj w okolicach Stargardu. Tam również kilkadziesiąt interwencji strażaków od wczoraj. Teraz pogoda powinna się poprawić. Te najnowsze ostrzeżenia IMGW omijają zachodniopomorskie, no ale w pozostałej części kraju może jeszcze popadać i być burzowo.
0: W Gryfinie, z tego co pamiętam, 27 stopni, tak? Nie słyszę potwierdzenia, chyba już zerwał się kontakt z Gryfinem. Jeśli pamiętam, to 27, w Krakowie 29, a więc 2 stopnie wyżej. To była Anna Pałamar. Bardzo dziękujemy za tę relację. A już za chwilę fakty. Za 10 minut będzie 11 i nowe fakty w RMF24. No, widzę, że są jakieś problemy na krakowskim lotnisku Balice. Nie tylko mamy problemy z komunikacją czasami zrywa ten kontakt. No, mamy jakąś awarię na pasie startowym. O skutkach tej awarii usłyszycie już za kilka chwil. Bądźcie z nami, tu wasze radio RMF 24.

0: niezapomniane solo Santany. Pięknie gramy, ale także rzetelnie informujemy. Zbliża się godzina 11, więc czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Prosimy bardzo o kolejną porcję informacji w Radiu RMF 24.
1: Tak jest. Znacznie bliższa rzeczywistość. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące warszawskich dwóch wież.
2: Od dnia ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego.
1: Prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że badane w toku śledztwa czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego.
2: W faktach także podsumowanie niespokojnego poniedziałku w Śląskiem, gdzie prognozy znów straszą burzami.
1: A w faktach kulturalnych polówka z filmami Brada Pitta. Pani prokurator robiła wszystko, by w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy. Tak przekonuje mecenas Jacek Dibła.
2: W ten sposób pełnomocnik pokrzywdzonego komentuje decyzję o umorzeniu śledztwa, które miało wyjaśnić nieprawidłowości przy planach budowy wieżowców w Warszawie przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna.
1: Z prawnikiem rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co zamierzają teraz pełnomocnicy?
3: Czekają na pisemne uzasadnienie postanowienia o umorzeniu śledztwa. Potem, jak mówił mi mecenas Dibła, sporządzą zażalenie tej decyzji.
4: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwilibrystyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
3: Decyzja śledczych jest dla mecenasa niezrozumiała. Stwierdził jednak, że ostatnie przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zdradzało już intencje prowadzącej prokurator. Uchylanie wszystkich naszych pytań świadczyło o tym, że nie zależy jej na wyjaśnieniu sprawy, przekonywał prawnik.
1: A jak umorzenie sprawy dwóch wież komentują politycy, o tym w kolejnych faktach RMF FM.
2: A teraz utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice.
1: Z powodu awarii na pasie startowym utknął jeden z samolotów, co uniemożliwiło przed godziną 10 wykonywanie kolejnych operacji. Pasażerowie zostali jednak bezpiecznie ewakuowani, przewiezieni do terminala.
2: Część maszyn z Balic została przekierowana. Niektóre z nich, m.in. do Warszawy, Stambułu czy Palermo, zanotowały opóźnienia.
1: A zepsutego Embraera 145 usunięto już z pasa startowego. Akcja służb na ekspresowej S5 w Rawiczu w Wielkopolsce. Tam na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
2: W kierunku Poznania nie przejedziecie.
1: Ponad 1200 razy interweniowali minionej doby strażacy w związku z nawałnicami w Śląskiem.
2: Dwie osoby poszkodowane, zerwanych 5 dachów, a prawie 40 kolejnych jest uszkodzonych. Dzisiaj w tym regionie znów zapowiadane są burze.
1: W faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, jestem. Gdzie nawałnice szczególnie dały się we znaki?
5: Ponad 300 wyjazdów było w Rybniku i okolicach. Ponad 100 razy strażaków wzywano w okolicach Cieszyna. Podobnie było w powiecie wodzisławskim. W Zabrzu po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze budynku, z którego ewakuowano 7 lokatorów. Piorun uderzył też w hutę szkła w Częstochowie, co spowodowało awarię systemów chłodzących i zagrożenie pożarem. W Cieszynie natomiast wiatr uszkodził część dachu szpitala. Wreszcie w Rybniku na torowisko przewróciło się drzewo i prawie 50 pasażerów musiało się przesiąść do autobusów.
2: A gdzie dzisiaj spodziewać się burz?
5: Burze z deszczem, wiatrem i gradem zapowiadane są na południu województwa. Chodzi o okolice Bielska Białej, Cieszyna i Żywca. Ostrzeżenie w tej sprawie obowiązuje do wieczora.
1: A przed chwilą błyskawice koło Kraśnika w województwie lubelskim. Inflacja poniżej rynkowych oczekiwań.
2: W tym miesiącu ceny wzrosły o 2,5% w skali roku. To wstępne wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego.
1: A w przedpołudniowych faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
6: Dzień dobry.
1: Igorze, witamy. Te najnowsze dane przynoszą duży spadek inflacji?
6: O 0,6 punktu procentowego, a więc duży w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zejście do 2,5% oznacza też, że jesteśmy znów dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, a to oznacza, że nie ma obecnie powodów do podwyżek stóp procentowych. Tego w ostatnim czasie obawiali się kredytobiorcy z oprocentowaniem zmiennym. Według wstępnych wyliczeń GUS tańsza niż przed rokiem jest żywność. Ten spadek cen, choć niewielki, pozwolił na obniżenie wskaźnika inflacji. W górę cen windują jednak stawki za energię i paliwa. Rok do roku podrożały średnio o 5%.
1: A w studiu faktów kulturalnych RMF FM czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry.
1: Z zaproszeniem na polówkę.
2: Wieczór z filmami Brada Pitta w Łódzkim Parku na Zdrowiu. Zacznie zatytułowany tak letni festiwal filmowy. W tym roku w programie jest ponad 160 seansów w kilkudziesięciu lokalizacjach, m.in. w parkach, na osiedlach, na miejskich plażach. Można oglądać i hollywoodzkie superprodukcje, i kino artystyczne, ale też polskie klasyki, czy kino familijne. Wszystkie pokazy zaczynają się po zmroku. Po 21:00 wstęp zawsze jest darmowy. Do piątku w Toruniu trwać będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFI Fest. Pokazy odbywają się na przykład w ogrodach, na dziedzińcach, mówi dyrektorka Kawka Jaworska.
7: Czyli w tych pięknych, niezwykłych, czasem nieoczywistych miejscach kinoplenerowe, bo lato to i chłodzące sale, ale to też wieczorne, późnowieczorne seanse.
2: Z widzami spotkają się jeszcze m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Anna Seniuk czy Bogusław Linda i słynna aktorka Anastazja Kiński, która odbierze też nagrodę za niepokorność twórczą. Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny. W połowie lipca na ekrany trafi kolejna odsłona jednego z dziwniejszych uniwersów współczesnego kina. Pinokio zerwany ze sznurków to nowa produkcja serii horrorów na podstawie znanych bajek. Był już Krwawy Kubuś Puchatek, Jelonek Bambi, Piotruś Pan. Pora na Pinokia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nigdy nie dość powtarzania. Dzień dobry. Niech to będzie dla was dobry dzień, ten wtorek, ostatni dzień czerwca. Bogdan Zarewski przed mikrofonem radia RMF24. Gdzie mnie słyszycie? Co u was słychać? Skrobnijcie parę słów. Jaka pogoda? Czy bardzo gorąco? Gdzie się chronicie przed upałem? Zróbcie fotkę smartfonem i wyślijcie na moją skrzynkę mailową bogdan.zarewski@rmf24.fm. A już za chwilę znów piłka w grze. Niemcy i Holandia za burtą mundialu.

0: Nasze emocje rozgrzewa wciąż informacja o Robercie Lewandowskim, który, przypomnę, dokonał takiego transferu życia do Chicago Fire. To jest jedno, ale pamiętamy, że cały czas trwa mundial przecież, a w nim wielkie niespodzianki. Co ja mówię niespodzianki? Sensacje. Za burtą turnieju są już Holendrzy, którzy przegrali z Marokiem, a także Niemcy, którzy po rzutach karnych ulegli Paragwajowi. Łączymy się z Radosławem Gilewiczem, ekspertem telewizyjnym, a także naszym byłym znakomitym piłkarzem. Witam serdecznie, panie Radosławie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan wprawdzie największe sukcesy odnosił w Austrii, był pan nawet królem strzelców, ale grał pan też w niemieckiej lidze, prawda? W FC St. Gallen, VfB Stuttgart, z Karlsruhe dotarł pan do finału Pucharu Niemiec, prawda? Więc dobrze zna pan niemiecką piłkę nożną. Co z tym niemieckim futbolem? Co się stało?
1: Dobre pytanie, ale wydaje mi się, że nie jestem adekwatną, że tak powiem, osobą do odpowiedzenia na to pytanie. No to jest głębszy problem, bo wydawało się, że Niemcy przystępują jak co roku, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, w roli faworyta. Tym razem miało być inaczej, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co czeka ten zespół. Co mogą kibice reprezentacji Niemiec oczekiwać od tego zespołu? Zaczęło się w miarę dobrze, wysokie zwycięstwo z Curaçao, 7-1, później...
0: Curaçao to nie jest, że tak powiem, drużyna z pierwszych stron gazet.
1: To prawda. Natomiast najważniejsze, że ten początek i wszyscy myśleli, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, no ale wybrzeże Kości Słoniowej pokazało już w jakim stopniu też braki tej drużyny, co nie znaczy, że ten mecz nie został wygrany, bo został wygrany. No i później te trzecie spotkanie z Ekwadorem, już kompletny zawód. Z jednej strony było usprawiedliwienie, że Niemcy tak naprawdę nie musieli tego spotkania wygrać, że tak naprawdę to Ekwador musiał, więc to też zrobił. No i wczoraj był mecz ten prawdy, bo jakby nie było, z całym szacunkiem do Paragwaju, no to nie był przeciwnik, którego można było się z perspektywy Niemców obawiać, ale można się było obawiać o grę zespołu i od początku do samego końca trzeba powiedzieć, że to było jedno wielkie rozczarowanie.
0: No właśnie, co pana najbardziej negatywnie zaskoczyło w grze Niemców przeciwko Paragwajowi? To jest w ogóle to odpadnięcie Niemiec już w 1/16 finału, to jest największa sensacja tego mundialu?
1: Na ten moment tak. To jest na pewno duża sensacja. I co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie przede wszystkim słaba gra, brak tempa. Ja miałem wrażenie, że oni wyglądali jakby wszyscy byli zmęczeni. Męczyli się tym graniem, męczyli wszystkich. Oczywiście patrząc na Paragwaj, mieli proste środki, czyli głęboka defensywa, szukanie stałych fragmentów gry i grę z kontrataków. No nie wyglądało to fajnie, natomiast liczy się ten końcowy efekt i nie można powiedzieć, że Paragwajowi nie należał się ten awans, bo trzeba z przekroju tych 120 minut plus te rzuty karne, trzeba docenić też po prostu tą ofiarną grę, że tak powiem, determinacją i granie z sercem Paragwajczyków, więc oni zasłużenie przeszli do kolejnej rundy.
0: A czy reprezentacja Niemiec zapłaciła za nieskuteczność, czy problem jest znacznie głębszy, jak pan sądzi?
1: Problem jest znacznie głębszy. Przede wszystkim dla mnie, no nie możesz po prostu jednego z najlepszych pomocników środkowych w Europie, czy być może na świecie, czyli Joshua Kimmich, który gra na co dzień na środku pomocy, no został już od dłuższego czasu w reprezentacji przekwalifikowany na prawą obronę, gdzie sam się kompletnie nie radził, więc te problemy w środkowej strefie boiska były nadto widoczne w każdym ze spotkań.
0: Niemiec brakuje w ogóle takich prawdziwych liderów. No pamiętamy Lama, Schweinsteigera czy Krosa, prawda? Czy teraz są jacyś zawodnicy na miarę tamtych postaci?
1: Nie udźwignęli tego. Wszyscy myśleli, że jednak to będzie Florian Wirtz, że Jamal Musiala przede wszystkim. To będą ci piłkarze, którzy będą stanowić o tej sile. Mają tą kreatywność, natomiast no, nie sprostali temu, tym oczekiwaniom i wydaje mi się, że to też był olbrzymi problem. Słabsza gra Leroya Sané już od dłuższego czasu. Problemy w defensywie, kontuzja Schlotterbecka spowodowała, że po prostu ten zespół no nie był kompletny. Teraz wychodzą na jaw Lothar Matthäus, legenda niemieckiego futbolu, właśnie powiedziała, że większość piłkarzy była bardziej skoncentrowana na rodzinach, na przyjeździe rodziny, spędzenie czasu. A zabrakło właśnie tego najważniejszego, czyli po co pojechali? Grać w piłkę, osiągnąć sukces. I tu wydaje mi się, że...
0: Ja się pytam jeszcze o tego najważniejszego. Czy odpowiedzialność za tę porażkę spada na selekcjonera Juliana Nagelsmana? Jak pan sądzi?
1: On nie, myślę, nie, że w jakimś stopniu... Myślę, że w jakimś stopniu tak. Nie zapomnijmy, on ma 38 lat, czyli jest 2 lata młodszy od Manuela Neuera, który został powołany tylko i wyłącznie na ten turniej. Po prostu nie udźwignął też tego. I to mówią legendy, to nie mówię tylko ja, ale przede wszystkim legendy niemieckiego futbolu.
0: No pan, że też po prostu jego to przerosło. Pan też jest legendarny w naszym futbolu.
1: dziękuję ślicznie. Natomiast tak jak mówimy, no chyba tutaj też on w głównej mierze ponosi odpowiedzialność, bo to jednak, zawodnicy powołania jako całość, natomiast wydaje mi się, że popełnił zbyt dużo błędów i pytanie teraz jest takie, czy już go, czy jeszcze dostanie szansę na kolejne eliminacje Ligi Narodów i tak dalej, to czas pokaże, natomiast to ciśnienie będzie przeolbrzymie teraz na Niemiecki Związek Piłki Nożnej.
0: Ale no, Niemcy to jest troszkę taka Wańka Wstańka, nie wiem, czy pan się zgodzi, bo podobne głosy słychać było w Niemczech po nieudanych Mistrzostwach Świata w 1998 roku, po Euro 2000, no ale chwilę potem Niemcy zostali wicemistrzami świata. Uda im się tak szybko podnieść?
1: To znaczy, mogę sobie to wyobrazić, pod warunkiem, że wielu piłkarzy tych już po 30, ja wiem, że to jest ten wiek, którego dzisiaj jest przedłużone te granie w piłkę, natomiast są piłkarze w tej reprezentacji, którzy już mają za sobą dwie czy trzy duże imprezy, czyli Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, nic z tego nie wynikło. Wydaje mi się, że tu jest potrzebna taka świeża krew. Wybory też nieoczywiste. Zabrakło też troszeczkę takiego głodu, tej determinacji, tej agresywności. To tutaj Niemcy też przegrali na tym polu, więc potrzebna jest rzeczywiście taki reset. Ci najbardziej utalentowani myślę, że zostaną, natomiast ci bardziej już doświadczeni to powinni już zakończyć i nie tak jak z Manuelem Neuerem, że po 2 latach powrót do reprezentacji, nie na tym to polega, bo ten sprawdzian kompletnie się nie sprawdził.
0: Właśnie, czym innym jest reprezentacja, czym innym jest świetna niemiecka liga, prawda? No ja tak patrzę na statystykę, może to też jest problem. W Bayernie Monachium w szerokim składzie jest tylko 9 piłkarzy niemieckich, w Borussii Dortmund tylko 7. W czasach świetności było dużo więcej takich młodych niemieckich piłkarzy. Wiadomo, no liga musi dbać o poziom, prawda? Ale to się przekłada też na reprezentację?
1: W jakim stopniu tak, tylko nie zapomnijmy, że te czasy właśnie, że w tych rodzimych ligach, gdzie ci rodzimi piłkarze mają przewagę liczebną, to już minął. Teraz jesteś dobry, jesteś obcokrajowcem, grasz. Jeżeli jesteś rodzimym piłkarzem, jesteś dobrym, również grasz, więc ty musisz się przebić, nawet jako młody piłkarz. Lennart Karl, ten jeden z tych nieobecnych, który złapał kontuzję przed tym, objawienie niemieckiego futbolu. No kto by się spodziewał, że on jeszcze kilka miesięcy temu będzie tym najlepszym piłkarzem młodego pokolenia, lepszym być może jeszcze jak Jamal Musiala i Florian Wiec. Więc to jest proces, który na pewno będzie trwał, ale ja bym się akurat tutaj o niemiecki futbol za bardzo nie martwił, bo jest ten narybek. Mają z czego wybierać, natomiast potrzebna jest świeża krew tej reprezentacji, bo inaczej tu jest chyba problem, że nie możesz cały czas na tych samych piłkarzach bazować. Ty tutaj musisz wprowadzać.
0: Tak jak pan mówi, reset, zmiana. Skoro pan się nie martwi o los niemieckiej reprezentacji, to pomówmy jeszcze o Holandii, dobrze? No prowadziła z Marokiem niemal do końca meczu, prawda? Jak można było wypuścić taki awans z rąk?
1: No widzimy, że jednak można, że ten turniej pokazuje, że przede wszystkim do końca trzeba być skoncentrowanym, walczyć. No trzeba też jedną rzecz powiedzieć. Maroko to nie jest przypadkowy zespół. To jest zespół, który ma bardzo dużo jakości.
0: Tym bardziej, że Maroko i Holandia to trochę takie, prawda, drużyny, które wzajemnie mają wspólne zbiory, że tak się wyrażę, prawda?
1: To prawda. I szczerze mówiąc, tak patrząc na tych opinie ekspertów przed turniejem, to ta Holandia miała być tym nie tylko czarnym koniem, ale przede wszystkim była wymieniana w groli faworytów do wygrania Mistrzostwa Świata, więc rozczarowanie jest olbrzymie i tak jak mówię, no Roland Koeman no, ma podobny problem, czy zostanie na najbliższy czas, no to też czas pokaże. Natomiast rozczarowanie jest olbrzymie, przeolbrzymie. No widzimy, że...
0: To jest równie wielka kompromitacja jak ta w przypadku Niemiec?
1: Nie nazwałbym, nie. Nie porównywałbym absolutnie Paragwaju do Maroka. Maroko jest zdecydowanie lepszym zespołem, więc tutaj troszeczkę inny kaliber. Więc jeżeli miałbym typować przed tym meczem, przed tymi meczami, no to już to bardziej bym mówił, że jest 50-50, jeżeli chodzi o Holandię, Maroko, a tutaj zdecydowany faworytem była reprezentacja Niemiec i tu jest mega, mega sensacja, jeżeli chodzi o odpadnięcie Niemców. Natomiast tutaj, tak mówię, okoliczności, które sprzyjały Holendrom, żeby przejść do dalszej rundy, były dosyć dobre. Natomiast trzeba też docenić Maroko, że to jest zespół, z którym się trzeba liczyć.
0: Czy po tych wynikach możemy mówić o końcu dominacji tradycyjnych europejskich potęg? No bo tak, Niemcy za burtą już mówiliśmy, Holandia, Hiszpania też, prawda? Stary kontynent zaczyna odstawać na rzecz Afryki, Ameryki Południowej? Jak pan sądzi?
1: W jakimś sensie tak, bo jedną rzecz musimy też powiedzieć, że jednak w Europie gra się bardzo, bardzo też intensywnie. To po pierwsze, wydaje mi się, że jednak te zespoły, ten modus Mistrzostw Świata, 104 mecze, te podróże, no jakoś te europejskie zespoły, widzimy sobie, nie radzą, cierpią i to nie chodzi tylko o same wyniki, ale przede wszystkim styl grania. No nie za dobrze to wygląda. Ogólnie te rola tych faworytów poza Francją, no to widzimy, no to mają swoje drużyny problemy, więc poczekajmy, jak to się dalej jeszcze ułoży. Ale coś w tym jest, że te europejskie zespoły troszeczkę, nie chcę mówić, że kuleją, ale cierpią.
0: No właśnie, dzisiaj czekamy na mecz Norwegii. Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To jest takie zderzenie Afryki z futbolem europejskim. Tym, który przeżywa kryzys, jak mówimy. Kto będzie górą, pana zdaniem?
1: Dobre pytanie. Bardzo mi się podoba Wybrzeże Kości Słoniowej. Silni, zdecydowanie agresywni w swojej grze, więc dobrze zorganizowani przede wszystkim. Po drugiej stronie Norwegia, która jest wypoczęta tak naprawdę. Przypomnijmy, w meczu z Francją zagrała praktycznie w rezerwowym składzie.
0: No nie Haaland musiała wystawiać dobrej reprezentacji, tak.
1: Dokładnie, więc czas na reakcję. To nie znaczy, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, ale zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawe spotkanie z fizycznego punktu widzenia, bo tak jak mówię, oba zespoły są, preferują na swojej sile, na swoim wybieganiu, intensywności, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, ale niech się pan mnie nie pyta, kto wygra, bo ciężko jest odpowiedzieć.
0: No właśnie, tym bardziej, że ten mundial pokazuje, że różnice między piłkarskimi potentatami, prawda, a tymi średniakami właściwie zniknęły, prawda?
1: Tak. Wczoraj zresztą Japonia pokazała w meczu z tą Brazylią, jak się gra też w piłkę i tylko widzimy jeden błąd spowodował, że odpadli, a oglądało się to naprawdę bardzo dobrze.
0: Bardzo dziękujemy, będziemy nadal oglądać, bo rzeczywiście ogląda się świetnie ten mundial. Radosław Gilewicz, były znakomity polski piłkarz i ekspert telewizyjny obecny. Bardzo dziękujemy serdecznie za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: Miłego dnia. Tu Radio RMF24, wasza internetowa stacja. Jak zwykle jesteśmy z wami. Informujemy na bieżąco, ale także komentujemy ważne wydarzenia, także ze świata sportu. Dzisiaj sport, piłka nożna dominuje w naszych relacjach, nic dziwnego. No, mamy sensację, jak słyszycie na mundialu. No, warto takie rzeczy komentować. Co na ten temat sądzicie? Podzielicie się swoją opinią? Radio @rmf24.pl albo SMS 3322.

0: SMS 3322. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. W ten gorący wtorek roztajemniczą dziewczynę z Katowic. Rozmawiałem z nią na TikToku. Może to usłyszy i się odezwie. Pozdrawiam, Adrian. No nie jesteśmy swatami, ale dlaczego nie? Katarzyna Podraca w naszym studiu. Witamy serdecznie. Katarzyno, ponownie.
1: Witam.
0: 11.30, czas na fakty RMF FM.
1: Zaczniemy od policyjnego śledztwa w sprawie dramatycznego zdarzenia w Legnicy. W niedzielny wieczór 13-letni chłopak ranił nożem swojego rówieśnika. Poszkodowany trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi chłopak, który został zatrzymany przez policjantów z uwagi na stan psychiczny, trafił na obserwację szpitalną. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. USA nie zamierzają opuścić sojuszu, ale chcą, aby europejscy sojusznicy i Kanada przyjęli na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy, przekazał agencji Reutera minister obrony Turcji Yashar Güler przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze. Jak podkreślił, Sojusz Północnoatlantycki nie jest w kryzysie, lecz dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. Yashar Güler dodał też, że Turcja powinna być zaangażowana w europejskie inicjatywy obronne. Nie milkną komentarze dotyczące nowego rozdziału w życiu Roberta Lewandowskiego. Polak dołączył do ekipy Chicago Fire. A co o tej decyzji myśli były reprezentant Polski Tomasz Frankowski?
2: To jest właściwy krok w wieku Roberta i przy jego jeszcze sportowych ambicjach może się pokazać na tym rynku amerykańskim i zostać zapamiętany jako goleador nie tylko w Europie.
0: Zasili naszą kadrę jeszcze, jak pan sądzi?
2: Wszystko od niego zależy. Tutaj chyba jest dobra współpraca pomiędzy nim a selekcjonerem Janem Urbanem.
1: Z Tomaszem Frankowskim rozmawiał Bogdan Zalewski. Doskonale znane z przestrzeni miejskiej teraz mogą stać się świetną pamiątką. Małe wersje poznańskich koziołków można już teraz kupić we wszystkich punktach informacji turystycznej w tym mieście.
3: Przygotowana limitowana seria, 300 sztuk małych koziołków sięgających 15 cm i 100 sztuk nieco większych, również do ustawienia na biurku czy też na półce, ale sięgających już 30 cm wysokości.
1: Mówił RMF Max Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Warto dodać, że koziołki trafiły do Poznania w 1551 roku i od tego czasu są jednym z organizacji turystycznej. Warto dodać, że koziołki trafiły do Poznania w 1551 roku.

0: szczęście.
1: Bardzo jestem szczęśliwy, że mam kontakt z wami. Cześć Bogdan, jak codziennie słychać cię przez apkę RMF-u w Hadze, w Holandii. Holandia wraca do domu z mundialem. Z mundialu Maroko się cieszy i tłucze z policją w Hadze. Pogoda super, upału nie ma, 23 stopnie i może pokropi. Pozdrowienia dla całej ekipy RMF24. Przesyła Błażej. Kłaniamy się Błażeju, bardzo dziękujemy. SMS 3322, radio@rmf24.pl. Bardzo uciążliwy jest dla was upał? W Krakowie 29 stopni. Gdzie nas słuchacie w tym momencie? Wpiszcie się na naszą radiową listę obecności. Mówię tak z przymrużeniem oka. No miło wiedzieć, gdzie jesteście i co porabiacie. Ja siedzę przed mikrofonem radia RMF 24 w Krakowie. Przede mną ekrany z informacjami o muzyce, którą dla was gramy. Przed chwilą Baim. No i oczywiście z wiadomościami, bo to radio informacyjne. W radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Pilchowic. Tam dobiega końca opróżnianie jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce. No niestety nie wszystko poszło po myśli. Po spuszczeniu wody oczom mieszkańców okazał się drastyczny, szokujący widok. Na dnie leżą tysiące martwych ryb. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Witamy serdecznie, Martyno.
2: Dzień dobry, witam z Dolnego Śląska.
1: Od razu powiem, że kiedy rano przeczytałem twój reportaż na naszej stronie rmf24.pl, to byłem w szoku. Co zostałaś na miejscu?
2: Ja też byłam w szoku, bo zastałam dywan z martwych ryb. Najpierw nie byłam pewna, co to jest. Dopiero mieszkańcy uzbrojeni w lornetkę powiedzieli, proszę się przyjrzeć, to są ryby. I faktycznie tak było. A pojechałam tam, dodam, w zupełnie innym celu. Chciałam po prostu zobaczyć, sprawdzić, jak idą prace przy tamie. No i sfotografować puste jezioro. To pierwsza taka okazja od 50 lat.
1: Zresztą ta opróżnienie jest jeziora było turystycznie, prawda?
2: Dokładnie tak. I turystów też spotkałam na miejscu. Spuszczenie wody z tego jeziora było konieczne, aby wykonać remont uszkodzonej podczas powodzi zapory. No i wiele osób przyjeżdża właśnie zobaczyć ten efekt. Trochę taki apokaliptyczny widok, bo ta dziura po jeziorze wygląda, jakby wpadła tam po prostu jakaś wielka bomba. Natomiast to, co zobaczyłam, było kompletną, faktycznie niespodzianką. U podnóża zapory tony ryb. W szoku byli też turyści, których, tak jak powiedziałam, spotkałam na miejscu. No i mieszkańcy, którzy, kiedy zobaczyli mnie, natychmiast poprosili o interwencję, zaprowadzili w takie najbardziej krytyczne miejsce. Posłuchajmy.
3: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem.
4: Jest masakra. Jest smród. Szkoda mi tych ryb.
5: Szczerze mówiąc, to może nie humanitarne, ale nawet zabicie ich prądem byłoby lepsze niż to, co teraz przeżył.
6: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby. Próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bóbr, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
3: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy, ale ci mieszkańcy teraz jeszcze będą przez ileś dni żyli z tym zapachem tych śniętych ryb.
6: Widząc to, co widzę w tej chwili, no to tylko jedno uczucie. Dzisiaj po prostu, jak to niektórzy mówią, coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
1: Martyno, czujesz ten fetor, ten odór na miejscu?
2: Tak, ten wspomniany smród jest faktycznie bardzo, bardzo intensywny. Mamy upały, więc rozkładające się mięso, no wszyscy wiemy, jak bardzo nieprzyjemny wydziela zapach. Na miejscu są służby, które pakują te ryby do wielkich worków, takich big bagów, ale to sprzątanie na pewno nie zajmie jednego dnia. Śnięte ryby spływają też bobrem w kierunku żagania. Te, które żyją, mieszkańcy starają się ratować, więc ta akcja naprawdę mieszkańców przynajmniej ma ogromny rozmach, no ale widok jest zatrważający, bo one są nie tylko już w tym pustym jeziorze, ale także w rzece, na brzegach, przy kamieniach. Widać je wszędzie, ja to sfotografowałam i te zdjęcia, tak jak wspomniałeś, można obejrzeć na RMF 24.
1: Tak, w twoim reportażu czytałem, że to nie tylko ryby, także skorupiaki i inne organizmy, prawda? Więc to jest taka rzeczywiście ekologiczna katastrofa na dużą skalę. Jaki to ma wpływ na środowisko?
2: No właśnie, mieszkańcy obawiają się, że może duży, ale ja nie rozmawiałam jeszcze z ekologami, którzy mogą to stwierdzić na pewno. Natomiast mieszkańcy mają obawy, dlatego że po pierwsze, no ta woda wsiąka po prostu w ich glebę. To jest teren turystyczny i boją się, że ten smród zostanie z nimi na dłużej. No i tą wodą płynie też mór denny, też któryś z mieszkańców wspomniał w tym dźwięku o tym. To jest taki szlam osad, który gromadzi się na dnie jeziora. On jest naturalnym elementem ekosystemu, ale wtedy, kiedy mamy jego nadmiar, kiedy on zostaje zmącony i naraz po prostu zaczyna płynąć, to prowadzi do powstawania takich niebezpiecznych substancji jak siarkowodór. Do tego jeziora spyszczano też według mieszkańców przez 50 lat wiele zanieczyszczeń, na przykład z Jeleniej Góry. No i to wszystko gromadziło się w mule na dnie, teraz ruszyło. Ta woda faktycznie była po prostu czarna, gęsta. No i mieszkańcy obawiają się o konsekwencje dla całej okolicy, tym bardziej, że także ssaki z lasu, sarny, wydry przychodzą, piją tą wodę. Wydry, tu mieszkańcy mi opowiadali, czasami chwytają te martwe ryby, wciągają w głąb lasu, no i pewnie jedzą, co też może być dokładnie, co też może być niebezpieczne, także mieszkańcy podkreślali, no, że są świadkami tej katastrofy ekologicznej, podobnej jak przed laty była na przykład na Odrze.
1: No właśnie, opisujesz ten krajobraz jako taki apokaliptyczny, jak z jakiegoś filmu katastroficznego. W twoim reportażu przeczytałem, że tam nawet wyłoniła się jakaś zatopiona wioska, prawda? I też stare samochody, wraki, to rzeczywiście jest...
2: Tak, no
1: jest...
2: tego się wszyscy spodziewali, bo tak. Wszyscy wiedzieli, że kiedyś część takiej niewielkiej miejscowości została przesiedlona, aby właśnie stworzyć miejsce na to jezioro i na tą zaporę. Są tam też wraki samochodów, militaria, no ale nikt nie spodziewał się, że będzie tyle ryb. To jest rejon turystyczny. Rozmawiałam z panem Igorem, który prowadzi agroturystykę przy samej rzece. Tak. On był załamany, dlatego że kilka lat temu mieliśmy COVID i musiał zamknąć tą agroturystykę. Później przyszedł... No właśnie.
1: Powódź, prawda?
2: Powódź, dokładnie tak, to mi uciekło. Przyszła powódź i musiał zrezygnować z przyjmowania gości. No i teraz ryby, wiadomo, że nie zaprosi w tych warunkach.
1: Niesamowite, tak. Zupełnie.
2: Więc to są też straty po prostu finansowe dla mieszkańców. Rozmawiałam z Tauronem. Oni twierdzą, że spodziewali się, że będą śnięte ryby. Obiecują, że robią wszystko, aby jak najszybciej je usunąć. One są transportowane do utylizacji.
1: Ale przecież można to było przewidzieć, Martyno. Przecież to nie jest jakaś sytuacja, która jest pełnym zaskoczeniem. Chyba nie można tego tak powiedzieć.
2: Dlatego mam zamiar porozmawiać jeszcze z naukowcami, ekologami, czy to faktycznie było nie do uniknięcia, tak? Bo ja rozumiem, że jakaś mała część ryb musiała po prostu zginąć przy tym całym procesie, ale tych ryb wydaje się bardzo, bardzo dużo. Ja nie potrafię określić, ile.
1: Martyno, może teraz przerwijmy twoją relację, bo wiem, że będziesz relacjonowała także w faktach RMF FM już za dosłownie 13 minut. Będziesz w faktach o 12, prawda? Czyli poznamy jakieś...
2: Będę w faktach o 12 w innej sprawie, ale faktycznie czasu coraz mniej. Bardzo dziękuję. Na pewno będę śledzić tą sprawę. Będzie ciąg dalszy i będziemy o niej mówić w RMF 24.
1: Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy za tę relację. Z pierwszej ręki, z miejsca tego okropnego zdarzenia. Martyna Czerwińska relacjonowała specjalnie dla radia RMF 24. Jak słyszymy, spieszy się, żeby przygotować kolejną informację. Będziemy słyszeli Martynę w kolejnych faktach o godzinie 12 już za 13 minut. Bądźcie z nami.

0: Za 10 minut, godzina 12, słuchacie przedpołudniowego programu w Radiu RMF24. Przypomnę informacje, no właściwie informacje dnia, tak można powiedzieć. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że umorzyła śledztwo w nazywanej potocznie sprawie dwóch wież. Jaki był powód tej decyzji? W żadnym z trzech wątków nie dopatrzono się znamion czynu zabronionego. Przestępstwem nie było doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, który miał być inwestorem, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1 300 000 euro. Przestępstwem nie była również korzyść dla członka Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego za umożliwienie realizacji inwestycji, a także nakłanianie biznesmena do dawania kolejnych takich korzyści na ten cel. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada rozmawiał o tym z mecenasem Jackiem Dibuła, pełnomocnikiem Birkfellnera. Oto co powiedział Dibuła na pytanie, odpowiedział na pytanie o to, jak się odnosi do informacji o umorzeniu tego śledztwa.
1: No mogę tylko powiedzieć, że mam zaszczyt współpracować z prorokiem, ponieważ pan mecenas Gierek po wyjściu z przesłuchania pana Kaczyńskiego od razu zdiagnozował, jakie będzie orzeczenie, ponieważ zachowanie pani prokurator nie pozostawało, miało żadnej dwuznaczności. Ja, ponieważ jestem człowiekiem jeszcze naiwnym mimo wieku, wierzę w prawo i to, że prawo jest ponad polityką, no uznałem, że może pan mecenas Giertych przesadza, ale ponownie okazało się, że jest wnikliwym obserwatorem pozbawionym złudzeń. No, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rzeczywiście pani prokurator zrobiła wszystko, żeby nie pozwolić dojść do prawdy. Od czasu, kiedy nastąpiła zmiana na prokuratora prowadzącego z prokurator Wrzosek na panią prokurator Soroczyńską, no sprawa nabrała zupełnie innego wymiaru. No i to przesłuchanie, którego byłem świadkiem poprzez uniemożliwianie zadawania pytań pełnomocnikowi, no jasno wskazywało, że po prostu tą sprawę pani prokurator będzie chciała jak najszybciej zakończyć i to w jednoznaczny sposób.
0: Podkreślamy, że to są słowa adwokata, mówił mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik Geralda Birkfellnera. Jeszcze komentarz Romana Giertycha w tej sprawie. Polska Agencja Prasowa podała, cytuję, składamy zażalenie na decyzję prokuratury w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego tak zwanych dwóch wież. Przypomnę, że na początku czerwca w sprawie tak zwanych dwóch wież jako świadek przesłuchany został prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przesłuchanie trwało kilka godzin. Po jego zakończeniu prokurator Skiba zaznaczył, że świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, które mu zadano i ani razu nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy, w przypadku gdyby odpowiedź mogła narazić go na odpowiedzialność karną. Do tej sprawy wrócimy w faktach o godzinie 12, ale nie tylko w faktach o godzinie 12. W samo południe, samo sedno, jak zwykle w Radiu RMF24. W sejmowym studiu jest Kacper Wróblewski, który zebrał najnowsze informacje w tej sprawie. No i powrócimy do tej sprawy także po faktach o godzinie 12. Bądźcie z nami, tu Radio RMF, najważniejsze RMF24 oczywiście. Pracuję i tu, więc czasami to mi się myli. Radio RMF24.

0: Blur przed chwilą podniósł nam energię, a teraz kontynuacja w faktach RMF FM, tak, Ewa Kwaśny, zaprezentuje fakty RMF FM o 12.
1: Na początek nowe informacje w sprawie dramatycznego zdarzenia z udziałem dwóch 13-latków w Legnicy. To katastrofa ekologiczna, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic po spuszczeniu wody z tamtejszego jeziora.
2: Od rana zbieramy martwe ryby, próbujemy ratować te, które przeżyły.
1: W faktach w południe także komentarze koalicji i opozycji po umorzeniu przez prokuraturę głośnego śledztwa w sprawie dwóch wież. Policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich wyjaśniają okoliczności niedzielnego ataku z użyciem noża w Legnicy na Dolnym Śląsku. 13-latek ranił swojego rówieśnika. Fakty w tej sprawie zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
3: Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na ulicy Bielańskiej. Jeden z chłopców ranił nożem drugiego i uciekł. Ranny chłopiec trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany, ale ze względu na swój stan psychiczny został na obserwacji w szpitalu. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Na razie policja nie zdradza, dlaczego zaatakował.
1: Spełnił się najczarniejszy scenariusz, mówią nam mieszkańcy dolnośląskich Pilchowic. Spuszczanie wody z jeziora przy największej kamiennej zaporze w Polsce, które właśnie dobiega końca, zakończyło się ekologiczną katastrofą. Zginęły tysiące ryb, które mimo zapowiedzi nie zostały odłowione.
2: Rzeka na tym odcinku w tej chwili jest na granicy katastrofy ekologicznej. Od rana zbieramy martwe ryby, próbujemy ratować te, które przeżyły, czyli ryby, które trafiły do rzeki ze zbiornika wraz ze spuszczaną wodą. Natomiast ilość osadów dennych, które trafiły w tej chwili do ekosystemu rzeki Bóbr, doprowadziły do tego, że wspomniana wcześniej katastrofa ekologiczna, jesteśmy tego świadkami po prostu.
4: Okoliczni mieszkańcy muszą się teraz mierzyć z tym zapachem, z tym nie wiemy, jakie to będzie miało skutki dla społeczeństwa, prawda? No dla ryb już wiemy, ale ci mieszkańcy teraz jeszcze będą przez ileś dni żyli z tym zapachem tych śniętych ryb.
2: Widząc to, co widzę w tej chwili, no to tylko jedno uczucie. Dzisiaj po prostu, jak to niektórzy mówią, coś we mnie pękło i sporo łez się polało.
1: Usłyszeliśmy w Pilchowicach. Ten temat na pewno wróci w kolejnych faktach RMF FM.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: Opozycja nie jest zaskoczona, w przeciwieństwie do koalicji rządzącej. To głosy z Sejmu, gdzie reporter RMF FM zbiera komentarze po decyzji prokuratury. Przypomnijmy, głośne śledztwo w sprawie afery dwóch wież zostało umorzone. Na linii sejmowej studio RMF FM i Kacper Wróblewski.
6: Witaj.
1: Kacprze, zbierasz komentarze. Zacznijmy od rządzących. Co mówią?
6: Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że zarówno Adam Bodnar, jak i Waldemar Żurek nie potrafili poradzić sobie, tu cytat, z uporządkowaniem prokuratury po Zbigniewie Ziobrze.
7: Gratulacje dla Jarosława Kaczyńskiego, że po raz kolejny tak dowody ukrył, że nawet prokuratura Zbigniewa Ziobry nie zdołała ich znaleźć.
6: Zastanawia mnie decyzja prokuratury, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
8: Chciałbym się zapoznać z jej szczegółowym uzasadnieniem. Nie mam żadnego powodu, aby ją w tym momencie podważać. Mogę tylko powiedzieć o dużym zaskoczeniu.
6: Ta decyzja nie zaskakuje polityków Prawa i Sprawiedliwości.
9: Kiertyk wymyślił aferę i teraz się dziwi, że prokuratura stwierdziła to, co było dla wszystkich oczywiste.
6: Usłyszałem od posła Janusza Cieszyńskiego z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: W zachodniopomorskim Gryfinie wielkie sprzątanie po wczorajszej ulewie. Strażacy przez wiele godzin pompowali wodę z zalanych ulic i budynków. Mieszkańcy przyznają, było krótko, ale bardzo intensywnie.
10: Tutaj było zalane. Teraz idę do córki do garażu zobaczyć, czy jest zalane. Strasznie to wyglądało, no bo tutaj wszystko z górki, wie pani, spływa, zabetonowane, wszystko jest, zalewa wtedy.
11: Wiem, że zalane były ulice.
12: No bo tutaj cały czas widzę, piasek jest, służby jeszcze coś tu odpompowują.
11: Pompowują, garaże były zalane też. Chwilowe było takie przymoczenie.
12: Tak. No bo to wczoraj faktycznie intensywnie było, prawda?
11: Intensywnie, tak. Niedługo, ale mocno.
1: Usłyszała w Gryfinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dziś w pogodzie znów może być groźnie. Większa część kraju objęta jest alertami RCB przed burzami, ale także upałem. I na koniec tych faktów świat filmu. Właśnie pojawił się oficjalny zwiastun filmu Angry Birds 3. To animacja na podstawie gry, która ma na koncie miliardy pobrań na całym świecie. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
13: Jestem,
1: witamy cię, Kasiu. Co czeka fanów tej serii?
13: Tym razem główny bohater, czyli ptak Red, mierzy się z nowym wyzwaniem, z ojcostwem. Jest tatą, jednocześnie znów musi ratować świat i potrzebuje takiego ptasiego wsparcia, tylko z tym, no, dosyć trudno.
14: Wymień jednego ptaka fajniejszego ode mnie.
15: Gawron James, Zięba.
14: Zendaya, Michael Gil Jordan, Timothy Chalamet,
15: miał być jeden.
14: Taylor Swift, Colin Szpak Gregor, Tukan Szpakur, Ryan Gosling.
13: Intrygujące, prawda? Zwłaszcza ten Ryan Gosling. Filmowe adaptacje Angry Birds rozbudowały prostą fabułę z gry, czyli ptaki kontra świnki walczące o jajka, do animowanego uniwersum, a światowa premiera trzeciej części dzień przed Wigilią.
1: A u nas, Kasiu, w kinach film na początku stycznia.
13: Dokładnie.
1: A fakty w RMF FM już o 13:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan.Zarewski@rmf.fm. Ależ fotkę przysłał Szymon jako załącznik. Pozdrawia jeszcze niezardzewiały fan z Wymysłowa w Borach Tucholskich. Na zdjęciu wierzch Hucin, gdzie mieścił się poligon V2. Trzymajcie się mocno i poręczy, ja zaś kierownicy w rowerze. Piękna bandana. Zrozumiałem aluzję do legendarnego pozdrowienia. Pozdrawiamy fanów.

0: Prawie 12 minut po godzinie 12, tu Radio RMF24. Przenosimy się do Sejmu, ulica Wiejska w Warszawie, w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy w Radiu RMF24.
1: Dzień dobry, z nami miał być poseł Polski 2050 Kamil Wdug. Poseł, zaraz się dowiemy, dlaczego go nie ma. Z nami jest dyrektor biura prasowego Polski 2050, Bartosz Ślusarczyk. Dzień dobry, panie rzeczniku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Dlaczego posła Wnuka nie ma tutaj w studiu? Bo do ostatniej minuty miał być.
2: Też mi się tak wydawało, okazuje się, że pojawiły się jakieś drobne problemy komunikacyjne i chyba po prostu pociąg z Sosnowca do Warszawy się opóźnił.
1: Może przez te upały.
2: Właśnie to chciałem powiedzieć, że nawet ja w niedzielę wracając do Warszawy miałem 80 minut opóźnienia, więc te upały ewidentnie wpływają na transport, na komunikację po całej Polsce. Najwidoczniej taki jest powód nieobecności posła Wnuka. Mogę tylko w jego imieniu przeprosić was wszystkich, że po prostu go tutaj nie ma.
1: No, panie rzeczniku, ale i tak zapytam o to, co się dzieje w Polsce 2050. Dzisiaj informowaliśmy na antenie RMF FM, że Paweł Ślis prawdopodobnie nie wystartuje na wyborach na prezydenta Krakowa. On jeszcze oficjalnie tego nie potwierdza, no ale wybiera się, chciałby zostać wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Dlaczego? Skąd tak jest? Skąd taka decyzja?
2: Wydaje mi się, że dużo mówimy o tym, że brakuje ludzi, brakuje Polaków w strukturach międzynarodowych i to byłaby pierwsza taka naprawdę realna szansa, żeby do tych struktur mógł dołączyć Polak. Nigdy wcześniej w prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE nie było żadnego Polaka i decyzją polskiej delegacji Paweł Ślis jest oficjalnym kandydatem z ramienia Polski.
1: A ma szansę, żeby zostać?
2: Myślę, że szanse są spore. To jest tak naprawdę do przeprowadzenia wewnętrzna kampania pomiędzy członków tego Zgromadzenia Parlamentarnego. I z tego, co wiem, to już na początku lipca, tam koło 7-8, te wyniki powinny być znane na 2- lub 3-letnią kadencję poseł Ślis. Miejmy nadzieję, zostanie wybrany. To naprawdę będzie duża nobilitacja dla naszego kraju i oczywiście dla naszego ugrupowania.
1: A jeżeli Paweł Ślis nie zdecyduje się wystartować w wyborach, krakowskich wyborach, to Polska 2050 wskaże kogoś innego, czy jednak odpuścicie i będziecie patrzeć na to, co się dzieje w stolicy Małopolski?
2: Panie redaktorze, wydaje mi się, że takie decyzje są jeszcze przed nami. Zauważmy, że wciąż nie ma decyzji, kiedy te wybory się odbędą, bo czekamy, jak rozumiem, na rozpatrzenie wszystkich protestów wyborczych. Wydaje mi się, że Paweł Ślis jest jedynym i naturalnym kandydatem z ramienia Polski 2050. Będziemy się zastanawiać, co w przypadku, kiedy Paweł nie wystartuje. Przyglądamy się tym wyborom. Na pewno nie pozostaniemy bez zabrania głosu w sprawie ewentualnego kandydata.
1: A jest ktoś wśród tych kandydatów, którzy już się ogłosili, kogo Polska 2050 mogłaby poprzeć? Na przykład senator Piątkowską?
2: Rozmawiamy z różnymi środowiskami, natomiast myślę, że senator Piątkowska z racji swojej przeszłości w Polsce 2050 ma raczej wykluczone na start nasze poparcie w pierwszej turze wyborów.
1: Z tego, co rozmawiałem z posłem Ślizem, 8 lipca chyba poznamy decyzję, kto zasiądzie w tym zarządzie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, ale też wśród polityków Polski 2050, między innymi na pana miejscu siedział marszałek Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, i mówił, że no, są pomysły, aby nowym szefem klubu miał zostać marszałek, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
2: Rozmawiamy wewnątrz o różnych propozycjach, o różnych dyskusjach.
1: Ale tej decyzji nie będzie na przykład w tym tygodniu, bo wiemy, że na przykład dzisiaj po południu jest posiedzenie klubu.
2: Tak jak mówię, będziemy rozmawiać w tym temacie. Kiedy ostateczne decyzje w tej sprawie zostaną podjęte, okaże się pewnie w najbliższych dniach. Natomiast to, że Szymon chce mocniej zaangażować się w ugrupowanie, to jest, wydaje mi się, rzecz zupełnie naturalna. Musimy wykorzystywać jego potencjał. To był świetny marszałek Sejmu, jest świetnym wicemarszałkiem, bardzo dobrym przewodniczącym. Więc wydaje mi się, że jeżeli taka będzie decyzja całego klubu parlamentarnego Polski 2050, to w najbliższych dniach może dojść do jakichś zmian. Natomiast tak jak mówię, to jest decyzja wewnątrz klubu i oczywiście wszystkie decyzje zostaną uszanowane przez kierownictwo partii, jak i przez samego Szymona.
1: Jeszcze zapytam o to, co się dzieje ostatnio w Sejmie. Wiemy, że PSL zaproponowało swoją reformę służby zdrowia. Było już pierwsze czytanie w Sejmie. Lewica chyba w tym tygodniu albo w przyszłym zaprezentuje swój pomysł. Też ma pojawić się ustawa rządowa z Ministerstwa Zdrowia. A czy Polska 2050 też zaproponuje coś swojego? Bo wiemy, że zazwyczaj jest tak, że to Polska 2050 pojawia się rządowy projekt, a i tak od was wychodzi zupełnie coś innego.
2: Bo słuchamy głosów ludzi i myślę, że w przypadku ochrony zdrowia...
1: A to nie jest tak, że chcecie iść pod prąd?
2: Wychodzimy przed szereg, ale to nie równa się pójściu pod prąd. My, wydaje mi się, że trochę challenge'ujemy rząd, żeby te dobre reformy po prostu przeprowadzać i dostrzegamy też ten kryzys w ochronie zdrowia. Moja dziewczyna pielęgniarka zawsze mi mówi ochrona, nie służba zdrowia, dlatego mówię ochrona zdrowia. Myślę, że takim pierwszym krokiem, który już został zapowiedziany, to jest okrągły stół dla służby zdrowia, ochrony zdrowia, który ma odbyć się w lipcu. Z tego, co wiem, to Naczelna Izba Lekarska jest zainteresowana wzięciem udziału w tym okrągłym stole. Przede wszystkim musimy wypracować porozumienia wewnątrz wszystkich środowisk, zarówno politycznych, jak i ochrony zdrowia, jak i lekarzy, pielęgniarek, położnych. Myślę, że retaryfikacja świadczeń to jest rzecz, którą należy przede wszystkim zrobić. Jawność zarobków lekarzy to już się dzieje i to, mam nadzieję, zostanie podpisane przez pana prezydenta. Co do dalszej dyskusji, jak naprawić ochronę zdrowia, nie tylko dolewając pieniędzy, ale proponując systemowe rozwiązania, to wydaje mi się, że najbliższe tygodnie pokażą, czy wszyscy w koalicji 15 października idziemy w jednym kierunku.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie.

Kacper Wróblewski rozmawiał z dyrektorem Biura Prasowego Partii Polska 2050 Bartoszem Ślusarczykiem. Polska 2050, jak słyszeliśmy, na pewno nie poprze Moniki Piątkowskiej, wspólnej kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, do czego to nawiązanie, do czego to jest komentarz. Będę kandydował na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis. Pod znakiem zapytania stoi więc jego start w wyborach na prezydenta Krakowa, także kierowaniem klubem w Sejmie. Tu Radio RMF 24. Tak jak mówiłem, tu Radio RMF 24.

w Radiu RMF 24. Zaglądamy teraz na angielskie korty. Tam Kamil Majchrzak już toczy walkę o awans do drugiej rundy Wimbledonu. Rywalem Polaka jest Chilijczyk Alejandro Tabilo. Na razie jest wynik 4-1 w gemach w pierwszym secie. Polak z Tabilo mierzy się trzeci raz w karierze. Dotychczas oba spotkania wygrał Tabilo, w tym niedawny pojedynek na kortach Rolanda Garrosa. Majchrzak występuje jednak w tym meczu w znakomitej formie. Przystępuje do tego pojedynku. W sezonie trawiastym zdobył swój pierwszy tytuł ATP w holenderskim z Hertogenbosch, pokonując po drodze m.in. Feliksa Ożera Alasima, Daniła Miedwiediewa, Aleksa de Minora. Dzięki temu po raz pierwszy awansował do czołowej 50 światowego rankingu. Chilijczyk z kolei nie wygrał żadnego meczu podczas przygotowań do Wimbledonu. Przegrał oba występy na trawie i na tej nawierzchni pozostaje bez zwycięstwa od ubiegłorocznego Wimbledonu. A wszystko to sprawia, że przed dzisiejszym spotkaniem większe szanse daje się właśnie Kamilowi Majchrzakowi. Oby rzeczywiście oprócz tej teoretycznej przewagi, Majchrzak zdobył także przewagę na trawiastym korcie. Tutaj może mieć przewagę, tak.

0: Bardzo się cieszę, że słuchacie i piszecie SMS 3322 radio@rmf24.pl lub do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Dzień dobry z Metro Detroit, pisze Tomek. Pogoda jak u was, czyli upały. Z transferu Lewandowskiego do Chicago Fire na pewno zadowolona będzie Polonia. Sądzę, że będzie ładne wsparcie na trybunach podczas meczów. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiowych rodaków także za wielką wodą. A teraz Katarzyna Podraza w naszym studiu.
1: Tak jest.
0: Kolejne fakty w RMF24, 12.30.
1: A zaczynamy od informacji dla turystów wypoczywających nad polskim morzem. Ze względu na zakwit sinic zamknięto dziś jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach na Pomorzu i w Zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Dodajmy jeszcze, że zanieczyszczona sinicami woda może spowodować niekorzystne reakcje organizmu, od wysypki po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Brazylia, Paragwaj i Maroko awansowały wczoraj do 1/8 finału piłkarskiego mundialu w Ameryce Północnej. Sensację sprawiła drużyna Paragwaju, eliminując po rzutach karnych czterokrotnych mistrzów świata Niemców. Zdaniem Radosława Agielewicza, eksperta telewizyjnego, niemieccy piłkarze pokazali się wczoraj od złej strony.
2: No słaba gra, brak tempa. Ja miałem wrażenie, że oni wyglądali, jakby wszyscy byli zmęczeni. No męczyli się tym graniem, czyli wszystkich. Oczywiście patrząc na Paragwaj, mieli proste środki, czyli głęboka defensywa, szukanie stałych fragmentów gry i grę z kontrataków. No nie wyglądało to fajnie, natomiast liczy się ten końcowy efekt i nie można powiedzieć, że Paragwajowi nie należał się ten awans.
1: Z Radosławem Gilewiczem rozmawiał Bogdan Zalewski. Wakacje to czas wyjazdów krótszych i dłuższych. Niestety coraz częściej wypoczynek dla rodziny kończy się bezdomnością psa. Niejednokrotnie czworonogi wyrzucane są po prostu na ulicę. Tymczasem jest wiele ośrodków czasowych, które przyjmują też zwierzęta.
3: Relaksującego nic trudnego, wystarczy pogrzebać w internecie. Bardzo dużo ośrodków się ogłasza, że są noclegi ze zwierzętami. Są ośrodki, które na przykład adopciaki za darmo przyjmują, więc wystarczy umowa adopcyjna i takiego pieska można sobie przenocować za darmo. Są hoteliki specjalnie przygotowane na czas wakacyjny. Można tam zwierzaka podrzucić, czy pomoc sąsiedzka.
1: Mówiła RMF Max Joanna Otto, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu. Koleje Śląskie zachęcają do rodzinnych wakacyjnych podróży. Rodzice i opiekunowie z dziećmi mogą kupić bilet jednorazowy za jedyne 10 zł.
4: Mamy strefy rodzinne w Nowych Impulsach, mamy miejsca, gdzie naprawdę podróż z małymi dzieciakami jest przyjemnością i frajdą, dlatego zachęcamy do tego, żeby już od poniedziałku korzystać z tej oferty wakacyjnej i podróżować po naszym całym województwie, nie tylko z północy na południe. Mamy przepiękne województwo, wiele nieoczywistych miejsc. Zachęcamy do tego, żeby każdy dorosły, który znajdzie czas, zabrał swoje pociechy i naprawdę w komfortowych warunkach, pod bardzo dobrą opieką przeszkolonego personelu, podróżował po naszym województwie.
1: Do skorzystania z tej oferty w rozmowie z RMF Max zachęcał Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich. A w trakcie takiej podróży pociągiem można podziwiać malownicze zakątki Polski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kamil Majchrzak, Alejandro Tabilo, 5-2 na razie i przewaga Polaka na Wimbledon.

Zalewski przed mikrofonem. No muszę wam zdradzić, że mam tu małą symultankę jak zwykle, jak co dzień w programie Radia RMF24, bo tak z jednej strony otrzymuję sygnały od naszych reporterów i korespondentów, z drugiej spoglądam do doniesień agencyjnych z tego, co dzieje się w kraju i na świecie. Wyciągam też wnioski i informuję was o tym, ale także śledzę mecz na Wimbledonie. Kamil Kacprak, Alejandro Tabilo. No na razie jest 5-3 dla naszego zawodnika na Wimbledonie w gemach. No wydawało się, że już ten pierwszy set Mike Szak wygra, ale no ten ósmy gem był bardzo zacięty, ważyły się losy. No niestety ten gem został przegrany przez Polaka. No i na razie mamy 5-3. No i w tym 9 gemie Mike Szak ma na razie przewagę 30-15. Będziemy śledzić te informacje, a jednocześnie, jak mówię, spoglądam też do informacji agencyjnych. Mamy dla was jeszcze więcej informacji ze świata. Siły obrony Ukrainy ponownie uderzyły dronami w rosyjskie centrum łączności kosmicznej Dubna w obwodzie moskiewskim. Jak poinformował właśnie prezydent Wołodymyr Zełenski, obiekt służy do rozpoznania satelitarnego i koordynacji działań rosyjskiej armii na Ukrainie. Centrum znajduje się ponad 500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Zełenski podkreślił, że to kolejny element ukraińskiej strategii dalekosiężnych uderzeń. W ostatnich tygodniach ukraińskie siły zaatakowały już 4 podobne obiekty, także w obwodzie włodzimierskim. Ukraiński prezydent zapowiedział, że przygotowywane są kolejne operacje wymierzone w rosyjską infrastrukturę wojskową wykorzystywaną do prowadzenia działań przeciwko Ukrainie. Jak widać, prezydent Ukrainy podkreśla tę aktywność swoich sił na wschodzie. No, chcę przeważyć szale na swoją korzyść, to zrozumiałe.

Kamil Majchrzak wygrał pierwszego seta meczu na Wimbledonie w pojedynku tenisowym z Alejandro Tabilo. W pierwszym secie było 6-3, teraz w drugim secie przegrywa na razie jednego gema. Obserwujemy sytuację, cały czas śledzimy i dopingujemy Polaka w tym meczu. Sprawdzam temperaturę w Wimbledonie, 21 stopni, a więc ciepło, ale nie do przesady. No ja oprócz obowiązkowej kawy mam tutaj przede mną dwie butelki wody. Pamiętajcie dzisiaj, żeby regularnie pić wodę i chronić się przed słońcem. Pracujecie na wolnym powietrzu? Jak znosicie ten żar? Napiszcie w wolnej chwili radio@rmf24.pl, SMS 3322. No, w związku z ekstremalnie wysokimi wartościami temperatury, słuchajcie, schroniska w położonej na północy Chorwacji Rijece zostały otworzone dla osób pozbawionych odpowiednich warunków mieszkaniowych. Przede wszystkim dla bezdomnych, oferując im tymczasowe schronienie w ciągu dnia. Takie reakcje wzbudziła ta temperatura w Chorwacji. No ja rano czytałem artykuł naszej korespondentki, że w Brukseli już zaczęto nawet dyskutować o specjalnej ochronie pracowników w taką tropikalną pogodę. Pisze o tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Bolginą. Możecie to zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. A już za chwilę będziemy w Krakowie.

0: Macie już zaplanowane wakacje? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl, co wybraliście. Czy macie już jakieś szczegółowe, konkretne plany? Może warto wziąć pod uwagę Gród Kraka, słuchajcie. 5 średniowiecznych atrakcji pod Wawelem na jednym tygodniowym bilecie. Od jutra do oferty Muzeum Krakowa wejdzie bilet pod nazwą Kraków Średniowieczny. Przez tydzień będzie można dzięki niemu zapoznać się z ważnymi w historii miasta zabytkami tej epoki. To rynek podziemny, barbakan, mury obronne z bramą floriańską oraz wieża ratuszowa.
1: Ten bilet to krok muzeum w kierunku naszych zwiedzających. No do tej pory do każdej z tych lokalizacji obowiązywał osobny bilet. Teraz na jeden bilet kupiony bądź to przez internet, bądź w Centrum Obsługi Zwiedzających, bądź w każdej z kas znajdujących się w tych obiektach, będzie można taki jeden bilet kupić i zaplanować sobie zwiedzenie tych miejsc. Bilet obowiązuje dość długo. Ważna jest na tym bilecie przede wszystkim data zwiedzania rynku podziemnego. Tam będzie wydrukowany dzień, dokładna godzina, ponieważ rynek podziemny cieszy się ogromną popularnością, więc tutaj dość restrykcyjnie musimy przestrzegać przepływu osób przez wystawę. Natomiast od tej daty, zarówno na 7 dni przed, jak i 7 dni po, będzie można sobie zaplanować wizyty w tych pozostałych miejscach.
2: Warto oczywiście w wakacje w te miejsca się wybrać.
1: Jak najbardziej tak. Średniowiecze to bardzo ważny etap w dziejach i rozwoju miasta. Wtedy pojawił się samorząd w roku 1257. To też znakomity czas prosperity. No, Kraków był stolicą państwa, był najważniejszym ośrodkiem rzemieślniczym, handlowym. Wszystkie te lokalizacje, o których wspomniałem, mają swoje odniesienie właśnie do tego czasu. Wszystkie pochodzą ze średniowiecza. Rynek podziemny prezentuje to krakowskie średniowiecze przekrojowo, właściwie od X do XV wieku. Z kolei wieża ratuszowa, pierwsze wzmianki na jej temat i ratusza, całego ratusza pochodzą z roku 1316. Barbakan jest budowlą późnogotycką, ukończono go w 1499 i też taka ciekawostka, że bardzo podobny projekt barbakanu wykonał Leonardo da Vinci w miejscowości Imola. Właściwie ten projekt dotyczył miejscowości Imola i tam możemy na tym projekcie Leonardo da Vinci zobaczyć bardzo podobny barbakan. Ten plan pochodzi z roku 1502, z kolei barbakan z roku 1499, a więc odległość czasowa niezwykle bliska.
0: Opowiadał naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas, kierownik oddziału Rynek Podziemny Muzeum Krakowa. Ja spoglądam na Wimbledon. Kamil Majchrzak przegrywa w drugim secie 1-2 w gemach, ale pierwszy set wygrał 6-3. Oby tak dalej. Radio RMF 24.

0: Zbliża się pierwsze po południu, 13. Po pierwsze, fakty RMF FM. Ewa Kwaśny już przygotowana do przedstawienia kolejnej porcji informacji w radiu RMF 24. Jeszcze poprawia słuchawki, ale już wszystko jest okej. Okay. Prosimy Cię o kolejną porcję.
1: Policja z Zakopanem wyjaśnia, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na Orlą Perć. Nastolatkowie byli pozostawieni w czasie burzy bez opieki. Musieli interweniować toprowcy. Potem w faktach tłumaczenie Tauron Ekoenergii w sprawie tego, co stało się z rybami na jeziorze Pilchowickim. Mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej. W faktach śledzimy również doniesienia z Wimbledonu. Zakopiańska policja sprawdza, czy nie doszło do narażenia na utratę zdrowia i życia młodych sportowców, których trener zabrał wczoraj na najtrudniejszy tatrzański szlak – Orlą Perć. 8 osób musiało być ewakuowanych śmigłowcem. Ratownicy, widząc, że niepełnoletni pozostawieni byli bez opieki, powiadomili organy ścigania.
2: Zgłoszenie, które wskazywało, że ci ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak się zachować, są przestraszeni, dodatkowo złe warunki, burza, opad deszczu. No i poleciał śmigłowiec.
3: Zastaliśmy młode osoby mocno przestraszone całą sytuacją, niezdolne do poradzenia sobie z trudnościami, jakie przedstawia Orla Perć. No nie zastaliśmy tam żadnej osoby dorosłej, która by z nimi była.
4: No naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
1: Mówili nam kierujący działaniami ratunkowymi Jan Gąsienica-Roy i ratownik TOPR-u Andrzej Górka, a także rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek.
5: Tylko w faktach RMF FM.
1: Martwe ryby to cena, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo powodziowe. W ten sposób Tauron Ekoenergia odpiera zarzuty mieszkańców dolnośląskich Pilchowic. Jak informowaliśmy już w faktach, po spuszczeniu wody z jeziora, które było konieczne, aby rozpocząć remont zapory, zginęły tysiące ryb.
6: Podjęto działania, aby minimalizować straty w ekosystemie. Jednocześnie spółka Tauron poinformowała publicznie i otwarcie, że przy takiej skali operacji i uwarunkowaniach zbiornika nie ma możliwości, aby odłowić wszystkie ryby. Na skalę zjawiska dodatkowo wpłynęły ponadnormatywne upały i ilość namułów na dnie zbiornika. Śnięte ryby są niestety ceną, jaką musimy zapłacić za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Tak tłumaczył to Jacek Bieńkowski z Tauron Ekoenergia, wykonawcy remontu. A mieszkańcy obawiają się katastrofy ekologicznej i załamują ręce.
7: Ja osobiście jestem zdruzgotana tym, co widzę. Te ryby, które są przed zaporą, takie ogromne i to wszystko do góry brzuchem, tragedia.
1: To wszystko możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Jutro po południu ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Rozmowa ma dotyczyć ustaleń w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem podczas niedawnego pobytu w USA. Jak ustalił nasz dziennikarz, zaproszenie prezydenta zostało wystosowane do szefa MON-u w ubiegłym tygodniu. Jego termin ustalono właśnie na jutrzejsze popołudnie. Kamil Majchrzak dobrze rozpoczął spotkanie pierwszej rundy Wimbledonu z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Nasz tenisista wygrał pierwszego seta 6-3. Trwa teraz druga partia, a za półtorej godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu. W pierwszym meczu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Tak jak jej szanse oceniają komentatorzy, o tym prosto z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Komentatorzy podkreślają, jak trudno jest obronić tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Od czasu Sereny Williams w 2016 roku nie udało się to żadnej tenisistce. W prasie sportowej Iga Świątek nie jest już postrzegana jako maszyna, której nie da się zatrzymać, ale eksperci zgodni są co do tego, że Polka doskonale wie, jak ten turniej wygrać. Problem w tym, że trawa wciąż nie jest dla Igi Świątek jej ulubioną nawierzchnią. Mówiła o tym podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem turnieju, ale startując z numerem 3 w rankingu, jest zdecydowaną faworytką dzisiejszego meczu.
1: Relacje prosto z Wimbledonu, oczywiście w faktach RMF FM. Koniecznie zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski, bardzo mi przyjemnie, że jesteście, że słuchacie, że piszecie. Chętnie czytam i odpowiadam wam na antenie. 3322 to numer SMS, radio@rmf24.pl albo bezpośrednio do mnie bogdan.zalewski@rmf.fm. Napiszcie, co u was słychać, czy doswiera wam skwar, w jakiej jesteście kondycji.

0: SMS 3322, radio małpa rmf24.pl. Jak się czujecie w taką pogodę? W jakiej jesteście kondycji? Czekam na wasze listy. A teraz słuchajcie o kondycji gospodarki w Polsce. Jeszcze więcej gospodarczych informacji w radiu RMF24. Informacji dających do myślenia. Inflacja w czerwcu wyniosła 2,5%. To są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to spory spadek. No i oczywiście zaskoczenie wśród ekspertów. Dlaczego? To już wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Serdecznie, redakcja ekonomiczna. Igorze, jaki jest powód tego zaskoczenia?
1: Eksperci spodziewali się, że ten odczyt inflacji będzie sporo wyższy. Oczywiście każdy ekspert ma swoje zdanie, ale ten konsensus badany wśród analityków, czyli taka uśredniona wartość, której się spodziewali, no to było około 2% i 0,8%, a więc wbrew pozorom to się może wydawać, że tylko 0,3% różnicy, ale to jest spora zmiana. Mamy 2,5%.
0: Tym bardziej, że mamy zamieszanie w Zatoce Perskiej, prawda?
1: Tym bardziej.
0: Paliw, no wiele tych czynników inflacjogennych się pojawiło.
1: To się zgadza. Mamy nagle 2,5%, a przypomnijmy, że poprzednie miesiące, no to nie napawały nas optymizmem, bo ta inflacja przekroczyła już 3% i była ta obawa, że za chwilę przekroczymy cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, czyli to górne odchylenie dla tego celu inflacyjnego to jest 3,5%. A tu się nagle okazuje, że jesteśmy idealnie w środku celu inflacyjnego NBP. I pytanie, dlaczego właściwie tak się stało? Bo tak jak Bogdan powiedziałeś, zamieszanie na Bliskim Wschodzie, drogie paliwa, a tu nagle 2,5. No i powód jest jeden przede wszystkim i nie dla każdego będzie on powodem takim optymistycznym, satysfakcjonującym. Chodzi tutaj o ceny żywności. Posłuchajmy.
2: Ta żywność spadła drugi miesiąc z rzędu, co powoduje, że ta inflacja ogólna rzeczywiście wygląda dużo lepiej niż można było się tego spodziewać.
0: No, znaczy, ciekawe, że żywność właśnie spadła.
1: No właśnie, bo żywność rzeczywiście tanieje i oczywiście nie każdy produkt, na przykład ceny mięsa nadal idą w górę, ale pieczywo na przykład, różnego rodzaju kasza, zboża, również część warzyw tanieje. I mówię, że niestety tanieje, bo dla konsumentów okej, to może być dobra sytuacja, natomiast dla rolników to jest sytuacja dramatyczna. Oni i tak zarabiają zdecydowanie mniej, bo my widzimy, bo my widzimy już ceny w supermarketach na ogół, rzadziej pewnie nawet na bazarkach, a to co na skupach rolnik dostaje, to naprawdę jest teraz dramatyczna sytuacja, do tego pogoda w tym roku nie rozpieszcza, za nami właściwie w trakcie fali upałów jesteśmy. I zobaczymy, jak to będzie wpływało w kolejnych miesiącach na ceny żywności. Ta żywność rzeczywiście rok do roku potaniała, natomiast ten spadek nie jest taki wielki, żebyśmy to odczuli bardzo patrząc na ceny na półkach sklepowych, no ale pozwoliło to na obniżkę inflacji. Ceny windują nadal stawki za paliwa i energię. One są o 5% wyższe niż rok temu o tej samej porze. Natomiast trzeba też pamiętać, że rok temu, w czerwcu, paliwa też były drogie, bo mieliśmy inne niepokoje na Bliskim Wschodzie i wymianę ciosów w Zatoce Perskiej, bo parę miesięcy później, nawet więcej niż parę miesięcy później, okazało się, że ta wymiana ciosów może przybrać jeszcze bardziej dramatyczny obrót, ale już rok temu paliwa były dość drogie, więc te 5% to się wydaje, że niewiele, dlatego że ta baza po prostu była i tak dość wysoka. Tak jest.
0: No właśnie, to podkreślasz, że tutaj kij ma dwa końce zawsze, prawda? Jedni tracą, drudzy zyskują. Spadająca inflacja to oczywiście dobre wieści dla kredytobiorców. No i tak się zastanawiam, twardy orzech do zgryzienia dla Rady Polityki Pieniężnej. Co ze stopami?
1: Która zbierze się zresztą już w przyszłym tygodniu, bo taki nieoczekiwany odczyt no trochę burzy taki scenariusz, który zakładali eksperci i pewnie członkowie Rady Polityki Pieniężnej, no bo rynek oczekiwał, że obniżek to w tym roku nie będzie, a raczej będą podwyżki, może nawet dwie o 50 punktów bazowych łącznie, a tu nagle znowu jesteśmy w celu inflacyjnym NBP, więc ta decyzja, której się teraz po tym odczycie możemy spodziewać, to raczej raczej utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie. A gdyby się okazało dalej, że rzeczywiście ta inflacja będzie się utrzymywać w celu inflacyjnym, no to być może nawet obniżki byłyby niewykluczone. Trzeba będzie na to poczekać, zobaczyć, jak ta sytuacja na Bliskim Wschodzie w szczególności będzie się rozwijać, bo jak wiemy, jak pokazują te doniesienia z Zatoki Perskiej, ten rozejm zawarty między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest, ale...
0: Delikatnie mówiąc.
1: Są, delikatnie mówiąc, tak.
0: Igor Skrzypek, bardzo ci dziękujemy za te informacje.
1: Dziękuję.
0: Wszystkie ważne informacje na bieżąco na naszej antenie, różne części świata i Polski, czasami łączone w całość, jak widzimy. No, ekonomia ma to do siebie, że to są takie naczynia połączone i wiele czynników na siebie wpływa. No, było dużo ekonomii, dużo o gospodarce, wcześniej było dużo o sporcie. A propos, patrzę cały czas, co się dzieje na korcie Wimbledonu. 5-5 w drugim secie. Kamil Majchrzak, Alejandro Tabilo. Bardzo wyrównana ta druga partia. Przypomnę, że w pierwszym secie Majchrzak wygrał z Chilijczykiem 6-3, a więc dopingujemy mocno Polaka.

0: Tu Radio RMF 24. Tak to już jest na tym współczesnym świecie, że jedno medium nie wystarczy. Oto słynna gra znów na dużym ekranie. Oficjalny zwiastun trzeciej części filmu Angry Birds pojawił się właśnie w sieci. A skoro się pojawił, to w naszym studiu pojawiła się Katarzyna Sybychowska-Szuchta. Witam serdecznie. Na bieżąco redakcja kulturalna RMF FM. Jak
1: wszystko się zgadza.
0: Tak jest. Katarzyna, wygląda na to, że pojawiło się nowe pokolenie, tak?
1: Pojawiło się nowe pokolenie, tak, ale ja mam pierwsze pytanie do ciebie. Czy ty grałeś w grę?
0: Nigdy.
1: Angry Birds nigdy nie grałeś?
0: Nigdy. Nie potrafiłem w ogóle zrozumieć tego fenomenu.
1: Aha.
0: Miałem kolegę w pracy, który właśnie cały czas...
1: No właśnie.
0: Jak to mi w młodzież to ciupał.
1: No to w każdym razie nawet ci, którzy nie grali, to pewnie kojarzą tego głównego bohatera. To jest ten taki czerwony ptak, który zresztą... Tak, ma na imię Red i on jest teraz ojcem, bo mówiłeś o tym nowym pokoleniu i rzeczywiście twórcy skręcają trochę w stronę młodego pokolenia, które nie za bardzo być może kojarzy o co chodziło kiedyś, na czym polegał ten fenomen Angry Birds. W związku z tym on jest teraz ojcem, ma dwoje nastoletnich dzieci i jednego takiego malusieńkiego synka w okularach i odkrywa, że bycie ojcem...
0: Odcinki chyba będą.
1: Tak, odkrywa to, że bycie ojcem no, jest trudniejsze niż ratowanie wyspy ptaków, no bo to nie jest takie proste, no, rodzicielstwo. Zresztą ten zwiastun też to udowadnia. Stara się chronić najmłodszego synka, dogadać się z nastoletnimi dziećmi, ten Red, no i też będzie oczywiście ratował świat, no bo on inaczej nie potrafi. To zapowiada ten zwiastun. Premiera światowa jest zaplanowana na 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią. W Polsce ten film będzie ciut później, 8 stycznia przyszłego roku.
0: Z tego, co opowiadasz, to tak, i jakaś psychologia w tym jest, i jakaś, no...
1: Tak.
0: Wizja walki o świat w ogóle, no takie to ambitne. Co przesądziło o tym, że w sumie to jest prosta gra i trafiła na duży ekran?
1: Ta gra jest rzeczywiście dosyć prosta, to tylko dla tych, którzy nigdy nie grali w tę grę, ptaki kontra świnki walczące o jajka, ale mamy tutaj właśnie całe animowane uniwersum z bohaterami dopisanymi, przecież ci bohaterowie się w ogóle nie pojawiali w grze, filmowi, z dialogami, z historią. No i to jest tak, że zbliża się ta trzecia część. Gra była jedną z pierwszych gier takich, można powiedzieć, mobilnych, które pokazały, że smartfony mogą konkurować z konsolami pod względem liczby graczy. Ona osiągnęła w ogóle miliardy pobrań na całym świecie i to chyba jest ten sukces, że po prostu tę historię jest dosyć łatwo przenieść i uzupełnić o różne inne elementy. Ja znalazłam takie dane, oczywiście sprawdzam je zawsze, bo wiadomo, że w internecie są różne historie, ale sprawdziłam, że cała marka gier miała ponad 5 miliardów pobrań łącznie na całym świecie.
0: Zbrodnie szaleństwo.
1: Wydaje się, że to są ogromne liczby, ale tak rzeczywiście było. I ona się stała takim symbolem ery smartfonów. I teraz jest taka historia, że no ci, którzy mają dzisiaj, nie wiem, tam 30-40 lat, będą mogli na te trzecie Angry Birds do kina zabrać swoje 5-6-letnie dzieciaki. I jeden set trwa kilkanaście sekund, kilka minut. Ta gra się świetnie nadawała na telefony, przechodziło się po prostu dalej. Postaci są kolorowe, wydają się zabawne, wydają też zabawne odgłosy, więc to można też wykorzystać w filmie. I marka była łatwa do zapamiętania nawet dla osób, które w ogóle rzadko grały. Pewnie stąd ta chęć kina, żeby to jeszcze bardziej zrobić kolorowe, trochę dodać tej psychologii. Tutaj mamy ojcostwo. Szybko się pojawiły kolejne gry, kolejne seriale animowane, filmy kinowe, zabawki też, przecież ubrania, książki, gry planszowe, całe parki rozrywki również.
0: Cała franczyza kulturalna.
1: Tak,
0: uniwersum, jak to już powiedziałaś wcześniej. No ale krytycy trochę mieli mieszane uczucia, prawda? Kręcili nosami. Pierwsze filmy Angry Birds nie zebrały szczególnie entuzjastycznych recenzji.
1: Znaczy, nie zebrały, to prawda, tak było. Publiczność była troszkę łagodniejsza niż krytycy, więc film zarobił, i to właśnie jest to, że publiczność była na tyle łaskawa, że film zarobił na tyle dobrze, że powstają kolejne części. Razem ponad $500 miliarda światowego box office, jeśli chodzi o pierwszą i drugą część. Jak wypadła trzecia, musimy poczekać do grudnia. Jak już zobaczę, to przyjdę i opowiem. Dobra?
0: Bardzo się cieszymy. Będziemy mieli recenzję na bieżąco, na gorąco. Bardzo ci dziękujemy, Katarzyna.
1: Dziękuję, dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie. No, okazuje się, że po tylu latach, po tylu generacjach już właściwie, no nie można powiedzieć Red is dead. Red wciąż żyje. W różnych odsłonach, w różnych kolejnych konfiguracjach, jak to we franczyzach kulturalnych. Taki mamy świat kultury w Radiu RMF 24.

0: aktualnie 13.30, pół do drugiej po południu. Katarzyna Podraza jest w naszym studiu. Niestety pierwsza informacja burzy nasz wakacyjny nastrój.
1: Na początek makabryczne odkrycie na bezludnej norweskiej wyspie Mosken. Wolontariusze sprzątający plażę znaleźli ciało mierzącego 2 metry mężczyznę w ubraniach w rozmiarze XXL i z charakterystycznym pierścieniem z białego złota. Mimo pobrania próbek DNA, policja wciąż nie wie, kim był zmarły. Służby pilnie apelują o pomoc także do osób spoza Norwegii. Sprawa tajemniczego zgonu na jednej z najbardziej niedostępnych wysp budzi wiele pytań. Jak zmarły trafił na Mosken? Czy był turystą? Rozbitkiem, czy może padł ofiarą przestępstwa? Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Czad śmiertelnym zagrożeniem także latem. Tylko w miniony weekend wielkopolscy strażacy interweniowali ponad 50 razy w związku z zatruciem tlenkiem węgla.
2: Jest tak dlatego, że ciepłe masy powietrza zalegają w naszych przewodach wentylacyjnych czy spalinowych. To jest efekt, który widzimy wtedy, kiedy bardzo ciepłe powietrze z zewnątrz po prostu nie wypycha tego, które jest w naszych domach. Ograniczamy wentylację, zamykamy okna, nie otwieramy ich, przysłaniamy kratki wentylacyjne, bo bardzo często bywa tak, że to na zewnątrz temperatura jest cieplejsza niż w naszym domu.
1: Tłumaczył RMF Max rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz. Jak dodał, także w lecie należy pamiętać o czujnikach czadu, które ratują życie. W drugą rocznicę śmierci Jerzego Sztura Kraków po raz kolejny będzie wspominał jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, reżyserów i pedagogów. 2 lipca rozpoczną się Szturalia, czyli festiwal poświęcony profesorowi i aktorowi. Co czeka Was w Wieliczce?
3: Pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy Państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny.
1: Zapowiadała w rozmowie z RMF Max Marynia Gierat, dyrektor kina Pod Baranami. Zwieńczeniem festiwalu będzie bal z Jerzym Szturem zaplanowany na 5 lipca w Dworku Białoprądnickim. A na koniec faktów zajrzymy jeszcze do warszawskiego ZOO. W hali wolnego lotu zamieszkała właśnie wyjątkowa para korońców siodłatych, należących do największych gołębi świata. To jedyni przedstawiciele tego gatunku w polskich ogrodach zoologicznych. Są wielkości sporej kury lub małego indyka i zachwycają swoim charakterystycznym koronkowym czubem. W naturze występują w lasach wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei i okolicznych wyspach. Niestety ich liczebność stale spada, dlatego gatunek posiada status narażonego na wyginięcie. Jeśli jeszcze nie widzieliście korońców siodłatych, to polecamy Wam wycieczkę do warszawskiego ZOO.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ja go mam tutaj na fotografii, ale ma czub faktycznie. Buckethead. Wygląda tak, jakby słuchał muzyki funk. Taki swój chłop.

Za 24 minuty, godzina 14 w radiu RMF 24 Sport, Kort, Wimbledon, Kamil Majchrzak. Z Alejandro Tabilo wygrał już dwa sety, 6-3, 7-5. W trzecim secie jest na razie remis w gemach, 1-1.

No to w Radiu RMF24 mamy coś dla przyszłych kierowców. Pojawił się rządowy projekt ustawy wprowadzającej duże zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Projekt ustawy przewiduje m.in. likwidację obowiązkowego egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B i B1 oraz wprowadzenie cyfrowej karty kursanta. Każda jazda i egzamin wewnętrzny mają być rejestrowane elektronicznie, a przebieg egzaminów praktycznych ma być nagrywany i obrazowo, i dźwiękowo. Zmienić mają się także zasady zdawania egzaminu państwowego. Dozwolone będzie tylko jedno podejście do części praktycznej tego samego dnia, chyba że egzamin nie odbędzie się z przyczyn technicznych. Projekt zakłada również, że wynik egzaminu teoretycznego będzie ważny przez 24 miesiące, zmniejszona zostanie liczba pytań egzaminacyjnych, a kandydaci na instruktorów będą musieli mieć co najmniej średnie wykształcenie i 3-letni staż za kierownicą. No teraz wymagany jest 2-letni, przypomnę. Wprowadzona ma zostać także możliwość organizowania egzaminów dla żołnierzy na terenie jednostek wojskowych. To są te propozycje. Jesteście zadowoleni? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl. Jeśli wam się to spodobało, to no, musicie troszkę przyhamować entuzjazm, bo czytam, że rząd chce przyjąć projekt w drugim kwartale przyszłego roku. Tu Radio RMF 24.

0: Tu RMF24, radio internetowe, są nieprzewidywalne takie zdarzenia, ale są też stałe fragmenty gry. Na przykład rzuty karne. Rzuty karne w piłce nożnej to jest jeden z najbardziej, Grzegorzu, emocjonujących i stresujących momentów w świecie sportu, prawda?
1: O ich znaczeniu mogliśmy się przekonać już wczoraj, kiedy Niemcy odpadli po karnych z Paragwajem, a Holandia po konkursie 11 z Marokiem.
0: Tak jest. W studiu Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Konkursami rzutów karnych interesują się nie tylko piłkarze, nie tylko trenerzy, nie tylko kibice. To nie tylko alchemia futbolu, ale też coś dla naukowców.
1: Tak, tak. Właśnie naukowcy z Australii i Brazylii przekonują, że choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że te konkursy rzutów karnych to tylko taka prosta sekwencja pojedynczych strzałów, rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Każda kolejna próba to nie tylko test umiejętności technicznych, ale oczywiście odporności psychicznej zawodników.
0: No właśnie, strzela się stopami, nie główką, ale głowa wydaje się to czasem ważniejsza niż nogi.
1: Absolutnie,
0: prawda?
1: Tak. W odróżnieniu od innych form rywalizacji piłkarskiej, właśnie konkurs rzutów karnych to taka sekwencja zdarzeń, w której presja i stawka zmieniają się dosłownie z każdym kolejnym strzałem. I kluczowym pojęciem, które pozwala zrozumieć dynamikę tych rozgrywek, jest tak zwana psychologiczna dźwignia.
0: Co to za lewar?
1: Mechanizm, który sprawia, że wynik pojedynczej próby ma nieproporcjonalnie duży wpływ na końcowy rezultat, wygraną albo porażkę całego zespołu. Analizy przeprowadzone na podstawie symulacji komputerowych, optymalizacji matematycznych czy rzeczywistych danych z piłkarskich turniejów pokazują, że to właśnie rozkład tych kluczowych momentów, a nie sama kolejność strzelania rzutów karnych decyduje o przewadze psychologicznej jednej z drużyn.
0: To jest niesamowita ta piłkonomika. Dotychczasowe badania często wskazywały, że drużyna rozpoczynająca konkurs rzutów karnych ma większe szanse na zwycięstwo. Jak to możliwe?
1: To prawda, jednak mechanizmy stojące za tą przewagą nie były do końca jasne. No i najnowsze analizy badaczy z University of Queensland, University of Sydney i Northern University of Paraná w Brazylii sugerują, że kluczowy jest nie sam fakt rozpoczynania tej rozgrywki, lecz to, jak kolejność strzałów wystawia zawodników danej drużyny na najbardziej stresujące momenty.
0: To jest ta psychologia, tak?
1: Tak. Drużyna strzelająca jako druga znacznie częściej staje przed presją sytuacji uniknięcia porażki, czyli musi trafić, by natychmiast nie odpaść z rywalizacji. Z kolei drużyna zaczynająca serię rzutów karnych częściej ma szansę na strzał po zwycięstwo, gdzie trafienie od razu daje wygraną, ale pudło nie oznacza jeszcze przegranej. I analizy 576 rzutów karnych z 60 konkursów na najwyższym poziomie pokazały, że faktycznie skuteczność w sytuacjach uniknięcia porażki jest wyraźnie niższa. Chociaż tak naprawdę precyzyjnie trzeba to oszacować w dalszych badaniach. Natomiast strzały po zwycięstwo charakteryzują się wyższą skutecznością, co sugeruje, że presja związana z groźbą natychmiastowej eliminacji działa bardziej paraliżująco niż szansa na triumf. Wyniki badań potwierdzają, że nie wszystkie rzuty karne są sobie równe, a drużyna strzelająca jako druga częściej jednak znajduje się pod ścianą, no i to może prowadzić do obniżenia skuteczności.
0: No bardzo ciekawe, że to laboratorium nie było, prawda, gdzieś tam na akademii, prawda, tylko...
1: Tak, na boisku.
0: To była in vivo, tak, na żywo. Tak. Pojawia się takie pytanie, Grzegorzu, jak dobrać listę i kolejność piłkarzy, którzy mają wykonywać te rzuty karne?
1: To jest oczywiście wielki problem i o tym się bardzo często dyskutuje. No to są umiejętności trenera. Tradycyjnie uważa się, że najlepsi zawodnicy powinni strzelać jako pierwsi, by zapewnić drużynie przewagę już na początku konkursu jedenastek. No, te najnowsze analizy sugerują jednak, że optymalna strategia jednak zależy od tego, jak poszczególni zawodnicy radzą sobie z presją. W związku z tym, jeśli wszyscy zawodnicy są równie odporni psychicznie, faktycznie najlepiej wystawiać najsilniejszych strzelców na początku.
0: No, ale ci najsilniejsi często zawodzą, prawda?
1: No, więc
0: największe
1: właśnie
0: gwiazdy.
1: A teraz może się na przykład też okazać, że najlepsi gracze danej drużyny są również pod największą presją. Jeśli oni są najbardziej odporni, warto rozważyć wystawienie ich na końcowe, najbardziej stresujące próby, które mogą zdecydować o losach całego spotkania. Tu jest jeszcze jeden wniosek, taki szkoleniowy, że praktyka szkoleniowa powinna koncentrować się nie tylko na technice, ale również na treningu odporności psychicznej, szczególnie w chwilach wielkiej presji, takiej jak właśnie na mistrzowskich turniejach. Widzieliśmy przykłady wczoraj, pewnie będziemy widzieć jeszcze w czasie tego turnieju niejednokrotnie.
0: Pamiętamy z historii jeszcze słynny słynny karny Kazimierza Dejny na przykład w meczu z Argentyną.
1: Oj, prawda? Tak, chociaż to jest... nie była kolejka rzutów karnych. To był ten karny, który mógł nam dać wyrównanie w tym meczu, który potem się skończył porażką.
0: Tak, jak wiadomo, w futbolu także główka pracuje. Bardzo dziękujemy.
1: Radio. Dziękuję bardzo. 24.

0: ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: dziękuję za uwagę. Bogdan Zalewski, nisko się kłaniam. Cieszę się na każde spotkanie z wami. Dziękuję za maile, smsy. Jutro też tu będę, tuż po 10:00. Już was zapraszam. A teraz dziękuję za wspólnie spędzone chwile w imieniu własnym oraz DJ-ki Zosi, Sofii Gancarczyk i wydawcy programu Grzegorza Pycka. A teraz Ewa Kwaśny przed mikrofonem. Czas na fakty. RMF FM, godzina 14.
1: Polskie sieci elektroenergetyczne ogłaszają tak zwane przywołanie na rynku mocy. Co to dla nas konkretnie oznacza, wyjaśni nasz dziennikarz. Za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o obronę tytułu mistrzyni Wimbledonu.
2: Zacząć mocno ten turniej bez odpuszczania setów.
1: W faktach o 14 także zaproszenie do Krakowa. W czwartek rusza tam druga edycja Szturaliów. Alert w systemie energetycznym. Polskie sieci elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Fakty o 14 otwiera nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Co oznacza to przywołanie?
3: Określone podmioty muszą dziś od 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy także mają umowy, natomiast oni muszą w tym czasie ograniczyć powór. PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. Powodów jest kilka, m.in. wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów, mówił Maciej Wapiński z PSE.
4: Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych.
3: Między innymi z elektrowni wiatrowych. Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
1: Szpital Południowy odmawia udzielenia informacji w ramach kontroli poselskich, przekazał dziennikarzom w Sejmie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Witam.
1: Witaj Kacprze, co w tej sprawie zamierzają w takim razie zrobić politycy opozycji?
5: Liczą na wsparcie marszałka Sejmu. W tej sprawie Janusz Cieszyński złożył pismo w gabinecie Włodzimierza Czarzastego.
6: Poproszę pana marszałka, żeby wsparł mnie w dotarciu do prawdy na temat tego, co się działo w Szpitalu Południowym.
5: Podkreśla Janusz Cieszyński, czy w tej sprawie opozycja może liczyć na wsparcie marszałka Sejmu i jednocześnie lidera lewicy?
7: Ja myślę, że marszałek mu takiego wsparcia udzieli. Należy nam się pełne wyjaśnienie w tej sprawie, jak również w każdej innej.
5: Usłyszałem od Andrzeja Szajny z Lewicy. Tymczasem Klub Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu złoży projekt w sprawie powołania Komisji Zaufania Publicznego, która ma, według polityków opozycji, w sposób dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach.
1: A teraz ważne przypomnienie, między innymi dla przedsiębiorców. Jeśli nie złożycie do końca dnia odpowiedniego dokumentu, wasze stare rachunki za prąd mogą zostać ponownie przeliczone i to na waszą niekorzyść. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igor, o które rachunki chodzi?
8: Chodzi o drugą połowę roku 2024. Wtedy obowiązywały zamrożone ceny energii, a niestety unijne przepisy o pomocy publicznej nakazują przedsiębiorcom przygotowanie oświadczenia, że byli uprawnieni do korzystania z takiej pomocy. Taki dokument składamy do sprzedawcy energii, który zaopatruje nas w prąd. Dziś jest ostatni dzień na złożenie ewentualnej korekty. Warto tego dopilnować, bo jeśli nie przedstawimy oświadczenia, sprzedawcy przeliczą rachunki ponownie, po stawkach wyższych niż ówczesne zamrożone.
9: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Odliczamy minuty do pierwszego meczu Igi Świątek na Wimbledonie. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Taylor Townsend. Nasza tenisistka broni tam tytułu mistrzyni trawiastych kortów, który zdobyła rok temu. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan jest na miejscu. Co usłyszał od polskich kibiców?
10: Iga dobrze się jest przygotowana i pomimo komentarzom negatywnym pokaże, że umie wygrywać wciąż.
11: Bo ona jest wspaniała. Rok temu taki sukces. Tym razem startuje z trzeciej pozycji w rankingu.
12: No jest niezłomna, silna. No jest cudowna. Jest, ma wielki zapał do pracy, przede wszystkim pracy.
2: No Iga tutaj musi rozpocząć mocno ten turniej. Bez odpuszczania setów po prostu będzie wygrywała.
1: Usłyszał od kibiców nasz korespondent. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach RMF FM. Ale jeszcze jedna informacja z Londynu. Kamil Majchrzak prowadzi w meczu pierwszej rundy turnieju w Wimbledonie 2-0. Gra, przypomnę, z Alejandro Tabilo z Chile. W trzecim secie jest 6-5 dla Polaka. Już w najbliższy czwartek w Krakowie ruszy druga edycja Szturaliów. To festiwal pokazujący twórczość, jaką pozostawił po sobie wybitny aktor Jerzy Sztur. Celebrację rozpocznie obiad czwartkowy w Pałacu Nieśmiertelności, gdzie artyści wcielą się w rolę kucharzy.
13: Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami, artyści gotują kuchnię włoską, goście dostają przystawkę i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
1: Zapowiadał Piotr Sieklucki, aktor i reżyser. Początek obiadu czwartkowego z Jerzym Szturem w Pałacu Nieśmiertelności o 18. Fakty wracają punktualnie o 15.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Za chwilę pierwszy mecz Igi Świątek na Wimbledonie. Iga będzie bronić tytułu sprzed roku. Będziemy to śledzić w Radiu RMF 24, ale zaczniemy od cen ropy na światowych rynkach. Czy będzie spadek cen? O tym już za chwilę. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: popołudnie w Radiu RMF24 i bardzo dobra sportowa wiadomość. Kamil Majchrzak wygrał właśnie z chilijskim tenisistą Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie Wimbledonu. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji i komentarzy. Ropa na światowych rynkach wyraźnie tanieje. Może to skutkować najmocniejszym kwartalnym spadkiem cen od czasów pandemii. Wszystko dzieje się po uspokojeniu sytuacji wokół cieśniny Ormuz, choć rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż budzą wiele pytań. Dodatkowo w Polsce wygaszany jest rządowy pakiet CPN, który przez ostatnie miesiące wpływał na ceny paliw. Czy możemy liczyć na trwałe obniżki i od czego będą zależeć ceny w najbliższych tygodniach? O tym porozmawiam z naszym gościem. Na łączach pan Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz Reflex. Dzień dobry, panie dyrektorze, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ropa notuje największy kwartalny spadek cen od czasu pandemii. Co jeszcze sprawiło, że rynek tak gwałtownie zmienił kierunek, panie dyrektorze?
1: No myślę, że głównie to zakończenie, raz, że zakończenie działań takich intensywnych, militarnych, jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie. No i oczywiście 17 czerwca podpisanie memorandum między USA a Iranem, które na razie obowiązuje 60 dni do 21 sierpnia. A to z kolei spowodowało nam zwiększenie żeglugi, jeśli chodzi o przepływ statków przez cieśninę Ormus. Nadal oczywiście droga do powrotu do normalności jest daleka, no ale powiedzmy chwilowo rynek wycenia to w ten sposób, że nie będzie intensyfikacji jakichś dużych działań militarnych, dalszych zniszczeń infrastruktury i powoli ten, mimo że te negocjacje są bardzo trudne, to jednakże powoli uda się do tego poziomu, przynajmniej w 80%, jeśli chodzi o produkcję i eksport ropy naftowej w regionie Bliskiego Wschodu, w najbliższych miesiącach wrócić. I to spowodowało, że de facto ceny ropy Brent nam spadły do poziomu $73. Dla porównania, przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie to było około $65, czyli jesteśmy bardzo blisko tego poziomu.
0: Wrócimy
1: a z drugiej strony, wydaje mi się, że na razie nie. Wydaje mi się, ale to zaraz tu wrócimy do tego wątku. Tak. Natomiast tutaj jakby mówimy o tych niższych poziomach, natomiast te wyższe, no to na giełdzie tutaj ceny mieliśmy $120, na rynku fizycznym w kwietniu ropa Brent kosztowała $140. Stąd mamy tak duży spadek. Natomiast wydaje się, że w tej chwili te spadki wyhamowały. Problem jest w tym, że zapasy ropy naftowej nadal spadają. Dwa, przywrócenie, no ciężko idzie z tym jakby tutaj, jeśli chodzi o te negocjacje irańsko-amerykańskie. Chwilowo ten transport, rzeczywiście ten przepływ tankowców, jeśli chodzi o liczbę, wzrasta. Przed wojną to było około 130-140 statków dziennie przez cieśninę. W okresie tej intensyfikacji tych działań militarnych to mieliśmy po kilka, kilkanaście. W tamtym tygodniu chwilowo mieliśmy nawet 70-80, no ale znowu niestety no weekend mieliśmy jakąś kolejne tutaj incydenty, jeśli chodzi o działania militarne. No i trudno, te negocjacje idą, także no to może się okazać, że jest dużo, dużo mniejszy. I dlatego wydaje mi się, że te ceny nie spadną. Dwa, no niestety dużym czynnikiem ryzyka moim zdaniem jest sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych, bo to jest taki czynnik nieprzewidywalny. W tej chwili wiemy, że mamy bardzo duży poziom produkcji ropy naftowej w USA, blisko rekordowy. Rekordowy poziom importu ropy naftowej i produktów naftowych z rynku amerykańskiego. Amerykanie próbują zasypywać tą lukę, próbowali, tak, w braku produkcji z regionu Bliskiego Wschodu. To oczywiście kosztem spadku swoich rezerw. No ale teraz sytuacja, kiedy w sierpniu, we wrześniu czy w październiku by się coś stało, jeśli chodzi o zniszczenia tej infrastruktury, a tutaj ta kwestia tego dalszego porozumienia trwałego jest cały czas otwarta po okresie tych 60 dni, no to moglibyśmy powrót mieć do wzrostów. Także wydaje się, że w tej chwili takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem to jest stabilizacja cen ropy na poziomie tych $70-80.
0: A prezydent Donald Trump nawołuje obniżać ceny benzyn na stacjach benzynowych, ceny ropy.
1: Tak, zgadza się. To już jest po raz kolejny, po raz drugi, ponieważ rzeczywiście te ceny, znaczy zdaniem prezydenta w Stanach Zjednoczonych, one spadają zbyt wolno, natomiast w dalszym ciągu no, te ceny są dużo niższe, bo w tym szczytowym momencie, kiedy my w Polsce jeszcze przed wprowadzeniem pakietu CPN mieliśmy ceny na poziomie 8,75, no to w Stanach Zjednoczonych ta cena benzyny, znaczy mieliśmy diesla 8,75, a benzyny 7,16, tak w marcu, na koniec marca, tak w szczycie, no to jeśli chodzi o rynek amerykański, to te ceny benzyny tam maksymalnie cenie rzeczywiście wzrosły do poziomu około 4,50 dolara za galon. To było tam około 4,40-4,60 za litr. Te ceny spadły, natomiast no, zdaniem prezydenta Trumpa za mało, bo przed wojną one były na poziomie poniżej 3 zł. Natomiast one spadają na rynku amerykańskim. To jest, nie jest tak, że nie spadają, spadają natomiast w mniejszym tempie. Natomiast no, tu byśmy mogli też dyskutować, dlaczego tak spadają.
0: A u nas, panie dyrektorze, czy obecne ceny ropy oznaczają, że kierowcy w Polsce mogą spodziewać się dalszych obniżek na stacjach paliw?
1: No niestety nie. Dzisiaj jest ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN ceny paliw niżej, który rząd wprowadził 30 marca. Dzięki temu mieliśmy duże obniżki cen paliw i dzięki temu praktycznie przez ten cały okres 3 miesięcy mieliśmy najniższe ceny paliw w Europie. Prawie jedynie niższe ceny paliw miała Malta. Natomiast od jutra stawki akcyzy od 16 czerwca już wzrosły. Od jutra niestety wracamy do stawki podatku VAT na poziomie 23%. To spowoduje wzrost cen paliw, czyli po północy ceny, średnia cena benzyny w kraju może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł, diesla gdzieś do poziomu 6,70 zł, tu mówimy średnio w kraju, ale co więcej, kończymy z cenami maksymalnymi ustanawianymi przez ministra energii, a to oznacza z kolei, że wraca nam na rynek duże zróżnicowanie cen paliw, czyli powrót wysokich cen paliw na autostradach szczególnie, i tam te ceny z pewnością wzrosną powyżej poziomu 7 zł. Wcześniej, jak wprowadzaliśmy pakiet CPN, te ceny paliw tam najwięcej spadły. Natomiast no, w tej chwili niestety, jak ktoś tankował na autostradzie, wyjeżdżał na wakacje, to jak wróci za tydzień, za 2 tygodnie, no to będą te ceny dużo wyższe.
0: Panie dyrektorze, na ceny paliw wpływa dziś nie tylko ropa, ale także kurs dolara, podatki czy marże rafinerii. To który z tych czynników w najbliższych tygodniach może okazać się najważniejszy?
1: No tutaj w kontekście tego mówimy, no podatki, tak, no bo od jutra wraca podatek VAT, natomiast dalej, no powiedzmy to jeśli chodzi o te pozostałe czynniki, no to niestety ja uważam, że geopolityka, tak, czyli nadal jest geopolityka, bo ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nadal bardzo niepewna, tym bardziej jak weźmiemy jeszcze nie tylko USA, Iran, ale także Izrael i to wszystko, także to jest głównie ten czynnik, który nadal niestety będzie w dużej mierze o tym decydował, bo nie sądzę, żebyśmy żadnych zmian już tutaj, jeśli chodzi o legislację, o podatki w tym roku mieli.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz Reflex. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Wzajemnie.
0: Kłaniamy się do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Mamy mały skandal w Brukseli, to wszystko w związku z upałami, o czym właśnie teraz w Radiu RMF 24. A dokładniej chodzi o klimatyzację w budynku Komisji Europejskiej. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: O co chodzi w tym zamieszaniu?
1: No, skandal wybuchł, gdy podczas tych, tutaj te upały były trochę wcześniej niż w Polsce.
0: Tak.
1: Gdy w siedzibie Komisji Europejskiej włączono klimatyzację, ale najpierw na tych pierwszych 7 piętrach, a to właśnie tam pracują na tacy zwykli urzędnicy, natomiast gabinet Ursuli von der Leyen, szefowej komisji i większości unijnych komisarzy znajdują się od 8 piętra wzwyż. I od razu pojawiły się zarzuty, że prawda, no, kierownictwo komisji pracuje sobie wygodnie w chłodzie, podczas gdy szeregowi pracownicy w upale. Pojawiło się wiele memów, zaczęła się olbrzymia taka fala krytyki, mówiono nawet o feudalizmie, czyli takim podziale na górę i dół. I rzeczywiście no, to wywołało też taką no, poważniejszą debatę. Dziennikarze zaczęli pytać, rzeczniczka komisji pytana o w ogóle, czy zaleca się obywatelom unijnym, żeby montować klimatyzację, mówiła, że komisja nie jest ani za, ani przeciw. Trzeba jednak powiedzieć, że w Unii no, raptem 20% budynków jest wyposażonych w klimatyzację, podczas gdy na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to 90%, więc jest to dalej taki luksus. No i trzeba sobie jakoś z tym radzić. Komisja wprawdzie mówi, że nie chce promować klimatyzacji. Nieoficjalnie niektórzy urzędnicy mówią, że wręcz by odradzała, bo klimatyzacja zużywa wiele energii, jeszcze wypycha do atmosfery to rozgrzane powietrze, że to nie jest rozwiązanie, no ale fajnie tak mówić, jak się właśnie...
0: Właśnie, jak wytrzymać w takich upałach.
1: Nie? Właśnie na tym 13 piętrze sobie w chłodzie siedzi.
0: Kasiu, na unijny stół trafiła sprawa ochrony pracowników przed no właśnie tymi ekstremalnymi upałami. Jakiś rezultat?
1: Na razie nie bardzo. Była to rzeczywiście taka wymiana doświadczeń na temat przepisów, które obowiązują w krajach członkowskich. Dyskutowali o tym ministrowie pracy. Każdy minister opowiadał o swoim kraju i nawet chwilami podobno ta debata przypominała taki wręcz konkurs na to, gdzie było albo gdzie jest najgoręcej. Nawet minister irlandzki, mimo że temperatury tam są teraz około, nie wiem, tam 19 stopni, mówiło o skutkach w ogóle fali upałów.
0: No, to niech przyjedzie do Polski albo do Francji, niech pojedzie Hiszpanii.
1: W każdym razie unijna komisarz odpowiedzialna za te sprawy, Roxana Minezatu, nie przedstawiła konkretnych propozycji legislacyjnych. Na razie będzie tą sprawę analizować, więc na razie wygląda na to, że sprawa pozostanie w gestii krajów członkowskich i jak ja rozmawiałam z polskim wiceministrem Gajewskim, on mi mówił, że też Polska opowiada się za tym, żeby nie było tych nadmiernych regulacji, no bo trzeba by było na przykład ustalić jakąś temperaturę, od której, nie wiem, pracownicy nie w całej Unii albo, nie wiem, wracają do domu, przestają pracować, ale jak on mówił, no w różnych krajach ta nieprzekraczalna, czy ta przekraczalna właśnie już taka, że się nie da wytrzymać, temperatura jest różna, na przykład, powiedział obrazowo, Finowie się szybciej gotują niż na przykład obywatele Grecji, Malty, gdzie te temperatury są wyższe i oni są przyzwyczajeni bardziej do tych temperatur, więc na razie nie będzie jakichś unijnych regulacji. Nie jest oczywiście wykluczone, że pomału Komisja Europejska zacznie coś przedstawiać, ale to nie jest na pewno na dziś.
0: Na razie, Kasiu, cieszyliśmy się z tego, że wczoraj wieczorem bardzo mocno wiał wiatr, przynajmniej na południu Polski, i mogliśmy trochę przewietrzyć mieszkania z tych upałów.
1: U nas też już jest o wiele lepiej.
0: Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Kłaniamy się.
1: Dziękuję również.
0: A w Radiu RMF 24, jak zawsze, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Gramy dla was i już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF 24 o 14.30.

0: 14.30, Katarzyna Podraza i Fakt.
1: Do 10 lat więzienia grozi byłemu prezydentowi Zielonej Góry, który miał brać udział w fikcyjnym zatrudnieniu przez samorząd osób pracujących na rzecz Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Jak podała prokuratura, w tej sprawie zarzuty przedstawiono łącznie 9 osobom. Łączna szkoda majątkowa wyrządzona samorządowi Zielonej Góry oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej wyniosła ponad 1 200 000 zł. Ulubiony wakacyjny kierunek Polaków. Chodzi o Chorwację. Od kilku dni w różnych częściach tego kraju obowiązują najwyższe alerty pogodowe. Dzisiaj czerwone ostrzeżenie, oznaczające bardzo duże ryzyko, ogłoszono m.in. w Zagrzebiu, Rijece, Splicie i Dubrowniku. W związku z ekstremalnie wysokimi temperaturami, do nawet 40 stopni, w położonej na północy Rijece dla bezdomnych otwarto schroniska. W ciągu dnia mogą się oni zgłaszać do 2 placówek. Tam otrzymają posiłek i napoje. W Faktach teraz policyjny apel do nadmorskich urlopowiczów. Funkcjonariusze przestrzegają zwłaszcza rodziców przed robieniem zdjęć swoim pociechom na falochronach. Te konstrukcje są śliskie, pokryte ostrymi muszlami, a tuż obok nich tworzą się zdradliwe, głębokie rowy i silne prądy wsteczne.
2: Zdarza się tak, że dziecko samo, bez wiedzy rodziców, wejdzie na te falochrony, natomiast rodzice popełniają ten błąd, żeby zrobić zdjęcie jak najładniejsze. To pozwalają temu dziecku wejść na te falochrony, a wręcz nakazują, żeby jeszcze dalej poszło, żeby to zdjęcie było ładniejsze, żeby było widoczne całe morze. To jest okropny błąd. Jeżeli wpadniemy tak blisko tych falochronów, to wir wody jest na tyle silny, że zamiesza tą wodą i praktycznie nie mamy możliwości wyjścia z tej wody bez pomocy ratownika.
1: Ostrzegała w rozmowie z RMF Max aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Cyfrowe dyplomy od dziś mogą wydawać je absolwentom polskie uczelnie. Będą one dostępne w aplikacji mObywatel. Od 1 stycznia 2027 roku ta forma dokumentów stanie się obowiązkowa. Rozwiązanie obejmie wyłącznie nowych absolwentów, którzy dopiero ukończą studia. Cyfryzacja nie dotyczy dokumentów, które już znajdują się w obiegu. Po Rzeszowie i Lublinie czas na Białystok. 9 lipca rozpocznie się tam festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar.
3: Stawiamy na różnorodność, jeśli chodzi o dziedziny sztuki, bo tak jak co roku, to się nie zmieni. Będzie można i posłuchać koncertów, ale w nietypowych przestrzeniach, bo na przykład w Amfiteatrze Opery Filharmonii Podlaskiej wracamy tam po kilku latach. Będzie można zobaczyć spektakle teatralne, nie tylko w Akademii Teatralnej, ale także w pięknych przestrzeniach, w gościnnych programach Muzułmańskiego Związku Religijnego, ale także i w Muzeum Podlaskim.
1: Mówiła RMF Max szefowa Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. W ramach festiwalu będzie można także wspólnie praktykować jogę czy fitness.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

W Radiu RMF 24 ponownie zaglądamy na londyńskie korty. Tam nasza rakieta Iga Świątek rozpoczyna obronę tytułu turnieju Wimbledonu. W pierwszej rundzie turnieju Polka zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. W tej chwili mamy, no właśnie, 1-0 dla Townsend. To jest początek rywalizacji, do której Iga Świątek przystępuje po nieudanym sezonie na trawie. Przypomnę, Iga przegrała swój jedyny mecz przygotowawczy w Bad Homburg, jednak w turniejach wielkoszlemowych zostaje niezwykle skuteczna. Od 2019 roku nie odpadła w pierwszej rundzie żadnego z nich. Dla Townsend będzie to pierwszy w karierze mecz z Igą Świątek. Amerykanka ma za sobą skromny sezon w singlu i od maja nie wygrała spotkania w głównej drabince turnieju WTA. Statystyki również przemawiają na korzyść Polki. Townsend wygrała dotąd tylko 3 z 19 meczów z zawodniczkami z czołowej dziesiątki światowego rankingu. No ale na razie Townsend prowadzi w gemach 1-0 w pierwszym secie z naszą Igą Świątek. Mocno trzymamy kciuki i jak zawsze kibicujemy i jak zawsze gramy dla Was w Radiu RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 mamy informację o nowej roli Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która od kilku dni jest nową wiceminister obrony narodowej. Ogłosił to podczas wspólnej konferencji prasowej z wiceszefową MONU rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Właśnie przestała napełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw SAFE i objęła funkcję pełnomocnika rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Czym będzie się zajmować Magdalena Sobkowiak-Czarnecka? Nowa pełnomocnik mówiła o tym podczas konferencji prasowej.
1: Po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym. Dotychczas Polska głównie importowała produkty zbrojeniowe. Nasi poprzednicy zaledwie 20% całego budżetu na zakupy zbrojeniowe wydawali w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz wydaje już połowę budżetu na obronność, na zakupy zbrojeniowe w polskim przemyśle zbrojeniowym. Z mechanizmu SAFE robimy aż 90%. Ale czas na kolejny krok, na to, żebyśmy stali się także eksporterem. To dzisiaj już zaczęliśmy realizować, sprzedając nasze produkty w ramach mechanizmu SAFE. Ale chodzi o to też, żeby wychodzić szerzej niż tylko na rynki europejskie. No i kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii. No i stworzenie, i to już mówiłam o tym kilkukrotnie, jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
0: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nowa pełnomocnik rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak dodał, odporność państwa to także umiejętność reagowania na kryzysy, na przykład edukacja obronna czy przeciwdziałanie dezinformacji. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. W Londynie w meczu Iga Świątek-Taylor Townsend ciągle 1-0 dla Amerykanki. Trzymamy kciuki za Igę Świątek.

0: Ogłoszenie.
1: Tejchman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: W 5 roku wojny nie byliśmy w stanie zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 15, czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Posłuchajmy razem, zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Podczas jutrzejszego spotkania prezydenta z wicepremierem i szefem MON-u będzie mowa o ustaleniach w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, potwierdza podczas konferencji prasowej informacje dziennikarzy RMF FM wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rękach policji mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, a która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie. Grę o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozpoczęła najlepsza polska tenisistka Iga Świątek. Szczyt NATO w Ankarze i stała obecność wojsk USA w Polsce będą tematami jutrzejszej rozmowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim. Planowane spotkanie, o którym jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF FM, potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem. Szczyt NATO to jest takie miejsce, gdzie wybiera się i pan prezydent, i pan premier Kosiniak-Kamysz, i pan premier Sikorski. Wszyscy spotkają się w Ankarze i dobrze, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
1: Dodajmy, dwudniowy szczyt NATO w Turcji rozpocznie się w przyszły wtorek. Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas konferencji prasowej poinformował również, że trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Biorą w nim udział ministrowie zdrowia i finansów. Adam Szłapka pytany o możliwe odwołanie prezesa NFZ-u w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie stwierdził tylko, że każde takie spotkanie oznacza poważną rozmowę, ale informacji o jego efektach rząd nie przewiduje.
3: Nie ma zaplanowanego briefingu ani komunikatu. To jest spotkanie dotyczące finansowania NFZ-u, które było wcześniej zaplanowane i nie będzie żadnego briefingu.
1: Informował rzecznik rządu Adam Szłapka. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Mężczyzna, który miał wysłać kobiecie paczkę, która następnie eksplodowała w komendzie powiatowej policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim, zatrzymany przez policjantów. Przypomnijmy, chodzi o zdarzenie z zeszłego tygodnia. Wtedy kobieta przyniosła na policję przesyłkę, której nie zamawiała. Przy otwieraniu paczki doszło do eksplozji. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał. Krzysztof Zasada teraz z nowymi faktami. Krzysztofie, co wiadomo o podejrzanym?
4: To 69-latek wpadł na Śląsku. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli petardy, a także różne substancje, które mogły posłużyć do skonstruowania przesyłki. Funkcjonariusze zabezpieczyli u niego także komputery, nośniki pamięci, a także krzaki marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posługiwania się substancją, która może zagrażać zdrowiu i życiu innych osób.
1: A jak tłumaczył się ten mężczyzna?
4: On częściowo przyznał się do zarzutów, potwierdził też, że zna kobietę. Jak usłyszałem od śledczych, tu cytat, pozostawał z nią w towarzyskiej relacji. Nie jest jednak jasne, dlaczego wysłał jej niebezpieczną przesyłkę. To wyjaśni prokuratura. 69-latek trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
1: Problemy w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich. Po wykolejeniu jednego ze składów część pociągów wyjeżdża na trasy z opóźnieniem. Informacje w tej sprawie sprawdzał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
5: Dzień dobry.
1: Michale, co dokładnie się stało?
5: Pociąg kolei mazowieckich około godziny 12 wyjeżdżał z bocznicy na Olszynce Grochowskiej i z nieustalonych jeszcze przyczyn wykoleił się, blokując wyjazd ze stacji postojowej. Pozostałe składy nie mogą obecnie wyjeżdżać na linię standardową trasą i muszą korzystać z torów używanych przez pociągi Intercity, ustępują im pierwszeństwa.
6: Opóźnienia pociągów mogą wynosić do 30 minut, i tych pociągów może być opóźnionych kilkanaście.
5: Mówi Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich. Służby próbują ustawić wykolejony pociąg na tory. Jak usłyszałem, utrudnienia potrwają co najmniej do końca popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
7: Kibicujemy Idze Świątek.
1: Grę o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu rozpoczęła najlepsza polska tenisistka. Iga Świątek mierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak,
1: witamy. Wojtku, no jak radzi sobie nasza reprezentantka na początku spotkania?
8: Bardzo dobrze. Prowadzi już 4-1. Dwa razy przełamała serwis rywalki. Iga Świątek gra bardzo pewnie, dokładnie i świetnie serwuje. Amerykanka jak na razie nie sprawia naszej tenisistce najmniejszych problemów. W tym szóstym trwającym gemie Iga Świątek serwuje i prowadzi 40-30.
1: I oby tak było do końca. A w drugiej rundzie, Wojtku, zobaczymy dwóch naszych tenisistów,
8: tak
1: bo
8: jest.
1: Do Huberta Hurkacza dołączył dziś Kamil Majchrzak.
8: No i to po bardzo dobrym meczu pewnie pokonał Kamil Majchrzak wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabillo 6-3, 7-5, 7-5. Nasz tenisista cały mecz miał właściwie pod kontrolą, a najwięcej emocji było w końcówce trzeciej partii. Majchrzak zrewanżował się Chilijczykowi za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego French Open.
1: Na korty Wimbledonu będziemy oczywiście wracać w popołudniowych faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Obiecywała Ewa Kwaśny z faktów RMF FM, a my na Wimbledonie mamy również naszego człowieka, Bogdana Frymorgana, który obserwuje na miejscu to spotkanie i będziemy się z nim łączyć, na żywo was informować. Powiemy też, że w Katowicach powstaje Centrum Himalaizmu imienia Kukuczki, ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Ogromny chaos panuje w Wenezueli po dwóch trzęsieniach ziemi. Jak relacjonuje Małgorzata Olasińska-Hart z polskiej misji medycznej, państwo nie jest w stanie skutecznie koordynować pomocy dla poszkodowanych. Tysiące ludzi śpią na ulicach i w parkach Caracas, bo nie mogą wrócić do domów, albo domy zostały zniszczone.
1: To, co widać, to olbrzymi chaos i dezinformacje. Ludzie koczują w tysiącach w parku zachodnim i parku wschodnim w Caracas. To są ci, którzy nie mogą dojechać do domu. Służby ich nie przepuszczają. Ich domy prawdopodobnie są zniszczone. Grupa CESAP usiłuje pomóc ludziom tak, jak tylko jest to możliwe. Przede wszystkim ludzie potrzebują mieć miejsce, w którym mogą bezpiecznie się schronić, ale także potrzebują na przykład dokumentów tożsamości, które zostały w ich domach, więc nie mogą się wylegitymować, a w państwie takim jak Wenezuela jest to obowiązek. Nie ma czystej wody pitnej. CESAP organizuje pomoc w zakresie dostępu do filtrów, do wody, która jest zanieczyszczona, ta, która dociera do domów, do szkół, do miejsc, gdzie schronili się ludzie.
0: Mówiła Małgorzata Olasińska-Hart. Brakuje również dostępu do opieki medycznej, leków i prądu. Organizacje społeczne próbują zapewnić podstawową pomoc, ale nie mają wsparcia samych wolontariuszy. Ich przedstawiciele podkreślają jednak, że brakuje koordynacji ze strony władz, a publikowane przez rząd dane o liczbie ofiar i zaginionych budzą wśród mieszkańców poważne wątpliwości. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Słuchacie Radio RMF 24 w Londynie, na Wimbledonie trwa pierwszy mecz Igi Świątek w tegorocznym turnieju tenisowym. Nasza tenisistka, przypomnę, broni tytułu mistrzyni trawiastych kortów Wimbledonu. Jej przeciwniczką jest Amerykanka Taylor Townsend i pierwszy set dla Igi Świątek, pewnie wygrany przez Igę 6-1. Na miejscu, jak co roku, jest też nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich. Oby ten rok był taki sam jak ubiegły, tak, dla nas i dla Igi.
0: Kanapki z truskawkami już były, Bogdanie?
1: Kanapki z truskawki ze śmietaną, może też i kieliszek prosecco, no taka tutaj jest tradycja. No, wiesz, musiał być zrobiony ze stali, żeby się nie dać ponieść tym emocjom. Tradycyjnie broniąca tytułu mistrzyni zaczyna na korcie centralnym i tam też dziś gra Iga Świątek. Na trybunach tłumy, w tym oczywiście wielu polskich kibiców, biało-czerwone koszulki, kwiaty we włosach, no szał ogólnie. Wszyscy są całym sercem z Igą, no bo by myśleć o obronie tytułu, musi oczywiście ten mecz wygrać. Wprawdzie przegrała pierwszego gema i to było trochę deprymujące, ale potem już poszło i tego pierwszego seta Polka ma w kieszeni. No pewnie go wygrała 6-1. Starą, dobrą Igę Świątek. Kupioną, precyzyjną, pewnie bezlitośnie kończącą wymiany. Atletyczna Amerykanka ma naprawdę potężne uderzenie, szczególnie z forehandu, ale nasza zawodniczka znakomicie sobie z tym radzi. No dałbym wiele, Krzysztof, żeby wiedzieć, o czym myśli Iga Świątek, no bo presja, z jaką weszła dziś na kort, musiała być olbrzymia, ale to już teraz jest oczywiste, że oglądamy wspaniały tenis w wykonaniu naszej mistrzyni.
0: No myśli pewnie o tym, dam radę, no. Iga, go, go, go. Bogdanie, na Wyspach mówi się nawet o klątwie, która ciąży na zawodniczkach broniących zaszczytnego pucharu. Na czym ona polega?
1: No, całe szczęście Iga nas nie słyszy. Tenisistkom obrona tytułu udaje się niezwykle rzadko. Ostatni raz zrobiła to Serena Williams 10 lat temu, w 2016 roku, więc tutaj zderzamy się z taką pierwszą odsłoną presji, jaka ciąży na Idze Świątek. Drugą oczywiście jest miejsce w rankingach, jest na trzecim miejscu. Z jednej strony to zmniejsza oczekiwania, z drugiej no nieco utrudnia pracę na korcie, bowiem broni tytułu niejako z drugiego planu, co będzie wymagało od niej większego wysiłku, także psychicznego. Historia tenisa uczy, że utrzymanie korony w Londynie to jedno z najtrudniejszych wyzwań w sporcie. Presja ze strony rywalego, specyfika oczywiście nawierzchni sprawiają, że obrona trofeum na trawiastych kortach udaje się tylko nielicznym. Ale oczywiście trzymamy kciuki, a Iga w tym trzymaniu nam najwyraźniej dziś pomaga.
0: Bardzo mocno trzymamy. Bogdanie, brytyjskie media sporo mówią o tym ostatnim roku, który, jak wiemy, nie był dla Igi Świątek najłatwiejszy. Na co zwracają szczególną uwagę?
1: No, w tym momencie nie chcę o tym myśleć, ale to fakt. Te ostatnie turnieje, które nie były dla naszej tenisistki dobre, były sporym wyzwaniem. Podczas wielkoszlemowego Roland Garros w Paryżu Iga pożegnała się z rywalizacją w czwartej rundzie, co dla wielokrotnej królowej pańskiej mączki było sporym rozczarowaniem. Z kolei jedyny przed Wimbledonowy turniej na trawie rozgrywany w Bad Homburg też zakończył się dla niej już tylko na drugiej rundzie po porażce z Emo Navarro. Tak. Te wyniki pokazują, że zielona nawierzchnia no wciąż nie jest pierwszą miłością Polki. Iga sama otwarcie przyznaje na konferencjach prasowych, mówi, że wciąż uczy się tej specyficznej gry i stara się podchodzić do turnieju ze spokojem, no i z troszeczkę mniejszymi oczekiwaniami, ale dziś radzi sobie znakomicie.
0: Bogdanie, a jak komentatorzy podchodzą do polskiej tenisistki, bo w ubiegłym roku została, no jak mówiłeś, królową Wimbledonu. Jej nazwisko na zawsze zapisało się w historii tenisa. Jakie jej cechy zasługują na szczególną uwagę?
1: Przede wszystkim mówią jednym głosem, że Igi Świątek w żaden sposób nie wolno skreślać. Ten jej styl jest oparty na potężnych uderzeniach z głębi kortu. To dziś demonstruje genialnej pracy nóg. Potrafi zdominować każdą rywalkę, jeśli tylko złapie odpowiedni rytm. A ten rytm dzisiaj już złapała od tego drugiego wygranego gema. Poza tym, no, poza czysto sportowymi argumentami jest jeszcze to, że Iga imponuje na korcie niezwykłą klasą, spokojem, mentalną dojrzałością. To wciąż, przypomnijmy, aktualna myśl mistrzyni Wimbledonu. Jeszcze raz to powtórzmy, ona jest aktualną mistrzynią Wimbledonu, która doskonale wie, jak się wygrywa wielkie turnieje. Jeśli no, przetrwa te nerwowe pierwsze rundy i zaadoptuje się ponownie do tej londyńskiej trawy, ma w swoich rękach wszystkie asy, żeby po raz kolejny sięgnąć po te najwspanialsze i najwyższe trofeum.
0: Czego jej serdecznie życzymy. Bogdan Frimorgan kibicuje Idze Świątek na miejscu w Londynie. To nasz korespondent. Bogdanie, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
1: Kłaniam się.
0: A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jeszcze tylko dodam, że w tym drugim secie Townsend prowadzi, no niestety, 2-0, ale Iga się nie daje. Iga, go, go, go, go, go, trzymamy kciuki.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już dziś po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF24. Jesteś na bieżąco.

0: No, w Radiu RMF 24 teraz powiemy o niezwykłym muzeum, bo zakończył się ważny etap centrum budowy, Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dziś zawieszono wiechę w najwyższym punkcie konstrukcyjnym obiektu. Centrum powstaje w katowickiej dzielnicy Bogucice. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i mieszkał Jerzy Kukuczka. Zdaniem himalaisty Krzysztofa Wielickiego to nowe miejsce będzie również ważnym centrum edukacyjnym.
1: Oczywiście będą ściany wspinaczkowe, no nie dla wszystkich, prawda? Ale dzisiaj są bardzo modne wspinanie na ścianach, będą łatwe, czyli trudne. To będą 3 czy 4 ściany wewnątrz, na zewnątrz. To będzie świetna sprawa, że będzie też, oczywiście dla wielu będzie chyba ciekawe, żeby przejść po tym łączniku do mieszkania, się Jurek urodził, prawda? To też będzie ważne. Będzie centralne archiwum górskie, czyli jeśli ktoś gdzieś się wybiera, może przyjść tutaj i sobie coś tam zobaczyć. Będziemy zatrudniać tu młodych ludzi do cyfryzacji wszystkich archiwów, które mamy. Ja myślę, że to będzie wielka sprawa. Będzie też kino sferyczne, które niedawno padł pomysł, że to kino sferyczne, ale to będzie takie wow, nie? Że nagle młody człowiek zobaczy, jak na niego leci lawina gdzieś tam. No, tak żeby trochę przybliżyć ten kontekst wspinania w górach. Ale wydaje mi się, że ten edukacyjny moment, będzie kawiarenka oczywiście. Ja myślę, że będzie tętnić to życie i bardzo dobrze. No świetnie, że to jest w Katowicach i słusznie, bo gdzie mogło być, tylko tu.
2: Tak. I pan pełni taką rolę doradczą tutaj.
1: My jesteśmy w takiej konsultacyjnej grupie, nie? Ale ta robota to się dopiero, myśmy niewiele mogli tu doradzić, nie? W tej konstrukcji, ale robota tak naprawdę dla nas to się dopiero zacznie. Ale muszę powiedzieć, że takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam, to też nie jest taki wymiar, jak to będzie. Bo tam są tylko eksponaty, nie? A tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
2: Co pani czuje, kiedy pani widzi, że to tak rośnie?
3: No wielką satysfakcję, prawda? Bo dzisiaj naprawdę jestem zdumiona, kiedy zobaczyłam te wielkie, olbrzymie mury, że ta inwestycja już tak wyrosła szybko w naszych oczach i naprawdę coś pięknego. Bardzo wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej. Także naprawdę to jest miejsce dla mnie bardzo sentymentalne i bardzo kocham i wspominam to miejsce. I jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
0: Z Krzysztofem Wielickim i Cecylią Kukuczką, żoną Jerzego Kukuczki, rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Tu Radio RMF 24.

Radio RMF24. Ponownie zaglądamy na kort w Londynie, na którym Iga Świątek gra z Amerykanką Taylor Townsend. Po pierwszym secie wygranym 6-1. W drugim Polkano ma problemy. W tej chwili w drugim secie przegrywa 1-5 w gemach. Jednak wybiegając nieco w przyszłość i myśląc życzeniowo, co czeka Igę Świątek po pokonaniu Amerykanki? No więc tak, jeżeli Iga Świątek awansuje do drugiej rundy Wimbledonu, zagra z Kariną Pliszkową. Czeszka pokonała dzisiaj swoją rodaczkę Terezę Walentynową 6-3, 6-4 i wywalczyła awans do kolejnej rundy. 34-letnia Pliszkowa to była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu z 2021 roku. Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej kontuzją wróciła do rywalizacji i obecnie zajmuje 73. miejsce w rankingu WTA. Iga Świątek z Czeszką mierzyła się dotychczas trzykrotnie i wszystkie te spotkania wygrała. Ostatni raz tenisistki grały ze sobą w 2023 roku w Montrealu. No jednak najpierw trzeba wygrać z Amerykanką Taylor Townsend i na razie ciągle w drugim secie. O nie, jest poprawa. Dobrze. Iga Świątek wygrała drugiego gema, czyli jest 2-5. Iga Świątek, mocno trzymamy kciuki. For the

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. W Monako doszło do zamachu na pochodzącego z Ukrainy oligarchę Wadyma Jermołajewa, objętego ukraińskimi sankcjami. W eksplozji ranne zostały 3 osoby, w tym nastolatek. Według ukraińskich mediów żona biznesmena straciła obie nogi. Do wybuchu doszło wczoraj wieczorem w budynku mieszkalnym. Jermołajew to były ukraiński oligarcha i deweloper, który po wybuchu pełnoskalowej wojny zamieszkał na Lazurowym Wybrzeżu. W 2023 roku został objęty sankcjami przez władze w Kijowie. Według ukraińskiej służby bezpieczeństwa miał prowadzić działalność na okupowanym Krymie zgodnie z rosyjskim prawem i odprowadzać podatki do budżetu Rosji. W Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów punktualnie o 16.
1: Radio RMF 24.

0: Powoli przenosimy się do Studia Faktów RMF FM, bo to już 16. Studio Faktów, Ewa Kwaśny, posłuchajmy razem.
1: Witam ponownie. I na początek Wimbledon. Tam od ponad godziny pojedynek Igi Świątek z Amerykanką. Na razie w setach jest 1-1. Trwa trzeci set. Są nowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o 11 województw. Szczegóły za moment. Mamy też ważne informacje dla kierowców podróżujących śląskim odcinkiem A4 i naukowcy, którzy kolejny raz ostrzegają przed niekontrolowanym spożyciem bezkalorycznych zamienników cukru. Problemy Igi Świątek w meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka remisuje 1-1 z Amerykanką Taylor Townsend. Pierwszy set pewnie wygrany przez polską tenisistkę 6-1 nie zapowiadał problemów. Przyznaje to Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Witamy cię.
1: Śledzisz to spotkanie. Co stało się z grą Polki w drugiej partii?
2: No, Iga Świątek na ten drugi set wyszła zupełnie odmieniona i zaczęła grać naprawdę słabo. Popełniała mnóstwo błędów. 16 niewymuszonych błędów popełniła. 4 podwójne błędy przy serwisie, no więc to już sporo punktów oddanych rywalce. Townsend nakręcała się tymi błędami Polki, grała precyzyjnie, grała dokładnie, no i sama nie popełniała błędów, które robiła znowu w pierwszym secie. Ten drugi set Amerykanka wygrała 6-2. Zaczęła się trzecia partia, jak wspomniałaś. Ona jak na razie bardzo wyrównana, no i w niej aktualnie w pierwszym gemie przewagę ma Amerykanka i teraz znowu wyrównanie, więc będziemy tego pierwszego gema jeszcze chwilę obserwować.
1: Jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie, dowiecie się oczywiście z popołudniowych faktów RMF FM. A teraz uwaga, kierowcy, duże utrudnienia na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Gliwice-Sośnice a Zabrze Południe. Samochód zderzył się z autem dostawczym. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega przed burzami. Niebezpiecznie może być w 11 województwach. W wielu miejscach możemy spodziewać się gradu, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. Alertami drugiego stopnia objęte są województwa lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Synoptycy ostrzegają, że kolejne dni mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Najnowsze prognozy modeli meteorologicznych wskazują na formowanie się kolejnej, bardzo silnej fali ciepła nad Europą Zachodnią. Więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. 17-latkowie lepiej radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy niż dorośli. Ich wyniki są niemal 2 razy lepsze niż osób pełnoletnich, ustalili dziennikarze RMF FM. Na linii teraz nasz reporter Michał Radkowski. Witaj.
3: Witam, dzień dobry.
1: Zapoznałeś się z tymi danymi. Co z
3: tak
1: nich
3: jest.
1: Wynika?
3: A to, że 17-latkowie lepiej radzą sobie i z teorią, i z praktyką, i to znacznie.
4: Średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny. Podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
3: Mówi nam Rafał Jaszkowski z Ministerstwa Infrastruktury. Dane mogą zaskakiwać, bo przepisy zmieniły się zaledwie 4 miesiące temu. Od marca, przypomnę, 17-latkowie mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B i prowadzić auto, choć przez kilka pierwszych miesięcy tylko pod okiem doświadczonego kierowcy. Warszawiacy mają swoją teorię, czemu młodym idzie lepiej.
5: Nastolatkowie potrzebują może trochę więcej wolności i bardziej się do tego przykładają, chcą zdobywać nowe skille.
6: Chodzi o wiek. Lepsza pamięć, zapamiętują lepiej odpowiedzi.
3: Co wie pan? Egzamin na prawo jazdy to i testy, i praktyka.
6: Kwestia albo szczęścia, albo to, żebym mógł jeździć wcześniej, tak?
3: No i może ta determinacja młodych jest tutaj kluczowa.
1: Odsłaniamy fakty. Naukowcy kolejny raz ostrzegają przed niekontrolowanym spożyciem zamienników cukru.
7: Wielu z nas sięga po słodziki, traktując je jako zdrowszą alternatywę dla tradycyjnego cukru. No i niestety najnowsze badania potwierdzają, że te substancje mogą nie być tak obojętne dla zdrowia, jak dotychczas sądzono.
1: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
1: Witamy cię, Grzegorzu. Na czym polega ryzyko?
7: Przeprowadzone przez badaczy Stawc University badania przeglądowe wskazują, że osoby spożywające te niskokaloryczne słodziki miewają podwyższony poziom insuliny nadczo i wyższe wartości hemoglobiny glikowanej, która jest odbiciem średniego stężenia glukozy we krwi w ciągu ostatnich miesięcy. Niektóre badania wskazują wprost, że słodziki zmieniają zarówno skład, jak i funkcję mikrobioty jelitowej, a to może mieć niekorzystny wpływ na przemianę materii.
1: No Grzegorzu, to nie brzmi optymistycznie.
7: Eksperci zwracają uwagę, że tempo wzrostu popularności tych słodzików znacznie wyprzedziło tempo badań nad ich długofalowym wpływem na zdrowie. Z tego powodu zalecają ostrożność. Zamiana dużych ilości cukru na słodziki może być oczywiście korzystna, ale nie należy zakładać, że są całkowicie bezpieczne. Stosowanie z umiarem i unikanie ich, jeśli to możliwe, wydaje się rozsądnym wyborem.
1: Czyli kluczowe znaczenie ma tu słowo po prostu umiar.
7: Zdecydowanie.
1: Na kolejne istotne fakty zapraszamy punktualnie o 17.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zapraszała Ewa Kwaśny. Bardzo dziękujemy za fakty, a już za chwilę nowe wiadomości dotyczące tego, co wydarzyło się wczoraj w Tatrach, a tam niepełnoletni przebywali w czasie burzy na Orlej Perci. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Zakopiańska policja przesłuchuje uczestników obozu sportowego, których opiekun pozostawił wczoraj w czasie burzy na Orlej Perci w Tatrach. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl. Ratownicy w sumie ewakuowali śmigłowcem 8 z 15 uczestników wycieczki. Byli przemarznięci, osłabieni i przerażeni.
1: Dostaliśmy takie zgłoszenie z rejonu Kozich Czub, że trójka, potem się okazało, że piątka młodych ludzi, takie zgłoszenie, które wskazywało, że ci ludzie nie wiedzą, gdzie są, nie wiedzą, jak się zachować, są przestraszeni, dodatkowo złe warunki, burza, opad deszczu. No i poleciał śmigłowiec, najpierw zgarnął tą pierwszą trójkę, potem się okazało, że dwójka, która zdeklarowała, że poradzi sobie samodzielnie, też wymaga ewakuacji, a potem jeszcze doszła do tego trójka poniżej Koziej Przełęczy. No i to nas skłoniło do jakiegoś tam dociekania, co tak naprawdę się wydarzyło. No okazało się, że to była w jakiś sposób zorganizowana wycieczka, no, która nie do końca była przeprowadzona zgodnie ze sztuką.
2: Jak wyglądała ta wczorajsza akcja z perspektywy tych ratowników, którzy dolecieli na miejsce?
3: Te osoby były przygotowane, jeśli chodzi o wyposażenie, ponieważ miały na sobie uprzęże z lążami do poruszania się po odcinkach typu Via Ferrata. Miały ze sobą kaski, miały kaski na głowach, natomiast miały dosyć cienką odzież i nie miały odzieży przeciwdeszczowej, przynajmniej w kilku przypadkach tak to wyglądało. Wobec czego były narażone na działanie niekorzystnej pogody tego dnia, bo tego dnia akurat w Tatrach były dość liczne burze.
2: I w jakim stanie zastaliście?
3: Zastaliśmy młode osoby mocno przestraszone całą sytuacją, niezdolne do poradzenia sobie z trudnościami, jakie przedstawia Orla Perć i odcinki szlaku trudne ze sztucznymi ułatwieniami, wobec czego wymagały te osoby ewakuacji nie z uwagi na obrażenia ciała, tylko tak naprawdę na niewystarczające umiejętności i w naszej ocenie niewystarczającą opiekę, jaką zapewniono im w trakcie tego wyjścia.
2: No właśnie, był ktoś z nimi dorosły? Był jakiś opiekun tam na miejscu?
3: Ta trójka niepełnoletnich, których znaleźliśmy ponad Doliną Kozią, no nie zastaliśmy tam żadnej osoby dorosłej, która by z nimi była. Znaleźliśmy 3 osoby, które nie miały skończonych 18 lat, które znajdowały się w terenie wysokogórskim.
4: Zostaliśmy powiadomieni o tej sytuacji. No naszym zadaniem jest teraz rozpoznanie całej sprawy i jego przebiegu. Czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku, no najtrudniejszą granią tatrzańską na Orlej Perci. Będziemy to ustalać i mamy teraz czas na to, żeby te osoby przesłuchać, porozmawiać z nimi, jak wyglądała faktycznie ta sytuacja, czy byli odpowiednio do tego przygotowani, czy była nad nimi we właściwy sposób sprawowana opieka, no i oczywiście po prostu, czy zapoznali się wcześniej z komunikatami, które przecież były podawane w przestrzeni publicznej co do możliwych zagrożeń, w tym do intensywnych opadów deszczu i burzy.
0: Mówili kierujący działaniami ratunkowymi Jan Gąsienica-Roy, ratownik TOPR Andrzej Górka i rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę IMGW i ostrzeżenia przed burzami i upałami. Halo.

na Wimbledonie w trzecim secie. Iga Świątek prowadzi z Amerykanką Townsend 3-2 w gemach. Trzymamy kciuki. To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia przed gwałtowną pogodą. Dzisiaj zagrożenie stanowią burze w 11 województwach, a jutro utrzymają się również upały, dla których obowiązują alerty nawet trzeciego stopnia. Najgroźniejsze burze prognozowane są w zachodniej i południowej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed ulewami, gradem i porywami wiatru dochodzącymi lokalnie do 100 km na godzinę. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgać nawet 37 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców kilkunastu województw. Apeluje w nich o unikanie otwartych przestrzeni i przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawach prądu. Dodatkowo na rzece Brynicy w województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, a z powodu wzrastającego poziomu wody nie zbliżajcie się do brzegu. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już za chwilę.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: W Radiu RMF 24 zerkamy teraz na Bliski Wschód. Szef irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył, że Teheran nie potrzebuje zagranicznej ingerencji w swoje sprawy, a wszelkie próby wpływania na sytuację jedynie ją komplikują. Jak poinformował, najbliższe rozmowy w Dosze będą dotyczyć wdrażania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi.
1: On czy kiedar duchy, dar...
0: To, co odbędzie się w Doha, prawdopodobnie jutro, to dyskusja na temat wdrożenia postanowień protokołu ustaleń, w tym postanowienia dotyczącego uwolnienia zamrożonych aktywów Iranu, w której wezmą udział strony z Kataru. W związku z tym nie planowaliśmy na najbliższe dni żadnych spotkań protokołu ustaleń, w tym postanowienia dotyczącego uwolnienia zamrożonych aktywów Iranu, w

0: W radiu RMF24 ponownie Wimbledon. Tam Iga Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-1. To było tak, 6-1 w gemach, 2-6, 6-3. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtek teraz z nami, śledził
1: tak
0: to spotkanie. No meczycho było, prawda? Ale nie spodziewaliśmy się tego, że w drugim secie Iga Świątek tak mocno przegra.
2: Ja lubię to przysłowie stosować często i ono tu pasuje jak ulał. Dobre, złego, początki, no ale na szczęście happy end dla Igi Świątek. Naprawdę, pierwszy set grany koncertowo przez Polkę. 6-1, szybka, pewna, wygrana, 31 minut. Wydawało się, że Townsend już jest, tak mówiąc po boksersku, na linach, że no, nie będzie tutaj, że tak powiem, czego zbierać, bo no, Amerykanka naprawdę popełniała sporo błędów. Iga Świątek świetnie serwowała, naprawdę wyglądała ta gra bardzo dobrze. No a tymczasem na drugi set jakby panie się trochę zamieniły rolami, no bo to Townsend zaczęła dobrze serwować, trafiać, a Iga Świątek popełniała sporo niewymuszonych błędów. 4 podwójne błędy serwisowe, 16 w sumie niewymuszonych błędów po swojej stronie. Z tego Amerykanka korzystała. Do tego Iga Świątek miała problem z zagrywaniem tych piłek. No był gorszy serwis, lepiej returnowała Townsend, no i te tutaj punkty się, można powiedzieć, same zdobywały, a kiedy już był taki moment, nawet w końcówce tego drugiego seta, kiedy wydawało się, że Iga Świątek może złapać, ona przecież w pierwszym secie wygrała 6 gemów z rzędu, więc w tej końcówce tam walczyła do końca i kiedy była taka stykowa sytuacja, no to zabrakło takiego, nie wiem, postawienia kropki na D, no i już nie dało się odwrócić tej partii. Trzeci set, znowu bardzo długi, 52 minuty rozgrywany. Sam pierwszy gem tego seta był nieprawdopodobnie zacięty, grany na przewagi. Kilka break pointów po jednej, po drugiej stronie. Świetnie broniąca się w tym pierwszym gemie Iga Świątek. Zresztą w całym tym trzecim secie Polka naprawdę dobrze się broniła. No i ta trzecia partia, można w ogóle mieć wrażenie, była taka bardzo, bardzo wyrównana. Ja miałem odczucie, że po tym pierwszym wygranym przez Polkę gemie, przy jej własnym podaniu, przy tej takiej właśnie zaciętej walce, mówię, o, złapała Townsend, teraz już będzie dobrze, że Amerykanka musi tutaj pęknąć teraz, no ale okazało się, że wcale nie, że ona potem dosyć gładko wygrała gema przy własnym podaniu, no i potem szły gem za gem, gem za gem i dopiero w tym szóstym gemie Idze Świątek udało się przełamać Amerykankę, no i tutaj znowu miałem takie samo uczucie, mówię, nie, to teraz już to ma nasza tenisistka. No ale tymczasem potem przełamanie powrotne, ale Townsend znów sobie z tym nie poradziła, no i Iga Świątek dobrze zakończyła ten mecz. Myślę sobie, że postawiła taką bardzo pewną kropkę na D w tym ostatnim gemie, bo wygrała go do zera, kończąc mecz asem serwisowym. Bardzo emocjonalne starcie to było dla Igi Świątek. Ona właściwie zaraz po meczu, po tym jak podały sobie z Townsend ręce, usiadła na ławce, na tej swojej ławce i schowała twarz w ręczniku. I byliśmy potem świadkami tego, że widzieliśmy łzy naszej tenisistki. Zresztą ona nawet w tym wywiadzie pomeczowym na korcie mówiła, że bardzo emocjonalnie podeszła do tego meczu. Czuła też dużą presję, z pewnością. Jest obrończynią tytułu. Ona przed rokiem niespodziewanie wygrała Wimbledon. No a teraz wchodzi, żeby bronić tego tytułu. No i w pierwszej rundzie zaraz odpaść. No byłaby to sensacja. Ale nie byłaby pierwszą taką tenisistką. Na szczęście udało się tu wybronić i za dwa dni w drugiej rundzie zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. No także trudny mecz dla Igi Świątek. Myślę sobie, że cały ten Wimbledon może taki być, chyba że w pewnym momencie coś zaskoczy, bo mamy wrażenie, ja mam takie wrażenie w tym sezonie obserwując Igę Świątek, że ona ma momenty, w których gra świetnie, a nagle coś w niej pęka i potrafi się strasznie rozstroić. I tak też było trochę w tym meczu, ale udało się wybronić z tego, zagrać bardzo rozsądnie. Rywalka naciskała, ale Iga Świątek dobrze się broniła. No trudny mecz dla Igi Świątek, ale pierwsze koty za płoty, więc teraz może już będzie po prostu tylko łatwiej.
0: Kolejne starcie, jak mówiłeś, z Pliszkową. Trudna rywalka?
2: no była liderka światowego rankingu, ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy w te jej dokonania, no nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego. Więc na pewno wymagająca rywalka, grająca zupełnie inaczej niż Tausend, no Czeszka, więc to trudna zawodniczka. Na pewno, grająca bardzo techniczny tenis, ale no też podobnie jak Tausend, co ich może łączyć, nie lubiąca za bardzo biegać po korcie. Więc to może być też klucz gdzieś do tej gry Igi Świątek, żeby bardziej tą rywalkę po prostu gdzieś rozrzucać po korcie, żeby ją troszkę pogonić. Zresztą no, z hiszpańskim trenerem, z którym Iga Świątek od niedawna pracuje, jakby cały czas chcieli wprowadzać tą filozofię takiego niekończenia meczu, niekończenia piłek na szybko. Raczej spokojnego przygotowania się, gdzieś rozrzucenia tej rywalki, żeby ją troszkę zmęczyć. Więc to może być dobry sposób na Pliszkową. A czy on wejdzie w życie? Trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że dziś największym wrogiem dla samego siebie może być tylko Iga Świątek. Jeżeli ona wyjdzie, zrzuci trochę też presję, bo ona sama sobie narzuca bardzo dużą presję. Zresztą było to widać po tej reakcji, po tym meczu tej pierwszej rundy, kiedy tak naprawdę te emocje wzięły trochę górę, co jest normalne u sportowca, przecież oni też muszą się mierzyć z emocjami. Dobrze, te emocje udało się powstrzymać w trakcie spotkania, że one gdzieś nie wyszły, gdzieś nie wzięły góry. No ale jeżeli te emocje uda się znowu opanować i trochę dorzucić luzu z tej gry, takiej radości z grania, której Iga Świątek trochę chyba brakuje, no to myślę sobie, że w tej drugiej rundzie z Pliszkową powinno być dobrze.
0: Wojtku, wiemy już, kiedy kolejny mecz Igi?
2: Za dwa dni, ale godziny jeszcze nie znamy, bo to jest ten wielkoszlemowy taki rytm, można powiedzieć, że gramy, jeden dzień gramy, jest dzień przerwy i znowu gramy. Więc tak to będzie wyglądało. Za dwa dni Iga Świątek znowu wyjdzie na korty w Londynie, ale no na ten mecz schedule, na ten rozkład jazdy Wimbledonowej musimy poczekać, bo on zwykle wieczorem, dzień wcześniej jest dokładnie znany. Na pewno jutro na korcie zobaczymy Huberta Hurkacza, on zmierzy się z Austriakiem Hofnerem, ale o której godzinie też jeszcze tego nie wiem, bo pełnej tej rozpiski dnia jeszcze oficjalnie Wimbledon nie opublikował.
0: Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 17:00, w studiu Faktów Ewa Kwaśny.
1: A na początek incydent z samolotem lecącym z Warszawy do Tel Awiwu. Poderwano izraelskie myśliwce. Co się konkretnie wydarzyło? O tym dziennikarz RMF FM. Nie było łatwo, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Za moment relacja naszego korespondenta w Londynie. O uwagę prosimy też kierowców podróżujących obwodnicą Trójmiasta. Tam duże utrudnienia po karambolu. Dwa izraelskie myśliwce eskortowały samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Tel Awiwu. Maszyny poderwano po tym, jak załoga zgłosiła stan zagrożenia. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Witam.
1: Michale, dopytywałeś, co się wydarzyło?
2: No, jak nieoficjalnie ustaliłem, pilot samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu nad Turcją omyłkowo nacisnął przycisk na pulpicie oznaczający stan zagrożenia. To sygnał, który od razu postawił na nogi kontrolerów lotu kapitan samolotu. Od razu ich poinformował, że omyłkowo włączył przycisk. Poderwane zostały jednak dwa myśliwce sił powietrznych Izraela. Ich interwencja była krótka, bo po kilku minutach samoloty wróciły do bazy, ale to spowodowało, że samolot zamiast do Tel Awiwu musiał wylądować na lotnisku w Burgas. Teraz zarówno załoga, jak i pasażerowie czekają tam, by wznowić lot do Izraela. Pewne jest, że ci, którzy czekają teraz na lot z Tel Awiwu do Warszawy, będą mogli wejść na pokład samolotu znacznie później, niż zakłada rozkład lotów.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Ale to były emocje, ale jest zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju na Wimbledonie po wygranej z Amerykanką Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Widzowie na trybunach kortu centralnego byli świadkami niezwykłego pojedynku. Mecz w Londynie śledził również nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Trzeba mieć nerwy ze stali, żeby po przegranym w tak złym stylu drugim secie rozbić bank w decydującym trzecim. Mecz zaczęła Iga Świątek, jaką pamiętaliśmy z zeszłego roku. Skupiona, precyzyjna, niezawodna. Potem przyszedł niewytłumaczalny kryzys, ale prawdziwe mistrzynie poznaje się właśnie w takich momentach. Nasza tenisistka sięgnęła do sejfu, w którym trzyma swoje najlepsze umiejętności i rozbroiła nimi granaty rzucane w jej kierunku przez przeciwniczkę, choć nie było to proste. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy, ale to nie był dla niej łatwy mecz, a to dopiero początek turnieju.
1: Wracamy do kraju i ważne informacje dla kierowców. Cztery samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Szadułek, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Dzień dobry.
1: Staszku, witaj. Co więcej udało ci się ustalić?
5: Jedna osoba została poszkodowana. Strażacy zakończyli już działania, ale skutki wypadku kierowcy odczuwają do teraz. Przez pewien czas obwodnica była całkowicie zablokowana, bo rozbite samochody zajmowały całą szerokość jezdni. Udało się udrożnić jeden z pasów. Korek ma teraz ponad 5 kilometrów. Sznury samochodów ciągną się aż po Matarnię. Wydłuża się więc wyjazd z Trójmiasta w kierunku autostrady A1 i Łodzi. Zatory tworzą się także na drogach dojazdowych. Na tak zwanej WZ-ce kierowcy stoją już w ponad 2-kilometrowym korku.
1: Utrudnienia po wypadku również na drodze numer 92 w Mazowieckiem, na odcinku Sochaczew-Warszawa, w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem i jedna osoba została ranna. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Najpóźniej w piątek ponownie otwarta ma być jezdnia drogi S17 w stronę Warszawy, uszkodzona przez upał. Chodzi o odcinek w pobliżu miejscowości Żerć na Lubelszczyźnie. Taki termin zadeklarował dzisiaj lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj zaczęły się prace przy podbudowie drogi. Nocą powinno się rozpocząć układanie warstw nawierzchni. Na odcinku 2 kilometrów ruch w obu kierunkach odbywa się jedną nieuszkodzoną jezdnią. O nowe eksponaty może się wzbogacić kolekcja Muzeum Narodowego w Lublinie. I to nie byle jakie eksponaty, bo stworzone przez dzieci, którym Lubelski Zamek tego lata umożliwia wejście w rolę artystów.
6: Można jeszcze zobaczyć ładne obrazy.
7: Czarcią łapę.
8: Obrazy.
9: I co jest na tych obrazach?
8: Króla.
10: Aniołki.
11: Ale też jestem ciekawy, co jest po tych obrazach.
12: Maski wojowników, maski teatralne, kaligrafia japońska, lampiony, czarki do picia herbaty. Dzieciaki lubią coś działać, lubią sprawczość. Tych zajęć mamy w ofercie aż 9.
1: Usłyszał nasz reporter Dominik Smaga. A fakty w RMF FM wracają za godzinę. Zapraszamy punktualnie o 18:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zerkniemy jeszcze do Muzeum w Lublinie. Mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. A za chwilę odpowiedź na pytanie, jak 17-latkowie radzą sobie ze zdawaniem egzaminu na prawo jazdy. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Mają 17 lat, mogą już zdawać egzaminy na prawo jazdy i jak się okazuje, radzą sobie z tym bardzo dobrze. Lepiej niż starsi kandydaci na kierowców. Z tymi chyba dość zaskakującymi danymi w naszym studiu melduje się dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry. No, chyba zaskakujące dane.
0: Prawda? Się ile miałeś lat, jak robiłeś prawo jazdy?
1: No i tutaj zaskoczę. Też miałem lat 17, a zaczynałem jeszcze mając lat 16. Były kiedyś takie bardzo, bardzo dawno temu przepisy, które pozwalały osobom, które miały 3 miesiące mniej niż 17 lat, czyli 16 lat i 9 miesięcy, na to, żeby rozpocząć proces przygotowywania się do zdobywania prawa jazdy i bardzo mi na tym zależało, żeby jak najszybciej to zrobić. Zarobiłem sobie w wakacje pieniądze. Nie będę może mówił w jaki sposób, bo była to z punktu widzenia dzisiejszych czasów bardzo zabawna sytuacja, ale naprawdę 2 tygodnie pozwoliły mi na to, żeby uzbierać sobie potrzebne pieniądze na zrobienie prawa jazdy i później mogłem się w szkole pochwalić, że mam już prawo jazdy.
0: A, ty szczęściarzu, to szybki byłeś. Ja miałem 19 lat, zazdrościłem kolegom, którzy już mieli w wieku mniej więcej 18 lat, bo zdarzała się taka sytuacja, że przychodził pan profesor, nasz cudowny, wspaniały od matematyki i mówił: skoczę na stację benzynową, bo jest mała kolejka, benzynę przywieźli. Takie to były czasy.
1: Nie podwoziliście nauczyciela, skoro mogliście?
0: Słucham?
1: Tak legalnie. Nie podwoziliście nauczyciela, skoro mogliście?
0: Nie, bo nauczyciel dalej prowadził zajęcia, a jeden z kolegów wychodził, wsiadał do malucha i jechał zatankować paliwo, bo się pojawiło akurat na stacji benzynowej.
1: Cudowne wspomnienie.
0: Takie to były, zostawmy to już, prehistoria. Wynika z tych nowych danych?
1: No to wróćmy do tej rzeczywistości. No, z tych danych wynika, że ci młodzi są bystrzejsi chyba jednak niż ci starsi, którzy chcą mieć prawo jazdy. Przypomnę, że mówimy o prawie jazdy kategorii B, a więc na prowadzenie aut osobowych. I jeszcze przypomnę, że od 3 marca zmieniły nam się przepisy, w związku z czym 17-latkowie mogą zdobywać prawo jazdy tej kategorii i od tego wieku, czyli od 17 lat, mogą już samodzielnie prowadzić pojazd, chociaż tutaj są pewne zasady. Przez te pierwsze 6 miesięcy od momentu uzyskania uprawnień albo do ukończenia 18 roku życia oni mogą prowadzić samochód, czy też pojazd jakikolwiek, natomiast muszą mieć obok siebie doświadczonego kierowcę. No, z jednej strony chodziło o to, by młodzi kierowcy mogli zdobywać doświadczenie w codziennych sytuacjach na drodze, ale też, by mogli sobie wyrobić dobre nawyki za kierownicą. No i okazuje się, że zainteresowanie tymi nowymi przepisami jest bardzo dużo, o czym powiedział nam Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury.
2: W ciągu pierwszych 3 miesięcy do egzaminu teoretycznego przystąpiło niemal 47 tysięcy 17-latków, a do praktycznego ponad 18 tysięcy. Co więcej, młodzi kandydaci osiągają znacznie lepsze wyniki niż osoby pełnoletnie, ponieważ średnio 68% z nich zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny, podczas gdy wśród pozostałych kandydatów odsetek ten wynosi zaledwie 39%.
1: No, trzeba przyznać, że dość duża tutaj rozpiętość między tą pozostałą grupą osób, które marzą o tym, by być kierowcą kategorii B. No, ale to pokazuje, że chyba młodzi ludzie traktują zdobycie prawa jazdy bardzo poważnie. Ja też z mikrofonem RMF FM wybrałem się na ulicę Warszawy, żeby podpytać samych warszawiaków, jak oni interpretują te dane, które uzyskaliśmy w Ministerstwie Infrastruktury.
3: Nastolatkowie potrzebują może trochę więcej wolności i bardziej się do tego przykładają, chcą zdobywać nowe skille. A też wydaje mi się, że dla nastolatków zdanie prawa jazdy może być troszeczkę jak matura, tak? Czyli egzamin, który chcą odhaczyć, mieć za sobą. I kolejna kwestia to jest to, że dorośli może troszeczkę inaczej podchodzą do zmieniających się przepisów. Taki młody, że tak powiem, umysł, który chce zdać ten egzamin, no to uczy się wszystkiego. Troszeczkę dorośli już mają, że tak powiem, może nie ograniczenia, ale pewne schematy wyuczone i może w ten sposób to też działa, że ci młodzi ludzie może bardziej tego chcą.
4: O. Chodzi o wiek. Lepsza pamięć, zapamiętują lepiej odpowiedzi. Testy wychodzą lepiej.
1: Tylko wie pan, egzamin na prawo jazdy to i testy, i praktyka.
4: Kwestia albo szczęścia, albo to, żeby mógł jeździć wcześniej, tak?
1: No właśnie, a więc z jednej strony szczęście, z drugiej ktoś chce po prostu wcześniej jechać, a tam jeszcze wcześniej warszawiak mówił mi o tym, że trochę jak na maturze. Pamiętam, że tak się mówiło kiedyś, że z maturą to ta zasada 3Z. Zdać, zakuć, zdać, zapomnieć. No mam nadzieję, że w przypadku prawa jazdy tej zasady żaden młody kierowca nie stosuje, bo to byłoby ze szkodą dla nas wszystkich.
0: Zdecydowanie. O tym wszystkim Michał Radkowski, reporter RMF FM, który już w wieku 16 lat miał prawo jazdy. A, rekordzista niemalże. Dzięki wielkie, Michale. Kłaniamy
1: Dziękuję,
0: się do usłyszenia.
1: Krzysztofie, który w wieku lat 19 też miał prawo jazdy. Szybko zaczęliśmy.
0: Prawda? Jeszcze raz dzięki wielkie, a wszystkim, którzy tak jadą właśnie teraz samochodami i słuchają Radio RMF 24, życzymy szerokości. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki do samochodu. Proszę bardzo, Hima.

Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF24. Rosjanie coraz gorzej oceniają sytuację gospodarczą swojego kraju, jak wynika z najnowszego badania Instytutu Galupa. Większość mieszkańców uważa, że zarówno poziom życia, jak i kondycja gospodarki wyraźnie się pogarszają. To są najbardziej pesymistyczne nastroje od 2 dekad. Jednocześnie amerykański Instytut Studiów nad Wojną zarzuca Putinowi przedstawienie fałszywego obrazu sytuacji na froncie. Według analityków rosyjski przywódca znacznie wyolbrzymia sukcesy swojej armii w Ukrainie. Zdaniem analityków Kreml próbuje w ten sposób ukryć rosnące problemy Rosji po skutecznych ukraińskich atakach na infrastrukturę wojskową i paliwową. W raporcie podkreślono, że rosyjska strategia opiera się nie tylko na działaniach zbrojnych, ale także na szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki. Posłuchajmy razem.

0: W Radiu RMF 24 ponownie sport. Dziś wieczorem znów czekają nas mundialowe emocje. Czy po odpadnięciu Niemców i Holandii czekają nas kolejne sensacyjne rozstrzygnięcia? Już o 19:00 początek kolejnego interkontynentalnego starcia. Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. Mecz będzie z pewnością śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, witaj ponownie.
1: Tak jest, będę opowiadał o nim słuchaczom faktach sportowych wieczornych.
0: Tak, cały on. Chyba większych problemów ze wskazaniem faworyta w tym meczu nie ma.
1: No pewnie, jak ktoś ma w składzie Erlinga Haalanda, to łatwiej tam wskazać, że to on będzie tym faworytem. Ale prawda jest taka, że to starcie, myślę sobie, że może być sporą niewiadomą, no bo to drużyny niedoświadczone w fazie pucharowej mundialu. Norwegów, ponad 20 lat na mundialu nie było. Wybrzeże Kości Słoniowej też pierwszy raz wychodzi z grupy, więc no, będzie to ciekawe starcie. Myślę sobie, że będzie to też mocno fizyczne starcie, bo trzeba przyznać wprost, że drużyna Norwegii jest fizycznie bardzo mocna, Wybrzeże Kości Słoniowej też na tym bazuje, no więc zapowiada się bardzo ciekawy mecz, w którym myślę sobie, że raczej nikt nogi nie odstawi. Wybrzeże Kości Słoniowej, przypomnijmy, drugie miejsce zajęło w grupie z Niemcami, a Niemców już nie ma, więc no ciekawie będzie to tutaj się układało, a Norwegowie trochę poddali ostatni mecz z reprezentacją Francji, wystawiając głębokie rezerwy w tym ostatnim meczu fazy grupowej i przegrywając z trójkolorowymi, no więc teoretycznie Norwegowie są troszkę bardziej wypoczęci, tak byśmy powiedzieli, ale z drugiej strony może zabraknie tego mitycznego rytmu meczowego. Zobaczymy więc, jak to tutaj się ułoży, ale myślę sobie, że brak awansu Norwegów. Z drugiej strony może zabraknie tego mitycznego rytmu meczowego. Zobaczymy więc, jak to tutaj się

0: jakkolwiek postawią się trójkolorowym, bo widać, że Francuzi są bardzo zmotywowani. Tak jak mówię, byli pewni awansu już po dwóch meczach, ale nikt nie zastanawiał się nad tym, żeby odpuszczać jakkolwiek ten ostatni mecz z Norwegami. Norwegowie to zrobili, Francuzi nie, wystawili tą swoją galową, tą pierwszą jedenastkę, zaprezentowali się świetnie, już w pewnym momencie tak dominowali, że tak na spokojnie sobie chcieli dograć ten mecz. No widać, że Francja jest naprawdę takim bitym faworytem do Mistrzostwa Świata i myślę sobie, że możemy mieć powtórkę tego finału Argentyna-Francja sprzed 4 lat, bo tak obserwując te zespoły, no to Argentyńczycy grają bardzo pewnie i Francuzi też grają bardzo pewnie, a póki co no tak próżno szukać drużyn, które z taką pewnością siebie prezentują. Hiszpanie wyglądają dobrze, no ale przypomnijmy ten mecz otwarcia z Republiką Zielonego Przylądka, słaby. No to na pewno właśnie. Mm-hmm. Na pewno nie dodaje im takiego jakiegoś plus 3 do mocy, do pewności siebie. Więc no, będzie to dla Francuzów, myślę, kolejny etap, w którym muszą po prostu wyjść, rozegrać swoje, udowodnić, bo no, patrząc na to, w jakiej dyspozycji jest chociażby Kylian Mbappé, tak. Czy w poprzednim meczu zaliczający hat-tricka Ousmane Dembele, no to Szwedzi dzisiaj naprawdę będą się musieli solidnie bronić, żeby cokolwiek w tym meczu ugrać.
1: W nocy zaś mecz gospodarzy turnieju, Meksyku z Ekwadorem. Jakiego meczu tutaj się spodziewasz?
0: No ja spodziewam się mimo wszystko awansu reprezentacji Meksyku, ale po tym jak widziałem Ekwador taki waleczny, taki zacięty, grający do końca z reprezentacją Niemiec w tym ostatnim meczu fazy grupowej, bo przypomnijmy, oni w tym ostatnim meczu fazy grupowej pokonali Niemców po bardzo dobrym spotkaniu. Zagrali bardzo pewnie, 2-1 wygrali Ekwadorczycy, no ale myślę, że Meksyk raz jest gospodarzem, gra u siebie, dwa o wiele bardziej doświadczony jednak zespół na tych mundialowych rozgrywkach i to przemawia zdecydowanie na jego korzyść. Brak awansu Meksyku byłby wielką niespodzianką, bo byłby to pierwszy z krajów gospodarzy, no, który by pożegnał się z turniejem, do tego grają na tym legendarnym stadionie Azteca, więc dzisiaj tam na pewno będzie bardzo głośno, ale Ekwadorczycy chyba się jednak nie wystraszą, myślę, że będą próbowali walczyć, ale raczej spodziewam się awansu współgospodarzy tego turnieju.
1: Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Za chwilę Lublin, który szykuje się na taki specjalny program na wakacje. What?

0: Alex Warren z nową muzyczną propozycją. Tak też do was gramy w Radiu RMF 24. To jest program popołudniowy. Muzeum Narodowe w Lublinie szykuje specjalny program na tegoroczne wakacje. Jak już wspominaliśmy w Faktach RMF FM, w salach zamku zaplanowano dla dzieci zajęcia powiązane z wystawą poświęconą samurajom. Część zajęć przygotowujemy dla młodszych dzieci, część dla młodzieży, mówi Marzena Bury z Muzeum Narodowego w Lublinie.
1: Będziemy pracować tak naprawdę w różnych materiałach. Będziemy pracować w glinie, no bo ceremonia herbaciana to między innymi spożywanie tego napoju z czarek, które przygotowywane były z gliny, o ich cechach, właściwościach, o tych nierównościach, o tej fakturze specyficznej. Dowiemy się, zobaczymy te zabytkowe naczynia, ale też można będzie właśnie z gliny wyczarować sobie takie czarki, które następnie będą wypalone w piecu garncarskim i będzie można po nie wrócić. Będziemy też pracować w różnych materiałach. Poznamy japoński teatr no i grę jednego aktora, który wcielał się w różne postacie i zakładał maski, więc takie maski teatralne również dzieciaki w trakcie warsztatów będą mogły wykonać. Ci, którzy interesują się mangą, będą mogli tak krok po kroku rozpocząć naukę od podstaw.
2: Nauczę się rysować mangi?
1: Myślę, że tak. Ja serdecznie zapraszam. Zrobimy to razem od podstaw. Ale też wykonamy maski papierowe, które będziemy w charakterystyczny sposób dla wojowników samurajskich zdobić. Dowiemy się, w jakim celu zostały tworzone. Oczywiście była to funkcja ochronna, ale też dlaczego mają taki groźny wyraz twarzy.
0: Dorośli będą mogli pomedytować nad herbatą, popracować w glinie albo zmierzyć się ze sztuką drzeworytniczą. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM. O 18.00.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Zbliża się 18, to czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM, na które zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Komisja Europejska ogłasza nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Posłuchajcie, co to oznacza dla Polski. W Faktach także Iga Świątek.
2: W pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało. Był to bardzo dobry set.
1: Nasza najlepsza tenisistka pokonała Amerykankę i zagwarantowała sobie awans do drugiej rundy Wimbledonu. Fakty o 18 rozpoczniemy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. Akcja gaśnicza na trasie S7 na Mazowszu. W miejscowości Stary Żdżary zapaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to konkretnie oznacza dla Polski?
3: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
4: Fakty prosto z Waszyngtonu.
1: I jeden z najważniejszych placów w amerykańskiej stolicy wyremontowany. Dzisiaj odbyło się tam uroczyste przecięcie wstęgi na Freedom Plaza przy Pennsylvania Avenue, która przebiega obok Białego Domu i prowadzi na Kapitol. Zniszczony plac zyskał nowy wygląd, a od dziś między innymi stojący na tym placu pomnik Kazimierza Pułaskiego jest godnie wyeksponowany. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy Cię.
5: Dzień dobry. Przez lata było to miejsce, gdzie koczowali bezdomni. Murki służyły za nieformalny skatepark, połamane granitowe płyty. Teraz pomnik Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, uznawanego za jednego z bohaterów wojny o niepodległość, stoi w naprawdę godnym miejscu. Za kilka dni otwarty zostanie natomiast po remoncie Park Lafayette przed Białym Domem, gdzie jest pomnik Tadeusza Kościuszki, również bohatera walk o niepodległość.

0: Tu RMF FM, słuchacie Faktów i Emocje Sportowe. To były trudne kilka tygodni, nie był to sezon, w którym wszystko układało się po mojej myśli. Dlatego po prostu cieszę się, że tu jestem. Tak mówiła po wygranym meczu Iga Świątek. Polka, jak mówiliśmy, w faktach pokonała Amerykankę Taylor Townsend w trzech setach 6-1, 2-6, 6-3. Zwycięstwem zagwarantowała sobie awans do drugiej rundy Wimbledonu.
1: W pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało. Był to bardzo dobry set, a później Taylor, mam wrażenie, że przyspieszyła, przestała psuć te woleje niektóre kończące. Wygrała więcej takich piłek zdecydowanie, więc na pewno ciężko było później się przeciwstawić, ale mam wrażenie, że wróciłam właśnie do tej gry z pierwszego seta i byłam bardzo solidna w trzecim.
0: Mówiła Iga Świątek w pomeczowym wywiadzie dla Polsat Sport. Po spotkaniu z polskimi kibicami rozmawiał nasz korespondent w Londynie, Bogdan Fremorgan.
2: Bardzo nerwowy, ale myślę, że już jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że takie spotkania zdarzały się Idze. No i zakończyło się to wszystko szczęśliwie, no i oby jak najdalej, jak najdłużej prosto do finału.
3: Tętno wróciło już?
4: Tak. No cieszymy się oczywiście, że przeszła do kolejnej rundy. Myślę, że no emocje były duże. Widać było ten pierwszy set, oczywiście no to było z górki, potem było pod górę. No i była duża walka w trzecim i się udało.
0: Kolejny mecz Igi Świątek w czwartek. Rywalką Polki będzie Karolina Pliskowa. Nawet w wakacje nasze informacyjne Radio RMF 24 nie zwalnia tempa. Już za chwilę kolejna porcja informacji i analiz, tym razem politycznych. W studiu z nami jest już prowadząca program Polska Polityka, Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która analizuje słowa polityków i mówi: sprawdzam. Witamy cię, Basiu.
5: A ja sprawdzam dziś, jakie są konsekwencje polityczne decyzji Karola Nawrockiego a propos Ukrainy i kto na tym zyskuje, a kto na tym traci. Wspólnie z profesor Katarzyną Bąkowicz będziemy się przyglądać tej sprawie w polskiej polityce. Zapraszam.
0: Barbara Brzezińska-Mirowska i Polska Polityka w Radiu RMF 24. Polecamy i zapraszamy. A w RMF FM o 19:00 najważniejsze fakty przedstawi już Marlena Chudzio. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone godziny i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
5: Dzień dobry, Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie. To jest wtorkowe popołudnie w RMF 24, a słuchacie programu Polska Polityka. I o czym my dziś będziemy mówić? O decyzjach Karola Nawrockiego i politycznych skutkach tej decyzji. Kto na tym zyskał, kto na tym stracił? Zobaczymy. Zapraszam.

Słuchacie RMF 24 i programu Polska Polityka. No i jesteśmy oto w pierwszym tygodniu wakacji, a wakacje przywitały nas przytupem, z pogodą iście taką tropikalną. Ja muszę się wam przyznać, że dzisiaj jestem w studiu w Krakowie i Kraków przywitał mnie dzisiaj bardzo wysoką temperaturą. Równie gorąco jest w polityce. A to za sprawą wielu wydarzeń, które w ostatnich dniach i tygodniach mogliśmy obserwować. Ja dzisiaj chciałabym pomówić o tym, jakie są konsekwencje decyzji Karola Nawrockiego i kto na tych jego działaniach zyskuje i traci. Przede wszystkim, i od tego zacznę, zyskuje sam Karol Nawrocki. Po jego decyzji w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, pojawiły się już pierwsze sondaże, w których widać, że prezydent Nawrocki osiąga swoje zamierzone cele, widać wzrost poparcia, zatem zgodnie z przewidywaniami to było obliczone na pobudzenie pewnych emocji, które rzeczywiście zostały bardzo dobrze odebrane, a Karol Nawrocki uchodzi za takiego męża stanu, który potrafi tupnąć nogą i to bardzo dobrze widać. Ale to nie jedyne działania prezydenta Nawrockiego z ostatnich dni, które powodują, że prezydent buduje określoną emocję, z którą wyborcy pojadą na wakacje i urlopy. Mianowicie od kilku dni rozmawiamy i przysłuchujemy się dyskusji na temat głośnego już wywiadu Karola Nawrockiego, w którym oto przyznał, że kampania jego była bardzo trudna i miewał tam dosyć krytyczne momenty takiej dużej niedyspozycji zdrowotnej. Pojawiła się na tej kanwie dyskusja a propos próby, być może próby otrucia wówczas kandydata, a dzisiaj już prezydenta Karola Nawrockiego na antenie RMF 24. Janusz Cieszyński mówił, że obecnie nie ma za specjalnie szans na to, żeby sprawa została wyjaśniona, ale jednak mamy tutaj dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza to jest faktograficzne, jak to rzeczywiście było, no i że trzeba to wyjaśnić wobec tak trudnej sytuacji, a druga warstwa jest emocjonalna. Karol Nawrocki porusza bardzo tutaj ciekawe wątki. Jak mówię, to są wątki, które zwracają uwagę, wobec których trudno przejść obojętnie. Jednocześnie oczywiście realizuje pewne cele polityczne, ale najważniejsze jest, że mamy do czynienia z dużą kumulacją ważnych emocji wokół prezydenta Nawrockiego i z taką emocją jego elektorat wyjedzie na urlop. Zatem strategicznie, komunikacyjnie, ale także w perspektywie politycznej bardzo dobry ruch. Kwestie ostatnich decyzji prezydenta to także dobre informacje nie tylko dla niego. Mianowicie również zyskują inne podmioty polityczne i to było przewidywalne. Rozmawialiśmy już o tym na antenie Radia RMF 24 w programie Polska Polityka. Otóż zyskuje partia Grzegorza Brauna. Myślę, że nie jesteście zaskoczeni. Ja już kiedyś wam przyznawałam, że bardzo lubię analizy Daniela Persa, jeśli chodzi o takie statystyki polityczne. I Daniel Pers w ostatnich swoich symulacjach pokazuje, że korona Grzegorza Brauna zyskuje, i to jest aż prawie 10% w jego symulacji i to jest największy skok poparcia dla tej partii od wielu, wielu tygodni. Zatem przewidywalnie ta partia, która jest najbardziej autentyczna w kwestiach antyukraińskich, zyskuje na podniesieniu tych emocji. Zatem widać, że tu dzieje się sporo. Decyzje i emocje wokół Karola Nawrockiego rezonują. Najwięcej problemów z jego ostatnimi decyzjami ma rząd Donalda Tuska. No i właśnie o tym, jak sobie rząd radzi, czy Donald Tusk ma odpowiedź na to, jak te konsekwencje załagodzić dla siebie negatywne. No i właśnie, czy tylko negatywnie na rządzie odbijają się działania prezydenta Nawrockiego. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić w polskiej polityce.

A w polskiej polityce w RMF 24 rozmawiamy dzisiaj o tym, jak decyzje Karola Nawrockiego rezonują na działania i wpływają na działania rządu i innych aktorów politycznych. Nawet nie pytam, jak u was za oknami, bo się domyślam, w Krakowie bardzo gorąco i burzowo. Zwracajcie zatem uwagę na wszystkie ważne alerty. No i tak, mówiłam o tym, że rzeczywiście rząd Donalda Tuska ma tutaj sporo wyzwań na kanwie decyzji Karola Nawrockiego a propos orderu. Teraz rzeczywiście wszyscy masowo ordery zwracają, no ale najważniejsze jest to, jaka wytworzyła się atmosfera, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. I to niestety nie są już dobre informacje dla rządu, szczególnie, że decyzja prezydenta zbiegła się z konferencją, bardzo ważną konferencją, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Gdańsku, a była ona poświęcona odbudowie Ukrainy. No i jak można się spodziewać, emocje wokół tej konferencji były jednak zdecydowanie inne od tych, na które się nastawiano. Jednak ta decyzja i te emocje wisiały w powietrzu. Donald Tusk miał bardzo ważne zadanie, żeby sobie poradzić z tą atmosferą. Na konferencji nie był obecny prezydent Karol Nawrocki i nie było też Zełenskiego. Była za to premier Ukrainy i z przekazów medialnych wynika, że udało się porozmawiać o konkretach, ale nie udało się uniknąć tej atmosfery takiej trudnej emocji związanej z tym, co się wydarzyło. Premier Tusk rozbroił wprawdzie tę bardzo niewygodną minę na samym początku, łagodząc trochę napięcie. Natomiast jest oczywiście zawód, jeśli chodzi o tę konferencję, ponieważ pewne kontrakty, które była nadzieja po obu stronach, że zostaną dopięte w Gdańsku, nie udało się tych szczegółów przedyskutować. To będzie dla Donalda Tuska ogromne wyzwanie, ponieważ teraz toczą się najważniejsze dyskusje poza tym teatrem medialnym obu prezydentów. Bardzo ważne dyskusje dotyczące przyszłości, zbrojenia i przyszłych współprac, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, więc rząd będzie miał podwójne zadanie, żeby sobie z tym poradzić, a jeśli mu się nie uda, to zapewne i Karol Nawrocki, i opozycja będą też to bardzo punktować. Ale nie tylko Donald Tusk będzie miał kłopoty z tymi napiętymi relacjami i w związku z tym z decyzyjnością w tym obszarze. Wyraźnie widać również napięcia między Pałacem Prezydenckim, a na przykład szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Więc sporo tu się dzieje poza kulisami tego medialnego teatru i tam naprawdę dzieją się kluczowe rzeczy i bardzo bym chciała, żebyśmy rozmawiali również o tym, co jest poza tą emocjonalną, medialną atmosferą. I będziemy na to zwracać uwagę dzisiaj jeszcze w polskiej polityce i będę chciała podpytać o parę rzeczy moją dzisiejszą gościnią, a będzie nią profesor Katarzyna Bąkowicz. Zostańcie z RMF 24.

0: polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o tym, jakie są polityczne skutki decyzji Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Zatem będziemy mówić o tym, co jest pewnym teatrem politycznym, pewnym teatrem medialnym, a gdzie i jak dzieje się prawdziwa polityka. A ze mną w studiu już zapowiadana gościni profesor Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS. Kasiu, witam cię serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo się cieszę na naszą rozmowę.
1: Dzień dobry Basiu, dzień dobry Państwu.
0: Chciałabym zacząć od tego, że ostatnie badania IBRiS pokazują, że prezydent Karol Nawrocki zyskuje poparcie, co oznacza, że pod względem takiego politycznego interesu indywidualnego sprawa orderu przynosi pewne efekty. Czyli co? Zgodnie z przewidywaniami. Ty miałaś jakąś inną wizję, czy raczej no właśnie, oczywista oczywistość, jeśli chodzi o to, jak ten ruch skończył się, czy kończy się, jeśli chodzi o poparcie dla Karola Nawrockiego. Chyba to był najważniejszy cel, prawda?
1: Znaczy, mnie się w ogóle wydaje, że...
0: Jak ten ruch skończył się, czy kończy się, jeśli chodzi o poparcie dla Karola Nawrockiego. Chyba

0: prezydenta Nawrockiego, ani też te efekty. Natomiast pamiętajmy o tym, że o ile może kampania wyborcza, ona się jeszcze nie rozpoczęła oficjalnie, to ona się gdzieś tam już dzieje. My jesteśmy w jakimś takim permanentnym wyborczym stanie. No i teraz jest pytanie, czy o co tutaj chodzi? Czy to jest gra o wybory? Czy to jest gra o poparcie? Czy to jest gra o zarządzanie ludzkimi emocjami? Czy to jest gra o Polskę i o to, żeby nasz kraj lepiej funkcjonował? I to jest pytanie, które pozostaje, bym powiedziała, ciągle otwarte.
1: To prawda, natomiast powiedziałaś bardzo fundamentalną rzecz, że rzeczywiście w polityce dominuje takie patrzenie krótkoterminowe, natomiast no właśnie, spójrzmy trochę długoterminowo, bo oczywiście sondaż łapie chwilę, tak? On jest, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, tak średnio miarodajny, natomiast oczywiste było, że takie cele polityczne, czy cele zorientowane na komunikację, na emocje są tutaj dosyć czyste, to znaczy ta intencja była dosyć jasna. Wiemy z badań, że zyskuje prawica, to znaczy zyskują partie prawicowe. Czyli moja diagnoza trochę tej sytuacji jest taka, jestem ciekawa, czy ty się zgodzisz, że to jest jednak budowanie gruntu, może to nie jest konkretnie jeszcze kampania, prawda, bo ta prekampania zacznie się dopiero po wakacjach. Niemniej traktuję to jako przygotowanie gruntu pod to, jakie emocje będą kluczowe w tym okresie okołokampanijnym. I biorąc pod uwagę chociażby ten jednostkowy sondaż, co obie wiemy, że to nie jest dobry ruch bazować wyłącznie na jednym sondażu, ale jeżeli połączymy te klocki, o których mówiłaś, to wychodzi na to, że prezydent buduje dobry grunt pod dobre emocje, dobre w rozumieniu interesu politycznego całej prawicy pod kampanię wyborczą, bo przecież utrwalają się pewne konkretne nastawienia do Ukraińców dziś.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że rzeczywiście w ogóle dyskusyjnym chyba jest słowo dobre, którego użyłaś, bo teraz co to miałoby znaczyć dobre emocje? I ja bym chyba nie chciała używać tego słowa w odniesieniu do budowania jakichkolwiek emocji na takim negatywizmie narracyjnym. To znaczy dobre emocje są wtedy, kiedy możemy powiedzieć, że coś służy. A jeśli budujemy emocje, które tylko i wyłącznie zaogniają jakiś rodzaj konfliktów, bądź podżegają, bądź stygmatyzują, nastawiają jedną stronę przeciwko drugiej, no to ja bym tutaj tego słowa dobre nie użyła. Czepiam się słów, dlatego że one mają jednak bardzo kluczowe znaczenie i one będą faktycznie, i tu się zgodzę, jakimś takim gruntem, na którym będzie to wszystko się budowało już za kilka miesięcy. Ja mam też wrażenie, że oprócz emocjonalnego gruntu jest taka próba przygotowania sobie jakiegoś gruntu politycznego. To znaczy prezydent Karol Nawrocki w moim odczuciu próbuje się odseparować od swojego matecznika i chce wykorzystać tę falę poparcia, która mu towarzyszy od czasu objęcia urzędu. Chce ją wzmocnić. Chce zrobić to, co nie udało się marszałkowi Hołowni, który bardzo wysoko gdzieś się wzniósł poprzez tak zwany Sejmflix i wszystko, co było dookoła tego, no a potem jednak nie potrafił tego utrzymać. Jest tutaj pytanie, abstrahując w ogóle od oceny Karola Nawrockiego jako prezydenta i pełnienia przez niego tej funkcji, to czy sprawdzi się to w wymiarze długoterminowego marketingu politycznego, bo to jest generalnie, myślę, to pytanie, na które on w tej chwili sam nie zna odpowiedzi, dlatego podejmuje takie, a nie inne próby.
1: To prawda, ale z drugiej strony zgadzam się co do kwestii, które poruszyłaś, czyli pewnego interesu publicznego. Zwróć uwagę, że my już od dłuższego czasu robimy analizę w zasadzie kierując się tylko efektywnością pewnych działań w kontekście realizacji pewnego konkretnego celu politycznego, które już dawno oddzielone są od pewnego interesu publicznego. Natomiast wspomniałaś o kwestii znaczenia słów i ta użyłam konkretnego określenia dobry grunt pod to dobry z punktu widzenia pewnego interesu, bardzo konkretnego interesu politycznego Karola Nawrockiego. Natomiast oczywiście kluczowe kwestie dotyczą tego, jaki będzie pomysł i jaka będzie efektywność tych działań. Trochę chyba to jest trudne, że oddzielamy to od interesu publicznego. Natomiast ty masz poczucie, że Karol Nawrocki tym samym realizuje pewną wizję siebie jako polityka, który być może za chwilę będzie budował prawicę w Polsce. Czy on jest takim politykiem nowej ery, który jest trochę jak takie mam skojarzenie Aleksander Kwaśniewski swego czasu, że po prostu wchodzi młody polityk, który już jest takim, zapowiada pewną nowość w polityce. Masz takie poczucie, jak patrzysz, co robi i

0: jak komunikuje to Karol Nawrocki dzisiaj?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy określiłabym to terminem nowość, ale na pewno określiłabym to terminem zagospodarowanie pewnych braków, które są po prostu na scenie politycznej. I ja myślę, patrząc na to, w jaki sposób prezydent się zachowuje, że on już uważa się za lidera prawicy, tylko dokonuje pewnych formalnych przekształceń, aby sobie tę koronę nadać. To znaczy wykorzystuje też rozłam, który na prawicy się toczy, no bo jest, tak? Wykorzystuje też takie trochę polityczne zużycie Jarosława Kaczyńskiego, a jednocześnie polityczną niemoc Mateusza Morawieckiego, który gdzieś nie przebił tego muru wystarczającego poparcia. Natomiast to, że prezydentowi Nawrockiemu udało się wygrać kampanię, no też powoduje, że daje mu to i siłę, i taką falę wznoszącą do tego, żeby z tego skorzystać. No to jest oczywiście pytanie, jak dalej będzie tym zarządzał. To niestety w dużej mierze są działania głównie zewnętrzne. I to jest chyba, tak jak w ogóle zaczęłaś ten program i to nasze dzisiejsze spotkanie, ile jest teatru, ile jest polityki i gdzie jest w tym wszystkim interes publiczny. I ja mam takie wrażenie, że ta dźwignia bardzo mocno się przekrzywia w stronę teatru, co zawsze było immanentną cechą polityki. Tutaj w ogóle nie mamy się co oszukiwać, ale mam poczucie, że zaczyna być tego trochę za dużo.
0: To znaczy zaburzona jest ta równowaga, prawda? Bo ja... Tak. Myślę, że obie, biorąc pod uwagę też nasze doświadczenie, nie mamy złudzeń, że kwestie polityczne i kwestie interesu publicznego, one zawsze szły w parze i zasadniczo nie ma nic z tym złego. Gorzej, jeżeli właśnie zaczyna się ta nierównowaga na korzyść interesu politycznego. Jak byś, Kasiu, oceniła w kontekście tego teatru, o którym mówimy, ostatni wywiad Karola Nawrockiego w kontekście jego opisu kampanii wyborczej i całej dyskusji gorącej w ostatnich dniach a propos próby jego otrucia. Czy to jest pomysł na promocję książki? Czy to jest pomysł na to, żeby po prostu zostawić z jakąś emocją ludzi na urlopach?
1: Wiesz co, ja powiem tak, no to jest taki kawałek, to jest w ogóle pewien bardzo znany mechanizm i bardzo takie charakterystyczne narzędzie stosowane w PR-ze, w komunikacji, w marketingu. Znaczy, żadna nowość. Wybieramy sobie jakieś, jeżeli tworzymy w PR-ze, teraz taki krótki wykład Państwu zrobię, jeżeli chcemy stworzyć tak zwaną oś narracyjną i dookoła czegoś zbudować swoją historię, swoją opowieść i chcemy, żeby ludzie coś myśleli na nasz temat, to wybieramy sobie jakiś jeden kawałek, fragment naszego życiorysu, dookoła którego, z którego tworzymy taką oś, dookoła której budujemy historię. Na przykład może to być bardzo często w przypadku na przykład bogatych ludzi, na przykład ich pochodzenie. To, że są, pochodzą na przykład z biednej rodziny i nieważne, co się wydarzyło po drodze, no to sam fakt tego, że na przykład wychowali się na przedmieściach i mieli szóstkę rodzeństwa i na przykład musieli pracować od 13 roku życia, to zaczyna stanowić jakąś oś narracyjną. I to, co Karol Nawrocki w tej chwili zrobił, to jest wykorzystanie tego fragmentu no do tego, żeby zacząć go widzieć w określony sposób. My mamy w PR-ze tak zwane efekty. To jest efekt aureoli, efekt diabła, tak, efekt kuli śnieżnej i one polegają na tym, że wybieramy coś z naszego życiorysu i to zaczyna stanowić taki dominujący element. I nie mam poczucia, że to jest zrobione tylko pod jedną rzecz, to znaczy opowiem o tym, żeby sprzedawała się moja książka, bo myślę, że ambicje Karola Nawrockiego jako
0: wykraczają
1: polityka
0: poza ten obszar.
1: Absolutnie są znacznie, znacznie dalej niż tylko to, żeby książka się dobrze sprzedała.
0: Prezydent Karol Nawrocki, jego decyzje z całą pewnością są bardzo skuteczne dla jego celów politycznych, ale to jest również kij w szprychy do działalności rządu i o tym, jakie są konsekwencje jego ostatnich decyzji związanych z kwestiami ukraińskimi. Będziemy rozmawiać z moją gościnią w polskiej polityce, także zostańcie z nami, serdecznie zapraszamy.
2: Radio

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach godzina 19. Najnowsze fakty RMF FM ma już dla Was Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Drony dla Ukrainy za unijne pieniądze. Połączymy się z naszą korespondentką, która wie, na co mają być przeznaczone nowe fundusze. Mieszkańcy Gryfina wspominają wczorajszą ulewę, która przyniosła spore zniszczenia.
2: Ślady są widoczne, trzeba to naprawić.
1: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach zostanie otwarte w przyszłym roku. Powstaje w niezwykłym miejscu. Unia Europejska sfinansuje ukraińskie drony. Komisja uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, w jaki sposób mają zostać wydane te pieniądze?
3: Pieniądze trafią na produkcję i zakup dronów dla ukraińskiej armii. Unia finansuje zamówienia składane przez Kijów w ukraińskich fabrykach, dzięki czemu sprzęt szybciej trafi na front, a jednocześnie rozwija się tamtejszy przemysł zbrojeniowy. To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto. Komisja zapowiada kolejne miliardy na amunicję, pociski i systemy obrony powietrznej. Jeśli Ukraina nie spłaci pożyczki z rosyjskich reparacji, mają zostać wykorzystane dochody zamrożonych rosyjskich aktywów.
1: Zakończyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, a także ministrami zdrowia i finansów. O spotkaniu informował dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Dotyczy finansowania NFZ-u i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
1: Tyle rzecznik rządu. Premier zwołał spotkanie po wynikach kontroli NIK. Raport wykazał skrajne przypadki łamania czasu pracy medyków. W tle jest też temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lewica uważa, że odpowiedzialność za sytuację w ochronie zdrowia ponosi NFZ, a prezesa funduszu należy odwołać.
5: Fakty z bliska.
1: Trwa sprzątanie po ulewie w Gryfinie w Zachodniopomorskim. Mieszkańcy przyznają, że wody było sporo.
6: Tutaj było pełno wody, ale tam na dole nie byliśmy. Było zalane tam na dole i to bardzo dużo. Ludzie się wypowiadają, których znam z Gryfina. Nie pamiętałem nawet takiej raptownej ulewy, coś okropnego. Była siwo było.
2: Przespałam. Po prostu nie słyszałam, nie wiem. Pojawiłam się dopiero, jak tu coś płynęło.
1: Ale była ta woda?
2: No była, tak, tak. Zresztą ślady są widoczne. Piasek przyniesiony przez wodę. Trzeba to naprawić.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Na pogodę nadal trzeba uważać. Spora część kraju objęta jest alertami RCB przed burzami i upałem. Kolejne drużyny powalczą wieczorem i w nocy o awans do 1/8 finału mundialu. W Arlington w Teksasie o 19:00 właśnie teraz zagrają Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto będzie faworytem w tym spotkaniu?
7: Dzień dobry. Zanosi się na wyrównany mecz, ale mimo wszystko stawiam na Norwegów, którzy poza dużą jakością, na podstawie której określa się ich mianem czarnego konia turnieju, mogą być też bardziej wypoczęci. W meczu z Francją trener Stale Solbakken dokonał aż 10 zmian. Nie zagrał m.in. lider i najlepszy strzelec Erling Haaland. To nasz wielki lider, pokazuje to na boisku. Świetne warunki fizyczne odziedziczył po rodzicach, chyba najbardziej po mamie. Ma też to coś, czego nie da się wytrenować. Ciąg na bramkę. Podkreśla trener Norwegów. O 23:00 faworyci mundialu Francuzi zmierzą się ze Szwecją, a nad ranem Meksykanie z Ekwadorem.
1: A za godzinę wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Polecam. To nie będzie zwykłe muzeum, ale także Centrum Edukacji. Zakończył się ważny etap budowy Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dziś zawieszono wiechę w najwyższym punkcie konstrukcyjnym obiektu. Centrum powstaje w katowickiej dzielnicy Bogucice. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się, wychował i mieszkał Jerzy Kukuczka. Tak wspomina to miejsce żona himalaisty.
8: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie. Tutaj urodził się nasz syn Maciej. To jest miejsce dla mnie bardzo sentymentalne i bardzo kocham i wspominam to miejsce.
9: Ja myślę, że będzie tętnić to życie i bardzo dobrze. No świetnie, że to jest Katowice i słusznie, bo gdzie mogło być tylko tu.
10: I pan pełni taką rolę doradczą tutaj.
9: My jesteśmy w takiej konsultacyjnej grupie, ale robota tak naprawdę dla nas to się dopiero zacznie. Ale muszę powiedzieć, że takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie.
1: Z Cecylią Kukuczką oraz himalaistą Krzysztofem Wielickim rozmawiała Anna Kropaczek. Otwarcie Centrum Himalaizmu planowane jest na przyszły rok.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Słuchacie RMF 24, Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam was serdecznie, jeśli właśnie do nas dołączacie. To jest program Polska Polityka i dziś z profesor Katarzyną Bąkowicz rozmawiamy o tym, jakie są skutki decyzji Karola Nawrockiego i kto na nich zyskuje, a kto na nich traci. Zostańcie z nami.

0: polskiej polityce w RMF 24 rozmawiamy dzisiaj o skutkach, politycznych skutkach i nie tylko, decyzji Karola Nawrockiego, o tym, co jest korzystne dla niego, a co jest niekorzystne dla innych graczy na polskiej scenie politycznej. I moją gościnią jest dzisiaj profesor Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS. Kasiu, rozmawiałyśmy o tym, jaka jest ta polityka i strategia na siebie Karola Nawrockiego, wskazując, że ten interes publiczny coraz częściej i mocniej, nie tylko zresztą w wydaniu Karola Nawrockiego, umyka z tego pola widzenia. Ja chciałabym teraz porozmawiać o takiej kwestii, mianowicie kwestii orderu, ponieważ mamy teatr polityczny, bo w takiej konwencji dzisiaj dyskutujemy i mamy pewne konsekwencje polityczne. Teatr polityczny polega na tym, że prezydent order odebrał, prezydent Zełenski order odesłał, a premier Polski nie kontrasygnował tej decyzji. Zatem jakie są tutaj polityczne konsekwencje, twoim zdaniem, tej decyzji Karola Nawrockiego i czy będzie to dla Donalda Tuska trudne, czy on sobie w ogóle radzi z tą sytuacją?
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle to jest sytuacja, która jest trudna dla Polski i no najlepiej by było, gdyby w ogóle to wszystko się nie wydarzyło, ale musimy, ja bym bardzo apelowała o takie złapanie trochę dystansu i próba oceny tego zdarzenia całego, tego ciągu zdarzeń w zasadzie, trochę tak jakbyśmy patrzyli na to z boku, jakbyśmy nie byli w to zaangażowani emocjonalnie, co jest bardzo trudne, no bo oczywiście, że jesteśmy, bo ten temat nas bezpośrednio dotyczy, natomiast w perspektywie długoterminowej nam psucie relacji z Ukrainą się absolutnie nie opłaca. Tak już nawet mówiąc bardzo na chłodno. Dla premiera Tuska myślę, że jest to sytuacja bardzo niewygodna. W zasadzie trochę prezydent Zełenski wybawił go z takiego postawienia pod ścianą, do którego dążył prezydent Nawrocki, no bo sam ten order odesłał i gdzieś tam po prostu Donald Tusk został zbajpasowany w tym procesie. Natomiast no, myślę, że dużo teraz rzeczy dzieje się po stronie rządowej i dużo jest wydarzeń, które przyciągają zainteresowanie opinii publicznej i też wymagają jakiejś szerszej dyskusji politycznej, że ta kwestia orderu trochę schodzi na dalszy plan. Natomiast w mojej ocenie będzie ona jakimś takim istotnym punktem narracji w kampanii wyborczej, czy też będzie istotnym punktem w tworzącym się politycznym życiorysie prezydenta,
0: to
1: naszego
0: prawda,
1: prezydenta.
0: Ale też, wiesz, mam takie wrażenie, że symbolika, i pewnie się tutaj zgodzimy, symbolika w polityce ma bardzo duże znaczenie. I teraz pomijam fakt, że rzeczywiście wszyscy sobie teraz odsyłają te ordery, to jednak ja bym chciała, żebyśmy też naszym słuchaczkom i słuchaczom to mocno podkreśliły, że pomimo tego, co dzieje się w tej warstwie takiej komunikacyjno-narracyjnej, polityka, prawdziwa polityka dzieje się dalej. I w tej chwili ja się tutaj z tobą w pełni zgadzam. Polska racja stanu jest dokładnie przeciwna do tej, którą prezydent Karol Nawrocki tą swoją decyzją wzmocnił. Natomiast nie zmienia to faktu, że dzieje się dużo, prawda? W tej chwili na kanwie tych emocji niezbyt wygodnych podejmowane są naprawdę bardzo ważne decyzje. Ludzie nie zawsze o tym wiedzą, że zakulisowo dzieje się prawdziwa polityka. A dzisiaj tą prawdziwą polityką są kwestie zbrojeń, jest kwestia odbudowy Ukrainy i chyba też prezydent Zełenski zrobił dobrze, tak sobie myślę, z perspektywy czasu i tej potrzeby dystansu, że on się na konferencji a propos odbudowy Ukrainy nie pojawił, prawda? Bo można było z większym chłodem pewne dyskusje prowadzić i tam właśnie działa się prawdziwa polityka. Czy nie jest to trochę pocieszenie, że pomimo tego teatru takiego mocno rozemocjonowanego jednak ta polityka dzieje się gdzieś indziej?
1: Wiesz co, ja mam w ogóle takie wrażenie, w ogóle teraz wyjdę z Europy i wyjdę z Polski i mam takie wrażenie, że te wszystkie rzeczy, które zaczęły przybierać taki kształt trochę zmemizowania polityki, bo ja mam takie wrażenie, że polityka stała się jakimś ciągiem memów zamiast takiej klasycznej, poważnej i sensownej dyplomacji, zwłaszcza, że żyjemy w bardzo trudnych czasach politycznie również, to się wszystko zaczęło od pierwszej kadencji prezydentury Donalda Trumpa. To on zaczął w polityce negatywne wzorce, bardzo takie lekceważące dotychczasowe formuły polityczne, schematy. To on zaczął uprawiać politykę na Twitterze. I zobacz, że my mamy trochę właśnie wejście teraz w to. To znaczy, ja się cieszę, że gdzieś pod spodem, czy też na wierzchu, w zależności od tego, jak sobie do tego podejdziemy, że gdzieś ta prawdziwa polityka się toczy, ale ona, i to jest rzecz, która mnie głęboko niepokoi, zaczyna stanowić mniejszość wobec tego teatru. A teatr, o ile zawsze był, o tyle teraz zaczął przyjmować formę stand-upu. I to jest niepokojące, bo kiedy to jest teatr, czyli to jest jakieś przedstawienie, które jest przemyślane, które trwa, jest rozłożone w czasie i jest po coś, no to to jeszcze ma jakiś większy sens. Ale ja mam wrażenie, że współczesna polityka zaczęła przypominać takie ad hocowe przepychanki, które są tylko i wyłącznie pikami emocjonalnymi, a nie mają w sobie jakichś takich długoterminowych i strategicznych decyzji. O czym mówię? Mówię o tym, że politycy nie potrafią bardzo często powściągać emocji i opanowywać się w chwili, tylko natychmiast muszą reagować. Czyli ta kultura taka memiczno-social-mediowa do tej polityki weszła, a przecież powściągliwość emocjonalna to zawsze była cecha, która właśnie dyplomację i politykę cechowała.
0: Polityka zmieniła się moim zdaniem na dobre, to znaczy ciężko będzie powrócić do stanu, o którym my teraz mówimy.
1: To znaczy na złe, ale na trwale.
0: Tak, na złe, ale na trwale tak. I ta polityka, tak jak mówisz, jest bardzo rozemocjonowana i ciężko będzie wrócić do sytuacji, w której jest taka racjonalność z prostego powodu. I być może to jest cyniczne, co powiem, no ale politykom po prostu to się opłaca. Gdyby nie opłacały się taka eskalacja emocjonalna, to byśmy tego typu praktyk nie widziały czy nie obserwowały. Natomiast o tym, do czego to prowadzi, do czego takie niepoważne traktowanie polityki prowadzi, a przede wszystkim prowadzi do bardzo poważnych rzeczy, będziemy jeszcze rozmawiać w polskiej polityce.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie Polskiej Polityki w RMF 24, a moją gościnią dzisiaj w studiu RMF 24 jest profesor Katarzyna Bąkowicz z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. I dzisiaj rozmawiamy o konsekwencjach politycznych decyzji Karola Nawrockiego a propos Ukrainy, o tym, jaką on ma strategię przy okazji na siebie, czy ona jest zgodna z interesem publicznym. No i właśnie przed chwilą ubolewałyśmy z Kasią nad tym, że polityka przestaje być traktowana poważnie, przynajmniej w tej takiej warstwie opowieści, a konsekwencje tego stanu rzeczy są już jak najbardziej poważne. I Kasiu, ja bym chciała właśnie teraz nad tymi poważnymi kwestiami się pochylić, dlatego że oczywiście rozmawiałyśmy o tym, że Karol Nawrocki być może decyzją w sprawie orderu Orła Białego i odebrania tego orderu Zełenskiemu buduje grunt pod kampanię wyborczą, pod bardzo konkretne emocje, które będzie chciał poruszać i eskalować. I ja w zasadzie chciałabym nawiązać do tego, ponieważ to będzie rezonowało, to już widać w pierwszych sondażach, natomiast to jest też pożywka i to nie jest jakaś wielka odkrywcza teza, to jest też pożywka dla propagandy Rosji i widać ożywienie w tej przestrzeni naszej informacyjnej. Czy w ten sposób Polska, mając taki ostry w tej chwili konflikt z Ukrainą, związany z tymi bardzo poważnymi emocjami, które ta decyzja Nawrockiego wywołała, dała prezent Putinowi, jeśli chodzi o kwestie dezinformacyjne? To jest takie pytanie retoryczne, mam wrażenie.
1: Wiesz co, retoryczne, no bo my mamy takie piękne polskie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i tym trzecim jest Władimir Putin. I teraz w pewien sposób to nie ma znaczenia, o co my się wzajemnie kłócimy i o co się toczy ta wojna polsko-polska. Im bardziej ona jest zaogniona, tym bardziej ci wszyscy, którzy nam nie sprzyjają, bo to jest nie tylko Rosja, jest tych krajów troszkę więcej, no to oni się cieszą. To znaczy wszelkie rozłamy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w ogóle w całej Unii Europejskiej, kryzys wartości unijnych, kryzys w ogóle wartości demokratycznych jest bardzo na rękę tym, którzy chcieliby zaprowadzić w Europie i w Polsce swój porządek, który od demokracji jest daleki. To, że jest pewien kryzys demokracji, bo są nierówności, bo są nierozwiązane problemy, które rozwiązane miały być i była pewna obietnica złożona jeszcze w czasach powojennych, że stworzymy pewien bezpieczny świat dobrobytu. To się nie we wszystkich punktach udało i to jest moment, kiedy my powinniśmy posypać głowę popiołem i zacząć te wszystkie nierówności wyrównywać. Natomiast no to jest też podglebie, jak to się teraz często mówi, do tego, żeby budziły się radykalizmy i one są absolutnie podpalane i one są podsycane przez Rosję i przez wszystkie kraje, którym na tym zależy. W ogóle słaba Unia Europejska jest na rękę innym mocarstwom, no bo po prostu z Unią Europejską trzeba się już w tej chwili liczyć. To znaczy ja myślę, że świat tak na nas trochę patrzył z perspektywy na Polskę również, jako na kraj, który był biedny, który był bardzo poturbowany historycznie, a my sobie naprawdę całkiem nieźle z tym poradziliśmy. To znaczy, nie jesteśmy krainą mlekiem i miodem płynącą, ale nie da się porównać Polski sprzed lat 20 i 30 z Polską obecnie. W związku z tym, my naprawdę jesteśmy w zupełnie innym miejscu, a silna Polska i silna Unia Europejska się po prostu wschodowi nie opłaca.
0: Jakie treści, twoim zdaniem, takie czysto dezinformacyjne powinny wzbudzać alert u naszych słuchaczek i słuchaczy? Na co powinniśmy być bardzo wyczuleni?
1: Myślę, że powinniśmy być wyczuleni na wszystkie treści, które każą nam być sceptycznymi i bezradnymi. Bo ja bym tutaj powiedziała, to nawet nie chodzi o pewien konkret, bo my możemy wymienić sobie dezinformacje związane ze szczepionkami, z wojną w Ukrainie, z kwestiami na przykład kobiet, tych treści czy z energetyką.
0: Migrantów, prawda?
1: Migrantów, tak, Ukraińców. Jest tych narracji bardzo dużo, ale to, co jest sukcesem, powiem w cudzysłowie, dezinformacji, to sytuacja, w której człowiek staje się, jakby wchodzi w poczucie bezradności. My w takiej warstwie dyskursu, który dominował w PRL-u, mówiliśmy o tym, że w Polsce dominowała tak zwana wyuczona bezradność. Czyli takie poczucie, że nie ma sensu, żebym ja coś robiła, bo i tak nic nie osiągnę. I my jesteśmy naprawdę jako społeczeństwo całkiem niedaleko od wejścia w takie coś. Bo teraz zobacz, posłuchaj sobie głosu ludzi, którzy mówią, no poszłabym, to załatwić, albo nie wiem, nie podoba mi się, co robi na przykład mój burmistrz w moim mieście, ale nie będę nic z tym robić, bo to nie ma sensu, bo oni i tak wszyscy są tacy sami, bo wszyscy politycy kradną i tak dalej.
0: Kwestia
1: tak?
0: sprawczości.
1: Dokładnie tak. Rosja się cieszy, kiedy my tej sprawczości nie odczuwamy. My ją mamy w ograniczonym oczywiście zakresie, bo też musimy to przeciwstawić takiemu takiej narracji, która w latach 90. dominowała w Polsce, że w zasadzie wszystko możesz. Pieniądze leżą na ulicy, a twój dobrobyt jest tylko i wyłącznie w twoich rękach. Nie, nie jest. No bo bardzo często osoby, nie wiem, ze środowisk na przykład wielopokoleniowo biednych nie są w stanie osiągnąć pewnego statusu życiowego, jakie osiągną osoby, które mają zupełnie inny start. I my to wiemy, wiemy to z badań, ale w związku z tym ta narracja jest kłamliwa. Ale też mówienie, że nic nie ma sensu, bo politycy i tak wszystko jest skorumpowane, wszystko działa nie tak, jakbyśmy chcieli.
0: To są przekazy
1: tak
0: Kremla.
1: Grupy władzy, tak? Tak. Dokładnie. Mhm. To ma nas pozbawić chęci decydowania o własnym losie. A chodzi o to, żebyśmy złapali te granice.
0: Sprawczość jest tutaj najważniejsza i poczucie sprawczości, którą mamy. Dlatego warto brać pod uwagę, że tego typu polityczne wydarzenia, które mają wzmacniać emocje, w istocie to jest bardzo dobry grunt pod to, żeby właśnie te emocje eskalować. Więc warto tutaj być świadomym i wyczulonym na to, co będzie się w przestrzeni informacyjnej i politycznej pojawiało. Kasiu, bardzo ci serdecznie...
1: Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz, bo myślę, że ona jest istotne. Ja kocham ten cytat i chciałabym go powiedzieć twoim słuchaczom, Basiu. Spokój jest najwyższą formą oporu. To znaczy spokój, czyli taka bardzo świadoma analiza rzeczywistości, żebyśmy się nie dali wkręcać w emocje, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej one płyną.
0: I to jest bardzo dobra puenta, jednak takie stoickie podejście do przestrzeni informacyjno-politycznej wszystkim wyjdzie na zdrowie. Kasiu, bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do Polskiej Polityki. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję również, wszystkiego dobrego.
0: A ja zostaję z wami w Polskiej Polityce do godziny 20.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

polskiej polityce dzisiaj dyskutowałyśmy z moją gościnią o tym, co tak naprawdę najważniejszego dzieje się w polityce, dlatego że mam takie wrażenie i do tego bardzo Was zachęcam, żeby oddzielać to, co jest taką emocją medialnym, takim teatrem, a to, co naprawdę w polityce ważne, bo warto to robić i powinniśmy to robić. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, jak decyzje Karola Nawrockiego przekładają się na jego osobiste cele polityczne. I tutaj dzieje się dużo i dzieje się dla prezydenta dobrze. No i z drugiej strony, komu prezydent przy okazji pomaga, bo przy okazji pomaga partiom prawicowym, na co też zwracałam i zwracałyśmy obie uwagę. No i wreszcie trzecia rzecz. Najwięcej na tej sytuacji traci Donald Tusk i rząd oczywiście. Pamiętajmy jednak i do tego zachęcam, żeby obserwować, co będzie się działo na linii Pałac Prezydencki, no i MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, a także co będzie się działo na linii Pałac Prezydencki i MSZ. Dlatego, że w najbliższym czasie będą dyskutowane kwestie fortu tak zwanego Trumpa, więc też pewne zgrzyty pewnie tutaj będziemy mogli obserwować, więc dzieje się bardzo dużo. Chyba jedyna pozytywna rzecz, która wynika z tego całego politycznego zamieszania dla rządu Donalda Tuska, to fakt, że dużą swoją aktywnością Karol Nawrocki przyćmił nieco gigantyczny problem wizerunkowy rządu, a mianowicie aferę medyczną. To jest chyba taki jedyny prezent, jaki w ostatnim czasie rząd od Karola Nawrockiego otrzymał. Zatem obserwujemy politykę i analizujemy dla Was politykę w polskiej polityce w RMF24. Przypominam Wam i jednocześnie zachęcam do tego, żebyście odwiedzali portal RMF24, a tam podcasty i możecie odsłuchać wszystkich dotychczasowych rozmów, które w polskiej polityce przeprowadziłam z naszymi gośćmi.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty. W RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
1: Zaczynamy od pilnej informacji z warmińsko-mazurskiego. W Rucianem Nidzie doszło do wycieku gazu przy stacji benzynowej. W faktach też historia budząca nadzieję. 12-letni Kuba z Koszalina wygrał z rakiem. Nie była to łatwa walka. W faktach sportowych Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Stawka 1/8 mundialu. Nieprzyjezdna jest Krajowa 58 w miejscowości Ruciane Nida w województwie warmińsko-mazurskim. To informacja z gorącej linii RMF FM. Szczegóły ustala nasz reporter Michał Radkowski.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Co jest powodem utrudnień?
2: Na stacji paliw Orlen przy ulicy Dworcowej po 18.30 rozszczelniła się instalacja LPG w aucie osobowym. Na miejsce wezwano strażaków i policjantów. Ze stacji trzeba było ewakuować 14 osób, pracowników i klientów. Miejsce zabezpieczają teraz strażacy. Jak się dowiedziałem, droga numer 58 może być zablokowana jeszcze przez godzinę.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie. Zderzyły się tam 4 auta osobowe. Zarówno w kierunku Wrocławia, jak i z Zgorzelca ruch odbywa się jednym pasem. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner są w dosze. Bezpośrednich negocjacji z Irańczykami jednak nie będzie. Przewidziano jedynie rozmowy z katarskimi mediatorami. To wbrew wcześniejszym zapowiedziom prezydenta Donalda Trumpa. O zamieszaniu opowie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Teheran natychmiast zaprzeczył, że dojdzie do rozmów, jednak Donald Trump powiedział, że Iran chciał rozmów w Katarze w sprawie cieśniny Ormus i on się na to zgodził. Dziś już wiemy, że bezpośrednich rozmów dzisiaj na pewno nie będzie. Katar i Pakistan pośredniczą w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem. Iran nie chce zgodzić się na inne rozwiązania. Mimo zawartego w połowie czerwca wstępnego porozumienia, postępy są niewielkie, a w ostatnich dniach napięcie między stronami ponownie wzrosło. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
4: Te fakty budzą nadzieję.
1: Najpierw uroczysta eskorta w towarzystwie policji i 30 motocyklistów. Potem czerwony dywan, prezenty i nowy etap życia. 12-letni Kuba z Koszalina po prawie 3 latach zakończył leczenie onkologiczne. Chłopiec walczył z guzem mózgu wielkości grejpfruta. Jak wyglądały te 3 ostatnie lata, mówiła pani Elżbieta, mama chłopca.
5: Bardzo ciężko, rozłąkam z rodzeństwem, aby cię tutaj. Leczenie było bardzo długie. Były komplikacje po chemioterapii. Tak samo były komplikacje po operacji usunięcia guza mózgu. Ale jakoś dostaliśmy takie wsparcie ze strony tutaj lekarzy, jak i muszkieterów szpitalu, no i najbliższej rodziny.
1: 12-letni Kuba na oddziale onkologicznym w Szczecinie uderzył w dzwon zwycięstwa, czyli symbol zakończenia leczenia nowotworowego. Potem odebrał 100 prezentów, w tym voucher na wycieczkę do Disneylandu.
6: Teraz plan jest iść do szkoły, potem lot do Paryża, potem do Disneylandu. Na jakieś roller coastery i na jakieś atrakcje. Muszę to być w następnym roku kolejny pasek czerwony. Już mam 2.
1: I jeszcze zdrowia też życzymy, a oprawą całej uroczystości zajęli się muszkieterowie szpiku. Jeśli na szlaku waszych wakacyjnych podróży jest Londyn, możecie odwiedzić otwartą właśnie wystawę w Galerii Tate Modern Frida Narodziny Ikony. Poświęcona jest fenomenowi słynnej Meksykanki.
7: Są tam dzieła artystki, są jej osobiste pamiątki. Wystawa pokazuje też wpływ twórczości Fridy Kahlo na innych artystów. Widz ogląda wiele jej wcieleń. Od oddanej żony Diego Rivery, przez intelektualistkę, działaczkę polityczną, aż po nowoczesną, niezależną artystkę, która nie bała się przełamywać tabu. Wśród eksponatów są jej barwne stroje, biżuteria i jeden z jej słynnych gorsetów ortopedycznych, które nosiła po wypadku. Są też komercyjne przedmioty z jej wizerunkiem, ubrania, butelki, a nawet lalki.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze wieczorne, nie tylko mundialowe, mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Dobry wieczór. Zaczniemy jednak od mundialu i stadionu w Arlington w Dallas, gdzie awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Norwegia gra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po 45 minutach 1-0 dla ekipy ze Skandynawii, która w pierwszej połowie jednak nie zachwycała. Gola dającego prowadzenie efektownym strzałem w samo okienko bramki Iworyjczyków zdobył Nusa. Zostajemy za oceanem, bo fani Sokera i MLS od wczoraj mówią o transferze Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski został zawodnikiem Chicago Fire. Transfer za ocean ma nie tylko wielką wartość marketingową, którą Lewandowski będzie chciał z pewnością spieniężyć, ale na polskim napastniku spoczywa też wielka sportowa odpowiedzialność, podkreśla były gracz Chicago Fire Tomasz Frankowski.
9: Nie płaci się $20 milionów za sezon zawodnikowi, który ma odcinać kupony, więc na pewno oczekiwania działaczy, kibiców w MLS są ogromne względem tego piłkarza.
8: Cała rozmowa z byłym świetnym napastnikiem jest na naszej stronie rmf24.pl. Murawę zamieniamy na trawiasty kort Wimbledonu po 3-setowym dramatycznym meczu. Do drugiej rundy awansowała broniąca tytułu Iga Świątek. Polka 6-1, 2-6, 6-3 pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Ten mecz dużo kosztował naszą tenisistkę nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie, bo po nim pojawiły się łzy. Po prostu to było kilka ciężkich tygodni. To jest sezon, w którym nie wszystko poszło tak, jakbym chciała. Nie sądzę, żebym wygrała jakiś mecz 3-setowy w tym roku. Cieszę się więc, że mogłam to zrobić tutaj. Mówiła po meczu Iga Świątek. W drugiej rundzie jest też Kamil Majchrzak, który pewnie w 3 setach pokonał wyżej notowanego Chilijczyka Alejandro Tabilo.
10: Tu Radio RMF 24.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Ogłoszenie.
1: Jack Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
1: Nieumyślne spowodowanie śmierci. Pod tym kątem prokuratura bada sprawę rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą. Podczas imprezy zmarło dwóch uczestników. W faktach też o dramacie ocalonych w Wenezueli. Sytuacja humanitarna w miejscach nawiedzonych przez trzęsienie ziemi jest tragiczna. A w faktach sportowych, oprócz emocji mundialowych, także tenisowa legenda, która wróciła na kort. Prokuratura bada sprawę śmierci uczestników rowerowych zawodów w Markach pod Warszawą pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W czasie niedzielnego wyścigu w prawie 40-stopniowym upale dwóch rowerzystów nie dojechało do mety. Ciało 30-latka znaleziono w niedzielę wieczorem około 200 metrów od trasy, a 71-latka wczoraj po całonocnych poszukiwaniach ponad kilometr od trasy. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co prokuratura ustaliła już w tej sprawie?
2: Śledczy przesłuchali osoby, które znalazły ciało pierwszego z mężczyzn. Jak usłyszałem, kluczowe będzie ustalenie konkretnych przyczyn śmierci obu rowerzystów. Na ten tydzień zaplanowano sekcję zwłok 30-latka. Jeszcze dziś prokuratorzy zlecą także sekcję 71-latka. Śledczy nie wiążą obecnie śmierci mężczyzn z organizatorem wyścigu, ale najprawdopodobniej zostanie on przesłuchany na dalszym etapie śledztwa.
3: Fakty RMF FM z miejsca kataklizmu.
1: Tysiące ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi, koczuje w parkach w Caracas. Mówią, że brakuje im nawet pitnej wody. Według wstępnych szacunków w całej Wenezueli zniszczonych mogło zostać nawet prawie 60 tysięcy budynków. O katastrofie humanitarnej w kraju opowiada Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej, która organizuje pomoc dla poszkodowanych.
4: Nie są zorganizowane schronienia, ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Brakuje podstawowych usług publicznych, nie ma dostępu do pomocy medycznej, nie ma leków, lekarzy, pielęgniarek. Oni wszyscy wyemigrowali, więc nie ma żadnych zasobów medycznych w Wenezueli. Nie ma światła i elektryczności, bo sieci elektryczne zostały zerwane przez trzęsienie ziemi.
1: Po trzęsieniach ziemi do Wenezueli z pomocą przybyło ponad 2000 ratowników z całego świata. Zakazy wstępu do lasów wprowadzają nadleśnictwa, przez które w ostatnich dniach przeszły nawałnice. Trwa usuwanie skutków silnego wiatru. Z nami dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. W których regionach nie wejdziemy do lasu?
5: Po burzy, która w weekend przeszła przez zachodnią Polskę, wprowadzono ograniczenie na terenie nadleśnictw Smolarz i Krosno w województwie lubuskim. Tam trwa usuwanie połamanych drzew. Leśnicy sprawdzają też, które okazy nadają się do pozostawienia i szacują straty. Zakazy są wprowadzane z uwagi na bezpieczeństwo i charakter prowadzonych działań. Ciężki sprzęt, walące się drzewa, praca w trudnych warunkach. W Wielkopolsce zakazy obowiązują na terenie nadleśnictwa Jarocin, gdzie tydzień temu wichura wyrządziła sporo zniszczeń. Ograniczenia dotyczą nie tylko wiatrołomów, ale też pożarzysk. Trwa usuwanie skutków pożarów na terenie nadleśnictw Mińsk czy Gościno. Zakazy są wydawane na określony czas, ale może on ulec zmianie. Najlepiej sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach, które miejsca są wyłączone z użytkowania.
1: Rynek podziemny, Barbakan, mury obronne z bramą floriańską oraz wieża ratuszowa na jednym bilecie. Od jutra Muzeum Krakowa wprowadza ofertę nazwaną Kraków Średniowieczny. Przez tydzień będzie można dzięki niemu zapoznać się z ważnymi w historii miasta zabytkami z tej epoki.
6: Bilet obowiązuje dość długo. Ważna jest na tym bilecie przede wszystkim data zwiedzania rynku podziemnego. Tam będzie wydrukowany dzień, dokładna godzina, ponieważ rynek podziemny cieszy się ogromną popularnością, więc tutaj dość restrykcyjnie musimy przestrzegać przepływu osób przez wystawę. Natomiast od tej daty, zarówno na 7 dni przed, jak i 7 dni po, będzie można sobie zaplanować wizyty w tych pozostałych miejscach.
1: Zapowiadał Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Podczas wycieczki zobaczymy m.in. takie perełki jak srebrny denar bity przez Władysława Łokietka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Norwegia kolejnym zespołem, który awansował do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Właśnie Mundial otwiera kolejne dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Norwegowie 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej. Zespół ze Skandynawii długo prowadził w tym meczu. Po golu Nusy jednak w 74 minucie wyrównał Diallo, od czego ma się jednak Erlinga Haalanda. To właśnie napastnik Manchesteru City zdobył zwycięską bramkę w 86 minucie, dobijając wbijając piłkę tak naprawdę do pustej bramki. Norwegowie w 1/8 finału Mistrzostw Świata zagrają z Brazylią, a o 23 polskiego czasu początek meczu w New Jersey. Wicemistrzowie globu Francuzi zmierzą się ze Szwedami. Trójkolorowi wygrali wszystkie mecze w fazie grupowej i są faworytami tego starcia, ale sami zawodnicy tak się nie czują. Wiemy, że Szwedzi mają świetnych zawodników i traktujemy ten mecz bardzo poważnie. Nawet jeśli na zewnątrz usłyszymy, że jesteśmy zdecydowanymi faworytami, nie zamierzamy tracić czujności. Mówił reprezentant Francji Adrien Rabiot. Serena Williams, tenisowa legenda, wróciła na korty. Amerykańska tenisistka rozgrywa swój pierwszy mecz singlowy od blisko 4 lat. Serena Williams dzięki otrzymanej dzikiej karcie mierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu z Mają Joint z Australii. Jak na razie tenisistka z antypodów w pierwszym secie prowadzi 4-3. Polscy koszykarze zakończyli zgrupowanie w Krakowie. Biało-czerwoni przygotowywali się do ostatnich meczów pierwszej rundy eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, mimo że awans do kolejnej fazy eliminacji mają już zapewniony, no to wcale nie mają zamiaru traktować ulgowo dwóch ostatnich spotkań.
8: Zrobiliśmy kawał dobrej roboty w pierwszych dwóch okienkach, ale teraz mamy taką sytuację, że gramy z Austrią na wjeździe i z Holandią u siebie i jakbyśmy to z sukcesem zakończyli, to by nam dało taką dodatkową przewagę w drugiej grupie.
7: Mówił trener koszkadry Igor Milicic. Z powodu problemów zdrowotnych naszej reprezentacji na piątkowy wyjazdowy mecz z Austrią pojedzie 13 graczy. Radio LMF.

0: zbliża się 22. Zapraszamy na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzia.
1: Burze i ulewy przechodzą przez Wielkopolskę i Lubuskie. Powiemy o szkodach, które już odnotowano. Śledztwo w sprawie afery dwóch wież umorzone. W żadnym z trzech wątków sprawy nie dopatrzono się przestępstwa. Norwegowie w kolejnym etapie mundialu. Przed taką szansą tej nocy stanie Szwecja i Francja. Więcej o tym w faktach sportowych. Uszkodzone dachy, powalone drzewa i połamane gałęzie. Przez zachodnią Polskę przechodzi silna komórka burzowa. Do tej pory strażacy z województw lubuskiego i Wielkopolski odebrali już ponad 140 zgłoszeń. Sytuację monitoruje nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. W których regionach sytuacja jest najpoważniejsza?
2: Przede wszystkim w powiecie wschowskim, gdzie strażacy odebrali już ponad 70 zgłoszeń.
3: Powalone drzewa, połamane gałęzie. Mamy kilkanaście uszkodzonych dachów.
2: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W Wielkopolsce strażacy również interweniowali ponad 70 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
4: Uszkodzony dach na kościele w Wilkowicach w powiecie leszczyńskim. Po godzinie 20 z kolei ten front nad Leszna zaczął przechodzić na teren powiatu kościańskiego. No i mamy tutaj kolejne uszkodzenia. W miejscowości Jerka kolejny uszkodzony dach budynku mieszkalnego.
2: A także powalone drzewo na dwa samochody osobowe, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych, burza przenosi się w rejon powiatu średzkiego. Błyski i grzmoty są też w samym Poznaniu.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie afery dwóch wież. Pełnomocnicy poszkodowanego austriackiego biznesmena zapowiadają zażalenie. Chodzi o postępowanie, które wyjaśnić miało podejrzenie nieprawidłowości w związku z planami budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna. Krzysztof Zasada.
5: Nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia decyzji prokuratury. Śledczy tłumaczą, że przedstawią szczegółową argumentację po przetłumaczeniu postanowienia na niemiecki. Wiadomo natomiast, że nie dopatrzyli się przestępstwa w żadnym z trzech wątków sprawy. Po pierwsze, chodzi o doprowadzenie austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1 300 000 euro. Po drugie, mowa była o 50 tysiącach złotych łapówki za umożliwienie inwestycji, a także o nakłanianiu do dawania łapówek. Pełnomocnicy nie godzą się z tymi decyzjami. Zaskarżymy je, gdy tylko dostaniemy uzasadnienie, mówił mecenas Jacek Dibuła.
6: Jestem absolutnie ciekawy tego uzasadnienia, ponieważ to będzie na pewno dość duża ekwilibrystyka prawna, no bo w naszej ocenie dowody w tej sprawie zgromadzone no wskazują raczej na to, że do czynu zabronionego doszło.
5: Jak stwierdził prawnik, podsumowując śledztwo, w jego ocenie działania prokuratury wskazują, że robiła wszystko, aby w sprawie dwóch wież nie udało się dojść do prawdy.
1: Akcja gaśnicza na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W miejscowości Szczury zapalił się samochód osobowy. Droga na odcinku między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim jest zablokowana.
7: Te fakty warto przypomnieć.
1: Dziś mija termin montażu czujników dymu, a także czujników tlenku węgla w hotelach i w innych lokalach oferujących nocleg turystom. Obowiązek dotyczy miejsc, gdzie znajduje się kominek, kuchenka gazowa lub piec. Za brak wymaganych czujek grozi mandat.
8: Dzisiaj to ostatni dzwonek, żeby zamontować czujkę dymu i czujkę czadu tam, gdzie mamy do czynienia z procesem spalania, czyli wszelkiego rodzaju piecyki i podgrzewacze wody.
9: Jakich kar możemy się spodziewać, jeżeli takiej czujki nie zamontujemy?
8: Mandat karny w wysokości nawet do 5 000, a jeżeli te naruszenia będą się kumulowały i będą jeszcze jakieś inne nieprawidłowości, wówczas ten mandat może wynieść nawet 6 000 zł. Dlatego warto wydać kilkadziesiąt, no kilkaset złotych na czujkę, zamontować i zadbać o bezpieczeństwo swoich gości.
1: Mówił brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jeśli dojdzie do pożaru, a w mieszkaniu nie było wymaganej czujki, sąd może nałożyć na właściciela grzywnę w wysokości do 30 000 zł. Ponadto ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Po meczu 1/16 finału mundialu w Arlington w Dallas było słychać głośne... A wszystko dlatego, że Łódź Norweskich Wikingów dopłynęła do 1/8 finału mundialu, pokonując 2-1 Wybrzeże Kości Słoniowej. Norwegowie o awans do ćwierćfinału zagrają z Brazylią. Swojego rywala w 1/8 finału pozna dziś też Paragwaj, który sensacyjnie, przypomnę, wyeliminował Niemców. Zespół z Ameryki Południowej zagra ze zwycięzcą rozpoczynającego się za godzinę meczu Francja-Szwecja w wyjściowym składzie trójkolorowych Dembele, Olize, Barcola i Mbappé. No a o 3 nad ranem na legendarnym stadionie Azteca współgospodarze mundialu Meksykanie zagrają z Ekwadorem. Doskonale zdajemy sobie sprawę z siły Meksyku, widzieliśmy ich mecze. Zdobyli maksymalną liczbę punktów w fazie grupowej, nie stracili żadnej bramki, więc będą dla nas bardzo trudnym przeciwnikiem. A ja jednak zawsze skupiam się na naszej grze. Mówił selekcjoner reprezentacji Ekwadoru Sebastian Becacese. LeBron James odchodzi z Los Angeles Lakers. Koszykarz miał już poinformować władze klubu o swojej decyzji, a według medialnych doniesień ma on dołączyć do Golden State Warriors. Jak na razie Serena Williams na kortach Wimbledonu walczy o zwycięstwo w drugim secie z Mają Joint z Australii. Wracająca po niemal 4 latach na kort amerykańska tenisistka pierwszego seta przegrała 3-6 w drugiej partii prowadzi aktualnie 6-5, a już w piątek początek trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy ERC, rajd Roma di Capitale. Na rzymskich OS-ach pojawią się broniący tytułu Mistrzów Starego Kontynentu Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga ma już za sobą testy na trasach na południe od włoskiej stolicy.
11: Jest bardzo gorąco, jest duża wilgotność. W samochodzie myślę, że jest około 70 stopni, ale przywykliśmy jak to w Rzymie. Na to też musimy być przygotowani na rajdzie, także czekamy na zapoznanie z trasą, a później na rajd.
10: Mówił pilot Miko Marczyka, Szymon Gospodarczyk. Rajd Roma di Capitale liczy w tym roku 11 OS-ów.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Warszawie przy automatach paczkowych i zapytamy was, czy kupujecie na chińskich platformach internetowych i czy nowe cła was do tego zniechęcą.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już w piątek po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 23 na najświeższe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzia.
1: Strażacy w Lubuskiem i w Wielkopolsce walczą ze skutkami burz, które przechodzą przez region. Powiemy, w których powiatach sytuacja jest najtrudniejsza. W faktach też polityczne komentarze dotyczące umorzenia śledztwa w sprawie afery dwóch wież. Będzie też piłka nożna i pieniądze. Dobę od oficjalnego ujawnienia sportowej przyszłości Roberta Lewandowskiego. Wielkopolscy strażacy usuwają skutki nawałnicy, która przechodzi przez region. Zerwane dachy, powalone drzewa, awarie energetyczne. W faktach monitorujemy sytuację pogodową na zachodzie kraju. Ponownie nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie teraz skupiają się działania straży?
2: Sytuacja cały czas jest poważna w powiatach leszczyńskim i kościańskim, ale strażacy dostają też zgłoszenia z okolic Międzychodu oraz Środy Wielkopolskiej. Łącznie odnotowano już prawie 100 interwencji. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale też uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
3: W pierwszej kolejności podczas wielu zgłoszeń ratownicy docierają do osób, gdzie ich sytuacja zagraża bezpośrednio życiu czy zdrowiu. W dalszej kolejności trafiamy w te miejsca, gdzie mamy zgłoszenia o powalonych drzewach, które zalegają na przykład na drogach, ograniczając skuteczną komunikację. Dla nas, dla strażaków, najważniejsze jest zawsze najpierw ratowanie życia i zdrowia.
2: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Ponad 30 awarii prądu odnotował już operator Enea w Wielkopolsce. Na jedno zgłoszenie przypadać może od kilku do nawet kilkudziesięciu adresów.
1: Koalicja rządowa jest zaskoczona w przeciwieństwie do opozycji. Tak politycy zareagowali na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie afery dwóch wież. Komentarze w tej sprawie zbierał w Sejmie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Poseł PSL-u Marek Sawicki twierdzi, że ta decyzja to pokłosie zarządzania prokuraturą przez Zbigniewa Ziobrę na przestrzeni ostatnich lat.
5: Powiem szczerze, że jeden prokurator generalny tej koalicji i drugi prokurator generalny tej koalicji nie potrafi sobie poradzić z uporządkowaniem prokuratury.
4: Według Janusza Cieszyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości afera dwóch wież została wykreowana przez polityków koalicji rządzącej.
6: Chyba w tej prokuraturze powinni wprowadzić jakieś dodatki za pracę w trudnych warunkach, bo spędzenie tylu godzin z Giertychem to naprawdę ciężka sprawa.
4: Tylko przypomnę, w 2019 roku austriacki biznesmen złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym twierdził, że nie otrzymał zapłaty za półtora roku pracy przy przygotowaniu inwestycji spółki Srebrna powiązanej z Jarosławem Kaczyńskim.
1: 11 milionów złotych miał stracić samorząd Podkarpacia w związku z budową szerokopasmowej sieci internetowej. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Szczegóły zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Kim są oskarżeni?
7: Jeden z nich jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim, dwaj pozostali to przedstawiciele inżyniera kontraktu. Prokuratura zarzuca im, że poświadczyli nieprawdę o prawidłowym działaniu urządzeń i prawidłowym wykonaniu sieci, w efekcie czego urząd wypłacił wykonawcy o 11 milionów złotych więcej niż zdaniem prokuratury powinien, biorąc pod uwagę faktyczny stan wykonania zlecenia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
8: Inne oblicza sportu.
1: Co czeka Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej Major League Soccer? Jak silna jest tamtejsza liga? Pytań po ogłoszeniu przyszłości Lewego jest u polskich kibiców dużo. Odpowiedzi poszukał Cezary Dziwiszek.
9: Oczywiście daleko jej do lig angielskiej czy hiszpańskiej. W MLS nie ma bowiem brutalnego kapitalizmu jak w Europie i najbogatsze kluby systemowo nie mogą wykupić najlepszych graczy. Jest za to salary cap, czyli limit wynagrodzeń dla prawie wszystkich piłkarzy, poza designated players, którzy mogą zarabiać więcej, jak Leo Messi w Interze Miami czy Thomas Miller w Vancouver. Taką właśnie rolę będzie pełnił Lewandowski w Chicago Fire. Za 20 milionów dolarów rocznie ma być gwiazdą, która przyciągnie ludzi na powstający nowy stadion. A jak już USA, to tylko Chicago, komentuje wybór Lewego w Radiu RMF 24 były piłkarz Fire Tomasz Frankowski.
10: Mówi się o społeczności Polski, blisko miliona mieszkańców w Chicago i w okolicach, więc tutaj na pewno kilka tysięcy więcej na pierwsze mecze Roberta z polskimi flagami w polskich koszulkach się na Soldier Field pojawi.
9: Potencjalny debiut Lewego w Chicago Fire 16 lipca.
1: A my na koniec faktów zaglądamy na Mundial. Zaczyna się mecz 1/16 finału Francja-Szwecja stawką awans do 1/8. Z tego zwycięstwa cieszą się już Norwegowie, którzy pokonali 2-1 wybrzeże Kości Słoniowej. Zanim opuścili stadion, oczywiście zrobili swoje triumfalne wiosłowanie, podkreślając korzenie Wikingów. Teraz przed szansą Francja lub Szwecja. Do tego spotkania wrócimy w faktach RMF FM za godzinę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Burzowy front przesuwa się na północ kraju. W Lubuskiem i w Wielkopolsce są straty po przejściu nawałnic. Od tych informacji zaczynamy Fakty. Jeszcze w lipcu Trybunał Konstytucyjny ma zająć się rozporządzeniem w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. W Faktach też nieudany powrót na kort Sereny Williams. Legendarna zawodniczka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Zaledwie około 10 minut trwała burza, która doprowadziła do poważnych zniszczeń w gminie Wschowa w Lubuskiem. Silny wiatr zrywał dachy, woda z intensywnych opadów zalewała posesje. Powalonych zostało wiele drzew, między innymi zniszczony został odnowiony niedawno Park Wolsztyński, relacjonował dla RMF FM burmistrz miasta i gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
2: Ja mogę powiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ znalazłem się w samym środku tego wywiału. Drzewa powaliły się na nasz samochód i przez kilka minut byliśmy uwięzieni w samochodzie. Na szczęście udało nam się wydostać samochodem z zagrożonego miejsca, tak aby drzewa nie powaliły się kolejne na nas. Sam żywioł, ta burza, która przeszła przez gminę Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia, bo zostało powalonych bardzo dużo drzew, a drzewa uszkodziły linię energetyczną. Gmina Wschowa jest pozbawiona teraz prądu. W niektórych miejscowościach ta energia elektryczna już jest, natomiast będzie ona stopniowo przywracana zarówno w mieście, jak i wsiach sołeckich.
1: Jak informowaliśmy w Faktach, sytuacja jest poważna także w powiatach leszczyńskim i kościańskim. Zgłoszenia napływają z okolic Międzychodu i Środy Wielkopolskiej. Więcej piszemy o tym na rmf24.pl.
3: Fakty ze świata.
1: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 nawiedziło Zatokę Kalifornijską u wybrzeży w Meksyku. Jak przekazała amerykańska służba geologiczna, na razie nie ma doniesień o skutkach wstrząsu. Bezpłatny tranzyt przez Ormuz obowiązuje tylko przez 60 dni. Tak przekazał główny irański negocjator w wywiadzie dla irańskiej telewizji państwowej. Dodał, że Ormuz to suwerenna sprawa Iranu i Omanu. Teheran nigdy nie zrezygnuje ze swych praw do tej cieśniny, a ruch przez nią odbywa się zgodnie z ustaleniami, które Iran określa. Ponadto Teheran nie będzie podejmował dalszych rozmów z USA, dopóki nie zostaną spełnione warunki określone we wstępnym porozumieniu. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę dotyczącą majowego rozporządzenia ministra cyfryzacji, pozwalającego na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Posiedzenie ma odbyć się 28 lipca. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości. Od dzisiaj w życie wchodzą przepisy, które dotyczą nawet 200 tysięcy lokali wynajmowanych w naszym kraju. Każdy z nich, a właściwie każda sypialnia, która jest wynajmowana turystom, musi być wyposażona w czujkę dymu, mówi komendant Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Andrzej Król-Łęgowski.
4: Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli, którzy prowadzą najem krótkoterminowy, właścicieli domków, apartamentów, pokoi gościnnych, agroturystyki. Czujki dymu we wszystkich pomieszczeniach, gdzie śpimy, w każdym pomieszczeniu, które jest oddzielone przegrodami pionowymi, ścianami, musi mieć odrębną czujkę. Jeżeli taki lokal, który podlega najmowi krótkoterminowemu, wyposażony jest w jakieś urządzenie, gdzie zachodzi proces spalania, czy to paliwa stałego, czy gazowego, dodatkowym obowiązkiem jest wyposażenie takiego lokalu w czujkę tlenku węgla.
1: Za niezrealizowanie takiego obowiązku grożą wysokie kary finansowe. Warszawscy drogowcy zaskoczyli kierowców. Ciężki sprzęt pojawił się na wyremontowanej niedawno Alei Komisji Edukacji Narodowej. Położony kilka miesięcy temu asfalt zaczął znikać z fragmentu jezdni. Michał Krasoń ustalał, dlaczego zdecydowano się na ponowne prace.
5: Wszystko ma związek z rozbudową stacji metra Kabaty. Prace są konieczne i jak usłyszałem od Macieja Dziubińskiego z warszawskiego ZDM-u, były zaplanowane jeszcze przed wiosenną modernizacją Alei Komisji Edukacji Narodowej.
6: Pierwotnie prace metra i ZDM miały być skoordynowane, natomiast niestety w ogłoszonym przez metro przetargu nikt się nie zgłosił, przez co prace po prostu się opóźniły.
5: A ZDM dłużej czekać nie mógł, bo stan nawierzchni był fatalny, a ominięcie zrywanego właśnie fragmentu nie miało większego sensu. Drogowcy zapewniają, że po zakończeniu prac metro ma ponownie położyć nową warstwę asfaltu.
1: Teraz w faktach sport. Serena Williams, która po prawie 4 latach wróciła do gry w singlu, przegrała z Australijką Mają Joint 3-6, 7-6, 3-6 w pierwszej rundzie Wimbledonu. 44-letnia amerykańska tenisistka wystąpi jeszcze w deblu w parze ze swoją siostrą Venus. Co ciekawe, 20-letnia Joint urodziła się 6 lat po pierwszym wielkoszlemowym sukcesie Williams. W rankingu zajmuje 87 miejsce. I jeszcze rzut oka na mundialowe starcie Francja-Szwecja. W tej chwili bliżej awansu do 1/8 finału są Francuzi, którzy prowadzą 1-0 do przerwy. Będziemy śledzić to spotkanie i powiemy o nim w faktach o pierwszej. A te fakty przedstawi i przygotuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.

0: I to już punktualnie godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Front burzowy przenosi się na północ. Sytuacja w Lubuskiem i Wielkopolskim już powoli się uspokaja. Nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii ogłosiła Komisja Europejska. Francja melduje się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Szwedów aż 3-0. Powoli uspokaja się sytuacja burzowa w Lubuskiem. Od godziny 18 strażacy interweniowali ponad 80 razy. Głównie były to zgłoszenia dotyczące połamanych gałęzi, ale były też przypadki zerwanych dachów. Mimo groźnej aury nie było jednak sytuacji zagrażających życiu czy zdrowiu. Podobnie było na Wielkopolsce. W Wielkopolsce do północy strażacy odnotowali około 100 interwencji, ale to także jest już spokojniej i obyło się bez osób poszkodowanych. Jednym z miejsc, które ucierpiały jednak podczas nawałnicy w Lubuskiem, jest miasto i gmina Wschowa. Jak mówił nam burmistrz miasta i gminy Konrad Antkowiak, wiele miejsc jest jeszcze teraz pozbawionych prądu. Powalonych zostało też wiele drzew, które uszkodziły linie energetyczne.
1: Z tego, co widziałem, z tego, co udało mi się objechać teren gminy, mówimy o kilkudziesięciu posesjach, gdzie zostały uszkodzone dachy, ogrodzenia i inne mienie, które było również na tych posesjach.
2: Też Park Wolsztyński, prawda? Tam wiele tych drzew jest powalonych.
1: Akurat jestem w tym parku. Jestem w Parku Wolsztyńskim we Wschowie. On został zrewitalizowany kilka lat temu, natomiast przechodząca burza poczyniła tutaj wielkie szkody i będziemy musieli włożyć tutaj wiele wysiłku, aby go przywrócić do świetności, do stanu pierwotnego.
0: Mówił Konrad Antkowiak naszej dziennikarce Marlenie Chudzio. Front burzowy przemieszcza się teraz na północ kraju. Komisja Europejska ogłosiła nowe limity na import stali z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o ochronę europejskiego, w tym polskiego hutnictwa przed nadmiernym importem i globalną nadwyżką. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, ustalała, co konkretnie to oznacza dla Polski.
3: Jak powiedział mi polski dyplomata, nasze postulaty zostały w dużej mierze uwzględnione, więc jesteśmy usatysfakcjonowani. Dla Warszawy najważniejsze było objęcie Ukrainy nowym systemem limitów na import stali do Unii. W praktyce oznacza to, że bezcłowy eksport ukraińskiej stali do Unii będzie około 60% mniejszy niż w ubiegłym roku, kiedy to ukraińska stal dosłownie zalała polski rynek. Komisja Europejska podkreśla jednak, że ze względu na wojnę i status Ukrainy jako kraju kandydującego do Unii, przyznała jej nieco korzystniejsze warunki niż innym partnerom handlowym.
4: Posłuchaj. Chodzi o twoje zdrowie.
0: Po długiej zimie cieszymy się ze zmiany aury, zwłaszcza, że to już są te ciepłe, upragnione, słoneczne dni. Musimy jednak uważać, specjaliści apelują, trzeba pamiętać o ochronie. Bo przypadków zachorowania na nowotwory skóry, w tym czerniaka, jest coraz więcej.
5: W spektrum promieniowania słonecznego znajduje się też promieniowanie UV, ultrafioletowe. A to promieniowanie jest dla naszej skóry toksyczne i powoduje rozwój nowotworów skóry.
6: Ale jak mówimy o tym, żeby uważać, to zwykle myślimy o wakacjach, o plaży, o tym, że się już tak smażymy na tym słońcu, a takie te pierwsze niewinne promienie słoneczne wiosenne jeszcze nie powinny nam zaszkodzić.
5: No otóż właśnie promienie słoneczne nigdy nie są niewinne. Nawet w zimie, nawet kiedy to słońce nie jest w zenicie, zawsze należy chronić skórę za pomocą odpowiednich kremów z filtrem, zwłaszcza jeżeli mamy jasny kolor skóry.
0: Ostrzega profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. A rozmawiała z nim Kamila Kontorek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. I to tam znajdziecie więcej informacji o diagnozowaniu czerniaka i profilaktyce. A teraz jeszcze najnowsze doniesienia, sportowe doniesienia z oceanu. Francja z awansem do 1/8 finału mundialu. Pokonali Szwecję, nie pozostawiając żadnych złudzeń. 3-0. Dwa strzały dołożył Kylian Mbappé. Wcześniej w 1/8 rozgrywek zameldowali się Norwegowie. 2-1 pokonali Wybrzeże Kości Słoniowej. Decydującego gola zdobył Erling Haaland, napastnik Manchesteru City. A Norwegowie w 1/8 finału, to już wiemy, zagrają z Brazylią.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
7: Jeszcze pan poprawia swoje zdjęcia w AI-u?
8: Nie poprawiam. Jedyne,
7: bo wrzuca pan całkiem sporo swoich.
8: Jedyne co robię, to dodaję jakiś filtr na przykład, czy wyostrzam to zdjęcie, w sensie tak, to jest taka opcja.
7: Ale miny pan nie zmienia, orzełków pan nie wyrzuca.
8: A jak fałdek tuszu też sobie nie eliminuję.
7: Nie? O, naprawdę. A jak z tyłu ktoś za panem stoi z nieodpowiednią koszulką, to pan wypiksuje?
8: Nie zamieszczam takich zdjęć. jeżeli ktoś by z tyłu za mną stał i miał nieodpowiednią koszulkę.
7: To w zasadzie, a jak pan ocenia te działania Ministerstwa Obrony Narodowej i pani wiceminister? To znaczy tak...
8: Ja myślę, że wierzę w ten komunikat, który został przedstawiony, czyli była chęć, żeby...
7: Ale to nie zauważyli, że orzełka wyeliminowali żołnierzowi ordery. No naprawdę, to trzeba się patrzeć, co robią.
8: No ja to robię sam. W związku z tym nikt mi tego nie poprawia, więc wiem, co mam zrobić i wiem, jaką ponoszę odpowiedzialność.
7: Przejdźmy teraz do poważniejszych tematów. Pracował pan na kolei ukraińskiej. O co chodzi Zełenskiemu? W co on gra w tej chwili z Polską i ze sobą, i z opinią publiczną ukraińską?
8: Ja myślę, że przede wszystkim z ich perspektywy to nie jest gra z Polską, tylko to jest gra wewnętrzna.
7: No to nie słyszą, co się dzieje w Polsce?
8: Nie, oczywiście, że słyszą, tylko wykorzystują całe to zamieszanie, które sami sprowokowali, zresztą przecież pamiętajmy o tym, wykorzystują do zbudowania kapitału politycznego wewnątrz Ukrainy. Ewidentnie to służy Zełenskiemu, który miał z tym dosyć poważny problem. I te wskaźniki poparcia mu malały. Mówiło się o tym, że wybory muszą się odbyć jak najszybciej. Są teoretycznie poważni kontrkandydaci, jak chociażby generał Załużny, który siedzi w Londynie, jest tam ambasadorem Ukrainy. Więc Zełenski w sposób dosyć wyrachowany wykorzystuje tę sytuację dla swoich politycznych korzyści.
7: Ale nie obawia się tego, że rzeczywiście Polska, to zapowiadają kolejni, nie tylko prezydent zapowiada, zapowiedział już wicepremier, mówiąc, że no jak będzie trzeba, to my zablokujemy, albo przynajmniej jasno sprzeciwimy się, zasygnalizujemy niechęć do obecności takiej Ukrainy w Unii Europejskiej.
8: Ja myślę, że też toczy się taka wewnętrzna dyskusja w Ukrainie dotycząca tego, czy oni faktycznie w ogóle mają szansę wypełnić wszystkie oczekiwania, żeby stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście jest dyskusja na temat opcji light członkostwa Ukrainy w Unii
7: Friedrich
8: Europejskiej.
7: Friedrich Merz złożył taką propozycję, ale szczerze mówiąc Ukraina na początku ją odrzuciła dość ostro.
8: Oni mają wielki problem z tym, żeby zmienić swoje prawodawstwo, regulacje, zasady funkcjonowania państwa i dostosować je do standardów zachodnioeuropejskich. Chcieliby zachować swój własny model, który jest dla elit ukraińskich bardzo korzystny.
7: Ale dla ludzi to tak średnio.
8: Dla ludzi to jest średnio, ale to jest wschodni model, więc pamiętajmy o tym. Ja to miałem wiele takich dyskusji na temat tego...
7: To spróbujmy opisać ten model. Znaczy, bo pan mówi
8: na temat tego,
7: model,
8: gdzie leży Polska. Kiedy zawsze była dyskusja, czy Polska leży na wschodzie, czy na zachodzie. Kiedy pojechałem do Ukrainy po wygraniu konkursu międzynarodowego na funkcję prezesa Kolei Ukraińskich, w bardzo krótkim czasie zorientowałem się, że Polska leży na zachodzie.
7: A Ukraina na wschodzie?
8: A Ukraina jednak bardzo...
7: A co to znaczy?
8: Bardziej...
7: Powiedział pan o tym systemie ukraińskim. Co to jest za system? Znaczy, na czym polega jego specyfika?
8: No przede wszystkim tak zresztą to do czynienia mamy z tym samym w Rosji. Rosja powiedział, żywi bardzo mocno elity, które są niewyobrażalnie bogate. Ci, którzy są przy władzy, którzy mają wpływ na decyzje kluczowe i decydują o gospodarce, a większość społeczeństwa żyje w skrajnej nędzy.
7: Ukraińcy mówią, że są społeczeństwem zachodnim, że zmierzają, że chcą oczyszczenia. Pana zdaniem to są tylko deklaracje bez pokrycia. Grupy interesów są tak silne, że to nie jest do zmiany w krótkim terminie?
8: Nie postawiłbym takiej tezy, czy jest, czy nie jest do zmiany, bo to jest proces. Natomiast zderzają się te żywioły każdego dnia. Oczywiście jest mnóstwo reformatorów, mnóstwo młodych ludzi, którzy chcieliby żyć w innym państwie. Bardzo dużo Ukraińców wyjechało i przed wojną, a w czasie wojny no, ogromna ilość wyemigrowała. Oni obserwują, jak wyglądają zachodnie standardy, co to znaczy społeczeństwo obywatelskie, co to znaczy poszanowanie prawa i szacunek dla instytucji. No ale tam się toczy ta święta wojna. Jak zachować model, który jest tak korzystny dla ukraińskich elit i jednocześnie spróbować przekonać Zachód, że są na ścieżce,
7: no dobrze,
8: na kursie.
7: Jakie to w tym wszystkim ma znaczenie dziedzictwo ukraińskiej powstańczej armii, które rzeczywiście z perspektywy nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, no, która powstała jako sprzeciw wobec ludobójstwa. Jaki ma na UPA akurat jest organizacją, która dopuściła się ludobójstwa w pewnym momencie. Jakie ma znaczenie w tym wszystkim, w całej tej walce, ten panteon bohaterów, w którym mają być ludzie UPA?
8: No to jest to, czego Ukraińcy nie mieli do tej pory, a co my mamy. My mamy swoją historię, swoje dziedzictwo, swoją tradycję, swój kod kulturowy, swoje symbole.
7: Ale potrafimy o niej dyskutować. Czasami z problemami, czasami bez, ale dyskutujemy.
8: Oczywiście, ale u nas są to rzeczy oczywiste. A oni, budując swoją państwowość, tego szukają. W związku z tym zaczepiają się o rzeczy, które mogą dawać im podstawę do zbudowania tego fundamentu państwowego, którego nie mają.
7: Był pan w Ukrainie. Czy oni znają realną historię ukraińskiej powstańczej armii? Czy oni wiedzą, co ona robiła?
8: Kompletnie nie znają. Ona była zatarta, ona była wymazana w czasach Związku Radzieckiego. Ja wiele takich dyskusji stoczyłem, bo sam nawet ostatnio napisałem na swoich social mediach, że sprawa ludobójstwa nigdy nie może być wymazana i ona zawsze będzie przedmiotem dyskusji i oczekujemy gestów ze strony Ukrainy. I jak ja im o tym mówiłem, pracując tam, to oni bardzo często otwierali oczy, o czym ja mówię, bo oni w ogóle tej historii nie znali. Jeżeli my to jakby porównamy do tego, co było w Polsce, to nawet za czasów komuny dyskusja o Katyniu, o Staszkowie, duża część Polaków ma w swoich rodzinach ofiary tego ludobójstwa dokonanego przez Rosję, przez Sowiecki Sojuz. I sam mam w rodzinie takie osoby, które zostały zamordowane. Brat mojego dziadka, sędzia sądu grodzkiego na Kresach, został zamordowany w 40 roku przez NKWD. Więc u nas, mimo tego, że propaganda próbowała to wymazać, u nas się o tym mówiło w domach. Pytanie, u nich tego nie było.
7: Pytanie, czy to działanie nie zaorało nam dialogu? Czy Ukraińcy nie mają świadomości, że wiele lat pracy, także z ich strony, zostało właśnie zakończone?
8: Ja odnoszę wrażenie, że oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak to będzie rezonowało i jak wielkie rowy tak naprawdę to wykopało pomiędzy nami. Oni mają trochę takie, ja użyłem tego słowa w rozmowie nieraz, podejście sytuatywne, więc oni uważają, dobra, dzisiaj potrzebujemy, bo dla nas ten temat jest korzystny, bo budujemy sobie kapitał, ale za parę miesięcy to się przecież zmieni, wsiądziemy do stołu i będziemy rozmawiali jak zwykle, rozmawiamy i szukali interesów. Oni nie rozumieją, że uderzyli w bardzo wrażliwą strunę, która dla nas jest rzeczą super ważną i ona będzie rezonowała i będzie wpływała na nasze stosunki.
7: Skoro jesteśmy przy sformułowaniu sytuatywny, to jak to sytuatywne podejście wyglądało i rezonowało w czasie konferencji odbudowy Ukrainy? Tam próbowano ten sytuatywny model myślenia uwzględniać?
8: Ja myślę, że akurat konferencja w Gdańsku, którą oceniam bardzo pozytywnie, to znaczy uważam, że ona jest wielkim sukcesem Polski przede wszystkim. Została perfekcyjnie zorganizowana. Tutaj pani minister Zajdler, moja zastępczyni, miała ten największy ciężar odpowiedzialności za organizację tego wydarzenia, więc wyszło super, zwłaszcza, że mam porównanie, bo rok temu byłem w Rzymie na URC i widziałem, jak wiele niedoskonałości organizacyjnych tam było, ale jednocześnie fakt, że Zełenski nie przyleciał, czy nie przyjechał, też spowodował, że ona miała w dużo większym stopniu wymiar biznesowy, a na poziomie biznesowym, jak zawsze, liczy się pragmatyzm, więc wiele rozmów konstruktywnych.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina druga, czas na najświeższe informacje z Polski i świata. Zbliżają się fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Koniec darmowego tranzytu przez Ormus. Iran zapowiada, że powróci do pobierania opłat za żeglugę przez cieśninę. Funkcjonariusze policji przechwycili 93 kg środków odurzających z paczek oraz przesyłek kurierskich i pocztowych. Dziś rusza trzydniowe posiedzenie Sejmu. Wśród projektów ustaw ta dotycząca zakazu telefonów w szkołach czy tzw. Lex Szarlatan. Iran zapowiada koniec darmowego tranzytu przez Ormus po 60 dniach. Główny negocjator Teheranu, Mohammad Bagher Ghalibaf, oświadczył, że swobodna żegluga przez cieśninę obowiązuje tylko w okresie przewidzianym we wstępnym porozumieniu z USA. Podkreślił, że Iran nie zrezygnuje z kontroli nad Ormus i nie wróci do rozmów z Waszyngtonem, dopóki nie zostaną spełnione uzgodnione warunki. Jednocześnie zapowiedział gotowość zarówno do dialogu, jak i do dalszej konfrontacji. A w tle pozostaje spór o ewentualne opłaty za tranzyt oraz kolejne rozmowy prowadzone z udziałem Kataru i Omanu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział tymczasem, że izraelskie wojska pozostaną na południu Libanu tak długo, jak Hezbollah będzie stanowił zagrożenie. Szef izraelskiego rządu odwiedził żołnierzy w utworzonej przez armię strefie bezpieczeństwa i podkreślił, że Izrael nie wycofa się, dopóki wspierane przez Iran ugrupowanie nie zostanie rozbrojone. Deklaracja padła kilka dni po podpisaniu izraelsko-libańskiego porozumienia, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Teraz ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Zablokowana jest droga ekspresowa S1 w kierunku Żywca. W rejonie Bielska-Białej samochód ciężarowy najechał na przyczepę zabezpieczającą roboty drogowe. Utrudnienia mogą tam potrwać około 2 godzin.
1: To są fakty RMF FM.
0: 93 kg różnego rodzaju środków odurzających.